nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w

Fox FM. Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi.

0: FM.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia, przemierzamy cały świat.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Ptaszki ćwierkają, że piekarnia Fogiel to już nie tylko wasze ulubione chleby i drożdżówki. Mamy też pyszne, gotowe do zjedzenia kanapki i sałatki. Szukajcie ich w swoim ulubionym sklepie piekarni. Ale to nie wszystko. Zapraszamy do naszego zupełnie nowego, wyjątkowego sklepu flagowego. Znajdziesz nas przy piekarni Słowackiego 92. Tam czeka na ciebie jeszcze szersza oferta. Piekarnia Fogiel. 110 lat tradycji i smaku. Czekamy na ciebie w twojej ulubionej piekarni Fogiel.
3: Ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
0: Reklama.
4: Radom.

0: Anna Badowska, zapraszam. Stan zdrowia nadal nie pozwala na przesłuchanie maszynisty pociągu ani kierowcy ciężarówki. Prokuratura wszczęła śledztwo po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych koło Radomia. W piątek odbyła się sekcja zwłok pasażerki pociągu, która zmarła po przewiezieniu do szpitala. Wyniki sekcji zwłok jednoznacznie wskazały, że przyczyną śmierci pasażerki był rozległy uraz głowy. Pojawiły się także wyniki badań maszynisty i kierowcy ciężarówki. Obaj mężczyźni w chwili zdarzenia byli trzeźwi. Kinga Furch rozmawiała z Anetą Guść, rzeczniczką prokuratury okręgowej w Radomiu, o szczegółach prowadzonego śledztwa.
1: W jakim kierunku wszczęto postępowanie po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych koło Przysuchy?
2: W tej sprawie wszczęte zostało śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób, mieniu w wielkim rozmiarach, skutkiem której jest zgon człowieka. To jest czyn z artykułu 173 paragraf 2 i 4 kodeksu karnego. Czyn ten zagrożony jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Zaplanowana została sekcja zwłok kobiety, która w wyniku obrażeń doznanych podczas tej katastrofy zmarła. Będziemy mieć informacje o tym, czy ten zgon powiązany jest z tym zdarzeniem.
1: Proszę powiedzieć, na kiedy zaplanowane są czynności z udziałem maszynisty i kierowcy ciężarówki, bo jak wiadomo, jeszcze nie można było ich przesuwać z racji na stan zdrowia.
2: Cały czas monitorujemy, jaki jest stan zdrowia obu mężczyzn i z momentem, gdy ten stan zdrowia będzie na tyle dobry, że czynności za zgodą lekarza będą mogły być wykonane, prokurator bądź policja na zlecenie prokuratora te czynności wykona.
1: Proszę powiedzieć, bo rozumiem, że obaj mężczyźni zostali przebadani na obecność alkoholu bezpośrednio po zdarzeniu, jeżeli ich stan zdrowia na to pozwala oczywiście. Czy zostały wykonane jakieś dodatkowe badania toksykologiczne na obecność innych środków?
2: Od obu mężczyzn w szpitalu pobrana została krew na badania dotyczące obecności alkoholu, jak również środków toksykologicznych.
1: A czy prokuratura już przesłuchała jakichkolwiek świadków po tej katastrofie?
2: Mam tylko informację, że w dniu zdarzenia kilka osób zostało przesłuchanych tam przebywających w tej świetlicy, do której osoby te były przetransportowywane. No, te materiały spływają do prokuratury, także prokurator się zapozna, będziemy mieli informacje o tym, co te osoby przekazywały na temat przebiegu tego zdarzenia.
1: Bo też według najnowszych informacji, które podało PKP, że jednak to nie było tak, że ciężarówka uderzyła w bok jadącego pociągu, tylko jednak pociąg uderzył w bok ciężarówki, która już znajdowała się na przejeździe. Czy to zmienia w jakiś sposób kwalifikację prawną?
2: Pani redaktor, według tych naszych wstępnych ustaleń, na podstawie tych dowodów, obserwacji poczynionych na miejscu zdarzenia, wiemy na pewno, że kierujący ciężarówką wjechał na przejazd kolejowy podczas nadawanego czerwonego sygnału świetlnego zakazującego wjazdu na ten przejazd, no i uderzył w pociąg relacji Lublin-Szczecin. Jak ja już niejednokrotnie powtarzałam, taki wiarygodny, pewny ogląd i informacja o tym, jak przebiegało to zdarzenie, będzie możliwa na podstawie oceny zapisu monitoringu, ponieważ zabezpieczony został monitoring z kabiny lokomotywy. Według tych informacji, które przekazywał przedstawiciel kolei, Polskich Kolei Państwowych, członkowie Komisji Kolejowej zapoznawali się z tym monitoringiem i najprawdopodobniej widzieli tak przebieg tego zdarzenia, także ja tego ani nie potwierdzam, ani nie zaprzeczam. Prokuratorzy jeszcze nie zapoznali się z tym materiałem. Jeśli będziemy mieć, zapoznamy się z tym materiałem, będziemy wnioskować o tym, jaki był przebieg tego zdarzenia.
1: A proszę powiedzieć, czy kiedy zaplanowane są czynności, właściwie zapoznanie się z materiałem zarejestrowanym w czarnych skrzynkach tego pociągu?
2: To wszystkie te rejestratory i kamery i zapisy zabezpieczone zostały przez przedstawicieli Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Komisja ta przekaże prokuraturze zapis tych materiałów. wtedy się zapoznamy z nim.
1: Czyli rozumiem, że wciąż czekacie Państwo na opinie biegłych oraz prac komisji badania, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.
2: Na pewno wnioski, protokół Komisji Kolejowej zostanie przekazany do akt śledztwa, bo jest taka procedura. My mamy z Państwową Komisją Badania Wypadków Kolejowych podpisane porozumienie dotyczące jej współpracy, przekazywania sobie wzajemnie materiałów, dokumentów, korzystania z ustaleń. No niemniej nie jest to dokument wiążący, ale na pewno posłuży do wnioskowań, do ustaleń w śledztwie. Natomiast te materiały dotyczące rejestratorów są ważnym dowodem i one zostaną prokuratorze przekazane, jak Komisja Kolejowa zabezpieczy je, wykorzysta w swoim postępowaniu.
1: Z racji tego, że śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, czy to znaczy, że w najbliższym czasie, a jeżeli tak, to kiedy możemy się ich spodziewać, zostaną postawione zarzuty?
2: Pani redaktor, stan zdrowia mężczyzny, który kierował ciężarówką, na chwilę obecną nie pozwala wykonać z jego udziałem czynności. Ten materiał dowodowy jest gromadzony i jak obserwujemy, bo się szereg informacji pojawia, jest coraz więcej danych dotyczących tego, jak przebiegał to zdarzenie. Prokurator oceni te dowody i podejmie decyzję, w jakim charakterze przesłuchany zostanie kierujący ciężarówką.
0: Kolejne zeznania świadków pomogą ustalić przebieg zdarzenia. Chodzi o katastrofę kolejową, do jakiej doszło w Sokolnikach Suchych koło Przysuchy. Jedna osoba zginęła, a kilkadziesiąt zostało rannych. Gromadzimy materiał dowodowy w sprawie, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
3: Na miejscu katastrofy cały czas pracują policjanci. Zakończyliśmy już czynności procesowe. Oględziny się zakończyły. Z tych wszystkich wagonów zabrane są rzeczy osobiste, bagaże. Wszystko to znajduje się w Komendzie Powiatowej Policji w Przysusze, gdzie od dzisiaj można te bagaże odbierać. Na miejscu policjanci cały czas zabezpieczają ten teren, ponieważ oczywiście musimy pilnować dostępu, przed dostępem osób postronnych do tego miejsca. Przypominam, że cały czas nad tym terenem obowiązuje zakaz lotu dronami do czasu zakończenia wszystkich czynności. My będziemy cały czas tam, będziemy do końca. Nie tylko zabezpieczamy teren, ale dbamy również o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ponieważ na drodze krajowej nr 12, która przebiega wzdłuż torów, często zatrzymują się kierowcy, zwalniają ruch, staje się utrudniony, dlatego są tam policjanci, którzy dbają o płynność tego ruchu na tej drodze, ale również o bezpieczeństwo na skrzyżowaniach w okolicy. W trakcie czynności procesowych wykorzystywaliśmy najnowocześniejszy sprzęt. Jest to skaner 3D, który jest w posiadaniu policjantów z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Ten sprzęt służy do tego, aby zobrazować, zarejestrować wszystko to, co się tam znajduje i zwymiarować to wszystko. To wszystko mamy zwymiarowane w takim trójwymiarowym obrazie. Pomiary są bardzo dokładne, bo do 0,3 mm, więc będziemy w każdej chwili mogli to odtworzyć i będziemy dokładnie widzieli, nawet już po uprzątnięciu tego miejsca, jak to wszystko na miejscu wyglądało. W tych działaniach wspierali nas również policjanci z Łodzi, którzy dołączyli w nocy i z takim skanerem również etapami wykonywali takie oględziny miejsca zdarzenia. Oczywiście oględziny takie standardowe były wykonane również, trzy grupy oględzinowe pod nadzorem prokuratorów wykonywali te oględziny, ale my wykorzystujemy jeszcze dodatkowo, tak, przy takich oględzinach, które obejmują bardzo duży obszar, nieoceniony jest właśnie postęp techniki i wykorzystanie takiego sprzętu, który pomaga nam zobrazować to wszystko, nie tylko na papierze, ale mamy wizualizację, bardzo dokładne pomiary i ta najnowsza technika jest w różnych dziedzinach u nas wykorzystywana. Wszystkie osoby, które brały udział w tym zdarzeniu, były przetransportowane, oczywiście poza tymi 10, które przewiezione były do szpitali i już tego samego dnia przesłuchani byli pierwsi świadkowie. Dla nas kluczowa była załoga tego pociągu. Ci świadkowie, te trzy osoby, były przesłuchane jeszcze w dniu katastrofy, a kolejne osoby będą przesłuchiwane. Wiem, że już część świadków jest przesłuchanych kolejnych, więc te czynności cały czas bardzo intensywnie są prowadzone. No i teraz zbieramy cały materiał, aby poddać go analizie, ocenić i ustalić przede wszystkim, jak doszło do tego zdarzenia. Zarówno kierowca ciężarówki, mężczyzna 52-letni, jak i 41-letni maszynista cały czas są w szpitalu w stanie poważnym. Z ich udziałem nie możemy wykonywać czynności procesowych. Wiadomo, ich zeznania będą jak najbardziej kluczowe tutaj w całym postępowaniu, ale na razie tych czynności wykonać nie można.
0: Dzięki zabezpieczeniu monitoringu udaje się ustalić, jak wyglądał wypadek w Sokolnikach Suchych, mówił w Radomiu wiceminister infrastruktury. Wiadomo, że kierowca wjechał na przejazd tuż przed pociągiem, tłumaczy Piotr Malepszak.
4: Były dwie hipotezy dotyczące samego wypadku. Czy kierowca ciężarówki uderzył w bok pociągu, czy pojawił się na przejeździe i to pociąg uderzył w bok tej ciężarówki. Okazało się, że po sprawdzeniu monitoringu z kamery lokomotywy okazało się, że kierowca wjechał z dużą prędkością na przejazd. Szacujemy, że to była prędkość w okolicach nawet 40 km na godzinę. Tak jak całkowicie zlekceważył sygnalizację, pojawił się na tym przejeździe. I no tutaj już fizyka i energia kinetyczna zrobiła swoje. Kilkunastotonowy pojazd, ponad 400-tonowy pociąg. I widzimy, jakie są tragiczne skutki tego zdarzenia, śmierć pasażerki. Stąd w tych okolicznościach oczywiście to wszystko będzie jeszcze badane. My dzisiaj sprawdzamy te informacje, do których mamy dostęp w postaci kamer monitoringu, w postaci pierwszych zeznań. No ale podkreślić trzeba bardzo wyraźnie, że łamanie przepisów, szczególnie w tak newralgicznych miejscach jak przejazdy kolejowo-drogowe, może się kończyć tragicznie, szczególnie jeśli jest to nieodpowiedzialne zachowanie kierowców zawodowych, którzy powinni mieć świadomość i wyobraźnię, że niewłaściwe zachowania w takich miejscach, właściwie niewłaściwe zachowanie wszędzie na drodze, może skończyć się po prostu taką tragedią. Kolejne kwestie będą ustalane. Wiadomo dzisiaj, że jeszcze nie można przesłuchać maszynisty, nie można przesłuchać kierowcy. Będą też pasażerowie przesłuchiwani. Te wszystkie kwestie będą ustalane. Dzisiaj wiemy praktycznie na 100%, że tutaj wina kierowcy pojazdu ciężarowego jest bezsporna.
0: Gastronomia, opieka nad terenami zielonymi czy hotel. W regionie radomskim przybywa firm zatrudniających osoby wykluczone. To dane Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Jak zapewnia Agnieszka Sekulska z radomskiego ośrodka tej organizacji, pracę znajdują nie tylko niepełnosprawni.
5: Warto, bo coraz więcej ludzi dowiaduje się, czym jest ekonomia społeczna i czym są przedsiębiorstwa społeczne. Bo łączymy w przedsiębiorstwach społecznych i ekonomię i tę funkcję społeczną i to jest ważne, bardzo. Bo nie zawsze w przedsiębiorstwie społecznym ważny jest zysk, a ważny jest człowiek. Jeżeli chodzi o subregion radomski, czyli 7 powiatów plus miasto Radom, to mogę powiedzieć, że coraz więcej przedsiębiorstw powstaje i coraz więcej osób tą właśnie branżą, może nie branżą to nie, właśnie tym sektorem jest zainteresowanych. Coraz więcej ludzi widzi taką potrzebę też pomagania innym poprzez właśnie tworzenie nie tylko przedsiębiorstw społecznych, ale podmiotów ekonomii społecznej, bo podmioty ekonomii społecznej to między innymi organizacje pozarządowe, które właśnie pomagają osobom, ale nie tylko osobom, bo też pomagają pewnym dziedzinom gospodarki, tak, w swoim rozwoju i wzroście. Oj, tak sobie próbowałam od razu w głowie przypomnieć, ile ich jest, ale myślę, że około 20. Jak nie więcej, ponieważ nie wszystkie oczywiście były inkubowane przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, inkubowane, czyli wspierane. Natomiast te, które u nas są, to jest około rzeczywiście 20. Na przełomie tych 5 czy 6 lat, których ja pracuję w Mazowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej. I jakie to są branże? Najczęściej przeważają gastronomia. Najczęstsze te właśnie branże. Ale też na przykład zieleń, tak? Czyli jakaś opieka zielenią, ale też hotel, powiem może w ten sposób, że są to osoby, które trudniej sobie radzą na rynku pracy niż przeciętna osoba, przeciętny człowiek. Są to bardzo często osoby oddalone od rynku pracy, czyli na przykład te, które długotrwale nie pracowały. Ale też na przykład matki powracające na rynek pracy, którą czasami, jeżeli nie pracowało przez 15 lat, jest oczywiście troszkę trudniej wrócić na ten rynek pracy.
0: Tu liczy się nie tyle zysk i pieniądz, co człowiek. W subregionie radomskim działa już ponad 20 firm i organizacji zatrudniających osoby wykluczone. Jednym z pracodawców jest Monika Dudek. Jej zdaniem warto sięgać po tych, którzy nie radzą sobie na otwartym rynku pracy.
6: Mam takich sytuacji bardzo wiele i to jest właśnie piękne i są to sytuacje, które
5: myślę, mobilizują pracodawców i argumentują to, dlaczego zatrudniamy osoby wykluczone. Podam przykład osoby, która z ciężką depresją, no, zaburzeniem psychicznym do nas trafiła. Początkowo trafiła jako osoba podopieczna, powiedziałabym. My stworzyliśmy dla niej troszkę takie możliwości w ramach wolontariatu, żeby mogła jakieś swoje działania pokazać, czy pokazać siebie, że coś potrafi, i ona w tym momencie jest zatrudniona i pracuje jako pracownik pełnoetatowy. Świetnie się w tym sprawdza. I powiedziała, że gdyby nie my, to nie miałaby takiej szansy i nikt by się nie dowiedział o jej umiejętnościach i predyspozycjach, które ma naprawdę wiele i wspaniałe. To jest jedna z wielu sytuacji, a jest takich naprawdę dużo. No przede wszystkim komunikatywność, kreatywność, też kwestie szybkiego podejmowania decyzji, co jest bardzo istotne. Także mogłabym tu wymieniać mnóstwo zalet, ale właśnie myślę, danie szansy spowodowało też taki, powiedziałabym, wyrzut tych umiejętności i jedna predyspozycja za drugą ukazywały się na światło dzienne i to jest właśnie piękne. Warto z wielu powodów. Przede wszystkim z tego powodu, jeśli ktoś patrzy bardzo osobiście na to, ja mogę być ze swojego punktu widzenia, kocham ludzi i jeśli wiem, że przynajmniej jednej osobie pomogę i jakby spowoduję, że jego życie, tej osoby życie stanie się sensowne, piękne i wspaniałe, to przynajmniej dlatego. A po drugie, tutaj z własnego doświadczenia wiem, że osoby właśnie wykluczone, trochę w ramach wdzięczności, trochę w ramach pokazania jakby siebie, dowartościowania, są świetnymi pracownikami. Są bardzo lojalni, są bardzo pracowici, są bardzo ambitni. I to w każdej właściwie branży się przejawia.
0: Suczka Aria, pies poszukiwawczy z 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, otrzymała stopień szeregowego. Wszystko odbyło się na specjalnym apelu. Owczarek holenderski jest członkiem specjalnej grupy poszukiwawczej. Jak mówi jego przewodniczka, praca Arii jest nieoceniona.
6: Jakie kroki musieliśmy poczynić? Przede wszystkim egzamin klasy 0, terenowy, musieliśmy zdać. Następnie podstawowy kurs przewodników. Dwa te, no, że tak powiem, elementy mogły dać nam możliwość, bardziej mojemu psu, możliwość nadania tego pierwszego stopnia, czyli szeregowy pies. Czekaliśmy dosyć długo, no procedury są, pewnych rzeczy się nie da przeskoczyć. Cierpliwość, ciężka praca przede wszystkim, pracujemy dalej. Było bonusowe, że tak powiem, bycie ze mną, tak? Bo nie ukrywam, ja nie spędzam z psem 24 godziny na dobę. Pies jest, że tak powiem, moją własnością.

0: bytu z psem, socjalizacji i tak dalej. Egzamin klasy 0 nie daje możliwości brania udziału w akcjach. Jest to jak najbardziej zrozumiałe, bo to jest, że tak powiem, zerówka to sprawdza tylko predyspozycję psa. Natomiast po zdaniu egzaminu jedynkowego psy w grupach GPRK-9 mają możliwość brania udziału w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych, takich realnych. My na razie trenujemy pod egzamin, staramy się wypracować schemat bądź działanie psa, ukierunkowanie na człowieka, na szukanie tego człowieka, żeby ten egzamin klasy 1 zdać i móc wtedy brać udział czynnie w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych w ramach możliwości naszej brygady. Pies pracuje znacznie szybciej przeszukuje teren. W przypadku zaginięcia człowieka zawsze zakładamy, wychodząc na akcję grupą, czy przewodnik z psem, czy pojedyncze szybkie trójki do przeszukania terenu, zawsze zakładamy szukanie człowieka żywego. Niestety zdarza się, że ten człowiek już nie żyje, nie możemy mu udzielić pomocy, natomiast pies znacznie skraca czas przeszukania terenu, zrobi to znacznie szybciej, pracuje górnym wiatrem, więc no my patrzymy wzrokiem. On patrzy troszkę inaczej, szuka zapachu człowieka i przeszukuje teren znacznie szybciej. Wyobraźmy sobie szybką trójkę, czy o trailerze nie wspomnę, bo to jest chyba najwolniejsze szukanie, jakie może być, ale szybka trójka, wychodzą 3 osoby w sektor, 2 hektary, muszą zrobić kilka przejść, żeby był ten teren przeczesany w warunkach nocnych, latarki, często gęsto poświata, nie dają takiej możliwości. Pies, wychodząc, pracuje nosem, szuka zapachu człowieka, znajduje każdą żywą osobę, która znajduje się na danym sektorze. Na 16 etatów jest zapełnionych 8, plus takie 2 osoby, które są wspierające. W trakcie szkolenia do egzaminu zerówkowego są 2 psy jeszcze, również owczarka holenderskiego, tak jak moja Aira. Pracujemy, szkolimy się nie tylko z psami, też w obsłudze, że tak powiem, i w działaniach w terenie, więc wszystko przed nami, rozwijamy się. Myślę, że rozwój jest dynamiczny.
1: Ta choroba może dotknąć nawet co 10. kobietę w Polsce. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu zajmuje się diagnostyką i leczeniem endometriozy. Schorzenie powoduje u kobiet ogromny ból, niekiedy uniemożliwiający normalne funkcjonowanie. Nieleczona endometrioza może prowadzić do niepłodności, a nawet nowotworów. Miesiączka wcale nie musi boleć, mówi dyrektor Leszek Gmyrek, szef oddziału ginekologiczno-położniczego w szpitalu na Józefowie.
2: Zwykle dziewczyna, która zgłaszała typowe objawy endometriozy, to znaczy bolesne miesiączkowania, miała mówione: proszę pani, przejdzie to pani po porodzie. I tak jak mówię, problem był na ten temat zamykany, endometrioza sobie się rozwijała i konsekwencje tego narastały z każdą kolejną miesiączką, z każdym kolejnym cyklem. Te problemy to oczywiście, no, główny problem endometriozy to ból, wykluczenie społeczne, wykluczenie zawodowe, to jest ten główny problem. Oczywiście ten ból ustąpi po zażyciu leków przeciwbólowych, tylko że ta ilość coraz bardziej się z miesiąca na miesiąc zwiększa, powodując też objawy toksyczne leczenia przeciwbólowego. Kolejną konsekwencją endometriozy, rozwijającej się endometriozy, nieleczonej endometriozy, jest oczywiście niepłodność. Znowu kolejny problem społeczny, kolejny problem par kobiet, które się z tym borykają. Takie główne, dwie najpoważniejsze. Rzeczywiście problem dotyka bardzo wielu kobiet i myślę, że wcześniej zdiagnozowany, odpowiednio leczony, myślę, że mógłby spowodować zażegnanie tego problemu, tak, że mniejsza ilość bólów, mniejsza ilość niepłodności. Na podstawie tych objawów, czyli silnych bólów miesiączkowych, które ustępują coraz większej ilości leków przeciwbólowych, w zasadzie jest to objaw tak symptomatyczny, że nie wymaga jakiejś dalszej diagnostyki. Można rozpoznać endometriozę na podstawie tych bardzo charakterystycznych objawów. Kiedyś wymagano rozpoznania histopatologicznego, kiedyś wymagano jakichś procedur. W tej chwili to wystarczy do rozpoznania. Oczywiście inne objawy wiążą się z rozwijającą się endometriozą, tak? Bo czym jest endometrioza? Endometrioza jest występowaniem endometrium, czyli błony śluzowej macicy, poza jej naturalnym miejscem występowania, czyli jamą macicy, tak? Czyli jeżeli endometrium, czyli błony śluzowej macicy, występuje w innym miejscu, gdzie powinna być, w jamie macicy, to choroba nazywa się endometriozą. Można powiedzieć, że endometrioza, czyli ta błona śluzowa macicy, może właśnie znajdować się w każdym miejscu naszego ciała. Opisywano endometriozę w płucach, w centralnym układzie nerwowym, ale oczywiście najczęściej oczywiście rozwija się lokalnie, to znaczy w pobliżu macicy, tak, czyli w czewnej, zagłębieniu macicznym, w zadrach macicznych.

0: Często endometrioza przybiera postać torbieli jajników, też o dosyć charakterystycznym wyglądzie w USG. Czyli generalnie jest to choroba dość prosta do zdiagnozowania, no więc też można powiedzieć, że dziwi to, że jest tak jakby bagatelizowana, późno rozpoznawana. Mamy w tej chwili w zasadzie, no w sumie nie tak dawna, dość dobre leki. W związku z tym też jest to choroba, którą może nie tyle można uleczyć niekiedy, ale zatrzymać jej dalszy rozwój, co w zasadzie jest równoznaczne z jej, można powiedzieć, za wczesnym leczeniem, z jej wyleczeniem. W wielu innych przypadłościach ważna jest wczesne rozpoznanie i profilaktyka. Wcześnie rozpoznana i wcześnie leczona farmakologicznie endometrioza, nie mówimy, że zawsze, ale w większości wypadków da się ją powstrzymać, zatrzymać jej dalszy rozwój, ponieważ te ogniska, które są na podlegają cyklicznym przemianom, tak samo jak bądź w macicy, która to ma gdzie się skanalizować. Natomiast te ogniska, które są w miejscach, w których nie mogą wypłynąć miesiączkowo na przykład, to rozwija się. Każdy kolejny miesiąc powoduje narastanie fizycznie wymiarów tej endometriozy, jak i drugiej osi rozprzestrzeniania się po prostu tej choroby. W związku z tym wcześniej zdiagnozowana i leczona na etapie pierwszych objawów, wydaje się, że powinno się ją opanować na tyle, żeby właśnie zniwelować objawy bólowe i nie doprowadzić do powstania niepłodności, czyli wzrostów w obrębie jamy brzusznej i miednicy, do powstania torbieli jajników i związanych z tym konsekwencji. Oczywiście na szczęście nie jest to choroba nowotworowa, choć oczywiście zdarzają się przypadki, że w tych ogniskach właśnie endometriozy występują nowotwory typowe dla endometrium. To jest oczywiste. No, stopniowanie endometriozy, może nie będę o nich tutaj szczegółowo mówił, ale oczywiście jest to rozwój tej choroby i bardzo zwiększający się zasięg, zakres, no i także upośledzenie narządów. No, głównie tutaj chodzi o wzrosty, głównie chodzi o właśnie powstanie niepłodności, torbieli. Czasami ta endometrioza powoduje bóle, oczywiście niedrożność jelit, no i konsekwencje są coraz to oczywiście większe, ale w miarę większej stopni tej endometriozy.
1: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96.9.
2: Vox FM Radom.
3: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Ułamek sekundy, zła ocena sytuacji i pośpiech, które mogą kosztować życie. Przejazdy kolejowe to jedne z najbardziej niebezpiecznych miejsc na drodze, a statystyki i błędy kierowców wciąż mrożą krew w żyłach. Dlaczego zmotoryzowani wjeżdżają na tory, mimo że nie mają miejsca do zjazdu? Co zrobić, gdy auto nagle odmówi posłuszeństwa i utkwi między opadającymi rogatkami? O tym, jak jeździć świadomie, unikać pułapek i bezwzględnie dbać o bezpieczeństwo na przejazdach, rozmawiamy z instruktorem nauki jazdy z Radomia, Mirosławem Pawłowskim.
4: Jak bezpiecznie i zgodnie z prawem powinno przejeżdżać się przez przejazdy kolejowe?
5: Przede wszystkim, no, zbliżając się do takiego przejazdu, trzeba go po prostu widzieć, zmniejszyć prędkość, upewnić się o możliwości przejazdu. Wjeżdżamy na przejazd kolejowy, kiedy mamy wolne miejsce za przejazdem. W związku z tym, że pojazd, który wjechał przed nami, może ulec awarii na przejeździe kolejowym i my, wjeżdżając na ten przejazd kolejowy, nie mamy już możliwości dalszej kontynuacji i wtedy stwarzamy zagrożenie dla siebie, dla pasażerów i dla innych uczestników tego ruchu. Są jeszcze inne zasady, na które musimy uważać, czyli przed przejazdem kolejowym musimy zmniejszyć prędkość, czyli zachowanie szczególnej ostrożności. Upewnić się w szczególności, czy możemy wjechać na przejazd. To, o czym wspomnieliśmy wcześniej, że pojazd jadący przed nami opuścił przejazd i zwolnił miejsce za przejazdem dla nas, jak również nie możemy zmieniać biegów na przejeździe kolejowym. To też jest bardzo ważne, bo w co niektórych przypadkach skrzynia biegów może się zablokować i nie będziemy dalej kontynuować jazdy.
4: To, co pan powiedział, może samochód ulec awarii. No właśnie, jak wtedy reagować, kiedy nasz samochód ulegnie awarii na przejeździe kolejowym, co wtedy robić?
5: Jeżeli samochód, nasz pojazd uległ awarii, musimy jak najszybciej opuścić pojazd, zadzwonić pod numer 112 i powiadomić, jaki jest numer przejazdu. Jest to zazwyczaj taka żółta tabliczka z numerem przejazdu kolejowego. Czyli jeżeli rogatki już są opuszczane, czy to są półzapory automatyczne, czy rogatki sterowane przez drużnika, wtedy jak wjechaliśmy, musimy już opuścić przejazd jak najszybciej, łamiąc rogatki, bo rogatki są tak skonstruowane, że one nawet nie uszkodzą pojazdu i zapewnią bezpieczny przejazd dla nas i dla innych uczestników.
4: Jako instruktor nauki jazdy codziennie przejeżdża Pan kilkukrotnie przez przejazdy kolejowe. Czy widzi Pan bezmyślność kierowców, czy jednak tutaj w Radomiu ci kierowcy faktycznie stosują się do przepisów i bezpieczeństwa związanych z ruchem i przejazdem przez tory kolejowe?
5: No, znam wiele przypadków takich, przy których ludzie nie zachowują tej szczególnej ostrożności. Jeżeli chodzi o upewnienie się o możliwości przejazdu przez przejazd kolejowy, nie widzę tego, czy się upewniają. Natomiast wjeżdżają wtedy, kiedy nie ma możliwości opuszczenia tego przejazdu. Wjeżdżają ze zbyt dużą prędkością. No nie każdy dostosowuje się do zmniejszenia prędkości. Czasami ludzie jeżdżą na pamięć, śpieszą się.
4: Czy podczas szkolenia na kierowcę kategorii B jest wystarczająco dużo czasu, żeby właśnie przekazać tą wiedzę, przejeżdżać tyle razy przez te przejazdy kolejowe, żeby faktycznie ci nowi kierowcy wiedzieli, jak to robić i jeździli zgodnie z prawem?
5: Zwracamy na to szczególną uwagę, szczególnie dla młodych już początkujących kierowców, którzy są na szkoleniu. I o tym, o czym wcześniej wspomniałem, o upewnieniu się, przede wszystkim zachowaniu szczególnej ostrożności, czyli zmniejszeniu prędkości, upewnieniu się o możliwości wjazdu na tory kolejowe, o tym, że nie możemy wjechać na tory, jeżeli nie ma miejsca za torami dla naszego pojazdu w związku z awarią pojazdu, a poza tym jeszcze jest jeden taki mały wątek odnośnie znaku stop. Mamy przejazdy kolejowe bez zapór i z zaporami. Na przejazdach kolejowych z zaporami znaku stopu nie ma, bo do zatrzymania zobowiązują nas zamknięte zapory. Natomiast jeżeli chodzi o przejazdy kolejowe bez zapór, czyli tam będzie występował znak stopu. Często przejeżdżamy też przez takie przejazdy i widzę, że mało pojazdów zatrzymuje się przed znakiem stopu. Jest Krzyż Świętego Andrzeja, który informuje nas o tym, czy to jest przejazd wielotorowy, czy jednotorowy. I miejsce zatrzymania wtedy, jeżeli jest połączony ze znakiem stopu, wyznacza nam miejsce zatrzymania przed przejazdem kolejowym. Jeżeli natomiast jest sam Krzyż Świętego Andrzeja, nie mamy obowiązku zatrzymania się. Zatrzymanie występuje tylko w związku z ruchem pociągu. I widzę pojazdy, które w ogóle się nie zatrzymują przed przejazdem kolejowym. Czy jest znak stopu, czy Krzyż Świętego Andrzeja.
4: Wrócę do tego znaku stop. Na tym konkretnym przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych do czerwca był postawiony znak stop, natomiast w czerwcu otrzymano pismo z PKP PLK o konieczności usunięcia tego znaku stop ze względu na to, że jest to przejazd kolejowy C3, to znaczy obowiązuje na nim sygnalizacja świetlna, dlatego ten znak został usunięty. Tak jak pan powiedział, niekoniecznie kierowcy zwracają uwagę na ten znak stop, nie zawsze się zatrzymują na tym stopie, ale czy w tym konkretnym przypadku uważa pan, że ten znak jednak może bardziej uświadamiałby tych kierowców o tym zagrożeniu poza tą sygnalizacją świetlną? Czy takie wprowadzenie i sygnalizacji świetlnej, i znaku stop mogłoby jeszcze bardziej spowodować, że będzie bezpiecznie po prostu na tych przejazdach?
5: To znaczy, dla tych, którzy znają przepisy, jest wiadome, że czerwona sygnalizacja, czy pulsacyjna czerwona sygnalizacja zabrania nam bezwzględnie wjazdu. I tutaj znak stop w tym przypadku uważam, że nie ma, zdjęcie znaku nie ma większego znaczenia, ponieważ tutaj o wjeździe decyduje sygnalizacja świetlna. A sygnalizacja świetlna zgodnie z przepisami jest ponad znakami. Ona jest bardziej widoczna dla kierowcy i tutaj on powinien bezwzględnie stosować się do sygnalizacji. I uważam, że zdjęcie znaku stopu w tym przypadku, na tym przejeździe, nie miało większego znaczenia.
3: A po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach, gdzie kierowca ciężarówki, nie stosując się do sygnalizacji świetlnej, wjechał w pociąg, rząd zapowiada pilne i bezwzględne zaostrzenie przepisów. Kierowcom ignorującym sygnały i wjeżdżającym na tory bez możliwości zjazdu ma grozić m.in. utrata prawa jazdy na 3 miesiące, a w skrajnych przypadkach w razie spowodowania katastrofy obligatoryjna kara więzienia. Co dalej z budową trasy kolejowej z Radomia do Rzeszowa? Przypomnijmy, linia kolejowa 84 Radom-Kunów była planowana, lecz potem została wykreślona z planów. Samorządowcy z 6 miast walczą o jej przywrócenie. Jak mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, trzeba przeanalizować wszystkie warianty budowy trasy do Rzeszowa.
6: Zaproponujemy rozwiązanie, które będzie łączyć, a nie będzie wykluczać, bo w tym rozwiązaniu, które kilka lat temu się pojawiło, niestety miasta po drodze między Radomiem, Skarżyskiem i dalej w kierunku Sandomierza, część miast została z tego pomysłu wykluczona. Między innymi chodziło o Starachowice, Wąchock, oczywiście Skarżysko, po drodze jeszcze Szydłowiec. Zaproponujemy takie rozwiązanie, które będzie obsługiwało te miasta, no bo nie możemy tutaj myśleć w takich kategoriach, że tworzymy infrastrukturę, która wyklucza 100 tysięcy mieszkańców, a daje rozwiązanie dla 5 tysięcy mieszkańców. No zawsze patrzymy w systemach transportowych, szczególnie nowych inwestycjach kolejowych, żeby to były inwestycje służące jak największej liczbie mieszkańców, stąd te kwestie dotyczące linii numer 84 deklaruję, że one będą rozwiązane w taki sposób, żeby służyły jak największej liczbie mieszkańców. Szanowni Państwo, w przypadku budowy całkowicie nowych linii kolejowych, czy w sytuacji, gdy budujemy na przykład nowe drogi, ekspresówki czy autostrady, generalnie celem jest, żeby te inwestycje, ponieważ są to bardzo kosztowne inwestycje, obsługiwały jak największą liczbę pasażerów. I tutaj moglibyśmy dzisiaj mówić, ale nie mamy na to czasu, o wielu liczbach, także związanych z linią 84, bo mi chodzi o to, żeby na tej osi komunikacyjnej Warszawa, Radom, Skarżysko, dalej w kierunku Starachowic, dalej w kierunku Sandomierza i docelowo Rzeszowa, bo o takiej tutaj mówimy osi komunikacyjnej, obsługa pasażerów była jak najlepsza i dotyczyła jak największej liczby mieszkańców. Dlatego też wspomniałem o tym, że tutaj tę trasę 84, która pierwotnie została zaproponowana przez Kiurze, ale wykluczała Starachowice, Wąchock, Skarżysko, bardzo duży węzeł kolejowy i jeszcze od Skarżyska do Radomia dodatkowo Szydłowiec. Tutaj ważne jest, żeby to było rozwiązanie, które będzie służyło, podkreślam raz jeszcze, jak największej liczbie pasażerów, bo taki jest cel funkcjonowania kolei i taki jest cel budowania całkowicie nowej infrastruktury. Dzisiaj wiemy, że to połączenie Warszawa-Radom i dalej w kierunku Sandomierza, Tarnobrzegu i Rzeszowa trzeba poprawić. Mamy taki powolny przejazd też w obszarze chociażby Skarżyska i tutaj trzeba działać i dzisiaj, poprawiając te elementy i w infrastrukturze, ale przede wszystkim w liczbie połączeń, bo od grudnia liczba połączeń z Radomia do Sandomierza i do Rzeszowa wzrośnie z 4 połączeń dobowo do 8 połączeń dobowo. I to są taka suma różnych elementów, które trzeba podejmować, ale podkreślam, te najdroższe w postaci budowy całkowicie nowej infrastruktury muszą służyć bardzo dużej liczbie pasażerów, bo taki jest cel budowy infrastruktury, gdzie kilometr tej nowej infrastruktury kosztuje 100 milionów złotych i więcej.
3: Coraz większe zmęczenie pracą, a także wyczerpanie psychiczne i fizyczne. To tylko niektóre z objawów wypalenia zawodowego. Jak mówi Anna Małaśnicka, psychoterapeutka z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu, to ważna sprawa, której nie należy bagatelizować.
7: To jest bardzo poważna sprawa, polegająca generalnie już w takim bardzo prostym skrócie na takim funkcjonowaniu, mówiąc już tak nie książkowo, tylko chodzi o takie zrozumienie, na takim funkcjonowaniu człowieka w pracy, który nie pozwala mu kreatywnie, dobrze, spokojnie, emocjonalnie się rozwijać i żyć. Odbiera siły, prowadzi do tak destrukcyjnych form bycia i funkcjonowania, które nie są bezpieczne. Dlatego też będzie to objęte nawet L4 i powinno być również objęte w takich już krańcowych, w tych trzecich stopniach, również terapią psychologiczną. Ponieważ są to naprawdę ogromne dramaty, które się dzieją i w korporacjach, i głównie osoby, które są narażone na to, to są te osoby, no również i państwo, którzy pracujecie z mediami, wszyscy handlowcy, związane to wszystko z tymi relacjami międzyludzkimi. I oczywiście są stopnie tego wypalenia zawodowego i oczywiście są objawy, on jest bardzo szeroki i bardzo skomplikowany i nie we wszystkich przypadkach taki jednostkowy. Każdy przypadek jest inny, ale powiem tak, trzy główne cechy. Pierwsze to związane z tym, że jest całkowity brak energii. Człowiek nie ma energii i tak naprawdę nie ma kompletnie sił. Energetyka, w szczególności ta emocjonalna, jest bardzo ważna. I oczywiście można to rozszerzyć, ale tak, sen, problemy ze snem bardzo duże. Nie możemy spać, sen jest bardzo płciutki. Też budzimy się między 3-5 rano. Czasami nie możemy oddychać. Niechętnie wstajemy, niechętnie idziemy do pracy, później w dalszych, oczywiście już tam w drugim, w trzecim stopniu może to doprowadzić do depresji, do uzależnień, do narkotyków, do jakichś hazardów. Mózg musi być wyspany. Druga rzecz w tych obszarach takich czysto emocjonalnych to jest złośliwość. Niechęć do kontaktów. Człowiek jest zirytowany, unika często. L4 się wtedy też pojawiają, bo bardzo często ludzie, nie mogąc poradzić sobie, nie mając siły na dalsze funkcjonowanie, są bardzo oschli, wycofani z życia i tak jakby odcięci od kontaktów z innymi osobami. No i trzecie, wydajność w pracy tego typu ludzi spada maksymalnie, także taki pracownik jest bardzo, bardzo mało wydajny, bardzo zmęczony, bardzo cierpiący. Powinno nam się zapalić takie światełko w tunelu, jeżeli ja idę do pracy i już idę do tej pracy niechętnie. Bo oczywiście możemy być zmęczeni, może być jakiś bardzo duży stres, jakaś sprawa nam nie wyszła, prawda? Ale wystarczy, że ją rozwiążemy, wystarczy, że zmęczenie piątek, sobota, niedziela, jest weekend i my wypoczniemy w ten weekend i w skowronkach od poniedziałku zaczynamy nowy tydzień pracy. Natomiast jeżeli jest to tak, że trwa to tydzień, 2, 3, 4 tygodnie, że jest konflikt, że jest zła w organizacja pracy. Bardzo często jak ludzie tutaj też i do nas przychodzą, to natłok pracy. Pracują po 10, po 16 godzin na dobę. Małe wynagrodzenie, czyli gdzieś coś nie tak się dzieje w pracy. Małe wynagrodzenie następuje bardzo szybko. Nawet jak lubiłam tą pracę, oczywiście zakładam, że szłam do tej pracy i był to ten wymarzony zawód, chciałam iść do tej pracy i wszystko się układało, tak? Natomiast generalnie ta organizacja powoduje, że już nie jest to takie miłe, takie chętne. Nie mam siły, nie mam weny, nie mam energii. I to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Bo krótki okres można wytrzymać. Ale jeżeli to jest dłuższy okres, to niestety zaczyna się nasze własne ja i nasz prywatny świat pomału zawalać. Później to przenoszę do domu. Odreagowanie na wszystkich członkach rodziny. Mało tego, to co ja w pierwszej części swojej wypowiedzi, zaczynają być niezadowolenie z siebie, taka autoagresja trochę w stosunku do siebie i to się tak rozlewa i rozszerza na całość naszego domu, na moje ja, moje własne funkcjonowanie. Zaczyna być jeden wielki problem, który trzeba rozwiązać i pójść prosić o pomoc fachowców. To jest naprawdę duży problem.
8: Będzie o doświadczeniu, realnych rozwiązaniach i tym, jak sport może zmienić życie zarówno na boisku, jak i poza nim. Już w najbliższy czwartek w Kamienicy Deskurów odbędzie się konferencja Sport jako narzędzie rehabilitacji i integracji, bezpieczna aktywność fizyczna osób z niepełnosprawnościami. Wśród prelegentów znajdzie się m.in. Przemysław Świercz, były reprezentant Polski w amfutbolu, czy Norbert Bradel, trener mentalista obecnej kadry. Mówi Paweł Pietrzyk, organizator wydarzenia.
9: Konferencja, na której chcemy poruszyć wiele tematów środowiska środowiska osób niepełnosprawnych, przede wszystkim zachęcić osoby, które jeszcze nie są zdecydowane do tego, żeby swoje dzieci czy sami mogli uczestniczyć w treningach, czy to piłkarskich, paraboksu, lekkiej atletyki, a także środowisko, czy to nauczycieli, czy środowisk organizacji pozarządowych działających dla osób niepełnosprawnych, żeby zaczęli z nami współpracować, żebyśmy mogli budować to środowisko jeszcze bardziej. Głównym gościem będzie Przemek Świecz, czyli były amfutbolista i kapitan reprezentacji amfutbolu, dwukrotny brązowy medalista Mistrzostw Europy, uczestnik Mistrzostw Świata w amfutbolu. Będzie też Norbert Bradel, obecny trener mentalny kadry amfutbolistów, pracujący w wielu klubach ekstraklasy czy pierwszej ligi piłkarskiej. Będzie też Dominika Gumińska, psycholog. Będzie Radek Tarkowski, który jest na co dzień dietetykiem klinicznym, a także na początek będę ja, który trochę opowiem o tym w ogóle, jak klub powstał i jak się rozwijał. Zapraszamy na wydarzenie. Tam wszystko można sobie po prostu na Facebooku, na naszej stronie internetowej, tam wszystkie tematy są przedstawione. W ten sposób, jak ktoś się zainteresuje, uważam, że będzie chciał skorzystać z naszej oferty i przyjdzie na wydarzenie.
3: To właśnie do kogo jest, dla kogo jest ta konferencja? Kto może przyjść, kto może wziąć w niej udział?
9: Każdy mieszkaniec Radomia, który zapisze się na wydarzenie poprzez naszego Facebooka i link do dysku Google.
3: Z jakimi trudnościami mierzą się osoby z niepełnosprawnością, które ten sport chcą uprawiać?
9: Przede wszystkim pierwsze to jest podjęcie decyzji o przyjściu na trening. To już jest taka pierwsza granica, którą my przezwyciężamy. Drugą jest to, że często środowiska osób niepełnosprawnych nie chcą być z nimi utożsamiane, więc to też ta bariera rodziny, więc tu też chcemy to przezwyciężać. Trzecią, na pewno jakieś bariery architektoniczne, które próbujemy przezwyciężać i myślę, że nam się udaje.
3: Wy chyba jesteście takim bardzo dobrym przykładem tego, że tych chętnych do uprawiania tego sportu jest w naszym mieście i regionie bardzo, bardzo dużo. Jak to obecnie u was wygląda?
9: W 6 lokalizacjach 280 zawodniczek i zawodników, więc naprawdę jesteśmy z tego faktu bardzo zadowoleni i dziękujemy tym, którzy już uczęszczają, ale zapraszamy kolejne osoby, które będą mogły i chciały uczestniczyć w działaniach naszego klubu.
3: Czyli do was ewentualnie ktoś się zgłosi, to może cały czas dołączać.
9: Macie tak, takie mamy możliwości? Jeszcze miejsca wolne, więc serdecznie zapraszamy. Mhm.
3: Mówisz o 6 lokalizacjach. Przypomnijmy, co to są za lokalizacje?
9: W Radomiu 3 lokalizacje treningowe. Mamy też zajęcia w Chomentowie, Chwałowicach i Pionkach.
3: Dobrze, to na koniec powiedzmy, kiedy ta konferencja będzie i dlaczego warto przyjść i się na początku zapisać, a później przyjść.
9: 17 września w godzinach 16:20 w kamienicy Deskurów, rynek 15 w Radomiu. Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą budować sport bez barier.
3: Udział w konferencji jest bezpłatny, ale obowiązuje wcześniejsza rezerwacja. Szczegóły znajdziecie na profilu facebookowym Radomiak Football Plus. Kosmos to tytuł wystawy fotografii i ręcznie wykonywanych kolaży Karoliny Falkiewicz. Będzie można ją oglądać od piątku w Galerii Formaty znajdującej się w kamienicy Deskurów, jak mówi autorka prac, do stworzenia fotografii użyto wyjątkowych przedmiotów.
10: Przed nami kolejna wystawa, wernisaż wystawy w Galerii Formaty, tym razem Karolino, twoich zdjęć. Motywem przewodnim będzie kosmos.
11: Pierwszym tytułem tej wystawy, pod tytułem miało być Kosmos i najbliższa okolica, ponieważ jest to zbiór po pierwsze martwych natur, powstałych z przedmiotów codziennego użytku, ale przedmiotów już niepotrzebnych. Każdy mężczyzna ma w swoim zbiorze słoik i w tym słoiku są bardzo ważne rzeczy i przydatne. Niektórzy liczą, że to przejdzie z pokolenia na pokolenie, ale jest to też, jest to coś, co pierwsze wylatuje, kiedy się robi porządki. Każdy z nas ma swoje skarby, każdy z nas ma szufladę z kabelkami, każdy ma zasuszony listek w książce. Nie ma osoby, która by nie miała ani jednej niepotrzebnej rzeczy przechowywanej z sentymentu, albo bo się przyda, albo bo tak. I z tego są zbudowane te moje światy. Kosmos, czyli seria galaktyki, która właśnie ma taką formę galaktyk, trochę większych od tacy czy od talerza. Jest seria Kosmiczne Jajo, które opowiada o kosmicznej podróży od narodzin do śmierci planet. Wszystko to jest właśnie, to są martwe natury stworzone z tych odpadków rzeczywistości. Jest jeszcze seria taka pośrednia, czyli Mgławice, i tam też jest właśnie, to są martwe natury stworzone z tego, co znajdujemy, z naszej przeszłości, z przeszłości innych osób, z tych rzeczy, które po coś były przez chwilę przechowywane, były być może kiedyś drogie, być może ważne, ale teraz już są gdzieś tam na skraju wyczerpania i wyciągnęłam i użyłam jeszcze raz.
10: Powiedz mi, jaką technikę tutaj zastosowałeś, bo ty bardzo różne techniki tutaj używasz w swoich pracach.
11: Znaczy, no, jest to fotografia cyfrowa, przetworzona cyfrowo. Ja wbrew tym wszystkim moim retro i upcyclingowym zainteresowaniom jestem bardzo współczesna i nowoczesna, jeśli chodzi o technologię, bardzo mnie fascynuje i zwłaszcza mój ulubiony program fotomontaże, fotomanipulacje, zmiany tonacji i tak dalej, to bardzo, bardzo lubię, ale jest też część druga wystawy, która jest bardzo tradycyjna, ponieważ jest to tradycyjny, ręczny kolaż. Tego też jest ponad 20 sztuk, tworzone też z odpadków, z rzeczy, które gdzieś tam sobie były kiedyś ważne, tak jak ważne są wiadomości, które są ważne przez chwilę, tak? Drukowane w gazetach, w czasopismach lub informacje z książek naukowych, które też straciły na ważności, a nadaje im zupełnie nowe znaczenia.
10: Kiedy wernisaż, kiedy będziemy mogli zobaczyć te prace?
11: Wernisaż już w piątek o godzinie 18 w Galerii Formaty w kamienicy Deskurs. Zapraszam. Będzie też można uzyskać dla fanów, uwaga, inicjatywy pocztówkowej. Wypuściłam pocztówkę z plakatem, więc też ją będzie można uzyskać oraz inne pamiątki poligraficzne, więc zapraszam serdecznie. Tak, będą niespodzianki, no i już się tak przyzwyczaiłam, że teraz przy każdym wydarzeniu wypuszczam serię pocztówek, więc zapraszam fanów, kolekcjonerów

0: w Radomiu na 96,9.
1: Vox FM Radom.
2: Daria Żurowska, czas na magazyn Nowy Dzień. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie nakazał gminie Przytyk usunięcie nielegalnych odpadów w Sukowskiej Woli, które zostały zwiezione na ten teren przez grupę przestępczą. Jesienią 2022 roku policja zatrzymała na gorącym uczynku 5 osób, w tym właściciela działki, a sprawą zajęła się prokuratura. Mimo że działka jest prywatna, nakaz usunięcia odpadów otrzymała gmina Przytyk. Wynajęta przez nas firma ma sprawdzić, co dokładnie znajduje się w ziemi, mówi Dariusz Wołczyński, burmistrz gminy.
3: Na tą chwilę radni zdecydowali o przeznaczeniu kilkudziesięciu tysięcy złotych na to, żeby wyłonić firmę, która nam właśnie troszeczkę zacznie zajmować się tym problemem, czyli pomoże nam zdiagnozować, ile tych odpadów jest, jakie to odpady, ile środków potrzebujemy, żeby uporać się z tym problemem, bo to nie tylko utylizacja tych odpadów, ale też i wymiana całego gruntu, przywrócenie gruntu do pierwotnej wartości, czy pierwotnego kształtu i jakości, a może tak. I to trwa. Jest już, było ogłoszone postępowanie, bo to takie też sprawy oczywiście trochę czasowo trwają. Zostało ogłoszone postępowanie, wyłoniona została firma, żeby taką dokumentację stworzyć. I teraz się to dzieje. I ja jestem bardzo ciekawy, jaki będzie efekt końcowy. Czyli tak naprawdę zawsze, jak wszyscy do mnie przychodzą i opowiadają, że w czymś jest jakaś potrzeba, to ja zawsze pytam, ile, to jest słowo kluczowe. I wtedy będziemy wiedzieli, czy jesteśmy w stanie sobie z tym sami poradzić, czy będziemy potrzebowali wsparcia. W mojej ocenie tak, jakiegoś zewnętrznego, bo jeżeli to będzie kwota bardzo duża, wiemy, że utylizacja takich odpadów i takich zajęcie się takim przedsięwzięciem to jest duży koszt, a u nas jeszcze dodatkowo koszt, problem bardziej złożony ze względu na to, że to nie są odpady posadowione gdzieś w magazynie, gdzie można podejść, pobrać próbkę, zbadać, policzyć tego, ile jest, tylko gdzieś po wyrobisku piachu zostało to zwożone, zasypywane sukcesywnie. Teraz te czynności, te prace trwają. Nie wiemy, w jakim to jest, jak to jest składowane pod ziemią, czy w zbiornikach szczelnych, czy to się wydostaje, czy nie wydostaje do wód gruntowych, i tego nie wiemy tak naprawdę. Posiłkowaliśmy się postępowaniem, jakie toczyła prokuratura w tejże kwestii, i szczątkowe takie informacje do nas spływały, ale nie wiem, czy dzisiaj to jest tak naprawdę to 100% taka informacja. Podejrzewam, że nie, że dopiero jak odkopiemy to, co tam jest schowane, to dopiero będziemy mogli w 100% powiedzieć, jak to wygląda, zdiagnozować tą sytuację, no i dalej się z tym uporać. To są procedury przede wszystkim też czasochłonne i nieproste, bo nie mamy zbyt dużo firm, które się podejmuje takowych zadań, żeby to zdiagnozować. Też prokuratura toczyła postępowanie w tym zakresie i my też nie od razu mogliśmy się tym przedsięwzięciem zająć. Tak naprawdę możemy się tym zająć dopiero w momencie, kiedy na nas wystawiono taką decyzję, czyli że mamy obowiązek się tym zająć. To już trochę oczywiście trwa, ale to tak jak wspomniałem, że jeżeli dostaliśmy już taką decyzję, że to jest problem gminy Przytyk, no to też zaczęliśmy występować do różnych instytucji typu właśnie prokuratura o informacje na ten temat, czy to już możemy tam wchodzić. To jest grunt prywatny, więc to nie są takie też do końca proste sprawy, bo jeżeli to jest grunt prywatny, no to tak, dużo jest kwestii niewiadomych właśnie, że no niby my możemy, ale jedna ustawa mówi, że grunty są prywatne, więc no tak nie do końca. No i no teraz my nie będziemy się tam przy swoich jakichś tam rzeczach upierać. Mamy to zrobić i koniec, i to na pewno w którymś momencie się zadzieje, warunkując to, że przede wszystkim będzie nas na to stać, a trzeba jasno powiedzieć, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniążki. Jeżeli koszt utylizacji zajęcia się tym problemem będzie opiewał na kwotę kilkunastu milionów, to sama gmina sobie z tym nie poradzi. My na wszystkie inwestycje rocznie mamy około 2 milionów, może troszeczkę więcej, i zadań dużo do realizacji, a teraz ad hoc zajęcie się takim problemem, no tutaj też pamiętając, że to zawsze ostatnie słowo należy do naszych radnych, bo ja wykonuję ich polecenie, jeżeli oni tak postanowią, to nie będziemy mieli wyjścia. Jak już zgromadziliśmy wszystkie te informacje, i uzyskaliśmy wszystkie pozwolenia, no to tak jak wspomniałem, od razu została przeznaczona kwota na tą chwilę niewielka, kilkudziesięciu tysięcy na no, i postępowanie ogłoszone, firma diagnozuje i po tym to już no, albo ogłaszamy przetarg na utylizację tego przedsięwzięcia, tych odpadów, albo po prostu no, będziemy występować o środki, no, jak jeżeli to będzie wartość duża, o środki i będziemy szukali pomocy, żeby z tym się jak najszybciej uporać, żeby to niebezpieczeństwo jak najszybciej zniknęło z naszej gminy. To zadanie będzie realizowane, oczywiście ta dokumentacja będzie tworzona do 31 października tego roku, więc 3 miesiące od podpisania umowy. No i mam nadzieję, że ten termin nie zostanie wydłużony i będziemy mieli tą pełną wiedzę na temat tego problemu. Ten dokument nam wskaże konkretną kwotę, tak naprawdę będzie stworzony kosztorys, jaka nam będzie potrzebna kwota na zajęcie się tym problemem, bo tu już nie mówimy o samej utylizacji odpadów, ale tak jak wspomniałem, wymiana gruntu i tak dalej, i tak dalej. I ten dokument, na podstawie tego dokumentu będziemy mogli ogłosić postępowanie przetargowe na ten cel. Gdzieś z tym dokumentem biegać, sygnalizować, że tyle pieniążków potrzebujemy.
2: Wstępna analiza potwierdziła obecność niebezpiecznych odpadów, mówi Adam Pędowski z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
4: Pierwsze oględziny miejsca nielegalnego magazynowania odpadów niebezpiecznych w gminie Przytyk zostały przeprowadzone we wrześniu 2022 roku. Miało to miejsce w ramach wspólnej akcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie z Policją, Państwową Strażą Pożarną i Inspekcją Transportu Drogowego. W trakcie oględzin nasi inspektorzy stwierdzili, że na terenie działki zgromadzono mieszaninę różnych odpadów. Były to m.in. odpady gumowe, tworzyw sztucznych, substancja sypka w postaci kolorowego proszku, mauzery wypełnione cieczą i metalowe pojemniki na aerozole. W ramach wspólnej akcji z inspektorami wioś w Warszawie funkcjonariusze policji zatrzymali pojazd transportujący odpady. Wiózł na naczepie pojemnik typu Mauser o pojemności 1 metra sześciennego i 26 200-litrowych beczek opisanych jako odpady niebezpieczne. Kierowca nie posiadał dokumentacji na transport takich odpadów. Policjanci zatrzymali również właściciela terenu, na którym magazynowane były odpady. Przedstawiciele CLB GIOŚ pobrali próbki wierzchniej warstwy gleby oraz magazynowanych na terenie odpadów na zlecenie wioś w Warszawie i Prokuratury Okręgowej w Radomiu. Analiza próbek nie wykazała przekroczenia norm, jeśli chodzi o zanieczyszczenie gleby, ale potwierdziła obecność odpadów niebezpiecznych na terenie wyrobiska. W związku z tym w styczniu 2023 roku Prokuratura Okręgowa w Radomiu została zawiadomiona o popełnieniu przestępstwa. Skierowano też wniosek do wójta gminy Przytyk jako do organu zobowiązanego do jak najszybszego usunięcia odpadów.
2: Lekarze onkolodzy zachęcają i tłumaczą. Rak wcześnie wykryty jest w pełni wyleczalny. Dotyczy to także nowotworów prostaty i jąder, a te występują u mężczyzn coraz częściej. Jednak jak przekonuje Jarosław Łyczek, lekarz z Radomskiego Centrum Onkologii, nie trzeba bać się ani badania, ani diagnozy.
5: Badanie PSA to jest określenie stężenia takiego specyficznego dla prostaty białka, które produkowane jest przez komórki prostaty, nawet nie do końca przez komórki, nieważne. W każdym razie ono normalnie występuje w śladowych ilościach. Jeżeli prostata zaczyna rosnąć z różnych powodów, czy to jest nowotwór, czy to jest po prostu przerost prostaty, czyli łagodna choroba, wtedy tego PSA mamy więcej. Ale to też jest tylko do pewnych granic, powyżej się przyjęło tutaj normatywa 4 jednostki. Jeżeli zaczynamy przekraczać te 4 jednostki, wtedy powinniśmy wkroczyć z jakąś jeszcze diagnostyką. I tu znowu najprostszą na świecie diagnostyką jest badanie palcem przez odbytnicę. Ja wiem, że to jest koszmarne, to co ja mówię, no ale to jest najprostsze badanie. Trwa 5 sekund i daje nam dużo informacji na temat tego człowieku. Twoje PSA jest 5, ale twoja prostata jest tak duża, że ono może być 5, więc nie popadajmy w panikę. Albo wręcz odwrotnie. Masz bardzo małą prostatę i nagle skoczyło ci to PSA i nawet niekoniecznie 5, wystarczy czasem 4, a nawet poniżej. Natomiast coś z nią się dzieje, bo widujemy pacjentów, u których tworzy się rak. Natomiast wcale nie ma objawów pod postacią podwyższonego PSA.
6: Panie doktorze, rak prostaty dotyka głównie starszych mężczyzn, ale ci młodsi mają też problemy z nowotworem jąder. Tutaj pan doktor westchnął, czy tak faktycznie jest, że prostata dotyka starszych osób?
5: No tak się przyjęło, choć niestety coraz młodszych. w tej chwili, kiedyś to było tak, że jeżeli tam masz 65 lat, no to zacznie się badać. 60, 55, 50, teraz się mówi 45. Więc poziom PSA rośnie w wieku, który normalnie jeszcze do niedawna był zupełnie niebrany pod uwagę, jeśli chodzi o rozwój raka prostaty. I tutaj znowu niestety wkracza nasz tryb życia. Robimy wszystko, co możemy, żeby sobie tą prostatę wyhodować, a zwłaszcza nowotwór, czyli jemy głównie przetworzone produkty, w których jest dużo testosteronu. To jest hormon męski, który jest odpowiedzialny za rozwój raka prostaty. Natomiast rak jąder, no to jest trochę inna bajka, ponieważ to dotyczy młodych mężczyzn. Młodych, naprawdę młodych, tak między 20 a 35 rokiem życia. To są guzy zarodkowe, czyli takie, które rozwijały się jeszcze w okresie płodowym. One tam pomalutku sobie gdzieś tam rosły i w tym wieku właśnie osiągnięcia dojrzałości zaczynają się manifestować. Na szczęście jądra są tak położone, jak są położone, czyli stosunkowo łatwo je zbadać. Trzeba je po prostu wziąć do ręki i nie wstydzić się, nie urwą się, nie pękną, to nie jest jajko kurze, które się stłucze i tak dalej, i tak dalej. Każda różnica między jednym a drugim jądrem, czyli powiększenie, ból, zwiększenie konsystencji, czyli tak jakby bardziej twardy ten to jądro się dzieje, czy też wreszcie w ogóle stwierdzenie jakiejś patologii przy samobadaniu, to jest prosta droga do tego, żebyśmy biegusiem udali się na ultrasonografię jąder, która jest badaniem rozstrzygającym. Czyli tak naprawdę żadnych filozoficznych badań nie ma.
6: Mówimy o rzeczach, które są z jednej strony może dla kogoś wstydliwe, ale z drugiej strony, jeżeli kobiety badają sobie piersi, to tak panowie powinni badać sobie jądra i nie jest w tym nic nadzwyczajnego.
5: Tak samo jak kobiety chodzą do ginekologa, przecież to też nie jest dla nich żadna frajda. Tak faceci powinni dać się badać per rektum. To jest rzecz oczywista, naturalna. W świetle ilości pacjentów, która zaczyna nas zalewać lawinowo, czyli tych chorych z rakiem prostaty, których w tej chwili jest w granicach 20 tysięcy rocznie nowych zachorowań. Moim zdaniem to jest gigantyczne niedoszacowanie. Ja myślę, że my jesteśmy w tej chwili na etapie 30-40 tysięcy chorych, co jest gigantyczną ilością. Jest to pierwszy nowotwór męski i relatywnie łatwo możemy go stwierdzić. Właśnie to PSA, ale nie przywiązujmy się do tego PSA nadmiernie. To znaczy, jeżeli mam dolegliwości typu, nie wiem, częste sikanie i tak dalej, idę sobie, zrobię to PSA i mi wyjdzie 3, no to to jest wszystko w porządku. Guzik, prawda, trzeba niestety dać się zbadać per rektum. Te dwa badania, czyli tak, żeby było z angielska DRE, czyli Digital Rectal Examination, plus PSA, dopiero one nam powiedzą, co się dzieje lub się nie dzieje.
6: Panie doktorze, jest jeszcze jeden nowotwór, który też jest, często występuje, coraz częściej, czyli rak jelita grubego i tutaj ważna jest kolonoskopia.
5: No jasne, to jest jedyne badanie, które nam może nie dość, że stwierdzić obecność choroby, to jeszcze ją rozpoznać, ponieważ zarówno obraz endoskopowy, jak i możliwość jednoczesnego pobrania materiału do badania histopatologicznego, a pamiętajcie Państwo, że badanie histopatologiczne jest rozpoznaniem. Żadne inne rozpoznanie nie jest rozpoznaniem choroby nowotworowej.
6: Czyli pobieramy wycinek i wtedy sprawdzamy.
5: Tak, i wtedy wiemy, a jednocześnie, jeżeli w tym wycinku wyjdzie nam choroba nowotworowa, to z grubsza, albo nawet nie tak bardzo z grubsza, możemy powiedzieć, że mamy okres wczesny choroby, zaawansowane choroby, które można leczyć miejscowo i tak dalej. Czyli to jest takie badanie diagnostyczno, czasem lecznicze, bo czasem się wycina kawałek jelita, okazuje się, że był rak, ale jest wycięty, do widzenia. Ale tak, kolonoskopia, szczególnie teraz przy tych różnych programach, które są. W tej chwili są programy, które zachęcają ludzi, którzy nie mają kompletnie żadnych dolegliwości i nigdy ich nie mieli. Dlatego, że się okazuje, że u części tych pacjentów, trudno powiedzieć u jakich, dlatego, że te programy są w trakcie, mamy stwierdzony nowotwór. Na szczęście u tych ludzi są to najczęściej nowotwory o bardzo niskim stopniu zaawansowania, które nie wymagają jakiegoś burzliwego leczenia i doprowadzają do pełnej wyzdrowienia. I warto, no. Kolonoskopia, wszelakiego rodzaju endoskopie są absolutnie w tej chwili w czołówce badań takich przesiewowych.
2: Sezon na przeziębienia w pełni. Jak wzmocnić nasz organizm w okresie zimowym? Czy warto stosować powszechne i modne w ostatnim czasie suplementy? O tym dietetyk z Radomia Igor Mieńkowski.
7: Suplementy, jak sama nazwa wskazuje, można tutaj uciec się do nawet definicji słowa suplementy, która gdzieś tam widnieje w dzienniku ustaw. Suplementy powinny suplementować, czyli uzupełniać niedobory. A ludzie może o tym zapomnieli. Po prostu wszyscy teraz są szybkich recept, szybkich rezultatów. Myślę, że tutaj najpierw warto zastanowić się nad dietoterapią. To będzie taki solidny fundament, który my postawimy właśnie pod to nasze zdrowie oraz pozbycie się, wyeliminowanie rzeczy, które będą to zdrowie szargać, a później możemy dodatkowo, jako tą wisienkę na torcie, dołożyć jakieś suplementy, ale też będzie oczywiście ten końcowy, coś, co jakby dołożymy do naszego tutaj fundamentu, który postawiliśmy.
8: To w takim razie jaka powinna być ta dieta w tym okresie jesienno-zimowym?
7: Sposobów jest bardzo dużo. Moglibyśmy się tutaj uciec na przykład do ugotowania sobie takiej zupy mocy, czyli to jest taki wywar na kościach wieprzowych lub wołowych, do tego kurze łapki dołożyć. Ważne, żeby to się gotowało 4 do 12 godzin, bo zależy nam po prostu, żeby ten szpik wyszedł. No i to ma takie właściwości, no bo tutaj może warto wspomnieć, że nasze jelita tak sterują całą odpornością. Ludziom często się wydaje, że te wirusy jakoś tam fruwają w powietrzu i nagle nas dopadają i nic nie możemy z tym zrobić. Ale koniec końców jakoś te wirusy muszą się przedostać. A najprostszą drogą, jaką mogą to zrobić, są właśnie nasze jelita, które jeśli nie są odpowiednio uszczelnione, no to po prostu niestety w najprostszy sposób, żeby nabawić się różnego rodzaju chorób. Kobieta myślę, że jakoś jeszcze godnie to zniesie. Ale mężczyzna, jeśli ma 37 stopni gorączki, to nie jest tak, że on walczy tylko z... Tak, no pani Sandra wie, o co chodzi. To nie jest temperatura, on walczy z HIV-em, zebolem po prostu. No już pisze testament, wiadomo. No ale jeśli zadbamy o nasze jelita właśnie tą zupą mocy, warto tutaj jeszcze wspomnieć, że ocet jabłkowy z naturalnie sfermentowanych jabłek wydobędzie te wartości odżywcze z kości. Dzięki temu one będą po prostu tutaj nam lepiej to zdrowie uzupełniały. Esencje probiotyczne, czyli możemy sobie zrobić taki koko kefir, kupujemy mleko kokosowe tam i do tego, znaczy ważne, żeby to nie było mleko pasteryzowane. Odkładamy w ciepłe miejsce i dajemy po prostu troszkę czasu, żeby to sobie odczekało. No i te bakterie fermentacji mlekowej tam się za chwilkę, znaczy za kilka dni pojawią, no i to również będzie fajnie działało. Pamiętajmy, że te kefiry, jogurty, jakieś tam maślanki kupowane w sklepie nie mają takich właściwości, bo najczęściej, no to nawet obok esencji probiotycznych nie leżało. Kiszonki również, jemy dużo ogórków kiszonych, kapusty kiszonej, najlepiej te domowej roboty. Pamiętajmy jednak, że jeśli jemy dużo kapusty kiszonej, ogórków kiszonych, to również tego sodu w diecie mamy dość dużo, dlatego warto sobie wtedy sól ograniczyć w innych posiłkach.
8: A co jeżeli chodzi o takie domowe wzmacniacze, cytryna, czosnek, cebula, czy tego to też warto jeść w tym okresie jesienno-zimowym, czy to nas wzmocni?
7: Właśnie o tych rzeczach też chciałem powiedzieć, bo w sumie jeśli chodzi o cytrynę, no to myślę, że takie podstawowe podejście Kowalskiego jest, że doleję sobie troszkę soku z cytryny i jakoś to będzie, prawda? No wiadomo, witamina C jest bardzo potrzebna organizmowi, też wzmacnia odporność. Pamiętajmy również, że suplementy nie mają takiej wchłanialności jak taka zwykła witamina C z chociażby właśnie tutaj, jak pani powiedziała, z soku z cytryny. Jeśli chodzi o suplementy, no one niestety się dość słabo wchłaniają. Zastanówmy się, znaczy wystarczy sobie wziąć tam tabletkę, która no jest nawet reklamowana, że ta wchłanialność jest tam 100%, ale za pół godzinki idziemy sobie do toalety, patrzymy, ten mocz no jest albo żółty, albo pomarańczowy, no i widać, jak ta witamina C się pięknie nam wchłonęła, prawda? Do tego no, kwercetyna zawarta w cebuli na pewno też będzie działała wzmacniająco na odporność. No ale ile tej cebuli trzeba by zjeść? No tutaj myślę, że nasi domownicy jednak mieliby dość, gdybyśmy tak ciągle tą cebulę jedli. Dlatego warto zabezpieczyć się chociażby właśnie w suplement z kwercetyną. Co tam jeszcze można by dołożyć sobie? Resveratrol, to jest taki super antyoksydant, który również będzie nam te wolne rodniki wymiatał. Ale resweratrol jest również obecny w szczepach win, połączyć przyjemne z pożytecznym. Z witaminą D jest bardzo ciężko, zdecydowanie lepiej ją suplementować. Pamiętajmy jednak, że witamina D musi iść w parze z witaminą K2, bo sama witamina D jest efektem placebo, ona się w ogóle nie wchłania. Czasami są suplementy z samą witaminą D, no niestety tutaj jest efekt taki, że nic nam się nie wchłonie, ale z witaminą K2 jak najbardziej tutaj warto to robić, dlatego że według aktualnych statystyk 90% Polaków ma niedobory tej witaminy.
2: Będą namawiać do pozostawienia samochodu na parkingu i wybrania komunikacji miejskiej. 16 września rusza kolejny tydzień elektromobilności. O tym, co będzie się działo, mówi Robert Faryna, wicedyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
9: Zachęcamy do pozostawienia samochodu swojego w domu, skorzystania z komunikacji publicznej. Jak jest fajna aura na dworzu, to spaceru, czy jazdy na rowerze, czy na hulajnodze. Europejski Tydzień Mobilności od 16 do 22 września. Szanowni Państwo, 16 września będzie kursował taki autobus z osiedla Południe na osiedle Gołębiów pod nazwą ETM. Szanowni Państwo, darmowy autobus dla Państwa. Możecie tym autobusem za darmo dojechać do szkoły, do pracy w miłym towarzystwie. Tam spotkacie przedstawicieli naszych drużyn piłkarskich, siatkarskich, koszykarskich, piłkarek ręcznych, ale też spotkacie i policję, i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego oraz przedsiębiorstwo komunikacji publicznej w Radomiu. Oni będą promować bezpieczne zachowania w komunikacji publicznej, ale też na drogach, po to, żeby nam się wspólnie dobrze funkcjonowało w naszym mieście. Widzicie, że Państwo, że w mieście dużo się dzieje. Poprawiamy chodniki, perony przystankowe, stawiamy nowe wiaty przystankowe, stawiamy system informacji pasażerskiej, ale też i budujemy ścieżki rowerowe i pieszo-rowerowe. To na obecnym etapie w Radomiu jest prawie 130 kilometrów ścieżek rowerowych i udogodnień dla rowerzystów. Ta infrastruktura co roku się rozrasta. Ja naprawdę zachęcam Państwa do skorzystania z tych możliwości, które są w mieście Radomiu, ale przede wszystkim zachęcam do skorzystania z komunikacji publicznej, która jest nowoczesna i dobra. To jest 145 autobusów w codziennym ruchu. Szanowni Państwo, 27 linii komunikacyjnych i 3 linie nocne. Zachęcamy do tego, żebyście Państwo z tego skorzystali. Tak jak pan redaktor mówił, podsumowanie akcji Tygodnia Mobilności to jest 22 dzień bez samochodu. Wtedy darmowa komunikacja dla wszystkich. Zostawcie samochody, skorzystajcie z komunikacji publicznej. Szanowni Państwo, ja zachęcam do odwiedzenia profilu facebookowego i strony internetowej Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji. Tam szereg konkursów dla Państwa, szereg możliwości wygrania różnych nagród. To są wejściówki do instytucji kultury, obiektów sportowych, ale też i możliwość wygrania darmowego serwisu rowerowego. Szanowni Państwo, spójrzcie na tą stronę internetową, odwieźcie Facebooka Miejskiego Zarządu i Komunikacji, ale też mamy też niespodzianki dla uczniów klas kolejowych, bo wspólnie z Kolejami Mazowieckimi będziemy tworzyć taki dzień otwarty 21 września, gdzie ci uczniowie tych klas kolejowych będą mogli odwiedzić tutaj nasze zaplecze radomskie Kolei Mazowieckich, gdzie są naprawiane i serwisowane pociągi. Ale oprócz tego też weszliśmy we współpracę ze Szkołą 72 Pułku Piechoty w Radomiu, która w dniu znowu 22 dla szkół podstawowych, uczniów szkół podstawowych zorganizuje dzień otwarty wspólnie z nami, gdzie uczniowie tych szkół będą mogli skorzystać z symulatora kabiny maszynisty i stanowiska dyżurnego ruchu kolejowego, jak również i ruchu lotniczego. To są naprawdę fajne rzeczy, które fajnie można wykorzystać, można zaobserwować. Zachęcam Państwa do tego, żebyście pozostawili Państwo samochody w domu, skorzystali z komunikacji publicznej, która będzie darmowa 22 września w dniu bez samochodu, ale też
2: w działania w ramach Tygodnia Elektromobilności włącza się policja, mówi Paulina Wołczyńska z Mazowieckiej Drogówki.
10: Mamy jeden wspólny cel, poprawa bezpieczeństwa na drogach, promowanie tych bezpiecznych, odpowiedzialnych zachowań. Będzie więcej wzmożonych, będzie więcej patroli na drogach. Będziemy prowadzić kontrole prewencyjne, jak i działania takie typu prędkość. Dzień 17 września będzie dniem kulminacyjnym, ponieważ w całej Europie będą prowadzone takie działania. Także, drodzy Państwo, noga z gazu. Będziemy chcieli osiągnąć wizję Prawie zero, czyli zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Drodzy Państwo, czas odkurzyć te odblaski, wyjąć z szaf, z torebek, powiesić na torebki. No niestety, ale jeżeli jest widno, jasno, czyli latem i wiosną, zakładam jaśniejsze ubrania, ale jak już jest jesień, to skłaniamy się ku ciemnym ubraniom, więc tutaj też dodatkowo musimy jakby uzbroić się. Najlepszym elementem jest kamizelka odblaskowa, gdzie ta widoczność jest bardzo duża. Zbliżając się do przejścia dla pieszych, również zachowajmy szczególną ostrożność. Zarówno piesi, jak i kierujący. Pieszy, mówi się zawsze o tym, że ma prawa, ale i również obowiązki. Przede wszystkim obowiązek zatrzymania się przed tym przejściem i rozejrzenia się. Nie wchodźcie, drodzy Państwo, pod nadjeżdżające pojazdy, bo pojazd nie ma takiej kotwicy, on się w miejscu nie zatrzyma. Teraz będzie dużo spadających liści. Aura deszczowa to też wydłuża tą drogę hamowania. Także bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich. Także podejmujmy dobre decyzje, zarówno piesi, jak i kierujący pojazdami.
0: Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9. Vox FM Radom. Radom. Radom.
2: Daria Żurawska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Czy pociągi kolei mazowieckich z Radomia będą zatrzymywać się w centrum Warszawy? Takie pytanie zadają sobie pasażerowie. Obecnie pociągi osobowe jadą trasą do stacji Warszawa-Gdańska, omijając przystanek na Śródmieściu. To powoduje, że wiele osób, pasażerów i dojeżdżających musi korzystać z komunikacji miejskiej. Czy sytuacja się zmieni? To pytanie zadaliśmy Robertowi Stępniowi, prezesowi kolei mazowieckich.
11: Ja wiem, że na całym Mazowszu wszyscy chcą, żeby pociągi jeździły przez Średnicę, ale miejmy świadomość, że Średnica Podmiejska ma swoje ograniczenia, a w dodatku w najbliższej perspektywie ma być przebudowywana. W związku z tym będą zamknięte pewne tory. Na szczęście moje informacje wskazują na to, że odstąpiono od takiej koncepcji całkowitego zamknięcia Średnicy, więc ruch będzie częściowo utrzymany, pewnie raz po torach podmiejskich, raz po dalekobieżnych. Natomiast to oczywiste, że nie da się utrzymać takiej częstotliwości poruszania się pojazdów w Warszawie, jaka jest w tej chwili. Też jest pytanie troszkę nie do przewoźnika osobowego, a bardziej do zarządcy infrastruktury, który układa w porozumieniu z przewoźnikami te trasy pociągów. Natomiast w najbliższym czasie wydaje mi się, że trudno będzie zwiększyć ruch na średnich.

0: zdarzenia mogą przejść przez to śródmieście, a jakie, czy tam przez średnicę śródmiejską, a jakie nie. Ja akurat mogę powiedzieć, że mam pełne zaufanie do planistów zatrudnionych w Kolejach Mazowieckich. To są naprawdę wysokiej klasy fachowcy i nie sądzę, że gdyby była możliwość prowadzenia ruchu z Radomia przez Śródmieście, to my byśmy tego nie robili. Naprawdę. Łatwo składać deklarację pod warunkiem, że ma się pewność, że można jej dotrzymać. Ja staram się składać deklaracje dotyczące tylko tego, czego jestem pewny. W tej chwili nie jestem tego pewny, szczególnie w kontekście, przypominam, planowanego remontu tego przejazdu przez Śródmieście. Większość ruchu ma przechodzić, jak Państwo doskonale wiedzą, przez Warszawę Gdańską. A to nie jest tylko kwestia kolei mazowieckich, ale także bardzo wielu innych przewoźników.
1: Będzie można zapoznać się z ofertą edukacyjną w naszym mieście i pomyśleć o własnym rozwoju zawodowym. 23 września Miejski Urząd Pracy organizuje pierwsze dni kształcenia i rozwoju zawodowego. Będzie można zapoznać się z ofertą ponad 20 szkół i instytucji, mówi Aneta Pieńkowska, rzecznik Miejskiego Urzędu Pracy w Radomiu.
2: Zapraszamy bardzo serdecznie, bo to będzie wyjątkowe wydarzenie, którym chcemy Państwu pokazać, że Urząd Pracy to nie jest tylko miejsce, do którego przychodzi się, kiedy straci się zatrudnienie, ale przede wszystkim jest to miejsce, gdzie możecie dowiedzieć się, jak się rozwijać, jak podnosić swoje kwalifikacje, jak zdobywać nowe umiejętności i kompetencje. No i właśnie temu będzie służyło wydarzenie, które organizujemy 23 września, czyli Dzień Kształcenia i Rozwoju Zawodowego. Chcemy w jednym miejscu połączyć mieszkańców z instytucjami szkoleniowymi, z placówkami edukacyjnymi, no i ekspertami, którzy zajmują się właśnie rozwojem zawodowym. To ma bardzo duże znaczenie, bo zdobywanie nowych kompetencji i świadome takie planowanie swojej dalszej drogi zawodowej, swojej kariery jest dzisiaj bardzo ważne. Rynek pracy zmienia się. Pracodawcy mają coraz większe wymagania, bardziej różnorodne, dlatego warto uczyć się przez całe życie i tą ideę uczenia się przez całe życie chcemy tutaj podczas naszego wydarzenia promować. To wydarzenie kierujemy do wszystkich osób, które z jednej strony myślą o zmianie pracy, ale też rozwoju, o zdobywaniu nowych kompetencji i kwalifikacji, jak również kierujemy je do młodych osób, które dopiero wkraczają na rynek pracy, no i w jednym miejscu będą mogli poznać wiele konkretnych możliwości rozwoju. Stawiamy na bezpłatne kursy, bezpłatne szkolenia, więc nasi wystawcy będą prezentować całą swoją ofertę z dużym naciskiem właśnie na to, co jest dostępne bezpłatnie, albo też będą prezentować możliwości uzyskania dofinansowania do kursów i szkoleń, które oferują. Dlatego zapraszamy bardzo szeroko. I osoby bezrobotne, i poszukujące pracy, takie, które myślą o zmianie zawodu, albo chcą zdobyć nowe umiejętności, albo po prostu sprawdzić, w jakim kierunku mogliby się dalej rozwijać. No i oczywiście młodych ludzi, którzy wkraczają na rynek pracy. Dzisiaj zdobywanie jednego zawodu nie oznacza, że będziemy go wykonywać przez całe życie. Dlatego warto szukać alternatyw, szukać nowych możliwości, szukać kursów czy szkoleń, które dają te możliwości do tego, żeby w przyszłości móc pracować w różnych zawodach, czy rozwijać się w swoim zawodzie, nie zostać tylko w jednym miejscu. Dlatego chcemy pokazać mieszkańcom Radomia, że ten rozwój zawodowy, zdobywanie nowych umiejętności czy kompetencji, szkolenia, kursy mogą być początkiem dużej zmiany, mogą być początkiem zmiany zawodowej, rozwoju zawodowego. No i tutaj u nas będzie można w jednym miejscu spotkać ludzi, którzy właśnie pokażą, jak zdobyć te kwalifikacje, z jakich kursów można skorzystać. Będą opowiadać o dostępnych formach dofinansowania do rozwoju zawodowego. Dlatego zapraszamy Państwa bardzo serdecznie.
1: Stoiska będzie można oglądać od godziny 10 do 18, mówi Ewelina Dusza z Miejskiego Urzędu Pracy w Radomiu.
3: Od godziny 10 do godziny 14 plac przed Miejskim Urzędem Pracy zamieni się w dużą strefę poświęconą rozwojowi zawodowemu. Będzie z nami 20 instytucji

0: szkoleniowych, placówek edukacyjnych i podmiotów wspierających rozwój. Będzie można podejść do każdego stanowiska, porozmawiać z ekspertami, poznać ofertę kursów i szkoleń. Oficjalny program przewiduje otwarcie o godzinie 10 i strefę wystawienniczą działającą do godziny 14. Na wydarzenie nie trzeba wcześniej się zapisywać, jest to wydarzenie otwarte, bezpłatne i można po prostu przyjść. Zależy nam właśnie na tym, żeby mieszkańcy mogli swobodnie odwiedzić stoiska, porozmawiać i sprawdzić, która oferta jest dla nich najbardziej interesująca. Uczestnik takiego wydarzenia może przede wszystkim otrzymać konkretną informację. Może się okazać, że ktoś od dawna myśli o zmianie pracy, ale nie wie od czego zacząć. Tutaj można poznać kurs, który da mu nowe uprawnienia, dowiedzieć się o możliwościach dofinansowania szkolenia albo po prostu porozmawiać z osobami, które pomogą mu określić kolejny krok. Chcemy, aby ludzie wychodzili od nas nie tylko z ulotką, ale przede wszystkim z pomysłem na swój dalszy rozwój.
1: Nowoczesna darmowa rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i wsparcie dla ich rodzin. To wszystko w ramach projektu Krok ku przyszłości, za który odpowiada Stowarzyszenie Karuzela. Podopieczni projektu będą mogli przejść rehabilitację z użyciem robogajta, mówi Julita Piwońska-Wojda ze stowarzyszenia.
2: Ten projekt tutaj na terenie miasta Radom i województwa mazowieckiego jest potrzebny, ponieważ w zasięgu jakby tutaj Radomia i pobliskich powiatów nie ma takiej usługi, a jest dość dużo dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, które chętnie skorzystałyby z takiego wsparcia. Stąd jakby pomysł na to, żeby napisać taki projekt konkretnie dla tych dzieci. Projekt jest skierowany, tak jak pani też powiedziała, przede wszystkim dla dzieci z mózgowym porażeniem, ale również wsparciem w projekcie będą objęci rodzice czy opiekunowie faktyczni tych dzieci. I tutaj dla dzieci proponujemy terapię przy pomocy urządzenia do lokomocji chodu RoboGate. Jest to, dzieci mogą uczestniczyć w tym projekcie i brać udział w 6 takich cyklach terapeutycznych. Na jeden cykl składa się 10 sesji terapeutycznych i każda z tych sesji trwa 60 minut. I w ciągu roku dziecko może skorzystać z takich 2 cykli terapeutycznych. Natomiast jeśli chodzi o rodziców, oni będą mogli skorzystać z edukacji zdrowotnej, która będzie dotyczyć jakby tutaj takiej edukacji dotyczącej opieki nad dzieckiem z mózgowym porażeniem, rehabilitacji domowej, ale także będą mogli uczestniczyć w takich indywidualnych sesjach z psychologiem, więc to wsparcie takie psychologiczne dla rodziców również w tym projekcie jest uwzględnione. Minimum 6 tygodni przed rozpoczęciem cyklu terapeutycznego jest badanie początkowe, na którym lekarz, to może być lekarz ortopeda, chirurg, lekarz rehabilitacji ruchowej bądź fizjoterapeuta przeszkolony przez lekarza pod jego nadzorem, jakby wykonują specjalistyczne testy, które oceniają jakby taki stan funkcjonalny pacjenta, taki wyjściowy przed rozpoczęciem cyklu i ustalają taki indywidualny program terapeutyczny, tak? Czyli w jaki sposób będą te sesje terapeutyczne wyglądać. Potem odbywa się ten pierwszy cykl terapeutyczny i po jego zakończeniu, czyli po tych 10 sesjach, jest badanie końcowe, które jest bardzo podobne do tego badania początkowego, to znaczy wówczas również powtarza się te same testy z pacjentem, żeby zobaczyć, jaki pacjent osiągnął wynik w odniesieniu do tego badania początkowego, tak? I jakby później, jakby po okresie, po tym pół roku odbywa się kolejny cykl terapeutyczny, który również jest poprzedzony badaniem początkowym i po cyklu odbywa się badanie końcowe. Jeśli chodzi o te takie wstępne kryteria, to tutaj na pewno pacjent musi być w wieku od 5 do 18 lat i posiadać jakby tutaj miejsce zamieszkania w województwie mazowieckim, na terenie miasta Radom, również powiat kozieniecki, białobrzeski i radomski są objęte tym projektem. I to są jakby takie wstępne te kryteria kwalifikacyjne. Rodzic musi złożyć jakby odpowiednie dokumenty, jakby wniosek i dużo innych dokumentów jakby do biura projektu, które mieści się w siedzibie Stowarzyszenia Karuzela przy ulicy Starokrakowskiej 135. I tam, jeśli chodzi o to, jakie te dokumenty konkretnie muszą być złożone, to jakby w biurze projektu czy telefonicznie, czy osobiście można się tego dowiedzieć i to zrobić, więc to są takie wstępne. Natomiast jakby ta kwalifikacja taka już medyczna z lekarzem jakby trochę rozszerza jakby te kryteria kwalifikacyjne i tutaj jakby rzeczywiście dzieci muszą posiadać przede wszystkim diagnozę mózgowego porażenia dziecięcego, muszą mieć ocenę w skali GMFCS od 1 do 4, muszą również wykazywać brak aktywnej padaczki lekoopornej, nie posiadać utrwalonych przykurczów czy deformacji kostno-stawowych.
1: Szczegółowe kryteria i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie Stowarzyszenia Karuzela. Już po raz 11 w Muzeum we Wsoli odbędzie się festiwal opętani literaturą. Przez kilka dni we Wsoli i Radomskiej Elektrowni w spotkaniach weźmie udział ponad 20 pisarek i pisarzy, artystek, krytyczek i krytyków literackich. Będzie też koncert, mówi Robert Utkowski z Muzeum Gombrowicza we Wsoli.
3: W tym roku w festiwalowych spotkaniach weźmie udział ponad 20 pisarek, pisarzy, krytyczek, krytyków literackich, artystek i artystów. Wśród nich będą m.in. Weronika Murek, Barbara Elmanowska, Olga Hunt, Justyna Bargielska, Paweł Rodak, Piotr Kłoczowski, Józef Olejniczak, a także Kasia Lins, Fisza Made Tworzywo, Zuzanna Wiatr. Festiwal rozpocznie się w piątek, 18 września w Radomskim Teatrze. O godzinie 18 Zuzanna Wiatr zaprezentuje tam monodram Dziewictwo, osobna kategoria istot zamkniętych. Ten spektakl powstał na podstawie tekstów Witolda Gombrowicza i zdobył Grand Prix pierwszego ogólnopolskiego konkursu na monodram gombrowiczowski. W sobotę i w niedzielę festiwalowe wydarzenia, festiwalowe rozmowy, a także spektakle i koncerty będą odbywały się we Wsoli. Wszystko znajdą Państwo w naszych wydarzeniach na Facebooku, a także na plakatach. A potem już w następnym tygodniu znów wrócimy z wydarzeniami festiwalowymi do Radomia. W czerwcu Kapituła nominowała do nagrody 5 książek. Te książki, ich autorzy to Marcin Oskar Czarnik, 3 dni, 3 noce, Marcin Czub, Natura dziury, Dorota Grabek, Zmartwychwstanki, Emilia Konwerska, Rzeczy robione specjalnie oraz Arek Kowalik, Dźwięki ptaków. Laureata bądź laureatkę Nagrody Gombrowicza poznamy w niedzielę 27 września podczas gali nagrody. Ta gala jak zawsze odbędzie się w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu, początek o godzinie 17, a gwiazdą gali będzie Fisz Emade Tworzywo. Przypomnę tylko Państwu, że wstęp na wydarzenia festiwalowe jest wolny. Ze względu na ilość miejsc na galę finałową i koncert Fisz Emade Tworzywo obowiązują bezpłatne wejściówki. Te wejściówki będą rozdawane 19 września w Muzeum Witolda Gombrowicza po spektaklu grupy Impro Impro oraz 24 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej po dyskusji Literatura i Kultura. A wejściówki na monodram Dziewictwo są do odbioru w kasie teatru. I jeszcze jedna ważna informacja. Na wydarzenia w Muzeum we Wsoli można będzie dojechać bezpłatnym autobusem, który będzie odjeżdżał z przystanku PKP Traugutta 19 września w sobotę, odjazd o godzinie 15.10, a 20 września w niedzielę odjazd o godzinie 16.10. Zapraszamy.
1: O tegorocznym festiwalu mówi Tomasz Tyczyński, dyrektor Muzeum Gombrowicza we Wsoli.
4: W tym roku festiwal opętani literaturą odbywał się będzie pod hasłem Literatura, Wolność, Władza. Nie ukrywamy, że pomysł na tematykę festiwalu wziął się z okoliczności, które towarzyszyły nam w naszej pracy, ale pomyśleliśmy, że politykę zostawiamy politykom i socjologom, a my trochę głębiej o literaturze. W czasie spotkań będziemy zatem rozmawiać o tym, jakie są relacje literatury i władzy, o władzy sądzenia, czyli czy nagrody literackie pomagają czy przeszkadzają literaturze, a także o tym, co ma władza do literatury i czy literatura to wolność, a może właśnie rodzaj zniewolenia przymusem pisania. Będzie o sytuacjach granicznych bardzo interesująco. W czasie festiwalu nawiążemy też do paryskiej kultury i postaci Jerzego Giedroycia. Mamy właśnie rok Giedroycia. Paweł Rodak, Piotr Kłoczowski oraz Józef Olejniczak będą dyskutować o związkach Gombrowicza z paryską kulturą i roli redaktora w promocji twórczości Gombrowicza, ale mam nadzieję, będą rozmawiać nieco przewrotnie, nie brązowniczo. Będą się zastanawiać, do czego i jak Giedroyć używał Gombrowicza Mickiewicza i literatury. Wiadomo, że była ona ważnym elementem projektu polityczno-społecznego, jaki kultura paryska i to środowisko z nią związane kreowało, ale jednak narzędziem.
1: To szansa dla młodych ludzi na znalezienie swojej drogi. Fundacja Symbiosis organizuje kolejną edycję Haktywatonu, tym razem pod hasłem Hack the War. Uczestnicy wydarzenia przez 24 godziny będą tworzyć projekt narzędzia wspierającego w czasach kryzysu czy poprawiającego bezpieczeństwo. Zapisy trwają, mówi Eliza Woss, organizatorka.
5: Haktywaton to tak naprawdę nazwa własna hackatonu. Hackatony to jest forma wydarzenia, tak jak na przykład mamy konferencje, mamy jakieś sympozja, to hackaton jest właśnie taką formą wydarzenia. Czym się wyróżnia? No przede wszystkim tym, że podczas hackatonu dochodzi do takiej bezpośredniej wymiany wiedzy, doświadczeń pomiędzy mentorami, jury, a uczestnikami. Hackatony też mają za zadanie rozwiązać jakieś realne problemy. Oczywiście, jeżeli mówimy o hackatonie, że kojarzony jest z hakowaniem de facto, tak hackaton nie jest tylko i wyłącznie dla programistów. W hackatonie mogą brać udział też artyści, graficy, ludzie otoczenia biznesu, z tego względu, że hackatony mają taki troszeczkę charakter konkursowy, startupowy, zbierają się zespoły, tak? My przygotowujemy wyzwania, oczywiście w danej tematyce, i wtedy te zespoły wybierają sobie któreś z tych wyzwań i przez 24 godziny muszą znaleźć na to jakieś rozwiązanie. Czyli to jest na przykład zaprogramowanie jakiejś aplikacji, czy jakiegoś systemu operacyjnego, tak? Natomiast tutaj nie chodzi też o to, żeby to było gotowe rozwiązanie, bo jeżeli mówimy tutaj o startupie, to chodzi o to, że te zespoły muszą przedstawić później przed jury siedem slajdów takiej prezentacji tego, tak? A więc to jest troszeczkę jak taki biznesplan nawet, tak? W jaki sposób chcieliby zaimplementować dane rozwiązanie. I to pozwala właśnie tak naprawdę każdemu zainteresowanemu nowymi technologiami, innowacjami zaangażować się, dlatego tak jak wspomniałam wcześniej, tak, nie trzeba być programistą, bo tutaj wiedza taka marketingowa, wiedza biznesowa też jest ważna.
6: Czyli tu z każdych tak naprawdę obszarów każdy może uczestniczyć i każdy wniesie coś od siebie.
5: Tak, dokładnie. Z tego względu, że jeżeli mamy przykładowo zespół 6-osobowy, tak, powiedzmy w takim zespole są 2 osoby, które zajmują się programowaniem de facto, tak na przykład inne osoby właśnie zajmują się powiedzmy, nie wiem, marketingiem, grafiką albo właśnie takim podejściem biznesowym bardziej, no to wtedy oni razem właśnie łączą siły, to też pozwala uczestnikom fajnie współpracować, szerzej spojrzeć na dany problem, no i wtedy rzeczywiście te rozwiązania mają realne szanse, żeby można je było wdrożyć.
6: A proszę powiedzieć, co w takim razie czeka uczestników tej edycji, do której już zapisy trwają?
5: Tak, w tym roku stawiamy na dual use, czyli technologię podwójnego zastosowania. Z tego względu, że no wiemy, jaka jest obecnie sytuacja na świecie, co się dzieje za naszymi granicami, a więc no to bezpieczeństwo cywilne jest bardzo ważne. Dlatego przy wykorzystaniu tych technologii nie chodzi tylko i wyłącznie o zastosowanie tego tylko i wyłącznie z poziomu państwowego, ale też i cywilnego, tak? Bo właśnie tutaj przy dual use chodzi o to, że nawet tacy normalni ludzie, tak, też będą mogli wykorzystywać te rozwiązania, które się pojawią.
6: Tu pani wspomniała wcześniej o aplikacji mobilnej. Czy to stricte musi być aplikacja, czy może być też inne narzędzie?
5: Oczywiście, to może być inne narzędzie. Bardzo często na hackatonach zdarza się, że uczestnicy przynoszą nawet drukarki 3D, czasem prototypują nawet jakieś urządzenia, tak? Tak więc tutaj tak naprawdę naprawdę nie ma ograniczeń na pomysły. To mogę taką dygresję wtrącić. Ja też brałam udział w hackatonie jako uczestniczka, gdzie ja też nie jestem przecież ani programistką, nie znam się kompletnie, nie jestem inżynierem, gdzie nasze rozwiązanie tak naprawdę w ogóle nie dotyczyło prototypowania i tak dalej. Po prostu mieliśmy fajny pomysł i zostaliśmy wyróżnieni za innowacyjny pomysł. Także nawet bez takich umiejętności też można zrobić coś fajnego.
6: No i właśnie tutaj pani prezes wspomniała przede wszystkim o tym, że nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o to, co to ma być, ale czy są jakieś ograniczenia wiekowe?
5: Biorąc pod uwagę, że wydarzenie dotyczy poważnych tematów mimo wszystko, tak w tym roku stawiamy na osoby pełnoletnie. Zależy nam, żeby to byli uczestnicy, którzy też będą wchodzić na rynek pracy. Powiedzmy uczniowie klas maturalnych, właśnie szkół branżowych, techników. Bardzo fajnie, jeżeli zapisaliby się też tacy uczestnicy. Już wiem, że jeden zespół taki jest zapisany. Natomiast biorąc pod uwagę, że jest bardzo dużo ogólnie młodych ludzi zainteresowanych tematem, tak dopuściliśmy udział 17-latków, ale po wstępnej weryfikacji, czyli my jakby oceniamy umiejętności tych 17-latków, czy rzeczywiście oni się nadają, tak? I oczywiście tutaj wszystkie zgody, to wszystko jest dostępne na naszej stronie.
1: Zapisy potrwają do 6 października, a Hacktywaton rusza 6 października podczas targów Radom Expo. To będzie ekspozycja poświęcona kulturze, wierzeniom i rytuałom starożytnego Egiptu. Muzeum imienia Jacka Malczewskiego przygotowuje wystawę Śmierć to dopiero początek, mumie, amulety i maski grobowe starożytnego Egiptu. Zabytki, które zobaczymy na wystawie, są wypożyczone z kolekcji najważniejszych polskich instytucji muzealnych i naukowych, mówi Adelina Szczyrbińska, kurator wystawy.
7: Starannie wykonane amulety, które miały chronić zmarłych w zaświatach. Zdobione polichromią maski sarkofagowe, mumie zwierzęce, mumie ludzkie, figurki uszepki, które miały pracować za zmarłych, a także papirusy.
1: Wernisaż wystawy w piątek 25 września.
8: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96 i Vox FM. Radom.

0: FM Radom.
1: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
2: Po co nam w ogóle ci europosłowie? Co oni tam robią w tej Brukseli? Poza tym, że dobrze zarabiają, mają całe tabuny asystentów, no i zwrot kosztów podróży w klasie biznes.
3: To jest świątynia europejskiej demokracji. Jakie ciuchy nosimy, co jemy, w jakim łóżku śpimy, z kim śpimy, jakie statki kosmiczne jako Europa wysyłamy w przestrzeń, o tym wszystkim decyduje się w tym właśnie miejscu.
4: Polska w ogóle będzie największym biorcą, 125 miliardów, dostaniemy z niego najwięcej z wszystkich państw. Jak ktoś pyta, co my mamy z tej Unii, to chociażby kasę, tak?
5: Bo czasami jest taka narracja, propaganda, że ta cała Unia Europejska to zawracanie głowy, zajmują się zakrętkami do butelek albo krzywizną banana.
4: To też, tego typu tymi zakrętkami, tak.
5: To też skończyło się kasowanie nas na dzikie pieniądze za korzystanie z komórki za granicą.
6: Dzięki Europarlamentowi, tak?
7: Każdy Polak, każdy Europejczyk, każdy, kto ma problem z burmistrzem, starostą, władzą, ministrem, sołtysem, może napisać bezpośrednio.
8: To inny klimat w ogóle jest w tym Europarlamencie. Nie ma tak, jak się wszyscy okładają tam pałkami po głowach.
3: Ktokolwiek próbuje tu pajacować, to od razu ściągają go z mównicy.
2: Pojechałem z mikrofonem do Brukseli. Dzisiaj w Co ludzie powiedzą będzie Parlament Europejski od środka. Adam Feder, zapraszam.
1: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
2: Polska ma 53 europosłów, to jest piąta co do wielkości reprezentacja w Parlamencie Europejskim, po Niemcach, Francuzach, Włochach i Hiszpanach. Dla tych europosłów to oznacza dobre życie na brukselskim wikcie, no ale co z tego wynika dla polskich firm, dla rolnictwa, dla ludzi po prostu? Jak to przekłada się na Polaków? Na początek europoseł Robert Biedroń się wypowie w tej sprawie.
9: Co tu się dzieje w ogóle? Niech pan opowiada.
3: Europa i przyszłość Europy się tutaj. To jest świątynia europejskiej demokracji. Najważniejsze miejsce. Jeżeli ktokolwiek myśli, że w Parlamencie Europejskim nie decyduje się jego przyszłość, to jest w największym błędzie życiowym. Ponieważ praktycznie wszystko od tego, jakie ciuchy nosimy, jak one są produkowane, co jemy, jak latamy, w jakim łóżku śpimy, z kim śpimy, co oglądamy w telewizji, przez to, jakie statki kosmiczne jako Europa wysyłamy w przestrzeń, o tym wszystkim decyduje się w tym właśnie miejscu. To jest wasza świątynia tak naprawdę, tak. Czyli dziennikarzy. To są studia telewizyjne. Tutaj najważniejsze telewizje Europy i świata na co dzień relacjonują wszystkie BBC, CNN, Euronews, Super Express. Tak, wszyscy tutaj pracują.
8: Komentary konkretne.
3: Macie takie komentary w Super Expressie?
8: No, oczywiście, tak, to jest oddzielny.
3: Oglądałem na pewno, ale nie byłem świadom, że to są komentary.
8: No właśnie, no ja mam nadzieję. No,
3: ale
8: to jest bardzo poważny program.
3: Wszyscy przewodniczący Parlamentu Europejskiego w przeszłości, między innymi Polak, Jerzy Buzek, nasza duma.
8: Co się panu udało załatwić, zrobić? Co pan tu w ogóle robi?
3: A ja odpowiadam za przyszły budżet Unii Europejskiej dotyczący polityki zagranicznej, czyli walczę o kasę, żeby było jak najwięcej kasy na to, żeby polskie przedsiębiorstwa mogły się rozwijać za granicą. Kwestia obronności, kwestia wsparcia dla Ukrainy, rozszerzenia, polityka rozszerzenia, na przykład rozszerzenie o kolejne kraje.
8: Safe też się tutaj wykuwał?
3: Safe też. Ten pomysł narodził się na tych korytarzach. Już nie będę opowiadał, jak się narodził, w jakich okolicznościach.
8: W jakich okolicznościach? Nie, niech pan powie, no.
3: Mniej parlamentarnych. Aha. Mniej parlamentarnych, ale się narodził ten świetny pomysł tutaj ponad podziałami.
8: I dzięki temu teraz w tych miastach, miasteczkach gdzieś tam w Polsce co.
3: Panie, Stalowa Wola, miasto, które znam, dostanie 13 miliardów złotych, kilka tysięcy nowych miejsc pracy w samej Stalowej Woli. Na produkcję, na inwestycje w zakłady zbrojeniowe, na całe otoczenie wokół tych zakładów zbrojeniowych. To jest realna kasa, która tutaj na tych korytarzach została przeznaczona na inwestycje w Polsce. Więc jak ktoś mówi, że, a słyszę takich, którzy opowiadają, a co wy tam w Unii Europejskiej robicie, o czym wy decydujecie? Szanowni Państwo, 80% decyzji, które są w Polsce przyjmowane, zapada tutaj. 20% decyzji tylko w Polsce, jeśli chodzi o wszystko, co dotyczy naszego życia. Od tego, jakie buty nosimy, przez to, co jemy, jakim samolotem latamy, w jakich warunkach, jak dbamy o klimat, jak dbamy o ekonomię.
8: To inny klimat w ogóle jest w tym Europarlamencie. Nie ma tak, tak się wszyscy okładają tam pałkami po głowach.
3: Ktokolwiek próbuje tu pajacować, to od razu ściągają go z mównicy i do widzenia. Ma się minutę na wypowiedź.
4: Zwykle minutę, max półtorej, więc trzeba bardzo się przygotować, przemyśleć. Więc są oczywiście specjaliści od robienia zamieszania, do obrażania, ale najczęściej ci są tutaj nieskuteczni kompletnie, bo z nikim nie potrafią nawiązać relacji, przekonać. Zrobią tylko taki szum i...
3: Tak, ale jest mnóstwo fantastycznych, merytorycznych parlamentarzystów, którzy naprawdę ciężko pracują i to jest jeden z nich.
4: Dzięki.
2: No i tak właśnie europoseł Biedroń z Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów zachwalał europosła Adama Jarubasa z Grupy Europejskiej Partii Ludowej. Takie tam są maniery. Zupełnie inaczej to wygląda niż w naszym polskim Sejmie, gdzie już padły chyba wszystkie mocne słowa, więc teraz jak brakuje słów, to posłowie szczekają na siebie na sali plenarnej. No to teraz poseł Jarubas. Co on tam robi w tej Brukseli?
4: W poprzedniej kadencji zaczynałem Komisji Środowiska, w Komisji Przemysłu i Energii,
8: tak.
4: Ale byłem też jednym z inicjatorów powołania Komisji Zdrowia.
8: No ale właśnie co ma Europarlament do zdrowia?
4: No właśnie, no pandemia Polaków. Pokazała, jak jesteśmy w ogóle uzależnieni od produkcji leków spoza Europy.
8: Mm-hmm. No tak, skin głównie.
4: 80% substancji czynnych do produkcji leków ściągamy z Chin, z Indii. Czy łatwo sobie wyobrazić taki kryzys, gdzie Chińczyk nam przekręca kurek z dostawą tych substancji do produkcji leków? Tych najbardziej popularnych, tak? Antybiotyków, leków onkologicznych, kardiologicznych. I takim przykładem regulacji, nad którą też pracowałem, szefując tej komisji, jest akt o lekach krytycznych. Cena już nie będzie tylko jedynym kryterium zakupu, ale stabilność dostaw, tak? Bo łatwo sobie wyobrazić, że któryś z tych dostawców, który za moment się może okazać wrogiem dla Europy, tak? Chiny chociażby. I my nie możemy ryzykować zdrowiem Europejczyków, dlatego ten akt o lekach krytycznych wprowadza takie instrumenty nowe.
8: Ale to trzeba mieć z czego produkować te leki, gdzie, czy to się gdzieś też Europarlament, nie wiem, tak. Są jakieś pieniądze na to?
4: Tak, właśnie w akcie mamy odniesienie do budżetu siedmioletniego, bo teraz parlament pracuje nad tym budżetem po 28 roku, gdzie wiemy, że Polska w ogóle będzie największym biorcą, 125 miliardów, dostaniemy z niego najwięcej z wszystkich państw.
8: Czyli wciąż jesteśmy...
4: Tak, mimo tego, że się bogacimy statystycznie oczywiście, to jesteśmy pierwszym dzisiaj biorcą. I jak ktoś pyta, co my mamy z tej Unii, to chociażby kasę, tak? Przede wszystkim dostęp do rynku. Fachowcy mówią, że w sensie takim ekonomicznym to ten dostęp do rynku waży nawet 2-3 razy więcej niż te dopłaty.
2: Europarlament, jak już zauważył poseł Biedroń, ma być w założeniu taką świątynią europejskiej demokracji. Chodzi o to, że każdy obywatel Unii wybiera sobie tego europosła, a on ma tam załatwiać nasze sprawy. No, oni mają te swoje biura poselskie, europoselskie w miastach, miasteczkach. Można do takiego posła albo asystenta przynajmniej przyjść i wymagać no, jakiejś interwencji na najwyższym europejskim szczeblu. Do tego służy w Europarlamencie Komisja Petycji, a tej komisji przewodniczy Bogdan Żońca z Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.
7: Co pan tu robi w ogóle? Kieruję bardzo specyficzną komisją, komisją petycji. Każdy Polak, każdy Europejczyk, każdy, kto ma problem z burmistrzem, starostą, władzą, ministrem, sołtysem, może napisać bezpośrednio. Komisja Petycji to taki most między wyborcami a Unią Europejską. I w tej Komisji Petycji bardzo często mamy przedsiębiorców, którzy skarżą się na nieuczciwą konkurencję. Mamy producentów na przykład butów z Polski albo wózków dziecięcych, którzy mówią, że Chińczycy wykupują w Polsce firmy, produkują z marką europejską te towary, które są zastrzeżone dla Unii Europejskiej, a więc są kłamstwa, fałszerstwa.
8: Co wy możecie z tym zrobić?
7: My dopuszczamy takiego producenta, uczciwego producenta, przedsiębiorcę na posiedzenie Komisji Peti. On składa petycję, przesyłamy tą petycję do Komisji Europejskiej. Komisja Europejska analizuje sytuację i zwraca się do danego państwa, żeby rząd zajął się problemem, który jest w jego kraju.
8: A, jakieś...
10: Europejska Partia Ludowa.
8: Europejska Partia Ludowa.
10: Tak, widziałem, tak.
7: Czyli... No teraz właśnie jedna z grup politycznych, największa grupa polityczna w Parlamencie Europejskim, Europejska Partia Ludowa ma swój event, swoje spotkanie, więc wykorzystuje salę plenarną.
8: Siedzą i debatują.
7: Mają przyciski, mają mikrofony. Zdaje się, że dzisiaj dyskutują o problemach młodzieży.
8: Dyskutują te swoje programy, z którymi pan akurat się nie zgadza, bo pan jest w tej opozycyjnej.
7: Bywa, że głosujemy razem, uzgadniamy nieraz swoje stanowiska. Wcale tak nie jest, jak jest w przekazie takim generalnym w Polsce, że każdy głosuje swoje.
8: Trochę inaczej niż w polskim parlamencie.
7: No, tutaj nie ma takiej gwałtowności jak w polskim Sejmie. Tutaj jest więcej problemów generalnych.
8: Lewica z prawicą, zieloni,
7: jeśli coś
8: czerwoni,
7: jest dobrego, to
8: niebiescy.
7: Głosujemy razem. Jak jest coś bardzo wykluczającego się, to oczywiście każdy trzyma się swoich pryncypiów, swoich programów i głosuje swoje poprawki.
2: A skąd właściwie biorą się te unijne miliardy na drogi, tory, perony, jakieś tam inne inwestycje w Polsce? Projekt unijnego budżetu przygotowuje Komisja Europejska, to jest taki jakby europejski rząd. Ale Parlament Europejski, europosłowie właśnie negocjują z Komisją, ile tych pieniędzy ma być i na co, i ostatecznie to oni przyjmują ten budżet albo nie przyjmują, bo tak też bywało. W budżecie są m.in. pieniądze na fundusze, no na przykład spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i tak dalej. Tam są różne programy. Potem pieniądze trafiają m.in. do samorządów, no właśnie na te chodniki, remonty kamienic. Więc europosłowie mają na to wszystko spory wpływ, a co oni tam jeszcze robią? No, to wiadomo, że wymyślają, jak przymocować plastikową zakrętkę do butelki. No, ale nie tylko to. Teraz europoseł Michał Kobosko się wypowie. On jest akurat w takiej grupie Renew Europe.
1: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
11: Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam, cześć.
11: Jaskinia europosła.
12: Jaskinia brzmi nieźle. To jest, można powiedzieć, normalne biuro. Tu ja akurat jestem dumny, że mam na ścianie zdjęcia pokazujące polskie instalacje przemysłowe. Pracuję w komisji, która się nazywa ITRE, Komisja Badań Naukowych, Energetyki i Przemysłu.
11: No ale rzeczywiście można coś w Europarlamencie zrobić konkretnego, co ma przełożenie na te nasze rafinerie, co na przykład?
12: Nie no, można pracować nad tym, żeby ceny energii dla obywateli były mniejsze. To nie jest takie proste, bo to nie Bruksela decyduje o podatkach w państwach unijnych. U nas decyduje o tym rząd, minister finansów.
11: Ale mamy ETS.
12: Walczymy w tej chwili o to, w pierwszej kolejności, żeby opóźnić wejście w życie tak zwanego ETS-u 2. Idealnie byłoby generalnie odwołać ETS-2, dlatego że dzisiaj są inne potrzeby niż jeszcze kilka lat temu. Inne myślenie w tej chwili w Europie. Jest świadomość, że ta wojna nie dotyczy tylko Ukrainy, ale dotyczy nas wszystkich. Irlandia, Portugalia, Hiszpania. Wydawałoby się, że co oni mają do Ukrainy? No ale są i pośrednio dotykani, na przykład wzrostami cen energii. I to ja dzisiaj widzę, i to ja dzisiaj słyszę. Nawet porównując z tą sytuacją dwa lata temu, kiedy zaczynałem być europosłem, wtedy jeszcze ta Ukraina trochę dla niektórych była egzotyczna, gdzieś daleko, nie nasza sprawa, niech się Polacy, niech się kraje bałtyckie martwią. Dzisiaj wszyscy wiedzą, że to jest podstawowe zagrożenie.
11: O, co to jest, panie pośle?
12: W tej chwili jest tu jeszcze prawie pusto, ale to się zapełni. Mamy dwa miejsca pracy jako europosłowie. Jedno to to, w którym jesteśmy, Bruksela, Belgia. Oficjalna siedziba Parlamentu Europejskiego, Strasburg, Francja.
11: I ten kuferek tak podróżuje.
12: Kuferek jeździ z nami. Tam nie ma żadnych zabawek ani gadżetów, tylko tam są zwykle papiery w ogromnej ilości, które transportem oficjalnym, bezpiecznym jest, są wiezione z miejsca.
11: No nie, to myślałem, że coś ciekawego akurat.
12: No ja wiem, można przysiąść też to na takiej skrzyni i zamyśleć się nad losem Europy, oczywiście.
11: Gdzie my jesteśmy? Co to za miejsce w ogóle?
12: Tu są nasze biura europosłów. Tutaj jest delegacja szwedzka.
11: A tutaj Szwedzi. No i wy się tu, co, jakoś tak spotykacie tu na kawie, na tych korytarzach i co ustalacie z tymi Szwedami na przykład?
12: Ze Szwedami gadamy bardzo dużo o bezpieczeństwie Bałtyku, bo to jest, można powiedzieć, nasze morze w tej chwili, które jest zagrożone przez Rosję. Codziennie właśnie słyszymy, że polskie myśliwce muszą przechwytywać jakieś rosyjskie samoloty, które latają i po prostu szpiegują nasze wybrzeże.
11: No tak, a tu szwedzki kuferek akurat.
12: Tak, to jest akurat włoska koleżanka.
11: Włoski kuferek.
12: Tak, to jest włoski kuferek, bo czasami jest taka narracja, propaganda, że ta cała Unia Europejska to zawracanie głowy, zajmują się zakrętkami do butelek albo krzywizną banana.
11: To też, tego typu tymi zakrętkami, tak.
12: To też, no ale z tej branży czy tej sfery, w której ja działam, na przykład to, że mamy roaming telefoniczny. Kiedyś płaciliśmy tysiące złotych, jak ktoś wyjechał do innego kraju, chciał używać komórki jak u siebie w domu. Dzisiaj nie ma takiego tematu. Więc skończyło się kasowanie nas na dzikie pieniądze za korzystanie z komórki. Głupia, można powiedzieć, techniczna sprawa, ale jedna wtyczka do telefonu. To zostało wymuszone. Nawet jeden z amerykańskich producentów telefonów, który długo się temu opierał, też musiał zmienić swoją wtyczkę na tę, bo została zaakceptowana w całej Europie. Inwestycje w światłowody. Wszyscy chcemy mieć możliwie tani, stabilny, bezpieczny i szybki internet. No i w tym momencie pojawia się hasło, no dobrze, ale kable, które mamy w ziemi, które są pociągnięte, na to nie pozwalają, bo to są tradycyjne, miedziane kable.
11: Trzeba je
12: trzeba je wymienić,
11: wykopać,
12: trzeba je wyciągnąć, trzeba zainstalować nowe kable i to w następnej dekadzie nastąpi. W tej chwili tym się zajmujemy. Więc to jest jeden z elementów. Drugi brzmi trochę kosmicznie, ale to jest wykorzystanie satelitów do naszej łączności komórkowej. Nam chodzi o to, żeby jak najszybciej było jak najwięcej europejskich satelitów na orbitach. To jest element prawa, nad którym ja w tej chwili pracuję.
2: Tam była mowa o ETS. To jest ten europejski system handlu emisjami. Że nasi europosłowie chcą to teraz jakoś blokować. No i nic dziwnego, że chcą, bo jakieś 200 miliardów złotych, które przez lata dostawaliśmy w ramach tego ETS-u, które miały iść na modernizację energetyki, żeby prąd był mniej emisyjny, no i co za tym idzie tańszy, to my wydawaliśmy na przykład na fundusz walki z COVID-em, na śmieciarki, drogi, na nowe siedziby urzędów, a prąd wciąż robimy głównie z węgla. No to teraz chcemy blokować ten ETS, bo prąd jest drogi w Polsce. Mamy jedne z najwyższych cen w Europie. Trzeba do tego blokowania przekonać inne państwa, które zainwestowały te pieniądze z ETS-u w transformację energetyki, no i one już często nie pamiętają, co to w ogóle jest węgiel, więc też nie rozumieją, co nam w tym ETS-ie przeszkadza. Jak tam byłem w tej Brukseli, no to tuż obok Europarlamentu była taka impreza, konferencja. Pozjeżdżali tam prezesi dużych polskich spółek energetycznych, byli polscy europosłowie i oni przekonywali różne ważne osoby z całej Europy, że trzeba jednak blokować ten ETS. Borys Budka na przykład tam mocno się udzielał, bo on jest przewodniczącym Komisji Przemysłu Badań Naukowych i Energii.
13: Panie pośle, gdzie my jesteśmy?
14: Wyjątkowe miejsce, Biblioteka Solvay, ale tu taki polski, polsko-europejski dzień, Energy Day. Aha. Największe polskie spółki energetyczne, przedstawiciele instytucji europejskich, pokazujemy, jak przeprowadzać transformację energetyczną, ale robić to z głową, robić to dla obywateli, dla mieszkańców, dla rozwoju Polski.
13: Czyli to z naszej polskiej perspektywy, tak? Rozumiem, to jest taki element takiego lobbingu trochę tutaj tych innych wywarcia wpływu na europejskie inne kraje, tak?
14: Dokładnie o to chodzi. Po pierwsze kwestia ETS-u, dwa uważamy, że te rozwiązania zaproponowane nie mogą w tej postaci teraz wejść w życie, bo one by obciążały kieszenie polskich kierowców i użytkowników domu. To jest jeden element, a druga rzecz, techniczne przepisy dotyczące tego pierwszego ETS-u, żeby można było odciążyć polskie firmy. Żyjemy w innym świecie, aniżeli w tym, w którym programowano ETS, bo chociażby wojna w Ukrainie, odcięcie od rosyjskiego gazu, konflikt z Iranem, Amerykanów, który spowodował blokadę cieśniny Ormus, to wszystko sprawia, że dzisiaj ceny energii poszybowały w górę. I dlatego tak ważne jest, by Europa uniezależniała się od tego, co powoduje wzrost cen, by coraz większa elektryfikacja doprowadziła do zmniejszenia cen energii. To da się zrobić, tylko musi być robione z głową, z własnymi zasobami, a nie na przykład, by budować gospodarkę chińską. Ta konferencja to przedstawiciele branży spółek energetycznych polskich, czyli tych czempionów polskiej giełdy, bo tak należy nazywać spółki energetyczne. My zaczynamy robić to, co niestety przez wiele lat ostatnich było zaniedbane, a mianowicie promować polskie firmy, ale też pokazywać polskie rozwiązania. Dlatego niektóre imprezy odbywają się właśnie w takich

0: pracy. Są takie miasta na Podlasiu, na przykład Siemiatycze, że pół tych Siemiatyczy wyjechało do tej Brukseli. Jak im się tam żyje, czy chcą już wracać do Polski, o tym za tydzień w Co Ludzie Powiedzą. Adam Feder, do usłyszenia.
1: Co Ludzie Powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.

0: Jedna osoba nie żyje, druga jest ranna. Na początek strzelanina w Małopolsce. Karol Nawrocki z wizytą za oceanem przyleciał do Nowego Jorku. Są nowe twarze i zaskoczenia. Znamy listę powołanych zawodników na najbliższe mecze piłkarskiej reprezentacji. Minęła 9. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Na początek tragedia w Małopolsce, w Sieprawiu, w powiecie myślenickim. W jednym z domów doszło do strzelaniny. Jedna osoba nie żyje, druga została ranna. Jak ustalili nasi reporterzy, w domu doszło do awantury. Sprawcą jest 47-letni mężczyzna, który przyjechał do 45-letniej kobiety. W pewnym momencie napastnik oddał strzał z broni czarnoprochowej. Później się postrzelił. Życie mężczyzny nie udało się uratować. 45-latka ranna trafiła do szpitala. Jej stan jest stabilny. Do tego tematu wrócimy w kolejnych wiadomościach Vox FM. W planie wizyty jest udział w przyjęciu organizowanym przez Donalda Trumpa. Prezydent Karol Nawrocki przyleciał do Stanów Zjednoczonych. Wieczorem czasu lokalnego dotarł do Nowego Jorku. Ma to związek z 81. sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
1: Pan prezydent rozpocznie swoją wizytę od złożenia hołdu w 25. rocznicę zamachów terrorystycznych pod World Trade Center.
0: Mówi prezydencki minister Marcin Przydacz. W poniedziałek Nawrocki weźmie udział w polsko-amerykańskim szczycie gospodarczym. Spotka się też z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii.
1: W tym roku na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest członkiem grupy G20, ale to tylko w tym roku, więc w naturalny sposób chcemy, aby ten mandat do uczestnictwa w pracach się przedłużył na kolejne lata.
0: Dodaje Przydacz. W środę Karol Nawrocki wystąpi na forum ONZ. Ma mówić m.in. o agresywnej postawie Rosji i łamaniu prawa międzynarodowego. Po porannym pożarze samochodu osobowego tunel na Zakopiance jest już przejezdny. Do niebezpiecznego incydentu doszło na drodze ekspresowej S7 po godzinie 6 rano. W czasie działań strażaków jezdnia w kierunku Zakopanego była zablokowana. Nikt nie został ranny. Będzie można przećwiczyć właściwe postępowanie w sytuacji zagrożenia atakiem z powietrza. Dzisiaj w województwach lubelskim i podkarpackim MSWiA i strażacy organizują specjalne treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Z kolei podkarpackie Kuratorium Oświaty zbada procedury ewakuacyjne. Chodzi o czwartkowe alarmy przeciwlotnicze. Kuratorium ma przyjrzeć się, czy wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z zaleceniami i w bezpieczny sposób dla dzieci oraz personelu. To ustalenia po wczorajszym posiedzeniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
2: Pani kurator oświaty została zobowiązana do tego, żeby zrobić szczegółową analizę we wszystkich szkołach, jakie były podejmowane decyzje, czy to były dobre decyzje, czy dyrektorzy są dobrze przygotowani, czy są określone procedury postępowania, czy te procedury zostały kiedykolwiek przećwiczone.
0: Wojewoda zapowiada też rekomendacje dla samorządów i dalszą edukację dotyczącą bezpieczeństwa. Są nowe twarze i zaskoczenia. Znamy listę powołanych zawodników na najbliższe mecze piłkarskiej reprezentacji Dywizji B Ligi Narodów. Jan Urban stawia na debiutantów, ale w składzie nie zabrakło doświadczonych Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. O szczegółach Olek Ruszkowski.
3: Wojciech Mońka, Wiktor Nowak i Adrian Benedyczak to nowe nazwiska na liście selekcjonera Jana Urbana. Świeża krew ma napędzić kadrę, której kapitanuje Robert Lewandowski. Polscy kibice powoli przygotowują się na koniec kariery reprezentacyjnej napastnika Chicago Fire, choć wciąż brakuje jego wyraźnego następcy.
4: U nas, nie wiem co będzie, nie reprezentacja jest potrzebna Robertowi, a Robert potrzebny tej reprezentacji.
3: Komentuje Jan Tomaszewski, brązowy medalista z Mistrzostw Świata w 1974 roku. Sam Lewandowski stwierdził, że karierę skończy dopiero po 40.
0: Zgrupowanie kadry rusza w poniedziałek. W piątek w pierwszym meczu Polska zagra u siebie z Bośnią, a potem w najbliższej serii spotkań Ligi Narodów czekają nas jeszcze starcia ze Szwecją, Rumunią i z Bośnią na wyjeździe. W weekend odczujemy jeszcze ostatnie podmuchy lata. Miejscami wartości na termometrach wzrosną nawet do 25 stopni Celsjusza. Niewykluczone będą jednak burze. Sobota zapowiada się pogodnie, ale na zachodzie i północy kraju możliwe większe zachmurzenie. Nad samym morzem pojawi się słaby przelotny opad deszczu. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni Celsjusza, to na nizinie szczecińskiej, przez 22 w centralnej Polsce do 24 na Podkarpaciu.
5: Ze względu na rozwód Aleksandra nie miała ochoty pracować dłużej z byłym mężem w jednej firmie. I mając na względzie własne zdrowie psychiczne, zaczęła rozglądać się za inną pracą. Interesująca propozycja pojawiła się niemal natychmiast, więc bez namysłu złożyła wymówienie. Niestety trafiła pechowo, bo po kilku dniach otrzymała wiadomość, że właściciel firmy, w której obiecano jej etat, został aresztowany. a sama firma zamknięta. Cóż było począć? Aleksandra dowiedziała się o wszystkim kilka dni za późno. Klamka zapadła. Takim oto sposobem niemal z godziny na godzinę znalazła się na lodzie, z prawie pustym kątem i z równie pustymi rękami. W ostatnim dniu w starej pracy z żalem oddała laptopa i kluczyki od eleganckiego służbowego auta. Nieśpiesznie zdjęła z szyi nieodłączną smycz z identyfikatorem, który otwierał wszystkie drzwi w przeszklonym biurowcu. Nawet te na najwyższym piętrze, gdzie wpuszczano wybrańców. W jednej chwili poczuła się naga. Telefon zamilkł. Aleksandra wypadła z gry na własne życzenie. Wynajmowane przez lata ładne mieszkanie w odpowiedniej okolicy przyjdzie jej niedługo zwolnić. I tak naprawdę jedyne, co jej zostanie do spakowania, to szafa pełna ładnych ciuchów, kilkanaście par szpanerskich butów, komplet ekskluzywnych garnków za kilka tysięcy złotych i obrzydliwa wielka rzeźba. Nieszczęsny przedmiot był prezentem od szefostwa, nagrodą za wykreowanie przez jej dział najwyższej w Europie Wschodniej sprzedaży nowej odżywki przeznaczonej do włosów zniszczonych trwałą ondulacją. Była sama. Paweł wyjechał na drugi koniec Polski, żeby spakować i przeprowadzić do Warszawy swoją nową ukochaną. Maksymalnie za 10 dni mieszkanie ma stać puste. Tak się umówili. Odkręciła kurek w kabinie i podłączyła nowy telefon do ładowarki, żeby choć w ten sposób stworzyć namiastkę zawodowego życia, które właśnie minęło. Z niechęcią spojrzała w lustro. Odbicie nie wprawiało w zachwyt. Będzie dobrze, przestań się mazać. Aleksandra kategorycznie nakazała sobie spokój, konstatując z niesmakiem, że niestety chyba znowu schudła. Dla zabicia czasu obejrzała jeszcze dwa fabularne filmy w telewizji i poszła do łóżka. Rano z zaskoczeniem powitała terkot domofonu. Kto tam? Wychrypiała zaspanym głosem. To ja, otwieraj! Magda niecierpliwie dreptała w miejscu. Aleksandra wpuściła ją do mieszkania i nastawiła wodę na kawę. Ale przezorna przyjaciółka przyniosła dwa parujące kubki, prosto z pobliskiej stacji benzynowej. Jak żyjesz? No jeszcze nie wiem, dopiero wstałam. Czuję się jak nie z tego świata. Nie mam laptopa, samochodu i telefonu. To znaczy, mam telefon, ale jeszcze nieczynny. No i mam wrażenie, że jestem jakaś goła i pusta. Mam dla ciebie robotę, ale uprzedzam lojalnie, że na zadupiu. Tak jak chciałaś. To wprawdzie dość długa podróż, ale jutro jedziemy tam na spotkanie z właścicielami i radą nadzorczą. Na rekonesans. Jutro? Tak od razu? A co, zamierzałaś siedzieć w domu i gapić się w sufit? Nic z tego. Na miejscu czeka na ciebie mieszkanie, niezła pensja, jak na tamte rejony. Czyli połowa tego, co zarabiałaś do tej pory. Jakiś samochód i telefon też chyba dostaniesz. Generalnie firma w kłopotach i trzeba ją wyciągnąć za uszy z bagna. W ostatnich latach firma często przechodziła z rąk do rąk. Kolejni właściciele sukcesywnie doili tę poczciwą wytwórnię i biedaczka już ze 3 razy zbankrutowała. Ale o dziwo nadal mają niezłą renomę. Jakimś cudem nadal ciągnie, ale trzeba jej pomóc. Ostatni właściciel zrobił kolejny duży wałek. Przeprał gdzieś kasę i w efekcie oddał firmę bankom za niespłacone długi. A te zwietrzyły dobry interes. Same grunty, hale i magazyny są warte majątek i dlatego chcą zainwestować. Tylko aktualnie nie mają nikogo, kto by tam na miejscu chciał przypilnować interesu. Wchodzisz w to? Podniecona Magda trajkotała jak Katarynka. Aleksandrze nagle zaświeciły się oczy. Wchodzę, odparła krótko i zdecydowanie Ola. Wzniosła toast kawą w papierowym kubku. A co oni konkretnie produkują? Wino! Magda, koneserka win, aż zatarła ręce z uciechy. Ale ja kompletnie nie znam tej branży. No to poznasz. Czyżbyś spękała, pani dyrektor? Magda szybko ucięła zbędną dyskusję, biorąc przyjaciółkę pod włos. Ależ skądże? Uwielbiam wyzwania. Perspektywa zamieszkania w zapyziałym miasteczku i zarządzania podupadłą firemką z początku wydawała się mało kusząca. ale w obecnym stanie ducha Aleksandry oderwanie się od ostatnich przeżyć było pilną koniecznością. Przeprowadzka do Bąszynka przebiegała bez większych przeszkód. Miejscowość była niewielka, więc bez problemu dotarli do wytwórni. Z pomocą kolegi, który dysponował obszernym kombi, Aleksandra przewiozła wszystkie rzeczy do służbowego mieszkania na terenie zakładu i rozlokowała się w nim natychmiast. Nowe lokum było świeżo pomalowane i miało przedziwny układ. Na prawie 100 metrach kwadratowych cztery pokoje, kuchnia i łazienka, do których wchodziło się kolejno z niesamowicie długiego i wąskiego przedpokoju. Wyglądało to jak połączone dawne biurowe pokoje. I tak zapewne było. Zmęczona Aleksandra wciągnęła w nozdrza zapach świeżej farby i ze zgrozą otaksowała koszmarne podłogowe panele w prawie czarnym kolorze. Odchrząknęła. Zwielokrotnione echo rozniosło się po pustym pokoju. Mebli było jak na lekarstwo. Ale ważne, że wstawiono rozkładaną kanapę i przygotowano czystą pościel. Całe szczęście, że wzięłam ze sobą rozkładane stojące wieszaki, pomyślała, bo inaczej całą garderobę musiałabym trzymać w workach i pudłach. W kuchni królował nieco przechodzony zlewozmywak, stała stara kuchenka, dwa taborety, pamiętające lepsze czasy, i chwiejący się stół. Wyposażenie stanowiło kilka wyszczerbionych kubków do kawy, obdrapana patelnia i zestaw jednorazowych talerzy. Aleksandra, wypakowując swoje ekskluzywne garnki, nie mogła się oprzeć ogarniającemu ją rozbawieniu. Kontrast był nierealnie duży. Ze zdziwieniem odkryła brak lodówki. Wystawiła jogurty na parapet za oknem i dokładnie zlustrowała łazienkę. Tu również odkryła deficyt podstawowych przedmiotów, czyli szczotki do czyszczenia toalety, lustra, uchwytu na papier i wieszaka na ręczniki. Cóż, chyba czekają mnie grubsze zakupy, mruknęła niezadowolona, ale na razie wniosła do łazienki wiekowy taboret, który posłużył za prowizoryczną półkę, i wzięła prysznic. Podziękowała opatrzności za ciepłą wodę. Pościeliła sobie na wielkiej, rozkładanej sofie i spróbowała zasnąć. Nic z tego. Nawet jej własny oddech wywoływał w pustych murach pogłos. Następnego dnia miała być w pracy o 8, a tymczasem poczucie, że na terenie wymarłego o tej porze zakładu przebywają tylko ona i portier, wprawiało Aleksandrę w stan nerwowego niepokoju i nie pozwalało zapaść w sen. Każdego pierwszy dzień w nowej pracy przyprawia przynajmniej o lekki stres. Pomijając powyższą oczywistość, Aleksandra od samego rana nieustannie przecierała oczy ze zdumienia, a po południu z trudem powstrzymywała śmiech. Całą noc śniło jej się, że jest zmęczona i przewraca się z boku na bok, więc gdy budzik zadzwonił o 7, zwlekła się z łóżka kompletnie nieprzytomna. W duchu podziękowała losowi, że w mieszkaniu nie ma lustra, bo nawet odbicie w okiennej szybie nie napawało optymizmem. Licząc na spotkanie z dyrektorami i resztą zarządu, wybrała elegancki, popielaty kostium od Armaniego i pasujące doń wysokie szpilki od Jimmy'ego Choo. Z braku laku skorzystała z maleńkiego lusterka w kosmetyczce i drżącą dłonią zrobiła dyskretny makijaż. Na ślepo rozczesała włosy. Ponownie otworzyła okno, żeby ocenić efekt w lśniącej szybie i względnie zadowolona z własnego profesjonalnego wyglądu zjadła jogurt schłodzony nocą na parapecie. Tuż przed wyjściem podniosła z podłogi efektowną teczkę od Mandarin Duck, na którą kiedyś wydała majątek w sklepie na lotnisku w Monachium, i pomaszerowała do biura. Ola zgrabnie zeszła po schodach i wyszła na zewnątrz. Głęboko zaczerpnąwszy powietrza, raźno ruszyła przed siebie. Pierwszy dzień, nie wypadało się spóźnić. Całe szczęście, że do przejścia mam zaledwie kilkadziesiąt metrów, pomyślała. Niestety, zadanie okazało się niełatwe. Na placu, który musiała pokonać, w porannym słońcu pyszniły się rozległe placki błota. Próbowała ominąć je sprytnie, potykając się na zapadniętym i nierównym bruku, który pamiętał chyba jeszcze pierwszą wojnę światową. Klnąc pod nosem, Aleksandra po dłuższej chwili dotarła wreszcie do zapuszczonego biurowca. Z Stare, ciężkie, metalowe drzwi niemal ją przygniotły, gdy usiłowała ominąć kolejną pułapkę w postaci wielkiej, drucianej wycieraczki. Złośliwych wnyków zastawionych na jej drogie buty było w tej firmie w bród. Więc wściekła, urągając pod nosem, wytarła chusteczką błoto z obcasów i obiecała sobie, że przy pierwszej nadarzającej się okazji kupi jakieś gorsze obuwie. Na tym nie koniec. Aleksandra musiała się jeszcze wykazać cyrkową zręcznością na wyszczerbionych schodach, by wreszcie cało dotrzeć do sekretariatu. Prosimy, prosimy, zapraszam do mnie. Z przyległego gabinetu wyłonił się Jerzy Podsiadło, uśmiechając się bezzębnie. Na kawę? Aurelio, dwie kawy poprosimy. Rzucił znaczące spojrzenie sekretarce. Jaką kawę pijemy? Zapytał. Białą poproszę, ale ja mogę zrobić sama. Aleksandra nie chciała sprawiać kłopotu. Mleka nie ma, burknęła korpulentna Aurelia i powróciła do walenia w klawisze. Nie szkodzi, w lodówce jest Malibu, powiedział Podsiadło z satysfakcją. Skonsternowana Aleksandra na chwilę straciła głos. A co, nie lubi pani Malibu? Przecież wszystkie kobiety je lubią. Dobre jest. A do kawy to już super. Nie no, lubię, ale nie o 8 rano. Wypiję czarną i sama ją zrobię. Aleksandra włączyła elektryczny czajnik. Kątem oka dostrzegła stojącą przy wejściu do sekretariatu wielką lodówkę. Wiedziona nadzieją na tymczasowe ulokowanie w niej swoich nielicznych wiktuałów, otworzyła drzwiczki. Widok wnętrza mógł wprawić w osłupienie każdego. Dosłownie całe wyładowane było rozmaitymi trunkami, piwem i sokami. Rany Julek, szepnęła cichutko Aleksandra i szybko zamknęła drzwiczki. Tymczasem w czajniku zagotowała się woda. Pani wice zrobiła sobie kawę i lekko onieśmielona wkroczyła do gabinetu prezesa. Pomieszczenie było ogromne i porządnie zagracone. Ciężkie podniszczone meble, obowiązkowe zielone sukno na stole, kremplinowe zasłony i charakterystyczne krzesła, które dziś można oglądać tylko w filmach Barei. Jak się wkrótce okazało, w wielkim gabinecie miała się urządzić również nowa pani wiceprezes do spraw handlowych. No i co, pomieścimy się tutaj razem, prawda? Zagadnął zadowolony Podsiadło. Przecież miejsca jest dosyć i nie będzie mi pani przeszkadzać. Czy to oznacza, że dla mnie nie ma osobnego biura? A komputer? No ależ mamy pomieszczenia, tyle że nie mamy pieniędzy na nowe meble. A komputer ma być w przyszłym tygodniu. To się zresztą świetnie składa, bo nasza Aurelia trochę się go boi. A tak wytłumaczy jej pani co i jak z tym pisaniem. Odchrząknęła Aleksandra dyskretnie, zdawszy sobie właśnie sprawę, że to miejsce pracy nie będzie w niczym przypominać poprzedniego. Dobrze, pomogę pani Aurelii. Pisać pewnie szybko się nauczy, ale z internetem może być gorzej. Ale z jakim internetem? Zdziwił się prezes. A po co nam internet? Mamy przecież nowy faks. O kurczę, pomyślała Ola. Ledwie Aleksandra dokończyła kawę, prezes Podsiadło natychmiast zaproponował jej kolejną. Ponownie zasugerował dodatek Malibu, ale odmówiła grzecznie. A może pani woli jakąś bardziej konkretną banieczkę? Mrugnął porozumiewawczo. Nie mamy dzisiaj wiele do roboty, a przed południem musimy wpaść z wizytą na imprezę. Dyrektor fabryki krzeseł ma dziś 50. urodziny. Nie, na razie dziękuję. To super. Jak wrócimy z urodzin, zrobię pani pysznego drineczka. Tequila Sunrise się nazywa. Dopiero niedawno odkryłem.

Na wieczór? Spytała Ola. Chciałabym się dowiedzieć, co mam sprzedawać. No, załatwione. Prezes natychmiast chwycił za komórkę i polecił magazynierowi dostarczyć do mieszkania pani dyrektor cały produkowany asortyment. Dokończył drinka i zaprosił Aleksandrę do samochodu. Przerażona Ola, zważywszy na stan prezesa, chciała poprowadzić. Ale gdy tylko zobaczyła starego Nissana, liczącego chyba tyle wiosen, co ona sama, natychmiast zmieniła zdanie. Po parokrotnym przekręceniu kluczyka silnik wreszcie zakaszlał i zaskoczył. Z rury wydechowej wyleciał okazały kłąb dymu w kolorze smoły i na chwilę ograniczył widoczność na obszernym placu. Jak pani będzie chciała, to mogę pani czasem pożyczyć moje auto. Zaofiarował się podsiadło. Na razie nie ma szans na służbowe samochody. Dziękuję. A czy mogę przynajmniej liczyć na służbowy telefon? Spytała z rezerwą Aleksandra. A tak, po południu coś dla pani znajdziemy, zapewnił prezes, a ona oczami wyobraźni zobaczyła przedpotopowy model komórki i uśmiechnęła się w duchu. Urodziny dyrektora fabryki krzeseł, na których już w południe alkohol lał się strumieniami i gdzie krojono różowe torty, okazały się doskonałym pretekstem do poznania miejscowych notabli. Wyszło na jaw, że Bąszynek, maleńka stara mieścina, stanowił swego rodzaju produkcyjną enklawę. Oprócz wytwórni win i fabryki krzeseł, była tu jeszcze spora cukrownia, fabryka kapci regionalnych, młyn i prężnie działająca znana wytwórnia ubrań roboczych oraz jej filia produkująca wianki komunijne, welony i inne ozdoby do włosów na podobne uroczyste okazje. Aleksandra z obowiązkowym kieliszkiem szampana w dłoni ciekawie przyglądała się towarzystwu. Niemal sami podchmieleni mężczyźni oscylujący w okolicy pięćdziesiątki. Zachowywali się dość swobodnie i rechotali rubasznie w przekonaniu, że świat do nich należy, a każda kobieta już przy poznaniu powinna paść przed nimi plackiem. Boże, co ja tutaj robię? Pomyślała zdegustowana Ola i mimowolnie przewróciła oczami. Nawet nie zauważyła, że tuż obok stanęła ładna blondynka, mniej więcej w jej wieku. Cześć! Niezłe stado nabzdyczonych indorów, co? Jestem Teresa Dudziak. Wyciągnęła rękę na powitanie. Aleksandra odruchowo odwzajemniła gest. Miło mi, Aleksandra Milewska. Nie widziałam cię tutaj wcześniej, jesteś nowa? Teresa pełnym aprobaty wzrokiem otaksowała nową znajomą z góry na dół, a Aleksandra nie pozostała jej dłużna. Ta bezpośrednia kobieta sprawiała bardzo sympatyczne wrażenie, zwłaszcza gdy się uśmiechała. Na policzkach miała urocze dołeczki, po oczach znać było diablika. Tak, dzisiaj mój pierwszy dzień w pracy. Pracuję w winiarni i od razu trafiłam na imprezę. Nie jest źle, roześmiała się Ola. Przyzwyczajaj się. Tutaj wiecznie ktoś ma urodziny, imieniny, pępkówkę albo inny pretekst, żeby się alkoholizować. Co najmniej dwa razy w tygodniu jest powód do świętowania. Radzę ci popracować nad jakimś dobrym wykrętem. Nie będziesz musiała bywać na każdym spędzie. A ty? Ja? Wyjeżdżam na cały tydzień. Jestem dyrektorką od wianków i welonów, a jak wiesz, mamy maj, szczyt sezonu, więc mnóstwo pracy. Produkcja idzie pełną parą, a ja muszę dopilnować interesu w terenie. No i Bogu dzięki. Ale teraz muszę już lecieć. Daj mi numer telefonu, okej? Wstukała numer do komórki, pokręciła się chwilę przy jubilacie i zmyła po angielsku. Droga powrotna do firmy zajęła Oli zaledwie kwadrans. Dzień był piękny, więc szła spacerkiem i z lubością chłonęła wiosenną aurę. Po drodze minęła ryneczek, przy którym stały stare, urokliwe kamienice, mocno zaniedbane, ale z klimatem. Pełna wrażeń Aleksandra postanowiła, że po pracy wybierze się na rekonesans po okolicy i zrobi zakupy. Nie mogła przecież mieszkać w gołych ścianach i żywić się wyłącznie jogurtem. Całe szczęście na dyrektorskich urodzinach podawano sałatki i wędliny, więc na dziś odpadł problem obiadu. Na portierni przywitał ją miły dozorca, poznany poprzedniego wieczoru, i pani wiceprezes nieśpiesznie przeszła przez teren zakładu. Raz jeszcze zerknęła na zaniedbane zabudowania, licząc, że w świetle słonecznym zyskają na urodzie. Nic z tego. Ruina to ruina.

0: niezależnie od oświetlenia. Korzystając z nieobecności prezesa, Aleksandra poprosiła panią Aurelię o pokazanie pustych pomieszczeń, które ewentualnie można by zaadaptować na małe, oddzielne biuro. Kobieta niechętnie otwierała kolejne pokoje, wszystkie niemiłosiernie zagracone i odrapane do granic. Ale na końcu korytarza znalazł się jeden, niewielki, któremu do miejscowego standardu wystarczyłoby pomalowanie. Ola zapytała przy okazji panią Aurelię o sklep z butami i ubraniami, uznając, że jej ekskluzywna i ekstrawagancka garderoba na dłuższą metę nie nadaje się na bąszynek. Ludzkie reakcje sprawiały, że czuła się w tym swoim Armaniem jak kosmitka, a nie lubiła odstawać. Na pytanie o ciuchy początkowa rezerwa leciwej sekretarki nagle gdzieś prysła i pod koniec oględzin Aleksandra dysponowała już wiedzą, gdzie i kiedy w okolicy odbywa się odzieżowy kiermasz. Gadatliwa kobiecina rozkręciła się na dobre i przy okazji przekazała pani wiceprezes bezcenną wiedzę dotyczącą powiązań i relacji międzyludzkich w firmie. Aleksandra już po godzinie wiedziała, kto jest czyim pociotkiem, kto z kim sypia lub sypiał, kto się z kim nie lubi i kto z kim rywalizuje. Wkrótce pani Aurelia uprzątnęła swoje biurko i zaczęła zbierać się do wyjścia. A nowa szefowa z zaskoczeniem odnotowała fakt, że jest dopiero 15. Wyjrzała przez okno. Najwyraźniej nie tylko Aurelia skończyła. Przy portierni tłoczyli się chyba wszyscy pracownicy wytwórni, żeby punktualnie odbić karty zegarowe. Niebywałe! W Warszawie to środek dnia. Aleksandra pokręciła głową z niedowierzaniem i również udała się do mieszkania. Zasapana wchodzeniem po schodach Ola omal nie potknęła się o coś pod drzwiami. Złapała równowagę i pochyliła się zaintrygowana. Na wycieraczce stało kilkanaście butelek z naklejkami we wściekłych barwach. Królowały etykiety w odcieniach czerwieni, fioletu i pomarańczu, połączonych w dziwacznych konfiguracjach, tworzących w zależności od butelki bizonie rogi, kowbojski kapelusz, biuściastą kowbojkę, koński łeb i dwa skrzyżowane rewolwery. Po otwarciu drzwi Olą targnął przeciąg, więc szybko przeskoczyła przez butelki i postawiła zakupy w przedpokoju. Cofnęła się po flaszki. Ledwie zdjęła buty, rozległo się energiczne pukanie. Dobry wieczór, pani Milewska? Odezwał się siwy mężczyzna. Zgadza się, dobry wieczór. Miło mi panią poznać. Józef Sitek z kotłowni. A, widzę, że dzisiaj będzie oblewanie. Wzrok mężczyzny zatrzymał się na butelkach. Sporo tego. No właśnie. Nie mam pojęcia, co to takiego. Przed chwilą znalazłam to na wycieraczce. Odparła niepewnie Ola. Jak to pani nie wie? Przecież to nasze wino. Pan Józef schylił się i chwycił za szyjkę jedną flaszkę. O, proszę, toż to nasz znakomity puzon. Że co? Aleksandra wytrzeszczyła oczy. Mówię przecież, to puzon, nasz numer jeden. A tu jeszcze Texas, Rancho, o i wściekły bizon. Gość z entuzjazmem prezentował asortyment osłupiałej gospodyni wpatrzonej w plastikowe białe zatyczki pełniące rolę korków. O, jest i kochanica kowboja. Kiedyś najbardziej lubiłem właśnie te dwa. Ech, to były czasy. Teraz to już nie to zdrowie, za to jest co wspominać. W kieszeni mężczyzny zadzwonił telefon. Przepraszam najmocniej, to moja małżonka. Aha, czy może mi pan powiedzieć, jak się wyjmuje tę zatyczkę? To się jakoś wykręca? Wykręca? Skądże? Otwieramy to nożem albo zębami. Dobranoc, pani. Dobranoc. Skonsternowana Ola ciężko przysiadła na rozchwianym taborecie i uważnie przyjrzała się butelce wściekłego bizona. Matko święta, wyszeptała. Dopiero po dłuższej chwili dotarło do niej, że wcale nie została zatrudniona w wytwórni prawdziwych win. Jej nowym miejscem pracy okazała się najzwyklejsza w świecie wytwórnia tanich jaboli. Kurczę, ale wdepnęłam, westchnęła w duchu Ola. Przez pierwszy dzień Aleksandra nie zrobiła niczego pożytecznego, nie licząc odmawiania szefowi picia napojów wyskokowych. Nie dostała obiecanego samochodu, który dawałby jej trochę swobody, nie miała miejsca do pracy, nie miała nawet służbowego telefonu, nie wspominając już o laptopie czy choćby komputerze stacjonarnym. Na razie poznała kilkudziesięciu spoconych opojów na stanowiskach, załatwiła sobie kilka roślin doniczkowych i otrzymała w prezencie szeroki wybór jabłcoków na wieczór. A cholera, co mi tam. Wzrok Aleksandry padł na butelkę wściekłego bizona. Wzięła ją do ręki i zgodnie z instrukcją pana Józefa spróbowała otworzyć zębami. Niestety nie miała wprawy, więc posłużyła się nożem. Co mi innego pozostało, pomyślała. Przecież i tak się stąd zwolnię. Jestem całkowicie odcięta od informacji ze świata. Ech, żeby tak chociaż jakiś telewizor albo radio. Ola zwiesiła nos na kwintę i powąchała zawartość butelki. Całkiem nieźle. Może nie jest takie najgorsze? Z szafki wyciągnęła kultowy czerwony kubek do kawy i z towarzyszeniem charakterystycznego bulgotu świeżo napoczętej butelki wypełniła go po brzegi ciemnoczerwonym płynem. Skosztowała. W sumie daje radę. Mruknęła do siebie i rozsiadła się z książką na kanapie. Ze zdziwieniem skonstatowała, że słodki napój nawet jej posmakował, więc nalała kolejną porcję. Wino było coraz lepsze, a nastrój pani wiceprezes poprawiał się z minuty na minutę. Świetne samopoczucie i przytomność umysłu towarzyszyły jej do połowy książki, dopóki nie trzeba było pójść do łazienki. Nagle, nie wiedzieć czemu, Ola poczuła, że nogi ma jak z waty i że kończyny odmawiają jej posłuszeństwa. Wreszcie po kilku nieudanych próbach jakimś cudem udało jej się podnieść z kanapy i prawie natychmiast runęła na podłogę. Jeszcze nigdy nie doświadczyła czegoś podobnego. Dziwny stan straszliwej niemocy, względnie jasny umysł i absolutny brak władzy nad nogami. Aleksandra na czworaka doszła do łazienki. Na klęczkach zmyła makijaż. Na koniec umyła zęby i znów na czworaka rozpoczęła pełną niewidzialnych przeszkód drogę powrotną. Wszystko wokół wirowało w szalonym tempie. Wnętrzności zaczęły wywijać fikołki. Boże, ale odlot. Ja chyba umieram. Już teraz wiem, dlaczego ludzie w rowach leżą. Nigdy więcej. W pracy powitał ją podsiadło. Wyglądał na wypoczętego, chociaż nie powinien. Ojoj, czy coś się stało? Zapytał z troską. Nie, dlaczego? Wydaje mi się, że pani jest zielona na twarzy, ale może to przez to światło. Tak, zdecydowanie przez światło. Co dzisiaj mamy w planie? Aleksandra szybko ucięła dyskusję, starając się nie chuchać w stronę prezesa. Sporo rzeczy. Za chwilę spotkanie z dyrektorami. Później idziemy na posterunek Straży Miejskiej i na policję. A po co? Stało się coś złego? Ola zaniepokoiła się nie na żarty. A skądże znowu? Tylko musi pani poznać najważniejsze osoby w miasteczku. Po tygodniu codzienna rzeczywistość w Bąszynku bulwersowała niezmiennie. Lecz Aleksandra powoli przyzwyczajała się do nowego rytmu. Podczas zaledwie kilku dni zdążyła poznać kierownictwo sąsiednich firm, proboszcza, aptekarza, notariusza i doktora. Podsiadło w relacjach towarzyskich czuł się jak ryba w wodzie, więc na następny tydzień zapowiedział kolejne spotkania zapoznawcze, między innymi u komendanta Straży Pożarnej i jedynego w miasteczku adwokata. Prezes codziennie się upijał z zegarmistrzowską precyzją, odmierzając czas spożywania kolejnych alkoholi. Dzień zaczynał od obowiązkowych dwóch kaw z Malibu. W okolicy południa przerzucał się na autorską wersję Tequila Sunrise, czyli wódkę z sokiem pomarańczowym, a popołudniami, jak twierdził, bastował i pił już tylko piwo. Następnie wsiadał do starego Nissana i jak gdyby nigdy nic, spokojnie wracał do domu. Po kilku dniach Aleksandra stała się w miasteczku osobą powszechnie znaną i rozpoznawalną. Wreszcie udało jej się wstrzelić w godziny otwarcia sklepu z artykułami gospodarstwa domowego i kupić potrzebne rzeczy. Zaskoczeniem zareagowała na propozycję sprzedawcy, że on z przyjemnością zaniesie jej nieporęczne zakupy do firmy. A to pan wie, gdzie pracuje? Owszem, wiem, wszyscy wiedzą. Fakt był najwyraźniej oczywisty. Młody mężczyzna popatrzył na klientkę z politowaniem. To jak? Przynieść za godzinę? Oczywiście, będę wdzięczna. Aleksandra uśmiechnęła się uprzejmie. Na dostawę czekała, nie pamiętając, by kiedykolwiek wcześniej tak się ekscytowała zakupami miotły, mopa czy kosza na śmieci. Jej puste lokum powoli zaczynało przypominać w miarę normalne mieszkanie.
1: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
2: Reklama. Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Czekolady Milka 1 plus 1 gratis czekają na Ciebie.
3: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Czekolada Milka od 250 do 300 gramów. Różne smaki. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę.
2: Spotkajmy się w Biedrze.
4: Jeden zestaw. Wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno. Sika Flex 11 FC Purform. Klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym 2 sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex. Klei i uszczelnia na lata.
5: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
7: Stokrotka.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona. Odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakątekozdobna.pl.
10: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
11: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może Twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
12: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o Twojej przyszłości.
10: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
13: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
14: Reklama.
0: Zaciekawiona Aleksandra wyszła z gabinetu, niemal zderzając się w progu z jazgotliwą babą. Skąd ja ją znam? Pomyślała. No cześć, nareszcie cię znalazłam. Rozradowana Teresa rzuciła się Oli na szyję. Wybacz, że tak długo się nie odzywałam, ale wiesz, obłęd w pracy. Zjeździłam pół Polski, natłukłam kilometrów jak kierowca tira. Przytyłam na przydrożnym żarciu i generalnie ledwie żyję. A ty, jak się miewasz? Teresa? Aleksandra z trudem rozpoznała szefową sprzedaży welonów z sąsiedniego zakładu. Przepraszam, nie poznałam cię. Zmieniłaś fryzurę? No i jak, ładnie? Wiesz, odkryłam w mieście fantastycznego fryzjera. Mówię ci, czadowy gość. Pracował kiedyś w telewizji, ale go wylali. I teraz założył własne studio. Teresa fachowym okiem oceniła ciemne odrosty na włosach znajomej. Koniecznie musisz do niego pojechać. Wiem, tylko ciekawe czym. Nie masz auta? Zdziwiła się Teresa. Nie mam, jeszcze nie. No to cię podrzucę, może jutro. Chcesz? Ale nie wiem, jak się odwdzięczę. Spokojnie, pamiętam jeszcze moje pierwsze dni tutaj. Wiem, jak to jest i jak bardzo przydaje się bratnia dusza. Teresa mrugnęła dla dodania Oli odwagi. Tu wszyscy wszystkich znają, a ty, jako nowa przyjezdna szyszka, aktualnie stanowisz największą atrakcję. To chyba największy plotkarski tygiel, jaki kiedykolwiek widziałam. O Boże, Aleksandra wzniosła oczy ku niebu. Nie sądziłam. No coś ty, wszyscy tutaj o tobie gadają. Nawet ja wiem, w jakim kolorze masz miotłę i kubeł na śmieci. Teresa zaniosła się śmiechem na widok miny koleżanki. Co ty mówisz? Ja myślałam, że tylko na wsiach wszyscy się znają. Prawdę, moja droga, samą prawdę. A na wsiach i owszem, też się znają i też gadają, ale tutaj jest znacznie gorzej. Nie wierzę. To uwierz, sama pochodzę z małej wioski, ale tam jest inaczej. Ludzie mają mnóstwo pracy, prowadzą gospodarstwa i nie wiedzą, w co ręce włożyć. Nawet babcie emerytki karmią kury, doją krowy. A tutaj? Tutaj po pracy większość etatowo się nudzi. Więc uważaj, bo w takim miejscu trudniej zadbać o prywatność niż pod obstrzałem paparazzi na Piątej Alei. Teresa celnie skwitowała miejscowe realia. Obie kobiety zdecydowanie przypadły sobie do gustu. Ola była tak złakniona poznania kogoś, kto ją zrozumie, że nową znajomość powitała z niekłamaną radością i niemal natychmiast zauważyła, że nadają na tej samej fali. Spragnione damskich pogaduszek zrezygnowały z kawy w firmie i poszły do Zamkowej, gdzie dzień wcześniej właściciele zainstalowali na zewnątrz bardzo ładny ogródek, więc nie trzeba było wdrapywać się na piętro. A tak w ogóle to skąd ty się tutaj wzięłaś, skoro nie chcesz tu być? Zagadnęła Teresa. To długa historia, ale dość, że jestem po rozwodzie. Przez pecha i głupi zbieg okoliczności straciłam świetną pracę, a przez głupotę palnęłam nie tam, gdzie trzeba, że najchętniej wyjechałabym na koniec świata. No i mam. Jak widać, marzenia się spełniają, powiedziała z ironią Aleksandra. Ojej, współczuję tego rozwodu. Nie ma czego. Pobraliśmy się w wieku szczenięcym. Było fantastycznie. Spełniliśmy się zawodowo, ale wielkie uczucie gdzieś się po drodze rozlazło. Nie było sensu ciągnąć tej fikcji. Zwłaszcza, że mój mąż się zakochał. Rozstaliśmy się w zgodzie. Po prostu taka kolej rzeczy. I co zamierzasz? Nie łyso ci bez chłopa? Nie masz parcia na rodzinę? Spytała Ole Teresa. Nie. A ty? Ja wręcz przeciwnie. Mam już 34 lata, a licznik bije. No ale tutaj ciężko o sensownego faceta. Nie ma tutaj żadnego sensownego? Zainteresowała się Ola. Jeden jest. Poznałaś już Maksa Wójtowicza? Nie. A kto to? Dyrektor finansowy w mojej firmie. Teraz pojechał do ciężko chorej matki, ale pewnie niebawem wróci. Facet naprawdę wart grzechu. Mówię ci, fantastyczny. Teresie na samo wspomnienie zaświeciły się oczy. No i co? I nic. Użyłam już wszystkich znanych mi sposobów na uwodzenie i ni cholery. Raz udało mi się go wyciągnąć na kolację. Było bajecznie, bo to nieziemsko bystry i wykształcony facet. No ale co z tego, jak później tylko odwiózł mnie do domu, jeszcze w samochodzie wręczając mi bilans mojego działu do przejrzenia na następny dzień? Teresa skrzywiła się komicznie. Jesteś w nim zakochana? Nie, ale jakby trzeba było, to w 5 minut zakochałabym się w nim na zabój. Obie śmiały się do rozpuku i przez cały czas trajkotały jak najęte. Rozgadane zjadły lekki lunch i umówiły się na jutrzejszy ranek. Wieczorem Ola położyła się do łóżka i automatycznie rozejrzała się za czymś do picia, ale dysponowała tylko winem. Więc nie namyślając się długo, narzuciła na piżamę ciepłą bluzę od dresu, bose stopy wsunęła w adidasy i pobiegła do marketu. Kupiła wodę i wyszła ze sklepu, podśmiewając się w duchu z miny sprzedawczyni, która usiłowała sobie przypomnieć, skąd zna tę klientkę. Nigdy wcześniej nie widziała miejscowej atrakcji nieuczesanej i bez makijażu. Ubawiona, z butelką wody mineralnej pod pachą, Aleksandra pognała w stronę winiarni. Gdy zza zakrętu wyłonił się samochód, ostatnią rzeczą, jaką zapamiętała, było oślepiające ostre światło i przeraźliwy pisk opon hamującego auta. Czuła się dziwnie. Miała wrażenie, że ktoś ją omotał grubym pledem, bo dźwięki docierały do niej przytłumione, jakby z oddali. Ze wszystkich sił Ola spróbowała wytężyć słuch i przebić się przez spowijającą ją lepką i miękką barierę. Spokojnie, tylko spokojnie. Bezskutecznie walczyła z ogarniającą ją niemocą i niemal natychmiast pogrążyła się w ciszy. Zdenerwowany mężczyzna wyszedł przed odrapany budynek szpitala. Podszedł do strażnika i poprosił o papierosa. Odpalił z trudem, trzęsącymi się dłońmi. Nie zdarzyło mu się to od kilkunastu lat, ale teraz potrzebował nikotyny jak nigdy. Łapczywie zaciągnął się szarym dymem, choć ręce drżały mu tak bardzo, że ledwie trafiał pomarańczowym filtrem do ust. Spojrzał na zegarek. Dochodziła druga w nocy, a on nadal nie miał pojęcia o stanie zdrowia tej kobiety. Wielokrotnie nagabywał lekarza, ale zdołał się jedynie dowiedzieć, że pozostaje nieprzytomna, ma rozbitą głowę i wstrząs mózgu. Ma ogólne potłuczenia, a złamaną rękę już nastawiono, bo złamanie nie było skomplikowane. Nie znał jej. Nie miała przy sobie dokumentów. Biegała późnym wieczorem po Bąszynku w piżamie. Wniosek nasuwał się sam. Musi być stąd. Mężczyzna zamyślił się głęboko i raz jeszcze odtworzył w pamięci całe zdarzenie. Doskonale pamiętał, że w panice nie mógł sobie przypomnieć numeru telefonu alarmowego i numeru na pogotowie. Gdy w końcu wezwał karetkę, przyklęknął przy leżącej i zbadał jej puls. Wiedziony resztkami zdrowego rozsądku, powstrzymał się od podniesienia jej i umieszczenia w swoim aucie. Wyjął koc z bagażnika, okrył ją i usiadł tuż obok, wsłuchując się w słaby oddech. Jak się pani nazywa? W głowie Aleksandry niemile zaświdrował natarczywy głos. Niechże się pani wreszcie obudzi i poda nazwisko, bo muszę wypełnić formularze. No już. Półprzytomna Ola usłyszała polecenie i jako osoba z głęboko zakorzenioną dyscypliną wewnętrzną zrobiła wszystko, by się odezwać i odpowiedzieć na pytanie. Wydawało jej się, że porusza ustami i była pewna, że zaraz usłyszy swój głos. Ale wargi i język były jak z drewna. Wody. Gdzie moja woda? Wykrztusiła ochryple. No nareszcie, grzeczna dziewczynka. Tym razem w głosie pobrzmiewały ciepłe nuty. Jak się nazywasz, złotko? Powiesz mi sama, czy mam przynieść sole trzeźwiące? Uprzedzam, śmierdzą okropnie. Pielęgniarka stanowczo, choć delikatnie ścisnęła dłoń pacjentki. Wody, wychrypiała Ola. Pielęgniarka zwilżyła jej usta. Panie doktorze, budzi się, zawołała. Aleksandra drgnęła i poczuła w głowie tępy ból. Odruchowo chciała chwycić ją w dłonie, ale nie mogła. Prawa ręka była ciężka jak z ołowiu. Gdzie ja jestem? Usłyszała własny głos, który brzmiał jak przesuwany po szybie papier ścierny. W szpitalu. Samochód panią potrącił. Ma pani pękniętą kość strzałkową prawej dłoni i sporego krwiaka nad uchem, ale wylizzesz się z tego, złotko. O, pan doktor już idzie. Pielęgniarka rutynowo sprawdziła pikającą aparaturę, spisała odczyty i odsunęła się od łóżka, żeby zrobić miejsce lekarzowi. Ten sprawnie zbadał pacjentkę. Ma pani szczęście, że głowa cała. Paskudne rozcięcie przy samej skroni. Naprawdę mogło się źle skończyć. Teraz, jak już pani odzyskała przytomność, będzie trochę bolało, ale mam nadzieję, że w poniedziałek rano już panią wypiszemy. I nic mi nie będzie? Zapytała z nadzieją Aleksandra. Tak sądzę. Lekarz uśmiechnął się ciepło. Jak się pani nazywa? Obolała Ola przekręciła się na łóżku i jak z pepeszy wyrecytowała swoje dane, włącznie z numerem dowodu osobistego i PESEL-em. Dziękuję. Czy my się przypadkiem nie znamy? Pani nazwisko brzmi znajomo. Zgadza się, poznaliśmy się kilka dni temu. Pracuję w winiarni w Bąszynku. A, no przecież, oczywiście, teraz sobie przypominam, uradował się doktor. Po prostu nie poznałem pani, bo wygląda pani jak osoba potrącona przez samochód. Nie mógł opanować rozbawienia, które udzieliło się również pielęgniarce i pacjentce. Proszę spróbować teraz zasnąć i odpocząć.
15: Vancouver, Kolumbia Brytyjska, 30 września. Droga rodzino, pewnie zdziwi was, gdy znajdziecie te szczególne pisma w skrzyni stojącej w mojej chacie. Kiedy któregoś dnia je przeczytacie, mnie już nie będzie, więc raczej już nie dam rady wam tego wtedy objaśnić. Papiery te dostały się w moje ręce przypadkiem. Cóż, nie zupełnie przypadkiem, ale długo by wyjaśniać. Poza tym pod koniec tekstu moja rola wyjaśni się sama. Gość, który to napisał, był redaktorem dawno zamkniętego Echa Swift Creek. Pisał to maczkiem na kartkach A4. Zapełnił tekstem każdy milimetr wolnej przestrzeni. Zgaduję, że się śpieszył i nie miał do dyspozycji zbyt dużo papieru. Spędziłem ostatni miesiąc odcyfrowując te zapiski i przenosząc je na mój komputer. Tak czy inaczej, przeczytajcie sobie sami. Zobaczycie, że inteligentny był z niego gość, choć trochę za bardzo lubił rozwodzić się na temat swoich poglądów. Czasem nieźle przynudzał, podobnie jak kiedyś w Echu. Typ gościa, który nikogo nie zaczepiał. Miał grzeczne dzieci, palił fajkę i wyglądał zawsze, jakby przynależał do innego świata. Połowa miasta szczerze go nie znosiła, druga miała za bohatera, chociaż nie zawsze potrafiła go pojąć. Osobiście nie wiem, co myśleć. Oceńcie sami. Możecie przeczytać lub nie. Pewnie i tak nie ma to żadnego znaczenia. Constable Frank McConnell, kanadyjska królewska policja konna w stanie spoczynku. Nowy rok. Nasz dom. Swift Creek, Kolumbia Brytyjska. Zoe dała mi ten notatnik na gwiazdkę, a ja obiecałem, że będę w nim pisał, więc dotrzymuję słowa. To dla ciebie, tato. Masz w nim pisać, powiedziała. A co mam pisać? Myśli i sekrety, rzeczy, które chciałbyś zapamiętać. Dobre rzeczy, uśmiechnęła się. Nie takie jak te, które opisujesz dla gazety. Dziś rano w lobby wpadłem na Pita Stanforda. Nie widziałem go od lat, kiedy był jeszcze reporterem Vancouver Star. Jesteśmy mniej więcej w tym samym wieku, po 40, ale on wyglądał na co najmniej dekadę starszego niż jest naprawdę. Wydawał się być w kiepskiej formie. Miał drżące dłonie i spoglądał umęczonym wzrokiem. Gdy mnie zobaczył, założył maskę starego kumpla, cieszącego się ze spotkania. Ale nie minęło 30 sekund, nim uszło z niego powietrze. Znerwicowany gość. Powiedział, że chciał usłyszeć moje wystąpienie i był zaskoczony, gdy nie znalazł go w programie. Chciał się dowiedzieć, co zaszło, więc mu opowiedziałem. Skreślili mnie, powiedziałem. Wariactwo, warknął. Nie skreślili żadnego z tych sprzedajnych palantów. Tu rzucił kilkoma nazwiskami. Więc jak mogli skreślić ciebie? Nie jestem pewien. Pewnie poszło o P PP. Co? Ty? Niepoprawny politycznie? Pokręcił głową z niedowierzaniem. Na to wychodzi. Zaśmiał się bez cienia radości. Nie, Delany. Niemożliwe, żeby to z tego powodu. Pewnie, że możliwe. Stałeś się faszystą? Ty? Nie, Pitt. Odparłem tak grzecznie, jak potrafiłem. Nie jestem faszystą. Nie jestem nawet konserwatystą. Przynajmniej nie kimś, kogo oni biorą za konserwatystę. Uważa się za coś w bardzo złym tonie, za przejaw kiepskiego dziennikarstwa, żeby opublikować obecnie szczerą opinię. Zauważyłeś? Zauważyłem. Są równi i równiejsi, no nie? Dokładnie. Żyjemy już w kraju orwellowskim, Pitt. Jak to się stało? Jakim cudem to przegapiliśmy? Masz dzieci? Zapytał Pitt. Troje. Kto ma prawa? Ja mam dwójkę starszych, żona ma najmłodszego. Był niemowlęciem, gdy widziałem go po raz ostatni. Nieprzyjemna sprawa. Pozostawia pustkę w sercu. Tak, ryzyko zawodowe. Rozmowa szybko zmierzała donikąd. Byliśmy bystrymi gośćmi, więc wkrótce zorientowaliśmy się obaj, że zapędzamy się w las myśli powikłanych z sobą niczym schorowane gałęzie, bez drogi wyjścia w zasięgu wzroku. Miałem dziś po południu nieprzyjemne spotkanie z panną... panną, jak podkreśla, Person Sinclair, dyrektorką szkoły. Udałem się do miasteczka, by omówić z nią moje obawy dotyczące nowego programu nauczania. Pewne zajęcia polegają na instruowaniu dzieci, by uważały na mężczyzn, którzy ich dotykają, a szczególnie na ojców, dziadków, braci i wujków. Świat zalewa fala kazirodztwa, przynajmniej według dużej liczby ludzi z doktoratami z psychologii edukacyjnej. Inne z kolei zajęcia przedstawiają siedmiolatkom szczegóły aktu płciowego na obrazkach, które nie pomijają żadnego szczegółu. O, przepraszam, przegapili jednak parę szczegółów, jak na przykład wstyd czy godność. I jeszcze coś zwanego miłością i zupełnie mały szczegół zwany romantyzmem. Panna P.S. była profesjonalnie uprzejma. Dyplomatycznie odparła na moje zarzuty, na każde pytanie odnajdując perfekcyjnie przykrojoną odpowiedź. Wspaniały popis umiejętności w zakresie PR-u z jej strony. Zaintrygowało mnie, że cały czas patrzyła mi prosto w oczy. Ewidentnie jest to PR czynione z wyższych pobudek. Ona wierzy w to, co robi. Kiedy podkreśliłem problem marginalizacji autorytetu rodziców, stała się spięta. Nie uważa pani, że rodziców powinno się zachęcać, aby brali na siebie swoje obowiązki? Zmarszczyła brwi. Nie sądzę, żeby wielu rodziców było zdolnych w pełni zrozumieć kwestie, które chcemy nakreślić naszym uczniom. Wy chcecie im nakreślić, tak? Odparłem takim samym tonem jak ona. Dzieci muszą być odpowiednio wyedukowane, jeśli mają się mierzyć z wyzwaniami dzisiejszego świata. Ja natomiast uważam, że wyedukowanie moich dzieci w tych sprawach to moja robota. Nie chcę, żeby Bam i Ziz więcej uczęszczali na te lekcje. Przyjrzała mi się uważnie, nim odpowiedziała. To nietypowe. Powinnam panu powiedzieć, że pańskie dzieci będą jedynymi, które nie uczęszczają na ten przedmiot.

0: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona, odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przyjdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakontekozdobna.pl.
5: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35.
6: Wojciech Król pozostaje na wolności. Sąd nie zastosował aresztu. Wcześniej polityk usłyszał zarzuty. Burza po decyzji Sejmu. Ten wybrał Marcina Horałę na wicemarszałka. Na Pogórzu Przemyskim trwa jesienna migracja ptaków drapieżnych. Ornitolodzy prowadzą obserwacje i o tym powiemy na koniec. Minęła 10, Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. A zaczynamy jednak od informacji sprzed chwili. Polska kolejny raz poderwała myśliwce. Trwa zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Wiadomo, że Moskwa atakuje dronami odrzutowymi. Nasze wojska poinformowały, że systemy obrony powietrznej osiągnęły stan gotowości i podkreślono, że działania mają charakter prewencyjny. Nie będzie aresztu dla posła Wojciecha Króla. Katowicki sąd uznał, że taki środek byłby niezasadny i nadmierny. Polityk usłyszał dwa kolejne zarzuty korupcyjne, ale późnym wieczorem znów był wolnym człowiekiem. Okoliczności sprawy przybliża Mateusz Gołębiewski.
7: Sąd nie podzielił argumentów prokuratury europejskiej, która wskazywała na ryzyko matactwa i grożącą posłowi surową karę. Uznał, że tymczasowy areszt byłby środkiem nadmiernym i niezasadnym. Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląskiej Zagłębiowskiej Metropolii. Według prokuratury Wojciech Król miał przyjmować korzyści majątkowe od przedsiębiorców. Poseł usłyszał dotąd 4 zarzuty, ale nie przyznaje się do winy. Został zatrzymany po tym, jak Sejm uchylił mu immunitet i zgodził się na jego aresztowanie.
6: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. To polityczna gra koalicji rządzącej i rozwoju plus Mateusza Morawieckiego grzmią po wyborze Marcina Horały na wicemarszałka Sejmu posłowie PiSu, bo kandydat Prawa i Sprawiedliwości Marcin Ociepa przepadł w głosowaniu i w starciu z rozłamowcem z tej partii.
8: To jest prawo parlamentarne ogólnie przyjęte, że każdy klub powinien mieć swojego wicemarszałka, w tym największy klub opozycyjny, więc uważamy to za grę rozwoju plus z koalicją 13 grudnia.
9: Koalicja 13 grudnia wykorzystała pewną naiwność chyba, bo niektórzy mówią, że była sprawa umówiona. Mam nadzieję, że to była tylko i wyłącznie jakaś naiwność.
6: Mówili po głosowaniu posłowie PiSu Norbert Kaczmarczyk i Robert Telus. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u spodziewa się dobrej współpracy z Horałą.
10: Tak jak z każdym wicemarszałkiem, czysta polityka. Mnie przekonała laudacja, którą na cześć pana Horały wygłosił pan Schreiber.
6: Kandydaturę Horały poparli posłowie rządzącej koalicji. Kontrowersje wokół odbudowy remizy w Stoszowicach, rodzinnej gminie marszałka Dolnego Śląska Pawła Gancarza. Przyznano blisko 10 milionów złotych, to niemal połowa z 23 milionów unijnej puli na odbudowę dolnośląskich remiz po powodzi. Sprawie przygląda się nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak.
11: Wątpliwości dotyczą skali zniszczeń i wysokości dofinansowania. Decyzję o pieniądzach podjął zarząd województwa, na czele którego stoi marszałek Paweł Gancarz.
12: Marszałek Dolnego Śląska, pan Paweł Gancarz, nie brał udziału w głosowaniu dotyczącym tej inwestycji czy przekazania tego dofinansowania.
11: Informuje Michał Nowakowski, rzecznik prasowy marszałka województwa dolnośląskiego. Nowy obiekt ma mieć 2 stanowiska dla wozów, salę szkoleniową i podziemny schron dla około 50 osób.
6: Stoszowice wykazały łącznie 136 milionów złotych strat. Sąsiednie bardzo mocniej dotknięte powodzią oszacowało straty na 80 milionów. Na Pogórzu Przemyskim trwa jesienna migracja ptaków drapieżnych. Ornitolodzy prowadzą obserwacje m.in. w okolicach Birczy, Kalwarii Pacławskiej i na szczycie Kopystańska. Korzystają z lunet i lornetek. Obserwacje prowadzą przede wszystkim przy dobrej pogodzie, kiedy ptaki wykorzystują prądy powietrzne.
13: Wśród interesujących nas gatunków są m.in. orlik krzykliwy, czmielojad, kania ruda, kania czarna, błotniak stawowy, pustułki, kobuzy.
6: Mówi Dariusz Kozik, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu. Obserwacje ptaków drapieżnych potrwają do połowy listopada. Sobota zapowiada się pogodnie, ale na zachodzie i północy kraju możliwe zachmurzenie. Nad samym morzem pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach dziś od 19 do 24 stopni Celsjusza. Jutro jeszcze więcej chmur, możliwe opady deszczu. Tylko na południowym wschodzie czekają nas większe przejaśnienia bez opadów. Termometry pokażą od 18 stopni na północy przez 20 w centrum kraju do 25 stopni Celsjusza na Podkarpaciu.
14: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
15: Daria Żurawska, zapraszam. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje. Depresja jest jedną z czterech najcięższych chorób na świecie. Eksperci twierdzą, że do 2030 roku będzie to najczęściej diagnozowana jednostka chorobowa na świecie. Już teraz choruje na nią ponad 350 milionów na świecie.

0: osobą nią dotkniętą, z Włodzimierzem Wolskim, dyrektorem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu, rozmawiała Anna Wadowska.
1: Czym depresja jest, a czym ona nie jest? Czy takie obniżone samopoczucie, kiedy ktoś sobie mówi na przykład, że jest mi dzisiaj smutno, jest mi gorzej, czy to już jest depresja albo jej początek?
2: Musimy rozróżnić dwie rzeczy. Musimy rozróżnić od stany depresyjne, przejściowe, tak, które większość z nas w większym czy mniejszym stopniu ma, od choroby o nazwie depresja, tak, która już jest jak gdyby takim stanem stałym naszych zachowań. No, depresja jest bardzo poważną chorobą. Powiedziałbym, jest to śmiertelna choroba, tak, doprowadza słusznie, jak mówi WHO, do większości samobójstw. Teraz mamy taki szczególny okres, ponieważ ten stan zagrożenia pandemią, te wszystkie kwestie związane z pandemią, brak pracy, lockdown, brak środków do życia, spowodowało, że niestety ilość takich stanów depresyjnych się zwiększa, jest coraz więcej. No, ja jestem przerażony na przykład takimi stanami depresyjnymi wśród dzieci, kiedy no, tych właśnie myśli samobójczych, a nawet prób samobójczych jest bardzo dużo. No właśnie z tego względu, że dzieci poprzez ten lockdown, poprzez to, że nie mieli kontaktu ze swoimi rówieśnikami, nie mogli odreagować napięcia. Często dorośli odreagowali swoje napięcia na dzieciach. Do tego niedojrzała psychika, jak każde dziecko ma, spowodowało, że dzieci sobie nie radzą z emocjami niestety. I jest to ogromny problem, ponieważ u nas w Polsce dostępność do pomocy w zakresie psychiatrii dziecięcej jest w znacznym stopniu ograniczona. A psycholog, psychoterapeuta, on może wspierać, on może ukierunkować, on może pomóc odreagować napięcia. Natomiast w wielu przypadkach, no w większości przypadków, już zdiagnozowaną depresję leczy się za pomocą leków przepisanych przez psychiatrę, lekarza psychiatrę, tak? I jest kwestia jeszcze osobowościowa, dopasowania tych leków, bo nie wszystkie leki na daną osobę po prostu działają. Trzeba dopasować ten lek tak, żeby dopasowany był do jego emocji, do jego psychiki, tak? I żeby dobrze się z tym czuł. I powiem więcej, że w tej chwili mamy bardzo dużą gamę różnego rodzaju właśnie leków i depresja w porę zauważona, w porę osoba zmotywowana do tego, żeby podjęła leczenie, wraca do tej normalności, tak, do normalnego funkcjonowania. Jest kwestia właśnie tylko tego, żeby motywować te osoby, które mają przedłużający się stan depresyjny, którymi sobie nie potrafią poradzić. Mają kłębiące myśli, mają zaburzenia snu, czują się zmęczeni, tracą apetyt. Wszystko ma to podłoże depresji.
1: Tak jakby można powiedzieć, pierwsze objawy choroby, tak? Czyli pierwsze objawy depresji, jeśli są takie te warunki, powiedzmy, spełniane, o których pan tutaj mówi, czyli jest problem ze snem, problem z jedzeniem, problem z jakimiś aktywnościami i tak dalej. Czyli to są takie pierwsze czynniki, na które warto zwrócić uwagę, jeśli chodzi o to, czy ja mam depresję, czy ja tej depresji.
2: No przede wszystkim no, osoba, która ma stan depresyjny, traci chęć do normalnego funkcjonowania. Jest, wszystko widzi w czarnych barwach, tak? Nie ma motywacji do pracy, do jakiejś zabawy, spotkań towarzyskich. Jest jak gdyby całkowicie taka wyizolowana. I otoczenie zawsze zauważy, że z tą osobą, która była otwarta, uśmiechnięta, kontaktowa, coś złego się dzieje, tak? To nie da się tego nie zauważyć, tak? Do tego, jak mówię, no, dzieci, rodzice w stosunku do dzieci, czy najbliższa rodzina na pewno zauważy takie stany, które powodują, że widać, że ta osoba zaczyna mieć te stany depresyjne przedłużające się, w konsekwencji mogą doprowadzić do depresji, do choroby depresji, tak? Powiem więcej, że najbardziej trudną rzeczą jest to, żeby tą osobę zmotywować, żeby ona się zgłosiła do psychiatry, do psychologa, żeby przyszła i powiedziała o swoim problemie, tak? Już samo to, że przyjdzie i powie, wywali to z siebie, tak? Jest pierwszym takim małym kroczkiem na drodze terapii, tak? Pomocy tej osobie, tak? Żeby ona no, wróciła do tej tak zwanej normalności. Gorzej jest, jeśli ona wstydzi się, ma blokadę, nie chce. Wiele osób na przykład uważa, że pójście do psychologa czy do psychiatry to jest świadczy o tym, że jest się nienormalnym, tak? A to jest absolutna bzdura. No. Proszę mi wierzyć, że każdy w krajach europejskich, nie mówiąc o Stanach Zjednoczonych, ma tak zwanego swojego psychoanalityka, czyli każdy podejmując życiowe decyzje konsultuje z tym swoim psychoanalitykiem, jest to często psychiatra, psychoterapeuta, czy po prostu psycholog, czy terapeuta, tak? I w tym nie ma nic dziwnego, tak? Nie ma się czego wstydzić po prostu, tak? I im wcześniej się zareaguje, tym praktycznie jest lepszy proces terapii, tak? Daje rokowania, są bardzo pozytywne, żeby z tego stanu wyjść, tak? I to jest ważne właśnie, żeby osoby z najbliższego otoczenia się zauważą takie zachowania, widzą, że sobie osoba nie radzi z emocjami, że się właśnie w taki sposób zachowuje, że te objawy w zależności od osoby są różne, tak? Czasami to się wszystko naraz tak w sumie złącza w jakiś sposób. Taki ciąg objawów, jak mówię, brak apetytu, ta osoba chudnie, tak? Trudności w koncentracji, brak po prostu chęci do życia, tak? Nie uśmiecha się, nie praktycznie siedzi gdzieś tam z boku, trudno z nią nawiązać kontakt, tak? Wszystko widzi w czarnych barwach. Nie ma motywacji do jakichś normalnych zachowań. I to ciężko nie zauważyć praktycznie rzecz biorąc. No, dlatego proszę mi wierzyć, że w tej chwili depresja jest bardzo poważną chorobą i w wielu przypadkach większość samobójstw, które były, a było ich dużo w Polsce, ma podłoże właśnie tej choroby.
1: Często jest też tak, że w momencie, kiedy jest właśnie ten obniżony nastrój, że jest jakaś trudność ze snem, komunikaty w stylu weź się ogarnij, przestań wyć, weź prysznic, wyjdź do ludzi. Czy to są dobre komunikaty dla osoby z depresją? Bo często się takie komunikaty gdzieś pojawiają w stosunku do osób, które cierpią na depresję. I tu moje pytanie jest takie, w jaki sposób też komunikować się, bo zachęcić, zauważyć, to jest jedno, ale jak też komunikować się z taką osobą chorą na depresję, żeby właśnie ją wesprzeć?
2: No ja powiem tak, no nie żyjemy na wyspie, tak? Ta osoba, która, nazwijmy to, ma początki depresji, ma stany depresyjne, tak? Przede wszystkim trzeba ją zdiagnozować, tak? Na jakim etapie jest ta depresja, tak? Jak postępuje? Czy to są takie chwilowe, przejściowe stany spowodowane jakimś traumatycznym przeżyciem, nie wiem, zawiedzioną miłością, jakąś sytuacją w pracy, czy jakimś hejtem na przykład w internecie, tak? I tutaj jak gdyby wystarczy usunąć tą przyczynę, tak? Żeby jak gdyby no, ta osoba poczuła się lepiej, tak? Czy to są już takie przedłużające się stany depresyjne na tle osobowościowym, tak? Ta depresja się u niej rozwija. Już nie tylko chodzi o jakiś tam incydentalny przypadek, który spowodował te stany depresyjne, ale generalnie ta osoba już no, traci chęć do życia, tak? Nie widzi motywacji, sensu, tak? Jest jak gdyby no, w takim stanie praktycznie, który może doprowadzić do różnych no, niebezpiecznych zachowań, tak? Dlatego no, zawsze jest możliwość tej motywacji, bo przecież, jak mówię, nie żyjemy na wyspie. Każda osoba ma kogoś bliskiego, kogoś, kto jest blisko niej, tak? Tutaj rozmowa z nią, powiedzenie o tym, że bardzo nam na niej zależy, że ją bardzo kochamy, że bardzo się o niej martwimy i że absolutnie nie chcemy jej w jakiś sposób szkodzić, ale no niestety nie jesteśmy fachowcami w tym zakresie i może poszlibyśmy do psychologa, porozmawiali o tych problemach, tak, o tym właśnie, co przeżywa, co powoduje takie zachowania. I powtarzanie ciągle, że nam bardzo na tej osobie zależy, że jest dla nas osobą najważniejszą, że ją bardzo kochamy, jest niezmiernie ważne i to bardzo wzmacnia, proszę mi wierzyć. Najgorzej jest tak, kiedy w sytuacji, kiedy taka osoba no, zachowuje się, takie trudne zachowania są, tak? Kiedy jest słaby z nią kontakt, kiedy powoduje taki nieciekawy nastrój w domu na przykład, tak? Nie odpowiada na pytania, nie można tak do końca z nią o wielu rzeczach porozmawiać. Często bywa tak, że ona jest jeszcze bardziej odtrącona w jakiś sposób, tak? Traktuje się to jako foch jakiś, tak? Jakieś takie właśnie zachowanie i ma się do niej o to pretensje, tak? Że no jak to tutaj, słuchaj, no tak się zachowujesz absolutnie. I w tym momencie może takie zachowanie może doprowadzić do tragedii, bo ta osoba jest już odtrącona, tak, przez jakieś wydarzenie, przez to, że właśnie ma takie skłonności depresyjne. I w tym momencie, żeby z tego wyszła, potrzebne jest jej danie właśnie tej miłości, tego ciepła, tego bezpieczeństwa, tak. Podkreślenie, że jest dla nas bardzo ważna, tak, i że się ją bardzo martwimy. Natomiast często bywa właśnie tak, że osoba, która boryka się z różnymi problemami, albo otoczenie to odtrąca jako całkowicie tam jakieś marginalne kwestie. Najczęściej dotyczy to problemów dzieci, jakiejś zawiedzionej miłości, konfliktu z sympatią. Ja miałem w swojej karierze wielokrotnie przypadki prób samobójczych z banalnego powodu. Nie zapomnę, jak dziewczyna 16-letnia miała próbę samobójczą tylko dlatego, że w trakcie przerwy w jednej ze szkół radomskich prowadzała się za rękę z chłopakiem, a pani przy wszystkich na lekcji powiedziała: wzięłabyś się za naukę, a nie uskuteczniała te końskie zaloty z tym chłopcem. Tak? I to spowodowało, że ona po powrocie do domu wypiła 2 fiolki tabletek nasennych mamy i ledwie ją odratowano. Poczuła się poniżona, zbrukana i tak dalej, i tak dalej. Była osobą bardzo wrażliwą. Także naprawdę, no, często jest tak, że musimy uważać na słowa, bo słowa potrafią zabić. Co mówimy, do kogo mówimy, jak mówimy i musimy być empatyczni, tak? Bo w tych trudnych czasach wszyscy mamy jakieś problemy, jedne większe, mniejsze, a w jaki sposób nas przyjmuje otoczenie jest czasem rzeczą decydującą. Każdy ma jakiś dom, jakiś przyjaciół, rodzinę większą, mniejszą, tak? I ważne jest to, żeby taką osobę, która ma problemy psychiczne, która sobie z nimi nie radzi, nie odtrącać, a przygarnąć, mówiąc kolokwialnie, tak, przytulić, powiedzieć właśnie to, co mówiłem wcześniej, że jest dla nas osobą ważną, a najważniejsze jest w tym wszystkim to, żeby zmotywować, żeby poszła do specjalisty, żeby się odreagowała, żeby powiedziała powód, dlaczego tak się dzieje, jakie ma objawy, od kiedy tak trwa, takie zachowania, takie kłębiące myśli, tak, i tak dalej. To każdy fachowiec będzie wiedział, jak z taką osobą porozmawiać. Działając tak, powiem, pani redaktor, możemy komuś uratować życie po prostu.
1: Ta choroba kojarzona jest z osobami powyżej 18 roku życia. Ale jak wiemy, tak nie jest. Tutaj pan też opowiada, że w ośrodku interwencji kryzysowej pojawiają się też osoby młode.
2: Tak.
1: Bo dzieci i młodzież. W jaki sposób też rozpoznać te zachowania depresyjne u dzieci, żeby też ich nie trywializować, tak, jako opiekun dziecka? Jak one się objawiają? Czy tak samo jak u osoby dorosłej, czy inaczej?
2: No, dzieci przede wszystkim, no trudno nie rozpoznać, tak? Dziecko, które ma takie stany depresyjne, jest jak gdyby na boku, tak? Ono nie utożsamia się z kolegami, z grupą rówieśniczą. Ono jest jak gdyby w trochę innym świecie, jest smutne, z reguły ma podkrążone oczy, ma również problemy ze snem i trudno do końca nawiązać z nim kontakt. Nikt go nie cieszy, tak? Nawet jakaś, nie wiem, fajna książka, zabawka, prezent, tak? Nie widać radości na jego twarzy, tak? To, co kiedyś było dla niego, dla takiego dziecka, ogromną przyjemnością, całkowicie w tej chwili przestało mieć znaczenie. I to są te takie symptomy, które, jak mówiłem wcześniej, ciężko tego nie zauważyć, tak? Tylko że często opiekunowie, rodzice traktują to na zasadzie, nie wiem, focha jakiegoś, tak? I starają się metodami takimi bardziej agresywnymi przywołać to dziecko do porządku, tak? Natomiast takie dziecko potrzebuje jeszcze bardziej niż osoba dorosła potwierdzenie, że się go kocha, że jest dla nas bardzo ważną osobą, tak? Że wszystko będzie dobrze, że nie ma co się martwić. Proszę wziąć pod uwagę to, że osoba dorosła ma wykształconą psychikę, ma doświadczenie życiowe większe, mniejsze, natomiast dziecko tego nie ma, tak? U niego stan depresyjny może wywołać impuls jakiś. Tym bardziej, że proszę mi wierzyć, że dzieci bardzo dużo korzystają z internetu. Ten internet jest stałym elementem ich życia, tak? Wchodzą na różne strony, biorą udział w różnych grach interaktywnych, bardziej, mniej brutalnych. Mają swoje sympatie, antypatie w internecie. Często te dzieci stają się ofiarami hejtu, z którymi sobie nie mogą poradzić. Często ktoś publikuje, nie wiem, zdjęcia, filmy nagrane w szkole, gdzie to dziecko, no, czy ten chłopiec, czy ta dziewczyna jest pokazana w bardzo negatywnym świetle. To go bardzo boli. I często dziecko rozumie w ten sposób, że jeśli ja to powiem i tak dalej, to jeszcze wyjdę jeszcze większego mięczaka, że sobie nie mogę poradzić z czymś, tak? Więc chcąc pomóc takiemu dziecku, trzeba umiejętnie poprawić rozmowę, żeby ono potrafiło swoimi słowami powiedzieć o tym, co mu na tym serduszku leży, tak? Dlaczego nastąpiła taka zmiana zachowania. Dzieci do reguły chodzą do szkoły. W szkołach mamy psychologów, mamy pedagogów, mamy poradnie psychologiczne, pedagogiczne, gdzie pracują zawodowcy. Więc tutaj w szkole również trudno nie zauważyć czegoś takiego, tak? Że tutaj ważne jest to, żebyśmy chcieli to zauważyć, tak? To jest istotne, bo nieraz jest tak, że no pędzie pracy, spraw swoich, osobistych, służbowych, nie zwracamy uwagi na takie właśnie zachowania,

0: kartkówki, tak? Więc to jest jakieś, nie wiem, taki człowiek powinien się zastanowić, czy on powinien w ogóle być nauczycielem, tak? Bo on nie tęsknił za uczniami swoimi, on tęsknił za tym, żeby być ważnym, tak? Żeby się go bali, żeby walnąć kartkówkę i żeby wszyscy, nie wiem, jaki ma jeszcze wiodący przedmiot, żyli w strachu, że co on tam, jakie stopnie wystawi. Więc to świadczy o braku predyspozycji do tego, żeby pracować z dziećmi w szkole i być po prostu nauczycielem, wychowawcą czy pedagogiem. Kadra szkoły musi robić wszystko, żeby dzieci tą szkołę polubiły, żeby do tej szkoły przychodziły, ponieważ ta szkoła stanowi element wychowania, dojrzewania. Tam mają kontakt z grupą rówieśniczą, bez której nie da się normalnie wychować. Tak? No, co się składa na wychowanie dziecka? Składa się środowisko rodzinne, środowisko rówieśnicze i środowisko szkolne. Te trzy elementy, tak? Muszą ze sobą współgrać, tak? Czasami na łamach tych różnych środowisk dochodzi do różnych konfliktów, zaburzeń. Po to jest rodzic, po to jest pedagog w szkole, po to jest psycholog w szkole, żeby takie sytuacje wyłapywać i pomagać w takich kwestiach. Dlatego jeśli chodzi o infrastrukturę pomocy w zakresie takiej pierwszej pomocy, to mamy ją bardzo dobrą u nas w Radomiu, w Polsce, tak? Bo jak mówię, mamy profesjonalistów w szkołach, mamy poradnie, mamy psychologów, mamy pedagogów.
1: Mówiliśmy na początku o tym, że depresji potrzebne są też leki, tak? One muszą być też odpowiednio dobrane, a to może zrobić tylko psychiatra. I jak to wygląda na terenie naszego miasta, tutaj Radomia, bo jest chyba ta opieka właśnie psychiatryczna dzieci dosyć utrudniona.
0: W naszym mieście kiedyś, dawno temu, był oddział taki młodzieżowy psychiatry dziecięcej w szpitalu w Krzysznowicach, którego już dawno nie ma, tak? No i jest problem, no, generalnie z dostępem do psychiatrów, nie mówiąc o psychiatrii dziecięcej, tak? Ponieważ tych psychiatrów jest po prostu mało, tak? To nie znaczy, że nie można z takiej pomocy skorzystać, nie można się dostać. Bo w tej chwili się tworzą różnego rodzaju punkty pomocy psychologicznej finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. W Radomiu też takie punkty są. No jest kwestia tylko tego, żeby w takiej sytuacji próbować się dostać. No, nie jest problem dostać się do lekarza żadnego, tak? Czy do, nie wiem, kardiologa, czy do jakiegoś tam reumatologa, czy no wiadomo, jak to wszystko wygląda, nie? I ważne jest to, żeby opiekunowie dziecka w sytuacji takiej, kiedy dochodzi do takich zdarzeń, czy pedagodzy w szkole, czy psycholodzy nawiązali kontakt z taką placówką, tak? Która ma kontakt również, musi mieć swoich zasobach, że tak powiem, psychiatrę i skonsultowali takie dziecko w tym względzie z psychiatrą, bo bez tego się nie da kompletnie, tak? Jeśli na przykład dziecka są takie zachowania, jeśli były próby, czy myśli, jak na przykład 12-latek mówi, że jemu się nie chce żyć, to jestem przerażony, tak? Więc, a już takich przypadków mieliśmy kilka, więc tutaj jest niezbędna konsultacja psychiatryczna. Nie zawsze się to kojarzy, a szczególnie małych dzieci, takich właśnie 12-13-latków, podawaniem leków, tak, no bo to leki jednak różnie działają i tutaj to już lekarz musi zdecydować. Natomiast jeśli byśmy patrzyli w przedziale wiekowym, to najbardziej jak z obserwacji tutaj naszych widać, jeśli chodzi o dzieci i młodzież, to najbardziej zagrożoną grupą tymi stanami depresyjnymi jest właśnie młodzież, tak, można powiedzieć, w przedziale wiekowym 13-16 lat, tak. Już 17-18 lat już w wielu przypadkach sobie bardziej radzą, ale właśnie ten wiek taki 13-16 jest takim trudnym wiekiem, tak. Szczególnie dotyczy do dziewcząt również, tak, które tutaj mają różne rodzaje rozterki duchowe i praktycznie bez wsparcia, pomocy z wieloma problemami emocjonalnymi nie potrafią sobie poradzić.
1: Czyli tak naprawdę placówki oświaty publicznej świadczą takie, powiedzmy, wsparcie i powinny przynajmniej świadczyć takie wsparcie, ale ośrodek interwencji kryzysowej także. Czyli w przypadku, gdyby taka sytuacja miała miejsce w rodzinie, w domu, czyli ktoś z rodziców zauważył, ośrodek interwencji kryzysowej też będzie wspierał w przypadku depresji.
0: No tak, my nie jesteśmy placówką terapeutyczną, tak, ale zawsze w takiej sytuacji ukierunkujemy, pomożemy, powiemy, co zrobić, gdzie się udać, jak ten problem rozwiązać. I na pewno nikogo z tych osób, które do nas zwracały się z takimi problemami, nie pozostawilibyśmy bez pomocy, tak? Ważne jest to, że jak mówię, żeby się zadzwonić, zgłosić, przyjść, tak? Żeby nie liczyć na to, że to się samo rozwiąże, bo się samo nie rozwiąże, tak? Niestety, są to sytuacje, w których człowiek dorosły, a tym bardziej dziecko, potrzebuje pomocy zewnętrznej, tak? Jedną właśnie z takich chorób jest depresja, gdzie sama się nie wyleczy, tak? Sama nie zniknie, tak? I tutaj pomoc specjalistów jest niezbędna, żeby to trwało krótko, tak? I żeby do tej normalności wrócić. Tylko

0: mówię, jeszcze raz powtarzam, im wcześniej, tym lepiej, tak? Ważna rola otoczenia tej osoby, tak? Żeby go zmotywować, żeby on się zgłosił. I po drugie, to otoczenie musi dać mu wsparcie, tak? To jest bardzo ważne w każdym stanie depresyjnym, żeby dać mu to poczucie bezpieczeństwa i żeby on miał z kim porozmawiać w sytuacji takiej, kiedy jest mu źle, niedobrze, kiedy sobie nie radzi, tak, żeby każda sprawa jest inna, tak, inne podłoże, ale tutaj no, te elementy są najistotniejsze w tym, żeby takim osobom po prostu pomagać.
1: A jeszcze tak na koniec zapytam się, jakieś te rady, bo może da się jakoś zapobiec też tak naprawdę temu, żeby depresja powstała. Najpierw mamy gdzieś stany depresyjne, do depresji jest jakaś daleka droga. Czy istnieje coś takiego, co można by robić w swojej codzienności, żeby zabezpieczyć się tak naprawdę przed powstaniem depresji?
0: No, szczepionki na depresję niestety nie ma i trzeba to uczciwie powiedzieć. Natomiast możemy działać w systemie a priori zapobiegania, co nie jest rzeczą łatwą, ale jednym z przyczyn również różnego rodzaju stanów depresyjnych jest zbyt częste oglądanie telewizji, gdzie epatuje się różnymi, nie wiem, kroniką kryminalną i ten nastrój przygnębienia pogłębia się, to pokazuje się trumny, umieranie, tak, jakieś tam, nie wiem, Włochy wcześniej, teraz inne kraje, tak, a tutaj matka zamordowała troje dzieci, ogromna tragedia, tak, ale no takie wiadomości są dominujące we wszystkich mediach, tak, gdzie epatuje się takimi negatywnymi informacjami, tak. Tych pozytywnych jest znacznie mniej. No i internet, tak, gdzie są różnego rodzaju fora, o których rodzice dzieci na przykład nie mają pojęcia, że dzieci tam w ogóle wchodzą, tak. Ale i w tym internecie również dochodzi do różnego rodzaju zachowań hejterskich, tak, gdzie zarówno dorośli, jak i dzieci stają się ofiarą hejterów. I tutaj naprawdę trzeba sobie uświadomić, że osoba, która kogoś poniża, która sprawia tej osobie ból i tak dalej, to jest taka osobowość psychopatyczna. On ma w tym przyjemność, że komuś dowali, tak. I nie należy tego traktować poważnie, tak. Nie należy w ogóle tym się przejmować, odpowiadać na takie posty czy takie zaczepki na jakimś tam, nie wiem, portalach społecznościowych. Nie ma gorszej kary dla hejtera, psychopaty, jak brak reakcji, proszę mi wierzyć, nie? Nie reagować po prostu, tak? I to jest najlepsza recepta, bo podłoże jak gdyby również tych różnych czynników to jest, depresja powstaje wskutek pewnych zachowań, braku poczucia bezpieczeństwa i stanu zagrożenia, tak? Braku perspektyw, krótko mówiąc, tak? Człowiek, który wpada w te stany depresyjne, jest w stanie zagrożenia, nie potrafi z tym zagrożeniem sobie poradzić, nie widzi perspektyw dla siebie, tak? Życiowych, uczuciowych, czuje się odrzucony przez środowisko. Dlatego chcąc zapobiegać depresji, bądźmy dla siebie mili. Rozmawiajmy normalnym językiem. Pochylmy się nad osobą, która takiej pomocy potrzebuje. Spotykajmy się, rozmawiajmy ze sobą, tak? Starajmy się spędzać czas nie przy komputerze i telewizorze, tylko na przykład przy książce, na spacerze, na rowerze. W ten sposób idąc, na pewno uchronimy się przed takimi zachowaniami, które się diagnozuje jako później stan depresyjny czy depresja.

0: zmaga się z objawami depresji. Najbardziej narażone są osoby po 80 roku życia. Jak mówi Kamila Jarząbek-Nowak z fundacji, z raportu wynika, że długotrwała samotność jest często przyczyną pierwszych objawów depresji u seniorów.
1: Seniorzy, jeszcze szczególnie zamknięci na wsiach, nie mają świadomości depresji czy jakichś zaburzeń psychicznych, które mogą być związane z wiekiem i z samotnością. Jakiekolwiek działanie nie wychodziłoby z naszej fundacji, tam wszędzie pojawia się samotność. I mamy anonimowe ankiety po warsztatach, gdzie zawsze z takim delikatnym stresem do nich zaglądamy, jakie będą te opinie, czy może coś się nie spodobało. I widzimy tam wypowiedź: poznałam koleżankę i narysowane serduszko obok. Albo umówiłam się na kawę. Gdzie to jest dla nas bardzo szokujące, bo raczej przychodzą tam seniorzy, którzy przychodzą w dobrych humorach. Nie widać po nich, że są samotni, że tych koleżanek na co dzień nie mają, czy że nie mają z kim porozmawiać. Kiedy podchodzimy do seniorki, która jest taka uśmiechnięta, która jest pełna energii, i pytamy, jak się pani podoba, czy wszystko smakuje, i słyszymy: wie pani co, ja pierwszy raz opłatkiem się dzieliłam od 14 lat, bo nie miałam z kim, bo nie znam swoich sąsiadów. Też jest duża potrzeba takiej aktywizacji seniorów, ale po to, żeby poznać ich faktyczne problemy i potrzeby, bo oczywiście powstają piękne stroiki, piękne makijaże, seniorki się uczą, ale jednak tam jest taka głęboko podszyta wartość tego drugiego człowieka, że jednak mam z kim spędzić czas, że wiem, że przyjdę do Fundacji Klementyna na warsztaty i będą osoby, które będą dla mnie życzliwe, które zrobią mi herbatę, z którymi porozmawiam, a może potem umówię się na kawę. I to też jest temat, który tak naprawdę mamy wrażenie, że za 5-10 lat wypłynie mocno. Jeżeli nie zaczniemy z tym nic robić teraz, to depresja wśród seniorów to już nie będzie 28%. To będzie zdecydowanie więcej i to już nie będą początkowe objawy. Ale też na ten moment widzimy, że to jest właśnie problem, który jest bardzo nierozpoznany i jeszcze nierozpoznany i wiąże się ze wstydem. Że uświadamianie seniorowi o depresji, jeśli mówimy o tych seniorach, którzy są zamknięci w domach na wsiach, na ten moment nie do końca będzie miało sens. I teraz skupiamy się na tym, żeby o tej depresji, czy może o smutku, o tej samotności rozmawiać z naszymi podopiecznymi bardziej pod płaszczykiem innych działań. Czyli tak jak tutaj mamy te warsztaty, które aktywizują, czy jak nasi wolontariusze odwiedzają właśnie tych seniorów, którzy już niestety nie mogą wyjść z domu, bo choroby i różne ograniczenia właśnie tego wieku. Zwracamy uwagę na to, żeby nasi wolontariusze rozmawiali o samopoczuciu, żeby zwracali uwagę na jakieś objawy, które mogą niepokoić, które mogą tą depresję zwiastować i ten zły stan psychiczny.
0: Z przeprowadzonych badań wynika również, że seniorzy żyją w skrajnym ubóstwie, mówi Karolina Lis.
2: Mierzymy się również z ubóstwem i to jest niezaprzeczalny fakt. My badania na terenie naszego działania i one pokazały, że około 10% gospodarstw senioralnych żyje poniżej progu egzystencji. Biorą leki co drugi dzień, tak, na przykład. To jest coś okropnego. I to jest ogromny problem, ale ta samotność równie mocno wybrzmiewa. Raport, który chcemy po pierwsze udostępnić zarówno mediom, ale również przedstawicielom samorządów terytorialnych, bo my też jesteśmy bardzo otwarci na dialog, bo też zdajemy sobie sprawę, że sami dużo systemowo nie zmienimy, więc jesteśmy bardzo otwarci na samorządy, by usiąść wspólnie i porozmawiać, bo czasami od rozmowy rodzą się piękne rzeczy, a nie musimy zmieniać prawa odgórnie. Możemy po prostu życzliwie usiąść i zaproponować różne rzeczy, bo my też ze swoim doświadczeniem, z informacjami z badań jesteśmy w stanie coś zasugerować i to są często rozwiązania, co ciekawe, które mogą oszczędzić sporo pieniędzy w budżetach, bo też musimy na to spojrzeć, tak, że utrzymanie, hospitalizacja czy utrzymanie DPS-u też jest kosztem, a my takimi bardzo prostymi narzędziami, bardzo prostymi propozycjami możemy utrzymać sprawność seniorów dłużej. To też jest kluczowe tak naprawdę, bo człowiek potrzebuje drugiego człowieka i to jest rzecz po prostu, którą trzeba zauważyć i trzeba stworzyć miejsce, udostępnić miejsce seniorom, by mogli się spotykać, by mogli wychodzić i być ze sobą.
0: Badanie obejmowało mieszkańców powiatów białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, radomskiego oraz Radomia.
3: Fox FM. Fox FM Radom. Fox FM Radom.
4: Hitów.
3: Hitów. Grójcu na 106,4.
5: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
6: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
8: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona. Odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakątekozdobna.pl.
12: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Rożek Koral za 99 groszy czeka na Ciebie.
13: Do soboty Rożek Koral 110 ml, różne smaki, 99 groszy za sztukę. Tak, tylko 99 groszy za sztukę.
12: Spotkajmy się w Biedrze.
14: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
16: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
17: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
18: Reklama. Słuchacie magazynu publicystycznego w Vox FM Radom.
19: Teraz zaglądamy do leśnej apteki. Żurawina dla wielu kojarzy się z kaśnym smakiem, ale to prawdziwa bomba witaminowa. O zbiorach i przetworach żurawinowych mówi Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
20: Przyznam, że żurawina jest świetna. Jest to świetny dodatek do wielu potraw, serów, mięs lub jako niezależny na przykład rodzaj dżemu czy konfitury. Także jedzmy żurawinę, bo jest bardzo zdrowa. Rzeczywiście ma szereg składników, które jej zapewniają świeżość, bo to jest naturalnie występujący kwas benzoasowy czy chinowy, witamina C, minerały, dzięki czemu żurawina potrafi nawet do wiosny przetrwać i bywała dawniej, w dawnych czasach na przykład zbierana po przemrożeniu. Niektórzy ją też mrożą, zanim zrobią z niej przetwory, bo ma dosyć twardą skórkę, ale ma bardzo ciekawy smak. On jest taki ostrawy, niektórzy, może nie kwaśny, ale taki z lekką goryczką i rzeczywiście jest na tyle specyficzny, że może iść w parze z serami czy mięsami i daje to bardzo ciekawe połączenie, czy jest też składnikiem sosów. Także bardzo ciekawa jest żurawina błotna i mogę ją jak najbardziej polecić jako dary lasu. No, niektórzy właśnie ten smak specyficzny lubią. Z żurawiny robi się też kisiel. Oczywiście tutaj dobrze jest dodać trochę cukru i w takiej najprostszej wersji to ta żurawina jest mielona w jakimś rodzaju maszynki do mięsa, mieszana z cukrem i tylko lekko zagotowana i ona, mając te swoje właściwości związane z kwasem benzoesowym, może nam bez problemu, bez wielkiego gotowania przetrwać. Inni robią dłużej, smażą nawet żurawinę, robią z niej konfitury, ale tak jak mówiłam, jeszcze niektórzy ją blendują ze względu na tą dosyć twardą skórkę. Bywa też, że dodają jakieś takie przyprawy typu cynamon, ale mi najbardziej osobiście sama żurawina najbardziej smakuje, niezbyt długo przetworzona, żeby nie straciła swoich właściwości, tylko właśnie taka zmielona w maszynce do mięsa z cukrem i tylko troszkę podgotowana, jak najbardziej naturalnie. No, tak jak mówiłam, rodzina mi tu wspomaga, także pozdrawiamy wszystkie mamy, babcie, dziadków, którzy mając więcej czasu na emeryturze wybierają się częściej do lasu, ale rzeczywiście staram się przynajmniej kilka wypadów w roku w tym okresie właśnie jesiennym zrobić na żurawinę, ale bez gumowców, no bez gumiaków nie wybierajmy się na żurawinę, bo rośnie ona w specyficznych miejscach. W lesie najczęściej są to bagienka, śródleśne miejsca, szczególnie uwodnione. No i pamiętajmy, że nie wszędzie możemy zbierać żurawinę, bo sama nie jest gatunkiem chronionym, ale rośnie często na chronionych siedliskach, torfowiskach, borach bagiennych. Pamiętajmy też, że zawsze powinniśmy to miejsce, gdzie zbieramy owoce leśne, pozostawić w odpowiednim stanie. Nie wyszarpujmy za wszelką cenę wśród torfowców razem z tą żurawiną. Pozostawmy środowisko w jak najbardziej nienaruszonym stanie. Oczywiście wiadomo, że możemy korzystać z tych darów lasów, o ile nie są to na przykład rezerwaty przyrody, ale róbmy to zawsze z poszanowaniem przyrody, a przy okazji takiego zbioru żurawiny mamy też okazję na przykład zaobserwować łosia. No, żurawie już w większości poleciały, ale no, dużo jest takich ciekawych rzeczy na takim torfowisku, które pozwolą nam na pewno też na taką regenerację sił też psychicznych, samoobcowanie z przyrodą, taką w miejscach szczególnych, otwartych, bo często są te torfowiska dosyć duże obszarowo, tutaj na przykład w Puszczy Kozienickiej i możemy wybrać się, a jeżeli nie chcemy zbierać, to wybierzmy się z ciekawości takiej obserwacji przyrody również i wtedy też możemy skorzystać. Samo wyjście do lasu jest już bardzo dobrym pomysłem. Teraz jesienią bardzo dużo też w przyrodzie się dzieje, są piękne kolory, na torfowisku też w szczególności te barwy są jakieś tam bardzo interesujące, przebarwiają się brzozy na żółto, jeszcze są liście, trawy stają się takie czerwonawe, jest trochę takich ciekawych pajęczyn i to wszystko jest bardzo relaksujące. Możemy zawsze zapytać jakiegoś miejscowego leśniczego, czy gdzieś w pobliżu rezerwatu nie ma innego bagienka, sami go poszukać, zasięgnąć rady miejscowych, jeżeli zdradzą swoje miejsca i wtedy nie będziemy niszczyli zasobów szczególnie chronionej przyrody, bo taką przyrodę spotkamy w rezerwatach przyrody, a będziemy mieli żurawinę. Także i pamiętajmy też, że w rezerwatach w ogóle można się poruszać tylko wyznaczonymi do tego celu przez służby ochrony przyrody ścieżkami, więc nie wszędzie powinniśmy wchodzić. Także zachęcam do rozmowy z miejscowymi leśnikami. Leśniczy miejscowy doskonale wie, gdzie są bagienka, które są odpowiednie do tego, by zbierać żurawinę. A jeżeli jednak nie znajdziemy takiego miejsca, to w sprzedaży jest również żurawina pochodzenia amerykańskiego. Gatunki, które są z Ameryki, są większe, możemy je kupić suszone. No i możemy też ten substytut używać. Staramy się, by nie być tutaj jakimś takim nadgorliwym, ale no, najczęściej stosowane w tych przypadkach jest pouczenie. Jeżeli to jest uporczywe, no to dana osoba dostanie mandat. Także, no, także staramy się, żeby działać edukacyjnie, prewencyjnie. I żeby no, budować tą wiedzę o przyrodzie, bo bardzo często osoby nie mają tej wiedzy, że nie wolno w miejscach chronionych tego robić. Także.
19: A gdzie znaleźć żurawinę?
20: Na pewno jakieś mniejsze, bliżej Radomia, Bagienka są. To muszą być zagłębienia terenu, ale takie największe są w okolicach tutaj Nadleśnictwa Zwoleń, Kozienice, Puszcza Kozienicka po prostu, bo charakterystyczne dla Puszczy Kozienickiej są ciągi porośniętych lasem wydm, a w zagłębieniach terenu są torfowiska bagna zwane ługami. Stąd rzeczywiście z tego wynika, że jest tu i żurawiny więcej. Natomiast z drugiej strony tutaj w kierunku na Przysuche Końskie to w Dolinie Drzewiczki są jeszcze takie torfianki, zagłębienia terenu, gdzie żurawina występuje i można się tam próbować udać na taki zbiór. Tak jak wcześniej mówiłam, warto zapytać leśniczego miejscowego, czy zna właśnie tereny, gdzie można spróbować znaleźć żurawinę i które nie są chronione, żeby nie działać na niekorzyść przyrody, a spróbować swoją przygodę z tego rodzaju darem lasu, jakim jest żurawina.
19: A czy jagoda i borówka to kuzynki żurawiny?
20: Tak, one rosną na podobnych siedliskach kwaśnych, należą do rodziny wrzosowatych i właśnie takie mają wymagania, że dobrze się czują w kwaśnym środowisku, w borach sosnowych, właśnie na tych torfowiskach. Z tym, że akurat żurawina lubi miejsca mokre, wilgotne i tylko tam występuje, tak jak borówka bagienna, czyli łochynia, natomiast ta borówka brusznica już nieco mniej, już bardziej suche, a nawet bardzo suche środowiska, a czernica to takie pośrednie, także wszystkie one należą do jednej rodziny, także rzeczywiście koneksje rodzinne są tutaj widoczne. Raczej żurawiny nie pomylimy z żadną trującą rośliną ze względu na to siedlisko. Jeżeli jesteśmy na bagnie i są czerwone owoce i nie jest to jedna roślinka, tylko występuje ona łanowo najczęściej, to jest to żurawina. No ale zawsze, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, to zapytajmy tych, którzy na tym się znają. No, leśnicy zawsze odróżnią żurawinę od innych roślin, dlatego no, możemy zawsze zadzwonić, zapytać, przynieść, wrzucić gdzieś na forum, czy wysłać nam wiadomość, na przykład przez Facebooka, my zawsze odpowiadamy. Jest taki stereotyp tego, że ktoś utkwił w tym bagnie. No nie zdarzyło się to za historię mojej pracy, żebym słyszała o takim przypadku, że ktoś utopił się w bagnie, ale rzeczywiście jest trochę takiego strachu związanego z takimi grząskimi terenami. No jak nam but ugrzęźnie i nie możemy go wydobyć, to jest to takie stresujące. No uważajmy, bo często tam, gdzie są torfowiska w regionie tutaj Puszczy Kozienickiej, to były kopane torfianki. Jest lustro wody, więc może nie jest to głęboka woda, ale rzeczywiście już samo nawet zmoczenie butów jest nieprzyjemne, gdy jest zimno i jest nam mokro. Nie czujemy się komfortowo, dlatego róbmy to ostrożnie, bo rzeczywiście ten pobyt w lesie ma być relaksujący, a nie stresujący. Dlatego ubierzmy się odpowiednio, załóżmy odpowiednie buty, w szczególności gumowce. Weźmy ze sobą też jakąś herbatkę, właśnie z sokiem z żurawiny jak najbardziej może być. I miejmy ten czas taki spokojnego relaksu, także nie jest to takie groźne i straszne zbieranie żurawiny, ale powinniśmy uważać. Są w zasadzie krzywinki i płożące w dodatku. One mają bardzo drobne, zimozielone listeczki. one się tam później troszkę tak brązowieją. I na tych łodyżkach zawieszone są na szypułkach takich cieniutkich właśnie te czerwone owoce żurawiny. Często jest to zagłębione wśród torfowców, a rośnie tak jak torfowisko modelowo wysokie wygląda, to są to takie kępy torfowców i żurawiny. Często też spotkamy na przykład rosiczkę gdzieś tam, która jest już rośliną chronioną, zresztą torfowce w większości również, więc tutaj też powinniśmy uważać, by nie naruszyć tego dobrostanu przyrody. Więc tak wygląda żurawina i zawsze łanowo, także jeżeli obradza i ma dobre świadczy to, jeżeli obradza, to świadczy to o tym, że ma dobre warunki i wtedy łanowo występuje, także w jednym miejscu możemy już jakiś tam słoik tej żurawiny sobie zebrać. Oczywiście te zasoby żurawiny w regionie nie są ogromne, ale to też nie jest dla każdego zadanie zbierać żurawinę, no bo nie wszyscy są tym zainteresowani. Dzisiaj wszystko chcemy mieć szybko, a to jednak wymaga trochę czasu. I trzeba poświęcić parę godzin na to, żeby ten słoiczek żurawiny sobie uzbierać, żeby oczywiście dotrzeć na miejsce, wrócić. Także na spokojnie zbierajmy żurawinę i szukajmy też w lesie różnych wartości, takich jak samo zdrowie psychiczne, fizyczne. No i te dary lasu też są ważne. Hodowla żurawiny jest trudna i z punktu widzenia ochrony przyrody jest to też niewłaściwe. Zostawmy te szczególne siedliska takimi, jakie są. Możemy zebrać owoce, ale nie naruszajmy tych krzewinek wśród torfowców, chronionych rosiczek. Więc jeżeli już bardzo chcemy mieć w ogrodzie żurawinę, to te gatunki amerykańskie kupione w sklepach ogrodniczych, one już bardziej nadają się do hodowli tam, gdzie nie są siedliska bardzo uwodnione, tylko w ogrodzie mamy szansę. Ja sama mam w ogródku taki gatunek obcej żurawiny, ale to jest po prostu ogród i to jest właściwe miejsce. Tak, zapewne występujące na bagnach różne ciekawe zwierzęta w typie łosia, dzika czy ptaki, które licznie występują również na tych szczególnych siedliskach, na bagienkach, na pewno skorzystają i korzystają z zasobów żurawiny. Po prostu ją jedzą jako może nie główny pokarm, ale jako urozmaicenie pokarmu. Miejmy oczy i uszy szeroko otwarte. Można wziąć jakąś lornetkę też ze sobą na taką wyprawę na żurawiny, bo rzeczywiście mamy szansę w tym środowisku spotkać wiele ciekawych gatunków zwierząt i warto być nastawionym też na obserwacje przyrodnicze podczas tych wypraw po dary lasu. No jak będziemy mieli bardzo dużo szczęścia, to łosia. Oczywiście jak się o świcie wybierzemy, czy o zmierzchu, to większe szanse. O zmierzchu nie polecam, bo trudno jest wrócić jeszcze, jak jest jasno. Natomiast taka wyprawa o świcie jest bardzo ciekawym przeżyciem. No dzika, ale pamiętajmy, że no bo dziki też świetnie się czują w takich mokrych siedliskach na bagnach, ale pamiętajmy tu, że zachować należy ostrożność przy kontakcie z dzikimi zwierzętami. One często zaskoczone przez człowieka nie tyle stanowią zagrożenie, ile trzeba po prostu pozwolić im odejść i samemu się oddalić. No i oczywiście ptaki, no już większość tych kluczy, żurawi, gęsi mamy za sobą, ale jeszcze jakieś tam spóźnione odloty możemy zaobserwować. Zwykle bagna to jest otwarta przestrzeń i tu rzeczywiście dużo się dzieje w świecie ptaków, także zachęcamy też do obserwacji takich ornitologicznych w takich miejscach. Dawniej żurawina była też wczesną wiosną zbierana, jeżeli przetrwała, jeżeli nie zjadły jej zwierzęta. Ona zmienia wtedy swoją strukturę, staje się miękka, taka przemrożona i ma troszkę inne takie właściwości smakowe, ale rzeczywiście niektórzy nawet mrożą żurawinę przed przerobieniem, żeby troszkę ta struktura uległa zmianie. Także no, jest to i zimozielona krzewinka i te owoce potrafią przetrwać, tak jak mówiłam wcześniej. nie psują się, gdyż zawierają naturalne konserwanty. No to raczej owoce, bo te liście są takie nieprzyjazne do jedzenia, skórzaste, no jak większość zimozielonych, więc tylko jako urozmaicenie diety i zasoby żurawiny nie są na tyle duże, by stanowić jakieś główne pożywienie któregoś z gatunków, ale wiele ptaków korzysta i drobnych ssaków leśnych również.
19: A czy żurawina, owoce lub gałązki nadają się do ozdób?
20: Nie nadają się, bo są takie raczej delikatne, efemeryczne. Nie powinniśmy też uszczuplać tych zasobów ze względu na to, że te torfowiska, bagna to szczególne siedlisko i jest ono wyjątkowo cenne, więc nie spotkałam się z tym, by w przeciwieństwie do borówek, które bywają stosowane jako ozdoby, czy borówka brusznica, czy czernica, gałązki, a żurawina nie, także nie nadaje się i nie róbmy tego ze względu na przyrodę.
19: I to wszystko na dziś. Daria Żurowska, dziękuję za uwagę.
3: Vox FM Radom. Vox FM Radom. Zetnij hitów w Grójcu na 106,4.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona, odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakątekozdobna.pl.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
4: Stokrotka.
5: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
16: Zaatakował swoją byłą partnerkę, później się postrzelił. Na początek nowe informacje po tragedii w Małopolsce. Sejm znów na tak. Pytanie, co zrobi prezydent? Podatek od nadzwyczajnych zysków paliwowych przyjęty przez posłów. Odnowią stare i zniszczone kamienice. Piotrków Trybunalski szykuje rewitalizację starej części miasta. Minęła 11. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Strzelał były partner. Na początek najnowsze informacje po tragedii w Małopolsce. Jak wiecie z Vox FM, w Sieprawiu koło Myślenic zginął 47-latek. Policjanci dostali zgłoszenie o awanturze domowej. Mężczyzna otworzył ogień w stronę byłej partnerki.
17: 47-latek wyciągnął broń czarnoprochową wobec 45-latki, z którą się pokłócił. Strzelił do niej, a następnie oddał strzał w swoim kierunku.
16: Relacjonuje Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Mężczyzna mimo reanimacji zmarł, a kobieta trafiła do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej, ale najpierw niezbędny jest podpis prezydenta. Karol Nawrocki zapowiada własny projekt ustawy, który ma obniżyć ceny paliw. Co proponuje prezydent i czym jego pomysł różni się od rządowego? To pytanie do Mateusza Gołębiewskiego.
18: Prezydent chce ustawowo ograniczyć marże koncernów paliwowych. Jego projekt ma też umożliwić ministrowi finansów obniżenie akcyzy. Kancelaria prezydenta szacuje, że ceny mogłyby spaść do 2,60 zł na litrze.
19: Powinna być w konsensusie budowana zgoda, jeżeli chodzi o wsparcie polskich obywateli, jeżeli chodzi o ceny paliw.
18: Apeluje Norbert Kaczmarczyk z PiS. Rząd proponuje z kolei podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Premier zapowiedział, że jeżeli prezydent podpisze ustawę, rząd przywróci program CPN. Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej apeluje do Karola Nawrockiego o podpis.
20: Jeśli prezydent ją zawetuje, to nie będzie możliwości obniżenia cen paliw.
18: Wcześniejszą wersję tych przepisów Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego.
16: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Gdy zawyły syreny, wielu nie wiedziało, co robić. W czwartek na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie zabrzmiały alarmy. Mieszkańcy otrzymali alerty RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza. Czy mieszkańcy Podkarpacia wiedzą, gdzie szukać schronienia?
21: Ja jestem akurat poinformowana. Mieszkam na ulicy Dąbrowskiego i tam jest blok przeznaczony do...
22: Schron?
21: Na schron, tak.
22: Ale jest rzeczywiście ten schron, czy on tylko jest z nazwy schronem?
21: Nie wiem, ja osobiście nie byłam, nie widziałam, także nie mogę na ten temat się wypowiedzieć.
23: Schronów jako takich z tym Słońcuta to nie ma, ale miejsca bezpieczne są.
22: Czy wiedziałby pan, gdzie się schronić na wypadek zagrożenia?
24: No tu chyba do swojej piwnicy. No bo gdzie bym tu poszedł?
16: Usłyszał nasz podkarpacki reporter Tomasz Widak. Informacje o tym, jak zachować się w przypadku zagrożenia z powietrza, można szukać na rządowych stronach internetowych oraz w poradniku bezpieczeństwa. Odnowią stare i zniszczone kamienice, poprawią też wygląd zaniedbanych podwórek. Piotrków Trybunalski zabiera się za rewitalizację kolejnej części Starego Miasta.
25: Dzięki wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego projekt Młode Stare Miasto wraca do realizacji. Dofinansowanie w wysokości około 22 milionów złotych.
16: Mówi Juliusz Wiernicki, prezydent Piotrkowa. Takie inwestycje cieszą samych mieszkańców.
26: Trzeba by to odnowić, żeby przyciągnąć tu ludzi, żeby pokazać, jakie miasto jest ładne.
16: Na remont piotrkowskich kamienic miejscowy samorząd wydał łącznie ponad 30 milionów złotych. W weekend odczujemy jeszcze ostatnie podmuchy lata. Miejscami wartości na termometrach wzrosną do 24 stopni Celsjusza. Niewykluczone będą jednak burze. Na termometrach zobaczymy dziś od 19 stopni na Nizinie Szczecińskiej, przez 21 w centralnej Polsce, do 24 na Podkarpaciu. W przyszłym tygodniu czeka nas już jesienna pogoda, a wysoko w górach może nawet spaść śnieg.
27: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu.
28: Anna Badowska, zapraszam. Nie zawsze szkoła to przyjemne miejsce, gdzie można spotkać swoich przyjaciół. W pierwszej części magazynu edukacyjnego zajmiemy się zjawiskiem, które wydarza się właśnie na szkolnych korytarzach. Bullying, czyli przemoc rówieśnicza. O skali problemu na terenie radomskich placówek, o tym, czym jest przemoc rówieśnicza i co robić, kiedy jej doświadczamy, rozmawiam z Anną Małaśnicką, psychoterapeutką z Radomskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
29: Co to znaczy przemoc rówieśnicza? Jakie są to właśnie zachowania? Jakimi mechanizmami też się kieruje taka osoba zadająca takie ciosy.
30: Tak. Przemoc rówieśnicza to jest zagadnienie znane od lat. Tak naprawdę teraz ono ewoluuje i się bardzo zmienia. Ale mówimy o niej kiedy? Bo oczywiście możemy dokonać takiego podziału, bo te podziały w literaturze są bardzo różne. Fizyczna, psychiczna, materialna, seksualna. Natomiast generalnie mówimy wtedy, kiedy jest to działanie, bo to, że dzieci, młodzież w szkole dochodzi nawet do jakichś takich aktów, no to takich bardzo, które można szybko zdiagnozować, czasami tam sąd, wydział rodziny i nieletnich, natomiast generalnie o przemocy mówimy wtedy, jeżeli to jest działanie, które się pojawia systematycznie, które jest intencjonalne, które ma siłę i przeważnie to się dzieje i ja bardzo to jeszcze takie akty i ten podział taki na fizyczny, psychiczny, materialny bądź też czy przemoc seksualna, to jest jedna strona, natomiast bardzo trudne i w tej chwili pojawiające się zagadnienie, które ma zasięg dużo dalszy i dużo gorszy, to jest tak zwana przemoc relacyjna. Rówieśnicza relacyjna, czyli przemoc w relacjach, to co się dzieje w klimacie klasy szkolnej. Jest to naprawdę ogromny dramat. W tej chwili, no Norwegia sobie trochę poradziła, tak przygotowując się i tak przeglądając trochę literaturę, natomiast Polacy, my jesteśmy tak w środku, ale problem jest bardzo duży. To co się dzieje z młodzieżą, z konsekwencjami. Oczywiście możemy tutaj podzielić na sprawcę, na ofiarę, czyli osobę, która doznaje tej przemocy. Duże znaczenie mają też świadkowie, bo oni wspierają wtedy tą całą sytuację. Przemoc relacyjna na konsekwencje tej przemocy. To, że ja podam takie przykłady. Siada jeden koło drugiego gdzieś tam w klasie szkolnej czy na korytarzu, wstaje się od tego dziecka, podkłada mu się nogę, prawda? I to tak nauczyciele w ogóle, czasami wychowawcy nie widzą tego, nawet psychologowie, pedagogowie. Dopiero później gdzieś, jak mam do czynienia z depresją, z jakimiś innymi takimi obszarami, że dziecko nie chce chodzić do szkoły, zastanawiamy się dlaczego. I to może być też coś takiego, że w ogóle nie widać. Tam nie ma znamion przemocy fizycznej, nie ma nawet psychicznej. Nie chcę chodzić do szkoły. Jestem wykluczony na forach tych szkolnych, na grupie szkolnej. I co jest, to generalnie się nazywa w tej chwili bullying. Przemoc relacyjna, bullying taka nazwa jest. Natomiast jest też cyberbullying. Cyberbullying, czyli to jest też to samo, żebyśmy też tak do końca nie oddzielali, bo to różnie jest w literaturze, ale to jest to wszystko to samo, tylko przy użyciu komputerów, przy użyciu tych wszystkich środków, które w tej chwili mamy. Czyli to są te SMS-y nadawane, to jest nagłośnianie w komunikatorach, prawda, używanie tych różnych form agresji, to jest właśnie też sexting, czyli gdzieś, gdzie zdjęcie dokładamy, prawda, to jest osoba zupełnie dodana do jakiejś takiej zniekształconej formy i to jest puszczane w internet. Bardzo ciężkie dzieci przeżywają, kompletnie sobie z tym nie dają rady. I to jest takim obszarem, ja mówię w tej chwili o bullyingu, czyli o takiej przemocy relacyjnej, która trwa długo i wykluczenie, to jest ten obszar, wykluczenie z klasy, z środowiska, z grup rówieśniczych, to jest dużym problemem dla wychowawców, dla szkół.
1: Skąd wynikają takie rzeczy? Skąd pojawia się też to wykluczenie? Bo ja rozmawiając na przykład z młodzieżą, tam dochodziło do różnych takich zdań typu kiepskie ciuchy, słaby telefon, nie umiało się odezwać, nie pasuje w jakiś tam sposób. Tu mamy też media społecznościowe, czy kreuje się jakąś taką potrzebę, że ten nastolatek ma jakiś być, a jak taki nie jesteś, to się bujaj z tej naszej grupy?
30: Tak, to jest bardzo, bardzo różnie, bo przeważnie ja tam wcześniej mówiłam o tym podziale agresor, ofiara tych działań tego agresora, w cudzysłowie, szkolnego, i ci świadkowie. Skąd to się bierze? Przeważnie to są dzieci, które mają z takich domów, z rodzin konfliktowych, ale to też niekoniecznie. Przeglądając badania, to tak jak spojrzałam, tam nie ma konkretnie jednej formy, bo czasami jest dziecko, które faktycznie są dzieci z jakimś upośledzeniem umysłowym i one nie doznają tego i one gdzieś tam są dobrze traktowane. Natomiast to się bardzo niewinnie zaczyna, to tak troszkę się pełznie jak rak. Czyli gdzieś tam ktoś jeden raz źle się odezwał, cała klasa nic nie powiedziała na ten temat, poszło dalej, drugi, trzeci raz, dziecko zostało sam, dziecko nie ma kolegów, nie ma koleżanek. Wtedy nie ma wsparcia rówieśniczego i ten, który jest sprawcą przemocy, dokonuje tego częściej. Jak widzimy, że danej osoby najgorsze z tego wszystkiego to co jest? Wykluczenie. Czyli ciebie nie ma, ty jesteś przezroczysty, ciebie nie ma w klasie, nie zajmujemy się tobą, nie siadamy koło ciebie, nie podajemy ci ręki, jeżeli chodzi o chłopców. I to jest chyba najgorsza forma. Te dzieci się jeszcze bardziej zamykają. Przeniesienie do innej klasy, innej szkoły też nie zawsze zmienia, aczkolwiek w takich radykalnych sytuacjach. Pamiętam, ostatnio miałam dziewczynkę, która w dwóch szkołach, w jednej szkole bardzo utalentowana, w jednej nie ma problemu, w drugiej jest problem. Więc no, jakoś tak bardzo dziwnie. To zależy od kontekstu, od całości, od środowiska. Przyczyny, bo tutaj no, troszeczkę mówiliśmy o tych przyczynach, bardzo, bardzo różne. Małe wsparcie ze strony mamy taty, środowiska domowego, gdzie jest konflikt, gdzie są kłótnie, gdzie rodzice są zajęci sobą, a nie wspierają. To są bardzo często dzieci, które nie są wspierane, bo jeżeli mama zauważy, pójdzie do psychologa, do pedagoga i tam coś się zadzieje w tej klasie, też to często jest tak spłaszczane w szkołach, no to zrobimy prelekcję, zrobimy jakieś jedno zebranie. Jednorazowym takim działaniem, no zaprosimy kogoś, nie wiem, rzecznika, kogoś jeszcze. To nie jest rozwiązanie, to musi być całokształt pracy z całą klasą w celu tworzenia wspólnoty, w celu tego, że to jest nasza klasa, nasza wspólnota, są zupełnie inne mechanizmy i sposoby działania. I w celu takiej, że tam w ten program szkolny to jest wliczone jeszcze i pani woźna, i pani gdzieś z administracji, które też patrzą i widzą, jak te dzieci są traktowane na korytarzu szkolnym. Żeby jak najwcześniej można było to wychwycić. Bo tak jak powiedziałam, ja to jeszcze raz podkreślę, może być ogromna przemoc, gdzie faktycznie nie ma w ogóle żadnego siniaczka, gdzie to ubranko będzie całe, a tej osoby nie będzie. Tej osoby nie będzie, ta osoba będzie zupełnie wykluczona, będzie poza terenem szkoły, ona nie chce chodzić do szkoły, wtedy nie chce uczęszczać na zajęcia. Coraz więcej jest tego typu młodzieży i dzieci.
1: No właśnie, jaka jest skala problemu, bo rozumiem, że tutaj do ośrodka interwencji kryzysowej na pewno zgłaszają się rodzice, jak i dzieci z takim, a nie innym problemem. Jaka jest skala tego problemu, taka rzeczywista?
30: Tak, znaczy o tej skali to też jest tak bardzo różnie. Ja już tam powiedziałam, Polska jest gdzieś tak w środku tego wszystkiego. Natomiast samego takiego wykluczenia są różne formy. Różne formy tej przemocy, bo domowa, ona może być seksualna, ona może być materialna, że o jej idę taka bardzo prowokacyjna i taka bardzo zawoalowana. Idę o jej, wiesz, niechcący mi się coś wylało na twoje ubranko, prawda? Oj, niechcący, ta noga gdzieś tak było i ty się przewróciłeś. Oczywiście wszyscy wspierają. Jeżeli jest dobra reakcja pani wychowawczyni, czy tam osób i uruchomi świadków przemocy, bo dobrze jest współpracować z świadkami przemocy i gdzieś ich wziąć na swoją stronę, w cudzysłowie też, że oni widzą to i są, od razu idą i pomagają tej ofierze, tej osobie, która doświadcza, nie lubię trochę tego słowa ofiara, ale tej osobie, która doświadcza tych szykan bądź tego zachowania. Agresora nie wspierają, nie stoją obok. To już jest dużo takich ról, że są dzieci, które stoją obok i nie angażują się, młodzież albo dzieci. Mnie to nie dotyczy, mnie jest to obojętne, chcę przetrwać. Szkoła jest taką dżunglą. Dżunglą bardzo, bardzo dziwną, bardzo trudną. Albo czasami też jest tak, że ten młody człowiek podporządkowuje się pod tego sprawcę. On używa też różnych innych mechanizmów, różnych innych działań, żeby może przetrwać i wytrwać. Aj, bo wiesz, ja taki jestem, w końcu zaczyna wierzyć, że ja naprawdę tak się zachowuję i taki dziwny jestem. Bądź też zaczyna, różnych próbują sposobów, żeby sobie poradzić z agresją. One nie są skuteczne. Także to jest tak bardzo silne i bardzo ważne. Dla młodego człowieka, czy człowieka takiego w wieku 13, 14, 15 lat, to co jest ważne, żeby nie być samemu. Żeby być w grupie, nawet czasami już tą gorszą rolę przyjmie. Ja pamiętam chłopaka, który przyszedł do nas. Proszę pani, ja już bym wolał, żeby oni mnie bili. Oczywiście wiadomo, że nasze zdanie jest na ten temat inne, ale żeby było tak, że jestem, niż jestem, mnie tam w ogóle nie ma na tych grupach klasowych szkoły. To jest dramat, to jest okrutne. Więc jeżeli tak sobie myślę, nie zaczniemy pracować w kierunku pokazania tego dobra, tylko w kierunku takiego zaistnienia kosztem innych, kosztem, że ja jestem lepszy, bo huknę, bo krzyknę, bo inni się zaczną bać i cała grupa nie będzie reagowała, tylko albo stoją z boku, świadkowie. Tutaj dobrze by było włączyć do tej współpracy te grupy osób, które są świadkami. Ja nawiążę jeszcze to, co prawda jest z ulicy przykład Warszawy, gdzie tam została, to jest środowiska dorosłego, zgwałcona kobieta. Kobieta, tak, w strasznym stanie i też tam była mowa, że ludzie przechodzą, widzą, nie reagują. Tak się dzieje w klasach, tak się niejednokrotnie dzieje w domach. No i później mamy to powielane w grupie. A to są dzieci w grupach tych szkolnych, w grupach rówieśniczych, tak? To są dzieci, które czasem są naprawdę zupełnie bezsilne i nie ma takiego dobrego sposobu, to trzeba faktycznie wziąć i popracować, żeby im wcześniej się podejdzie do tego, to tym jest większa szansa na poradzenie sobie z tym. Jeżeli ta przemoc rówieśnicza już rozleje się i może nawet wychowawca czy szkoła tego nie widzieć, bo to gdzieś tam w tych mediach społecznościowych dopiero tam gdzieś widać, bo wtedy jest dużo trudniej.
1: A jak właśnie zaobserwować? Bo też pani mówiła tutaj o tym, że nie ma tych siniaczków, nie ma tych jakichś właśnie innych rzeczy, tych znamion tak jakby tej przemocy. To dziecko też może nam wracać do domu, my jako tam opiekunowie, rodzice, no ale też i pedagodzy szkolni i nauczyciele mogą obserwować pewnego rodzaju jakieś efekty tej przemocy, tak? Czy wycofania, czy czegokolwiek innego. Właśnie jakie są te efekty? Co zaobserwować i na co zwrócić uwagę, że na przykład taka jednostka, taki dzieciaczek doświadcza przemocy rówieśniczej?
30: To, że nie chce chodzić do szkoły. To, że mówi, mamusiu, mnie dzisiaj boli brzuch. Mamo, mnie dzisiaj boli głowa, tato. Czasem nic nie powie, gdzieś idzie w drugie, inne miejsce. Różne mogą być. Każdy przypadek, co jest ważne? Ważne jest, żeby mama, tata, rodzice mieli dobry kontakt. Ja wiem, że do wieku dojrzewania jest strasznie trudno, bo one się zmieniają. Z dzieci w dorosłość wchodzą i czasem jest ten wielki błąd. O wielu rzeczach rodzicom nie mówią. Natomiast zmiana zachowania w domu. Zmiana zachowania, jeżeli pani wychowawczyni bądź nauczyciel widzi, w szkole siedzi wpatrzony w okno, z daleka, oni stoją w grupkach, bo przeważnie są grupy. Przynajmniej w tym początkowym okresie zaczynają się robić grupy po 2-3 osoby. Dobrze jest też robić takie zmiany, żeby zmieniali się ci uczniowie w klasie. A jeżeli jest to jedno, dwoje czy troje, gdzie się gdzieś izoluje, odchodzi, na boku stoi, To już powinno być taki jednym, takim światełkiem zapalającym się, że chyba coś tu jest nie tak. Przecież młodzież, dlatego ja mówię, ta wspólnota, pracujemy na wspólnotę, są to zupełnie inne mechanizmy. My wszyscy jesteśmy jednością. Każdy w tej grupie powinien się fajnie czuć. Oni się mogą pokłócić. One mogą się nawet tam czasami może dojść, w cudzysłowie, oczywiście do przemocy, że się tam gdzieś uderzą. Ale generalnie jedno za drugim idzie. To jest bardzo ważne, że jedno drugie, o to tak jak w domu, prawda? My się możemy pokłócić, na drugi, trzeci dzień się przeprosimy. Natomiast jeżeli ktoś stoi z boku, jest zupełnie wyłączony i to nie jest incydent jeden dzień, dwa dni, tylko to jest tygodniami. Tygodniami. Ja pamiętam, kiedyś rozmawiałam z taką panią wychowawczynią, miałam dziewczynkę bardzo trudną, rozmawiałam, no ale już będziesz, ja nikomu nie mogę narzucić przyjaźni. No ale jak to? Jedna dziewczynka, która jest całymi miesiącami sama z boku, która siedzi w ostatniej ławce, z którą nikt nie siedzi, która gdzieś tam jest torpedowana na zajęcia, bo jak to przychodziła później do nas, to cokolwiek ona powiedziała było złe. Albo też siadała, wstawały dziewczyny i odchodziły od niej. No to już widać, że to jest nękanie, czyli ten bullying, o którym mówię, który jest straszny. Straszne i to jest porównywalne tam przez niektórych naukowców nawet do pewnych takich form przeżyć jak przy raku. Takich przeżyć, że tak granicznych, nawet związanych tak jak przy śmierci, przy raku. Zamiera psychika człowieka. Także to jest takie bardzo ważne i tu bym zwróciła uwagę na relacje. Na te mikro relacje, nawet przyjacielskie, gdzie też jedna osoba jest dominująca, druga gdzieś tam uległa. To tu trzeba, to jest bardzo ciężkie w jego dojrzewaniu, bo one się zamykają, media pomagają, tak? Jesteśmy gdzieś tam na tych portalach i tego kompletnie nie widać, ale różnymi sposobami. Trzeba dojść, może czasami koleżanka coś podpowie. Pedagog, psycholog, ja wiem, że oni w szkole bardzo chcą i są bardzo otwarci, ale rodzic musi mieć szeroko oczy otwarte z tyłu głowy i obserwować zmiany w swoim dziecku. To może być zmiana, on nie chce iść do szkoły, nie chce założyć, niekoniecznie musi być fajny ciuch, bo no, ciuch, żeby się tam ubranko, prawda, żeby się nie wyróżniało, to takie bardzo, bardzo znamienne jest. Czasami może być chłopak, dziewczyna zupełnie chodząca, natomiast gdzieś góruje, gdzieś ma taki przekaz, taka dojrzałość w sensie negatywnym, psychologiczna, psychiczna, że niszczy innych. I ktoś nie jest przyzwyczajony do tego, nie radzi sobie. Ale dlatego mówię tutaj na tych świadków przemocy i na pozostałych członków grupy dobrze jest nacisk położyć i tam gdzieś opracować jakąś taką strategię działań, żeby oni wspierali tę osobę. Nie dopuścić do wykluczeń, bo to jest przyczyna, że ta młodzież czy te dzieci, to jest bardzo różnie, bo czasami też spotkałam taką grupę, też osoby. Nie jest tam wszystko jedno, koncentruje się na nauce, ale jednak w wieku dojrzewania grupa ma bardzo duże znaczenie, rówieśnicze.
2: Takie dosyć kluczowe, to jest taki element tak naprawdę rozwoju osobowości. Jakie są konsekwencje takie, które właśnie, no szkody jakie się zadzieją w psychice, jeśli chodzi o doświadczenie takiej formy przemocy, bo no, to ma swoje znamiona. Czy może być też również przyczyną do takich właśnie zachowań granicznych, czy samookaleczeń, czy jakichkolwiek innych takich dosyć trudnych konsekwencji?
30: Ależ oczywiście. I nie jedna, dwie, i nie dwie, i nie trzy osoby tutaj u nas były. Nie chciały nawet powiedzieć, nie jest takie, że już od razu dziecko idzie i mówi z marszu. Napięcie, jak się tam bada, skąd to napięcie, w jakich sytuacjach nie możesz wyczynić. Samookaleczenia, no, uda, ręce. To są depresje. To są, no później gdzieś tam przechodzi to w jakieś zespoły. To są dzieci bardzo wrażliwe, niejednokrotnie nadwrażliwe. Dzieci, które myślą o sobie później bardzo źle. Które mają zaniżone poczucie wartości, konsekwencje są dramatyczne. Naprawdę dramatyczne, bo nawet przeniesienie do innej klasy czasami pomaga, ale to już powinno być skrajne. Czasami pomaga, natomiast dziecko czy chłopak, nastolatek, dziewczyna przenosi to tak na siebie, że ona wierzy, że takie jest, że jest właśnie takie niefajne i takie dziwne, bo tak mówią, ty jesteś dziwne. Czasami tam w społecznościach LGBT dzieci potrafią być cudowne, ale potrafią być też czasami no okrutne. Ale to też chciałam powiedzieć jedną rzecz, że tu się trzeba zająć i tą osobą, która doświadcza tej przemocy, ale jednocześnie i tą osobą, która jest sprawcą. Bo bardzo często, jeżeli w domu jest coś nie halo, bądź tata przemocowy, to dziecko przenosi, odreagowuje na grupie szkolnej albo w szkole. Także to też się trzeba i tą drugą osobą i nie tylko kary, nie tylko sąd i nie tylko w tym kierunku, tylko też trzeba pokazać, hej, no ty może zmień, spróbujemy i też w tym kierunku, że patrz, masz inne przekazanie, przekierować w innym kierunku trochę tą uwagę. Także ten proces wychowawczy jest bardzo, bardzo ważny.
1: Za które odpowiadają dorośli, bo mówi tutaj pani o tym właśnie, że to jest takie budowanie i rozwijanie swojej świadomości. Jest Kat i ofiara, okej, możemy tak mówić, w takim jakimś książkowym znaczeniu i świadkowie, no ale te dzieciaki są w momencie rozwoju, więc tutaj kluczową rolę tak naprawdę zabezpieczania tej sytuacji, jak i możliwości zmiany mają

0: się siedzieć i bać, bo jest właśnie świadkiem, ale nie wie, jak zareagować. Co robić? Jak też ośmielić to swoje działanie, żeby powiedzieć stop. Mówię przemocy stop.
1: To nie jest łatwa sprawa, ja od razu mówię. To nie jest to zależy od tego też, o jakiej fazie tej przemocy mówimy. Mówię tutaj, ja głównie mówię o nękaniu, bo jeszcze ta przemoc fizyczna, psychiczna, nawet i ta seksualna, ja wiem, że mogę być w tej chwili odebrana jednorazowe, dwurazowe akty, chociaż też zależy przypadek, tak, bo pewnie tutaj mogą się odezwać osoby, które tak, bo jak to pójdzie w internet i gdzieś tam jeszcze dalej, to na pewno konsekwencje są bardzo duże. Ale nękanie, pozostawienie tego, takie wyobcowanie z grupy ma bardzo, bardzo negatywne skutki. I myślę, że nie wolno nigdy zostawić tej osoby samej. Grupę wsparcia wobec niej, grupę rówieśniczą byłoby najlepiej. Koniecznie trzeba zbudować. Tam powinny być stałe działania psychologa, pedagoga, bądź też i pozaszkolne, wspierające tą osobę, polegające na wzmocnieniu poczucia wartości, nawet na powiedzeniu czegoś takiego, z tobą nie jest tak. Dobrze, jak ta druga strona, czy nawet matka w domu, chociaż te autorytety rodziców to tak w tym wieku dojrzewania przychodzą na drugi brzeg rzeki, ale dlaczego, proszę Państwa, jest to bardzo ważne, żeby zdjąć to myślenie, bo te procesy poznawcze zupełnie inaczej, widocznie coś ze mną jest nie tak. To trzeba zmienić, wzmocnić i pokazać te mocne strony i budować taki obszar, oczywiście mądrze budować, bo to też nie jest takie, to nie jest łatwe, to jest w zależności od przypadku bardzo różnie. Ale to jest bardzo, bardzo ważne, żeby ten obszar wsparcia mądry zbudować gdzieś po cichu w gabinecie.
0: A wybranie się właśnie do gabinetu i powiedzenie pani pedagog, czy pani psycholog, czy pani nauczycielce, jestem świadkiem, widzę, wiem. To też jest taki Mount Everest. Jak zachęcić też do tego, żeby podjąć takie działanie?
1: Tak, ja bym też powiedziała, że też właśnie, bo tak, idzie widocznie jakiś tam konfident, tak, daje, mówi, to one tam wolą w ogóle nie chodzić. Fajnie jest, jeżeli jest to tak, że świadkowie, którzy widzą, mówią o tym, albo ci świadkowie nawet w grupie staną i obronią tą osobę doświadczającą tej przemocy. To jest bardzo ważne, żeby była taka praca w tej klasie, w tej grupie, czy w tej szkole, gdzie świadkowie, którzy widzą tego typu, bo przemoc, zwykle taka agresja fizyczna, to ona ma w tych młodszych klasach, przedszkole, tak, klasa 1, 2, 3. Natomiast później im dalej, do góry, to mamy do czynienia z takim właśnie wykluczeniem, więcej jest tej psychicznej i więcej jest, dotyczy tego nękania, tej oceny i to przychodzi w ten bullying, takie właśnie nękanie, gdzieś tam SMS-y idą w ruch, komunikatory idą w ruch i później, a później to już my cię w ogóle nie chcemy znać, wykluczamy, jesteśmy tylko w grupie z sobą. Ciebie nie ma, nie istniejesz, jesteś przezroczysty. To jest straszne, to jest okrutne i to na każdym etapie trzeba rozmawiać, trzeba widzieć, kiedy dziecko jest smutne, dlaczego jest smutne. Może nie powiedzieć, oczywiście, że może nie powiedzieć. Fajnie mieć też taki dobry kontakt z jego rówieśnikami, z tymi osobami, z którymi, którzy przy nim są. Dobrze jest, jeżeli ma przyjaciół. Niech się nawet kłóci z tymi przyjaciółmi. Dobrze jest, jeżeli ma jakąś grupę, bo wtedy ta grupa trochę więcej powie.
0: To jest ważne. A jakieś takie działania prewencyjne, czy one przynoszą właśnie skutki? Czy rozmawianie i mówienie też o tym, naświetlanie problemów, pokazywanie tych schematów, mechanizmów zachowań, czy to w młodzieży gdzieś budzi właśnie jakąś wiedzę na ten temat i pojawia się ta chęć powiedzenia, że nie, tak nie będziemy działać?
1: Tak, to znaczy to trzeba być bardzo, powiem tak, bardzo dojrzałym nauczycielem, wychowawcą, strategiem, pedagogiem, psychologiem, który na wczesnych etapach zobaczy to. I to jest tak bardzo, na wczesnych etapach, że coś tam już do tej osoby to gdzieś, albo to, że ona siedzi gdzieś indziej, już to mówiłam, siedzi sama na ostatniej ławce, nawet czasami na pierwszej, ale sama siedzi, albo tylko jest zajęta nauką, nie jest w tych grupach. To jest bardzo, bardzo ważne. I takie wyłapanie, takie zwrócenie nawet, ale bardzo subtelne, na lekcji uwagi. Generalnie dobrze jest, jeżeli jest dużo takich rozmów, spotkań z młodzieżą, fajnych, luźnych, wtedy można to wyłapać. Wtedy można to wyłapać, jak się zachowuje jedna, druga, trzecia osoba. Wtedy to widać. Na takich luźnych spotkaniach niekoniecznie musi być to obszar lekcyjny. I też niekoniecznie jakieś warsztatowe, jakieś te prelekcje, te wchodzenie takie na jedną godzinę, pani pedagog, pani psycholog, albo jakąś tam prelekcję zaproszę, jakąś tam specjalistkę, prawdę ważną i poważną i ona coś tam powie i mamy problem rozwiązany, bo tu działania były, tak, i gdzieś tam na stronie szkoły pokazane informacje, jak to działać, co to robić. Oczywiście to jest też potrzebne, też nie mówię, żeby... Tylko oni wtedy wypracowują trochę to inne sposoby działania. Dlatego ja powiedziałabym tak, obserwacja wszystkich. I zastanowienie się i nawet przygadywanie pewnych rzeczy, rozmawianie. Bo wtedy możemy to wyłapać. Im wcześniej, tym lepiej, bo jak już

0: jest, jak już jest zaawansowany obszar takiego wykluczenia i takiego krytykowania, czasem takiego kosmu ofiarnego gdzieś tej osoby, to są naprawdę dramaty.
1: No i tu postawimy kropkę, obserwujmy się nawzajem, tak, i dbajmy o siebie, a o przemocy rówieśniczej opowiadała nam dziś pani Ania Małaśnicka, psychoterapeutka ze Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Redem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Hejt czy stalking, jak widać, jest ogromnym problemem wśród młodzieży, dlatego tak ważne jest uświadamianie. Zapytaliśmy więc najmłodszych Radomian, czy wiedzą, kim jest hejter, haker czy stalker.
3: Co to jest internet?
4: No takie, że jak jest taka aplikacja na przykład na internet, jak nie masz internetu, to nie chce ci się łączyć, a jak masz internet, to może ci się łączyć.
3: A powiedz mi, co dzieci teraz robią w internecie?
4: Grają, robią różne takie malowanki, to są takie, to jest takie gry na internet, na przykład taka inna gra.
3: Zuzia, a powiedz mi, czy internet jest bezpieczny?
4: No, nie wiem, ale chyba jest taki trochę.
3: A dlaczego jest trochę? Co jest niebezpiecznego w internecie? Co tam może czekać na takie dzieci w waszym wieku? Czego trzeba się wystrzegać? Na co trzeba uważać i o czym trzeba pamiętać?
4: Trzeba pamiętać, że internet może się zepsuć. Nie może mieć karty, na przykład ktoś gubił, nie można brać karty.
3: Zuzia, ale ja pytam o to, czego nie wolno robić w internecie? Czy na przykład w internecie możesz wysyłać komuś swoje zdjęcia, filmiki? Czy możesz podawać swój adres zamieszkania?
4: Nie, nie można.
3: A dlaczego nie można robić takich rzeczy?
4: Bo tak to będzie ciągle dzwonił i ciągle wysyłał coś.
3: Ale my też nie wiemy, z kim my rozmawiamy chyba.
4: Rozmawiamy takim z internetem.
3: Co jest jeszcze niebezpiecznego w internecie?
4: Hakerzy mogą zepsuć internet, jak ktoś śpi, na przykład zhakować.
3: Co to znaczy zhakować?
4: Tak to, że kasujesz internet i ich nie masz. Jest coś niebezpiecznego, że hakerzy mogą zabrać internet, dzieci mogą płakać, to jest smutne.
5: Mam na imię Nadia i mam 9 lat. I wiem, że istnieją takie aplikacje, gdzie piszemy do osób, których nie znamy, a na przykład piszą do nas tak, że skoczysz z dachu, a jak nie, to przyjdzie do ciebie człowiek przebrany za delfina i cię zabije, ale to jest nieprawda, w to nie można wierzyć, bo wtedy ludzie z internetu namawiają nas, żebyśmy na przykład zrobili sobie krzywdę.
3: To czego jeszcze unikać w tym internecie?
5: W internecie trzeba unikać też ludzi nieznajomych. Trzeba unikać ludzi nieznajomych, czyli hakerów, którzy mogą nam zhakować konta do wszystkiego praktycznie. Cały telefon nam mogą zhakować albo na przykład ukraść pieniądze z naszego konta, jak mamy.
3: A co można robić w internecie? Co takie dzieci jak ty czy Zuzia mogą robić w internecie?
5: No na przykład sobie grać w gry przeznaczone na ich wiek. Mogą też sobie pisać tylko nie z osobami nieznajomymi, tylko na przykład z koleżankami, rodzicami albo po prostu rodziną lub z koleżanką jakąś. Ale na przykład często tak się zdarza, że dzieci się przedstawiają, a tak naprawdę to nie jest dziecko, tylko to jest ktoś dorosły.
3: Nadia, dużo spędzasz czasu przed komputerem, telefonem, tabletem, internetem?
5: Nie.
3: Jak myślisz, jaka to jest taka bezpieczny czas, żeby spędzać ten czas w internecie?
5: Ja do końca nie wiem, czy bezpiecznie spędzać tylko 15 minut, ale czasami mi się zdarza na przykład 2 godziny siedzieć na telefonie.
3: I co wtedy takiego robisz?
5: No i jestem zezłoszczona, bo ekran powoduje, że jesteśmy źli, bolą nas oczy, źle się czujemy.
3: Co ciekawego i dobrego możemy znaleźć w internecie? Do czego internet może nam służyć?
5: Internet może nam służyć na przykład do wyszukiwania, informacji albo takich rzeczy, których nie wiemy. No możemy zrobić zakupy, zamawiać, oczywiście jeśli mamy pieniądze na koncie, bo raczej tak z gotówki się nie da dać.
3: A jak kiedyś rady dała swoim kolegom, koleżankom, żeby jednak bezpiecznie korzystali z internetu?
5: Żeby nie pisali z osobami nieznajomymi, żeby nie grali w gry i nie wpisywały głupot. Albo może się tak zdarzyć, że oni będą straszyć, a ktoś się na to nabierze.
3: Nadia, kto to jest hejter?
5: Hejter to jest osoba w internecie, której nie znamy, a obraża nas, że jesteśmy grubi, brzydcy, głupi, albo że nasza pasja jest okropna, niefajna, albo po prostu, no po prostu obrażają nas, mówią o nas brzydkie słowa.
3: Czy trzeba przejmować się hejterem w internecie?
5: Nie, bo jak nie będziemy z nim pisać, to raczej nic nam nie będzie grozić. Bo jak zaczniemy z nim pisać, to może coraz więcej od nas wymagać, jaki masz lat, ile masz lat, jak się nazywasz, gdzie mieszkasz, a to może być jakiś złodziej, który chce nas okraść. Ale nie warto też przejmować się takimi hejterami, bo po prostu też nie warto przejmować się tym, co o nas mówią, bo oni robią to celowo, żeby nas zezłościć i żebyśmy po prostu zaczęli nie myśleć i żebyśmy się denerwowali.
3: A haker? Kto to jest haker?
5: Haker to osoba, która nas hakuje, czyli nam zabiera wszystko z naszego konta, zabiera nasze konto i kradnie wszystko z naszego. Kradnie dane nasze, i imię, ulicę, pieniądze, no i wszystkie rzeczy na koncie, które mamy.
3: Nadia, powiedz mi, a czy wiesz, kto to jest stalker?
5: Stalker to osoba, która ciągle do nas pisze, męczy nas, śledzi i to jest jak haker, tylko że haker nas nie męczy i ciągle nie odpisuje, tylko on chce danych.
3: Nadia, a powiedz mi, jak staniemy się ofiarami hejtera, stalkera albo hakera, to co należy zrobić?
5: Należy powiedzieć to osobie dorosłej i powiadomić policję albo po prostu zadzwonić. Jak jesteśmy sami w domu, zadzwonić trzeba do osoby dorosłej albo... No a jak komuś, na przykład osobie dorosłej się rozładuje telefon, no to trzeba zadzwonić na policję i powiedzieć, co się dzieje.
3: Nadia, czy trzeba bać się tego, co dzieje się w internecie, czy trzeba mówić o tym głośno?
5: Nie potrzeba się bać, bo jak będziemy się stresować, no to coraz bardziej będziemy wierzyć w to, że ktoś nam coś zrobi, będziemy po prostu zacząć nie myśleć. I to jest nieprawda, bo kłamią nas w internecie, żebyśmy się przestraszyli. Trzeba powiedzieć dorosłym, a policja znajdzie po prostu szybko tego przestępcę.
6: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
7: Reklama.
8: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
14: Sobota, a ja mam gorączkę sobotnich okazji!
13: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, stąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
15: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
16: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona, odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakątekozdobna.pl.
17: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
19: Lidl, to się opłaca.
20: W waszym domu widać kobiecą rękę?
21: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
22: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
23: Reklama. Edukacja we Vox FM Radom.
1: To szansa dla młodych ludzi na znalezienie swojej drogi. Fundacja Symbiosis organizuje kolejną edycję Hackiwatonu, tym razem pod hasłem Hack the War. Uczestnicy wydarzenia przez 24 godziny będą tworzyć projekt narzędzia wspierającego w czasach kryzysu czy poprawiającego bezpieczeństwo. O szczegółach projektu rozmawia z organizatorami Kinga Furch.
24: Dzień dobry, Kinga Furch. Kłaniam się nisko. Ze mną w studiu Eliza Wost, prezes Fundacji Symbiosis, profesor Przemysław Mot, prodziekan Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Radomskiego oraz Hubert Byzdra, jeden z mentorów podczas Hacktywatonu. No i właśnie o Hacktywatonie porozmawiamy. Proszę powiedzieć, czym właściwie jest Hacktywaton i czym się wyróżnia?
25: Hacktywaton to tak naprawdę nazwa własna hackatonu. Hackatony to jest forma wydarzenia, tak jak na przykład mamy konferencje, mamy jakieś sympozja, to hackaton jest właśnie taką formą wydarzenia. Czym się wyróżnia? No przede wszystkim tym, że podczas hackatonu dochodzi do takiej bezpośredniej wymiany wiedzy, doświadczeń pomiędzy mentorami, jury, a uczestnikami. Hackatony też mają za zadanie rozwiązać jakieś realne problemy. Oczywiście, jeżeli mówimy o hackatonie, że kojarzony jest z hakowaniem de facto, tak hackaton nie jest tylko i wyłącznie dla programistów. W hackatonie mogą brać udział też artyści, graficy, ludzie otoczenia biznesu, z tego względu, że hackatony mają taki troszeczkę charakter konkursowy, startupowy, zbierają się zespoły, tak? My przygotowujemy wyzwania, oczywiście w danej tematyce, i wtedy te zespoły wybierają sobie któreś z tych wyzwań i przez 24 godziny muszą znaleźć na to jakieś rozwiązanie. Czyli to jest na przykład zaprogramowanie jakiejś aplikacji, czy jakiegoś systemu operacyjnego, tak? Natomiast tutaj nie chodzi też o to, żeby to było gotowe rozwiązanie, bo jeżeli mówimy tutaj o startupie, to chodzi o to, że te zespoły muszą przedstawić później przed jury siedem slajdów takiej prezentacji tego, tak? A więc to jest troszeczkę jak taki biznesplan nawet, tak? W jaki sposób chcieliby zaimplementować dane rozwiązanie. I to pozwala właśnie tak naprawdę każdemu zainteresowanemu nowymi technologiami, innowacjami zaangażować się, dlatego tak jak wspomniałam wcześniej, tak, nie trzeba być programistą, bo tutaj wiedza taka marketingowa, wiedza biznesowa też jest ważna.
24: Czyli tu z każdych tak naprawdę obszarów każdy może uczestniczyć i każdy wniesie coś od siebie.
25: Tak, dokładnie. Z tego względu, że jeżeli mamy przykładowo zespół sześcioosobowy, tak, powiedzmy w takim zespole są dwie osoby, które zajmują się programowaniem de facto. Tak na przykład inne osoby właśnie zajmują się, powiedzmy, nie wiem, marketingiem, grafiką albo właśnie takim podejściem biznesowym bardziej, no to wtedy oni razem właśnie łączą siły. To też pozwala uczestnikom fajnie współpracować, szerzej spojrzeć na dany problem. No i wtedy rzeczywiście te rozwiązania mają realne szanse, żeby można je było wdrożyć.
0: A proszę powiedzieć, co w takim razie czeka uczestników tej edycji, do której już zapisy trwają?
25: Tak, w tym roku stawiamy na dual use, czyli technologię podwójnego zastosowania. Z tego względu, że no wiemy, jaka jest obecnie sytuacja na świecie, co się dzieje za naszymi granicami, a więc no to bezpieczeństwo cywilne jest bardzo ważne. Dlatego przy wykorzystaniu tych technologii nie chodzi tylko i wyłącznie o zastosowanie tego tylko i wyłącznie z poziomu państwowego, ale też i cywilnego, tak? Bo właśnie tutaj przy dual use chodzi o to, że nawet tacy normalni ludzie, tak, też będą mogli wykorzystywać te rozwiązania, które się pojawią.
0: Tu pani wspomniała wcześniej o aplikacji mobilnej. Czy to stricte musi być aplikacja, czy może być też inne narzędzie?
25: Oczywiście, to może być inne narzędzie. Bardzo często na hackathonach zdarza się, że uczestnicy przynoszą nawet drukarki 3D, czasem prototypują nawet jakieś urządzenia, tak? Tak więc tutaj tak naprawdę nie ma ograniczeń na pomysły. To mogę taką dygresję wtrącić. Ja też brałam udział w hackathonie jako uczestniczka, gdzie ja też nie jestem przecież ani programistką, nie znam się kompletnie, nie jestem inżynierem, gdzie nasze rozwiązanie tak naprawdę w ogóle nie dotyczyło prototypowania i tak dalej. Po prostu mieliśmy fajny pomysł i zostaliśmy wyróżnieni za innowacyjny pomysł. Także nawet bez takich umiejętności też można zrobić coś fajnego.
0: No i właśnie tutaj pani prezes wspomniała przede wszystkim o tym, że nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o to, co to ma być, ale czy są jakieś ograniczenia wiekowe?
25: Tak. Biorąc pod uwagę, że wydarzenie dotyczy poważnych tematów mimo wszystko, tak w tym roku stawiamy na osoby pełnoletnie. Zależy nam, żeby to byli uczestnicy, którzy też będą wchodzić na rynek pracy. A więc powiedzmy uczniowie klas maturalnych, właśnie szkół branżowych, techników. Bardzo fajnie, jeżeli zapisaliby się też tacy uczestnicy. Już wiem, że jeden zespół taki jest zapisany. Natomiast biorąc pod uwagę, że jest bardzo dużo ogólnie młodych ludzi zainteresowanych tematem, tak dopuściliśmy udział 17-latków, ale po wstępnej weryfikacji, czyli my jakby oceniamy umiejętności tych 17-latków, czy rzeczywiście oni się nadają, tak? I oczywiście tutaj wszystkie zgody, to wszystko jest dostępne na naszej stronie. Także tak, ale jednak stawiamy na te 18+. Natomiast w drodze wyjątku, po uprzedniej weryfikacji, możemy dopuścić 17-latków.
0: Czyli jedynym ograniczeniem, znaczy oczywiście oprócz wieku, jest wyobraźnia.
25: Dokładnie tak.
0: Czego wszyscy uczestniczycy mogą się spodziewać po tym 24-godzinnym projekcie, w tym 24-godzinnym projekcie? Jak to wygląda dokładnie od A do Z?
25: Jeżeli chodzi o hackathon, no to oczywiście rozpoczynamy go w tym roku o godzinie 10. Zespoły już sobie wybiorą te wyzwania, tak?
0: Czy może pani zdradzić, jakie to będzie?
25: A to tutaj mam specjalistów, którzy są dzisiaj ze mną, tak? I wypowiedzą się na ten temat. Natomiast jeżeli chodzi o sam hackathon, tak? No to po tych 24 godzinach oczywiście będzie prezentacja przed składem jury wszystkich zespołów. Następnie będziemy wyłaniali zwycięzców. Oczywiście gala wręczenia nagród, tak? Z tego względu, że zwycięskie zespoły będą mieć możliwość odbycia stażów. Być może uda się właśnie podpisać jakieś umowy partnerskie, żeby móc zaimplementować właśnie te rozwiązania. Także naprawdę mamy zaangażowanych bardzo dużo fajnych instytucji i na pewno te nagrody dla uczestników będą mega atrakcyjne.
0: Teraz prosiłabym pana profesora, żeby jako członka jury, żeby opowiedzieć powiedział, co tak naprawdę, na co jury największą uwagę zwraca, ale też żeby nie zdradzać może do końca tego klucza, tak?
2: Zdradzać pewnie nie będziemy tutaj żadnych szczegółów, ale specyficzna jest formuła dual use, podwójnego zastosowania rozwiązania, bo w czasach takich spokojnych liczy się finezja rozwiązań i na to się zwraca uwagę, tworząc nowe rozwiązania, nowe produkty, przyszłe produkty. Natomiast w zastosowaniach podwójnego przeznaczenia zespoły, które to rozwiązują, te problemy, muszą się spodziewać tego, że ich rozwiązania potencjalnie mogą być testowane na wszelkie różne sposoby i nie takie, które w czasach spokoju mają miejsce. Także będziemy na pewno zwracali uwagę na to, czy nie tyle na to, jak bardzo finezyjne są te rozwiązania, tylko czy one są w stanie przetrwać w czasach kryzysowych. Także to będzie na pewno jeden z akcentów, na który zwrócimy uwagę, ale znając młodzież i ich zapał do rozwiązywania problemów, to spodziewamy się różnych szalonych pomysłów aplikowalnych tutaj w naszym regionie, w naszych firmach.
0: Czy im bardziej szalone pomysły, tym lepiej?
2: Na pewno. Natomiast tak jak wspomniałem, klucz to jest to, żeby one mogły przetrwać wtedy, kiedy będzie jakiś, miejmy nadzieję, nie będzie tego kryzysu, ale że jeśli cośkolwiek się wydarzy, to te rozwiązania będą aplikowalne. I o tym trzeba pamiętać, ale to też się przydaje w normalnym funkcjonowaniu, bo wspomniana tutaj wyobraźnia to jest właśnie klucz do tego, żeby projektować fajne rzeczy.
0: Ile tych zespołów będzie?
2: No to zobaczymy, jak duża liczba osób się zgłosi z poprzednich edycji. Te liczby były spore, więc zakładamy, że tych samych wyzwań mamy sporo zaplanowanych wspólnie. Także już po samej liczbie wyzwań i historii poprzednich edycji, to spodziewamy się, że tych zespołów będzie sporo. Będą one na pewno zróżnicowane, no i spodziewamy się zobaczyć ciekawe rzeczy.
0: Czy zwycięzcy, albo może inaczej, nie tyle zwycięzcy, co te najbardziej takie projekty, które przypadną do gustu jury i okażą się jednymi z najciekawszych, czy one mają realną szansę na to, żeby się przebić i powstać tak faktycznie?
2: Jestem przekonany, że tak będzie. Ja się dopowiem tylko, że całe to wydarzenie ma miejsce jako impreza na okoliczność Expo. Na Expo będzie w zasadzie przekrój firm z całego regionu, więc jest to wymarzone miejsce, żeby przedstawić pomysł, przedstawić być może wstępnie działające rozwiązanie i jednocześnie porozmawiać sobie z przedstawicielem firmy, które tam będą. One 2 dni będą funkcjonowały, będą się prezentowały, będzie szereg spotkań. No chyba trudno sobie tutaj w regionie wymarzyć lepsze miejsce, żeby połączyć tak 2 fajne imprezy.
0: Będzie dużo firm, dużo uczestniczy będą mogli wiele czerpać wiedzy tak z różnych tak naprawdę obszarów, prawda?
2: No, bez wątpienia. W tym celu szereg partnerów oddeleguje swoich mentorów. Wydarzenie jest długie, ale na sali będzie wielu specjalistów. Trzeba to jasno sobie powiedzieć.
0: Czyli jak ktoś tak naprawdę nie do końca jeszcze wie, co chce robić w życiu, a ma te 18 albo tutaj warunkowo tak 17 lat, nie do końca wie, co chce robić w życiu, ale ma duży zapał, to też jest szansa, że może się załapać na hackathon?
2: Ja myślę, że są 2 rzeczy potrzebne. Zapał i wyobraźnia. A dalej to pomożemy, wspólnie pomyślimy i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Ale jestem przekonany, że to będzie bardzo ciekawa edycja.
0: Jako mentor, proszę powiedzieć, z jakich obszarów mógłby pan wskazywać drogę właśnie uczestnikom hackathonu?
3: Ja w swojej działalności wykorzystuję na co dzień, jako geodeta, można powiedzieć, taki nowoczesny, wykorzystuję metody skanowania laserowego, również z drona. Na co dzień zajmuję się jako licencjonowany operator drona nalotami. Te naloty mają różny charakter. Można powiedzieć, że albo na podstawie fotogrametrii, albo na podstawie danych z lasera lidarowego pozyskiwane są dane do dalszej obróbki. I tutaj właśnie takim najważniejszą rzeczą jest to, żeby potrafić te dane obrobić, żeby potrafić je zinterpretować, bo sam pomiar, wiadomo, no to jest jakby część całego procesu. Natomiast faktycznie te dane później mogą służyć do bardzo dużej ilości zastosowań.
0: Proszę podać przykład. Jakich zastosowań na przykład?
3: No na przykład w chwili obecnej wykonujemy na przykład nalot nad rzeką, która jest zarośnięta, jest dużo drzew, a musimy jakby pomierzyć jej przebieg naturalny plus spadki. Dlatego też wykorzystujemy dane ze skanowania lidarowego, czyli ze skanowania z drona jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie odtworzyć jakby rzekę, która przez dziesiątki lat no nie była mierzona, prawda? Więc tutaj te dane są podstawowe.
0: A proszę powiedzieć, w dobie sztucznej inteligencji, czy jest to atut w hackathonie, czy raczej nie, żeby korzystać z tej sztucznej inteligencji?
3: Znaczy wiadomo, że sztuczna inteligencja dobrze wykorzystywana jest jak najbardziej potrzebna, bo jeśli wykonamy na przykład pomiar, tak, mamy grunt, mamy niską zieleń, wysoką zieleń, trzeba to wszystko sklasyfikować, czyli program musi rozpoznać, gdzie są drzewa, liściaste, iglaste, gdzie są jakby całe poszycie lasu, wtedy ten AI jak najbardziej może wspomóc. Natomiast zawsze ten człowiek na samym końcu jest najważniejszy, żeby to umieć sprawdzić i dobrze zinterpretować.
0: No właśnie, bo żeby ta sztuczna inteligencja też w pewnym momencie nie pochłonęła, prawda, całego świata i całej wiedzy, bo to też zawsze na początku i na końcu musi stać człowiek, żeby to dobrze funkcjonowało. Dobrze, no to w takim razie na takie podsumowanie chciałabym panią prezes chyba poprosić, żeby powiedzieć, gdzie, kiedy, o której, gdzie można się rejestrować, jak długo jeszcze potrwa rejestracja na właśnie ten hackathon.
25: To zacznę od rejestracji, bo to jest teraz taki najważniejszy punkt organizacji całego wydarzenia. Także rejestracja trwa do 6 października. Na stronie www.symbiosis.radom.ngo. Natomiast no to tutaj linka podajemy w naszych socialach też, także na stronie wydarzenia, na Facebooku tak samo, hackathon. Także serdecznie zapraszamy. Sam hackathon odbędzie się 9-10 października w sali konferencyjnej Enea RCS, tak, przy Expo Radom właśnie. Hackathon trwa od godziny 10 w piątek do soboty do godziny 10. O godzinie 14 przewidujemy galę wręczenia nagród, a sama rejestracja już podczas wydarzenia rozpocznie się od godziny 8 rano. Natomiast ja jeszcze tutaj bym wtrąciła jedną rzecz, bo jeżeli chodzi o hackathon, tegoroczną edycję, to co tutaj jest bardzo ważne, to, że te wyzwania dotyczą wyzwań naszych tutaj regionalnych, tak? Zależy nam na tym, żeby rzeczywiście poprawiać jakość, tak, tych innowacji, żeby wykorzystywać właśnie tą kreatywność też młodych ludzi. I właśnie tutaj przy zaangażowaniu przedsiębiorstw, różnych instytucji, tutaj mogę zdradzić, że właśnie patronat honorowy objęło Ministerstwo Obrony Narodowej. I dzięki właśnie tej współpracy między sektorowej, tak, bo mamy tutaj środowisko, no my jako organizacja pozarządowa, mamy przedsiębiorców, mamy naukę, też media oczywiście, tak, do tego mamy jeszcze właśnie otoczenie biznesu i jednostki samorządu terytorialnego, tak, a więc dzięki połączeniu tych sił naprawdę możemy zrobić wszyscy razem coś dobrego, tak, i właśnie to jest to klucz, że ci młodzi ludzie i w ogóle ci, którzy są zainteresowani tematem, biorąc udział w takim hackathonie, mają bezpośredni dostęp do przedstawicieli właśnie tych sektorów, tak? I dzięki temu to jest na zasadzie takiego troszeczkę, bym powiedziała, talent show, tak? Wtedy można znaleźć sobie potencjalnego pracownika, prawda? Młodzi ludzie mogą znaleźć potencjalnego pracodawcę. Także właśnie to
0: albo
25: jest.
0: Albo też drogę, którą chcą
25: podążać. Dokładnie tak, dokładnie tak.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję bardzo. Ja przypomnę, że moimi państwa gośćmi byli Eliza Woss, prezes Fundacji Symbiosis, profesor Przemysław Motyl, prodziekan Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Radomskiego oraz Hubert Byzdra, jeden z mentorów podczas hackathonu. Do usłyszenia.
4: To tyle na dziś. Za uwagę dziękuję. Anna Badowska i do usłyszenia.
23: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu. Vox FM Radom. W Radomiu na 96,9.

0: на імпрезе. До самоходу. І на добрий вечір. Так, міксує для вас DJ Харіс. Слухай от 19-й тільки об Vox FM.
1: Автопромоція. Реклама.
2: Пані Барбаро, ніх пані послуха.
3: О, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: 5931.
7: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Jak sobota to?
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona, odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przyjdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakątekozdobna.pl.
18: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
19: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
20: Trwa rekrutacja uzupełniająca na bezpłatne studia stacjonarne oraz na studia niestacjonarne. Dołącz do grona studentów Uniwersytetu Radomskiego. Zapisy do 20 września. Dostępne kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
21: Reklama.
22: Polska znów poderwała myśliwce. Prezydent Francji ostrzega przed rosyjskimi atakami. Na początek niepokojące sygnały od europejskich przywódców. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Jest decyzja sądu w sprawie zabójcy z Koszalina. Zarzuty po nieprawidłowościach w szpitalu w Garwolinie. Odpowie za to 7 osób. Minęła 12. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Polskie myśliwce wróciły do baz. Wcześniej maszyny zostały poderwane w związku z kolejnym zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę przy granicy z Polską. Jak przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, nasza przestrzeń powietrzna nie została naruszona. To kolejny już taki incydent w ostatnich dniach. Polskie myśliwce wielokrotnie były podrywane ze względu na wzmożoną aktywność rosyjskiej armii przed eskalacją wojny ze strony Władimira Putina, ostrzegał w ostatnim czasie premier Donald Tusk. Jak mówił, przed Europą krytyczne tygodnie, ale w podobnym tonie wypowiadają się również inni europejscy przywódcy. Premier Finlandii oznajmiła, że obywatele muszą przygotować się na akty sabotażu. Szwajcaria przyjęła nową strategię obronną, a prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział wprost: rośnie zagrożenie ze strony Rosji. W ostatnich tygodniach nasiliło się rosyjskie zagrożenie hybrydowe dla Europejczyków i Francji. W związku z tym wzywam rząd do opracowania planu ochrony naszej infrastruktury krytycznej oraz najbardziej wrażliwych obiektów wchodzących w skład przemysłowo-technologicznej bazy obronnej przed atakami z użyciem dronów i cyberatakami. Premier Donald Tusk ostrzegł, że Rosja planuje przeprowadzenie ataków hybrydowych z wykorzystaniem dronów i rakiet. Celem mają być państwa wspierające Ukrainę, w tym Polska. Idzie na 3 miesiące za kratki, jest tymczasowy areszt dla 53-letniego mężczyzny podejrzanego o podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. To po dramatycznych wydarzeniach z Koszalina. Funkcjonariusze odkryli ciała 69-letniej kobiety i 63-letniego mężczyzny z licznymi ranami kłutymi. Zatrzymany w sprawie 53-latek to brat zamordowanej kobiety.
0: Sąd rejonowy w Koszalinie uwzględnił wniosek prokuratora o zastosowanie wobec Ryszarda L., któremu zarzucono wczoraj podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Sąd ten wniosek uwzględnił i zastosował taki środek na okres 3 miesięcy.
22: Informuje Ewa Dziadczyk z prokuratury okręgowej w Koszalinie. Podczas przesłuchania 53-latek przyznał się do pozbawienia życia obu ofiar. 7 osób usłyszało zarzuty w związku z nieprawidłowościami w szpitalu w Garwolinie. Sprawa dotyczy m.in. wypłaty wynagrodzeń za świadczenia medyczne, które nie zostały zrealizowane. Jak mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji, jest to...
6: Śledztwo dotyczące wyrządzenia szpitalowi mazowieckiemu w Garwolinie znacznej szkody majątkowej w kwocie ponad 620 tysięcy złotych.
22: Wobec 7 zatrzymanych zastosowano dozór policyjny i poręczenia majątkowe na łączną kwotę 280 tysięcy złotych. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Chcą pomóc zwierzętom, ale tak naprawdę robią im krzywdę. Setki jeży trafia do Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Kole, niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Wszystko przez nadgorliwość spacerowiczów.
21: To są te tak zwane jesienne sieroty, te jeże. No i znaleźliśmy tego jeża i mówimy, no to nie może być. Jeśli jest matka, to musi być więcej, bo te mioty to są 4-5 sztuk, rzadko jedno.
22: Mówi okoliczny mieszkaniec, który przywiózł jeże do ośrodka. Zdecydowana większość tych małych ssaków nie potrzebuje pomocy, zaznacza Paweł Kowalski, kierownik ośrodka.
23: Co roku trafia do nas blisko 400 tych zwierząt. Tak w granicach 10% tak naprawdę potrzebuje pomocy człowieka.
22: Każda taka przeprowadzka to dla jeża duży stres. Lepiej zostawić go w naturalnym środowisku. Sobota zapowiada się pogodnie, ale na zachodzie i północy kraju możliwe zachmurzenie. Nad samym morzem pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach dziś od 19 do 24 stopni Celsjusza. Jutro jeszcze więcej chmur, możliwe opady deszczu. Tylko na południowym wschodzie czekają nas większe przejaśnienia bez opadów. Termometry pokażą od 18 stopni na północy przez 20 w centrum kraju do 25 na Podkarpaciu.
24: Magazyn sportowy Vox FM Radom.
25: Cześć, Daria Żurowska, zapraszam na magazyn sportowy. Nordic Walking to super trening angażujący aż 90% mięśni. To dwukrotnie więcej niż w przypadku biegania czy jazdy na rowerze, co czyni go jedną z najbardziej efektywnych form ruchu dla każdego. O tym, jak poprawnie chodzić i jak dopasować kijki, rozmawiam ze swoim gościem. Ze mną w studiu pani Luiza Lenartowicz-Kalbarczyk, trener Nordic Walking. Powiedzmy, może nie wszyscy jeszcze wiedzą, chociaż takich osób raczej jest już garstka, co to tak właściwie jest ten Nordic Walking.
26: Dzień dobry, witam. Nordic Walking, chodzenie za pomocą kijków, odbijania się kijkami. Wiadomo, że są pewne zasady, z jakim trzeba się poruszać na tych kijkach, ale każdy może zacząć po prostu nawet na nieprofesjonalnym sprzęcie, czy nawet bez kijków, jeżeli chodzi o naukę tej techniki.
25: To jak prawidłowo chodzić?
26: Nie jest to skomplikowane, wymaga wysiłku. Pozycja wyprostowana, dosyć długi krok, ale bez przesady, czyli naturalny, ale troszkę dłuższy. Stopy stawiamy odpięty poprzez palce, czyli całe przetoczenie stopy. Kijek ma być nabity pod kątem ostrym do podłoża pomiędzy w połowie kroku. I co najważniejsze jest, jeżeli chodzi o prawidłową technikę, to wyrzut kijka za linię bioder w tył po odbiciu kijkiem. I to jest najtrudniejszy element, ale da się go wytrenować.
1: No i z tego, co widzę, bo nie ma co ukrywać, że Nordic Walking, nawet jak dzisiaj rano jechałam do pracy, spotkałam dwie panie, które na tych kijkach, raczej z tymi kijkami, z stałymi kijkami szły.

0: prawdopodobnie z tego, że no nie jest to takie proste. Nordic Walking angażuje około 90% mięśni całego ciała, więc to jest bardzo dużo w porównaniu do biegania czy jazdy rowerem, to jest dwa razy tyle. I w związku z tym właśnie ta obszerna praca ramion i w przód i w tył, a zazwyczaj z kijkami chodzą kobiety, a my mamy słabe barki, sprawia trudność. Stąd też jest właśnie to trzymanie rąk przy sobie na zgiętych łokciach. Łokieć powinien być wyrzucony też w przód i delikatnie ugięty. Ale wszystko, mówię, da się wytrenować, wiadomo, lepiej chodzić z bardziej ugiętymi łokciami, prawda, niż w ogóle. Także ja podziwiam panie, bo w różnym wieku chodzą, czy na jakichś zawodach się sprawdzają, są to panie nawet 80+, także dla każdego jest to sport.
1: No właśnie, żeby uprawiać Nordic Walking, trzeba mieć te kijki. Jakie kijki dobrać do siebie? Czy są jakieś specjalne, czy po prostu wystarczy te kijki mieć, jak powinny wyglądać?
0: No zależy, co chcemy osiągnąć. Są takie podstawowe trzy rodzaje kijów. Kije trekkingowe. To są właśnie kije, jak te panie sobie chodzą, powolutku, rozmawiają sobie, albo gdzieś jadą na jakieś wycieczki, w sanatorium i tak dalej. To są kije, które najczęściej są regulowane i służą właśnie do, raczej do podpierania się przy chodzeniu. Wywiodło się to stąd, jak w górach kiedyś dawno, czy nawet gdzieś tam czytałam artykuł, że w starożytności pasterze, prawda, gdzieś tam w górach chodzili z tymi kijami, więc to jest bardzo taka pierwotna jakby dyscyplina. I to są właśnie kije trekkingowe, do takiego po prostu spacerowego chodzenia. Następne kije to są właśnie kije do Nordic Walking. Są też regulowane, nieregulowane i podstawową różnicą jest to, że posiadają zapięcie z taką półrękawiczką na dłoń, co właśnie umożliwia wyrzut ręki do tyłu i ten kijek nam nie wypada z dłoni. Po prostu zwalniamy rękę i kijek jest przyczepiony na tej rękawiczce. I trzeci rodzaj kijów to już taki dla wyczynowców, bo jest coś takiego też jak trial, czyli bieganie z kijami, chodzenie, bieganie. Jak kozice się zawodnicy poruszają, to już częściej mężczyzn widziałam. No, trzeba dysponować terenem urozmaiconym, jakimiś górkami i to porządnymi. I właśnie takie kije trialowe wtedy są bardzo lekkie, też mają te rękawice. Natomiast śmiało na tych kijach trialowych można sobie chodzić Nordic Walking i ja właśnie takie kije posiadam, jestem bardzo zadowolona. Leciutkie, nie obciążają niepotrzebnie obręczy barkowej, nadgarstki.
1: A czy jakieś kije dopasowujemy do swojego wzrostu?
0: Tak jest. Jest taki przelicznik, nazwijmy to. No każdy swój wzrost zna, więc przemnażamy wzrost przez 0,68 i wtedy wychodzi, jaki kijek jest najlepiej do nas dopasowany. Jeżeli nie pamiętamy tego, to po prostu bierzemy kijek w dłoń, stawiamy przed sobą i łokieć przy trzymaniu rękojeści powinien być mniej więcej pod kątem prostym. I to jest taki w sumie najprostszy wyznacznik. Natomiast w sklepach, w każdym sklepie na pewno doradzą pracownicy. Łatwiej, jeśli chodzi na troszkę krótszych kijkach, bo może nam z przelicznika wyjść na przykład 122 cm. Jeżeli jest się początkującym, to lepiej sobie kijki 120 kupić. Ale jeżeli już więcej się chodzi, no to już na przykład 125, bo co 5 cm wzrastają. Chyba, że są regulowane, to można sobie idealnie dobrać.
1: Jakie zalety są, jeżeli chodzi o chodzenie z kijkami?
0: Oj, dużo jest zalet. No podstawowa wydolność organizmu znacznie lepsza przez spacery. Nawet w wolnym tempie, nawet zaczynają panie 5,5-6 na godzinę. Czyli to jest taki po prostu zwykły spacer, tylko mam dodane kijki. Czyli układ krążenia, układ oddechowy bardzo można no, zmobilizować, że tak powiem, i polepszyć jego stan. Na pewno układ kostno-mięśniowy. Tak samo ze względu na to, co mówiłam, że 90% mięśni przy prawidłowym chodzie pracuje, mięśnie brzucha, całe mięśnie nóg, mięśnie obręczy barkowej. Także no, po pierwszych takich treningach, jak ja też zaczynałam, to wszędzie mnie bolało. Ja nawet nie wiedziałam, że mam po prostu takie mięśnie gdzieś na plecach, gdzieś jakieś w takich miejscach dziwnych. Oczywiście no, żartuję, jako WF-ista no, znam te mięśnie, ale po prostu nigdy ich nie byłam w stanie poruszyć jakimiś ćwiczeniami innymi, tak, które takie są dostępne. I trzecia zaleta. Możliwość spotkania się z ludźmi, czy z koleżanką, czy z grupką ludzi, którzy no, mają zajawkę tak, na to samo, porozmawiania sobie, spędzenia czasu. Często jest tak, że spotykamy się, chodzimy sobie gdzieś, czy spotykamy się na zawodach, bo są też takie. I później spędzamy też gdzieś, czy sobie jakieś grilla, ognisko, czy właśnie wspólne treningi, czy kibicujemy, nie wiem, dzieciom nawzajem. Ja już mam trochę starsze, także to jest taka budowanie relacji międzyludzkich i to też myślę, że jest bardzo, bardzo ważne.
1: A czy można schudnąć chodząc z kijkami?
0: Tak, można schudnąć, no ja akurat tego nie potrzebuję, dlatego muszę jeść po 2 obiady, żeby po prostu no, ten deficyt jakoś wyrównać. Tak, bardzo dobrze wpływa to na poprawę metabolizmu, na przyspieszenie tego metabolizmu. Wiem po sobie i po osobach, z którymi mam styczność też i które zaczynały. No jedna zasada, taka w ogóle stara zasada jest, że mawiało się kiedyś, że 3 razy w tygodniu ruch, tak, po 30 minut przytętnie 130, czyli 3 razy 30 razy 130, to jest bardzo stara, już nie wiem kiedy na studiach uczyli nas i rzeczywiście to się sprawdza, więc ten ruch powinien być minimum przez te pół godzinki 3 razy w tygodniu umiarkowany ruch. Bo wiadomo, no zależy kto jest jakby trenowany i dla kogoś osiągnięcie tego tętna 130 to musi iść 9 na godzinę. Wytrenowana osoba, która zaczyna, będzie wolniutko szła i to tętno osiągnie. Więc później ten metabolizm właśnie przyspiesza i utrzymuje się w ogóle. Oczywiście do tego no, zdrowa dieta.
1: Powiedzmy, jak zaczęła się Pani przygoda z Nordic Walking? Czy gdzieś Pani zobaczyła, ktoś Pani powiedział, zaproponował, jak to wyglądało?
0: Moja przygoda zaczęła się w ten sposób, że w Radomiu w 2017 roku Szkolny Związek Sportowy organizował dla nauczycieli szkolenie Nordic Walking. To było jeszcze takie trochę raczkujące, pomimo że w Polsce tak to pojawiło się na początku XXI wieku, czyli tam końcówka 98-99 rok i początek 2000. I ja poszłam na to szkolenie z koleżanką, właśnie tu po tym tak mi wszystko bolało. To było intensywne, 3 dni chodziliśmy w parku, tutaj jeszcze nie było chyba szkoły muzycznej w budowie. I no, spodobało mi się to, stwierdziłam, że to jest dla mnie, bo ja całe życie szybko chodziłam, każdy mnie, dlaczego ja tak szybko chodzę, zwolnij, po co, gdzie ja się śpieszę i tak dalej, takie no, zabawne to było, więc stwierdziłam, że to jest dla mnie po prostu wymarzona dyscyplina, a nie obciąża tak stawów jak bieganie. Gdzie też lubię taki jogging lekki, ale to jest w ogóle inna bajka i inne samopoczucie później po treningu. Więc od tego 2017, wstyd się przyznać, wykorzystywałam w szkole po prostu elementy na lekcjach. No nie mamy za dużo kików niestety, więc tak starałam się dobierać, żeby no, każdy coś tam liznął. I dopiero tak naprawdę rok temu z kawałkiem koleżanka namówiła mnie na zawody pierwsze. Mówi, ty to szybko chodzisz, ty tu umiesz, co ci zależy, idź. No i właśnie pan Kraska organizował na Kozłowie Dziki Cross i tam wzięłam udział w tych zawodach. Tak po prostu w ogóle bezstresowo tak przejść się, zobaczyć, sprawdzić się. No i zajęłam 2. miejsce. No i już na następnych zajęłam 1. No i tak na razie jest tak, że jest to 1, ale no teraz już troszkę chodzę dla wyniku, żeby poprawiać też te swoje życiówki. O minutkę, o półtorej, o dwie, jak się tam uda. Nie zawsze, bo to zależy też od dyspozycji dnia. No i teraz chodzę już systematycznie i biorę udział, jakie tylko zawody gdzieś są w pobliżu, czy właśnie biegiem radą organizuję, czy jakieś lokalne, gdzieś niedaleko też miejscowości. No to staram się na te zawody jeździć, poznawać właśnie nowych ludzi, spędzać miło czas aktywnie.
1: Gdzie w okolicach Radomia, czy w stricte w Radomiu można chodzić z kijkami?
0: Jeżeli ktoś nie ma problemu i nie przeszkadza mu chodzenie po twardym, no to na bulwarach można chodzić pętelkę dookoła zalewu na Borkach, tam jest 2,5 km, tylko trzeba tam dalej, tym dalszym mostkiem pójść, więc można sobie po prostu mierzyć te okrążenia. Niemniej jednak wolę chodzić w plenerze, więc no lasów nie ma aż tak problemu takiego wielkiego w Radomiu. Zaczynaliśmy treningi to w lasach na Janiszewie, tam w lesie Kapturskim, i tam śmiało pętelkę można zrobić taką od 5 do 8 kilometrów albo powielać. Fajny teren, drzewa, urozmaicony trochę korzonków, także troszkę imobilizacja stopy jest i atrakcji dodatkowych, ale najbardziej lubię chodzić na Kozłowie, także warto, no wolę pojechać sobie, no niestety samochodem, bo tam kawałek mam od domu. I tam już można po prostu, jak człowiek się dobrze czuje, to można i 20 km zrobić, 25 i można maraton nawet sobie przejść z tymi kijkami, bo są takie też zawody.
1: A jaka jest różnica między właśnie miękkim a twardym podłożem? Co to daje? Czy jest jakaś różnica? Nie wiem, niektórzy wolą. Tak i czy tak? Czy to jakoś wpływa na trening? Jak to wygląda?
0: No ja uważam jako WF-ista, też trener, że powinno się na miękkim terenie w ogóle trenować, urozmaiconym, nawet nierównym, ze względu na to, że nasze stopy no słabiutkie są i te mięśnie stóp są słabe, a w momencie, kiedy stopa musi cały czas pracować, bo jest nierówno, bo jest górka, dołek, korzonek, coś trzeba przeskoczyć, dłuższy krok zrobić, jakieś kamienie, więc ta stopa pracuje, wzmacnia się, a to nasz fundament, także zdrowe stopy, no to tak naprawdę zdrowe ciało. A no na porównym to raz, że jest to takie nieprzyjemne stukanie tymi kijkami, mimo że takie stopki gumowe zakłada się na te kijki. No i jednak przy takim szybkim chodzie, może nie agresywnym, to jest złe słowo, ale mocnym chodzie, to po prostu to uderzenie stopą spięty w ten beton czy kostkę, no na pewno jest bardziej dotkliwe i stopa się nie męczy, stopa po prostu w jednej płaszczyźnie pracuje, wykonuje ten sam ruch, a w lesie już wykonuje różne jeszcze inne ruchy, żeby uniknąć po prostu jakiegoś tam upadku, prawda, czy kontuzji. Także polecam jednak w plenerze.
1: A czy jakieś odpowiednie buty trzeba mieć, czy nie wiem, czy tenisówki, czy adidasy, jak to wygląda?
0: Buty mają być wygodne. Ja wyciągnęłam buty, jak jeszcze biegałam sprzed ponad 10 lat. Właśnie w nich najlepiej mi się chodzi po twardym, tak jak teraz będzie bieg Konstytucji 3 maja, to są moje ulubione buty właśnie na twarde. Ale każdy człowiek ma no inny sposób tak chodzenia i dla mnie mogą być te buty wygodne, dla kogoś zupełnie by były niewygodne. Więc bierzemy wygodne buty, schodzone, które nas wiemy, że nie obetrą. Nie ma co inwestować, uważam, w jakiś drogi sprzęt. Po prostu but ma być wygodny, nie obcierać, stopa nie może się przesuwać w bucie. To co po prostu do normalnego biegania czy chodzenia.
1: Już tutaj pani wspomniała, Stowarzyszenie Biegiem Radom organizuje właśnie takie zawody. Wy razem z biegaczami bierzecie udział. Pani również, jak wrażenia po tych biegach? Bo to tak naprawdę od ponad roku jest i chętnych nie brakuje.
0: Tak, właśnie bardzo się cieszę i przybywa w zasadzie chyba co zawody, to ktoś tam jest nowy, w różnym wieku osoby. Nawet widziałam takie młode dziewczyny, te też z kijami, co tak naprawdę no, kojarzy się Nordic Walking ze starszą osobą, nie? Ale już w zawodach widziałam dziewczyny takie nastoletnie, że startują i z powodzeniem, także super. Tak, Biegiem Radom organizuje naprawdę bardzo dużo cyklicznych zawodów i bardzo się cieszę, bo nie muszę nigdzie daleko jeździć. Przy każdej imprezie tak naprawdę Nordic Walking jest jako towarzysząca dodatkowa.

0: którzy biegają, bo też spotykamy się z różnych miejscowości, nieraz nawet tam jakichś odleglejszych. Ostatnio rozmawiałam właśnie z panem gdzieś tam zza Warszawy, który traktuje kik jako trening uzupełniający do biegania. On biega półmaratony, biega maratony, a przyjeżdża właśnie w plener też. On mówi, że nie chodzi po twardym, na zawody właśnie kijkowe w ramach treningu uzupełniającego. Także to też jest taka druga strona tego, że nie tylko rekreacja. Wiadomo, że no to jest najpierw najważniejsze, bo często od tej rekreacji człowiek widzi, że robi postępy, tak? No i idzie na te pierwsze zawody, dobrze mu to wychodzi, jak ma jeszcze wsparcie, więc wkręca się w to wszystko i chodzi, tak? Także to jak najbardziej to, co pani powiedziała, że ja na przykład no nie przepadam za bieganiem ze względu na problem z biodrem i po prostu ja same kijki, ale jest dużo zawodników, którzy naprzemiennie startują, znam nawet takich, co w sobotę biegną, a w niedzielę idą na kijki, tak? Żeby sobie po prostu rozchodzić jak gdyby ten bieg.
1: A czy jest różnica między takim spacerem a szybkim marszem do Nordic Walking, że bierzemy te kijki? Czy jest różnica? Czy to można nawet w sposób porównać?
0: Mówimy spacer taki bez kijków?
1: Tak.
0: Jeżeli spacerujemy szybkim krokiem, bo tak naprawdę od tego powinno się treningi zacząć, nie że od razu kijki, bo to mogą przeszkadzać i tak dalej, człowiek się zniechęca. Ja też zaczynałam, znaczy ja szybko chodziłam z mocną pracą ramion. Może to zabawnie wygląda, ale jak się tam pójdzie do lasu gdzieś, no to nikt tam nie zwraca uwagi na to. Właśnie warto zacząć od szybkiego marszu, bez kijków, bez niczego i po prostu z bardzo mocną pracą naprzemienną ramion. I to bardzo dużo daje. Wtedy się dostaje kijki, jak już te ręce się bujają tak jak trzeba, przód, tył, to kijek to jest tylko dodatek i po prostu trzeba go bić w ziemię, a reszta to pójdzie. Także zaczynamy od zwykłych spacerów, przyspieszamy kroku, wydłużamy trochę ten krok i później kupujemy kijki i chodzimy z kijkiem.
1: A jak się nie zniechęcać, bo no można zacząć tą przygodę z tym sportem, ale no nie wiem, pierwsze zakwasy, pierwsze zmęczenia, pierwsze a mi się nie chce, może jutro. Jak się nie zniechęcać i wprowadzić tą aktywność w życie? Może ma pani jakieś rady tutaj?
0: Zależy od charakteru. Ja zawsze byłam samotnikiem i treningi robiłam sama, ale już niestety chyba z racji wieku trochę, że wiem, że łatwiej się zmobilizować w grupie, nawet jak to jest grupa dwuosobowa. Czyli mieć koleżankę, jedna drugą ciągnie, bo to samo jest, czy na fitness chodzimy, na siłownię, na basen, gdzieś tam się, jak się już ktoś z kimś umówi, no to już musi być, nie wypada, prawda? Bo ta druga osoba, no by musiała pójść sama, a tym bardziej przy kijkach, no to gdzieś do lasu, to średnio miło samemu się chodzi. Także uważam, że najlepsza mobilizacja to jest tej drugiej osoby, tak szczególnie w początkowej fazie, bo rzeczywiście taki lęk się może włączyć, te zakwasy, no to wiadomo, że jest przejściowe i mogą się zdarzyć, no i nie brać się po prostu do treningu zanadto jakoś aktywnie, po prostu powolutku, tak, małymi krokami, nie od razu, że jakiś kilometraż robię, idę i robię 10 czy 15 kilometrów. Można w ogóle zacząć treningi takie, że idę szybkim marszem, na przykład 2 minuty, a później idę wolnym krokiem spacerowym następne 2 minuty, czy na przykład 3 minuty. I też obserwujemy organizm, zmęczenie. My powinniśmy podczas treningu z kijami móc normalnie rozmawiać. Tak jak podczas joggingu, czy tam slow joggingu, bo teraz też jest to modne. Czyli może po prostu musimy prowadzić normalnie rozmowę bez zadyszki. Wtedy znaczy, że jest ok, a na przyspieszenie kroku właśnie i intensywność przyjdzie czas. Mhm.
1: A czy są na przykład spięcia na trasach, nie wiem, z biegaczami, z rowerzystami, z rolkarzami? Bo jak rozmawiałam z osobami, które jeżdżą na rolkach, to mówią, że na trasie jest lekki zgrzyt z rowerzystami, że im przeszkadzają rolki, że nie mają miejsca, że narzekają. To jak jest u was? Czy zdarzają się takie sytuacje?
0: Nie, z biegaczami nie było sytuacji takiej, nie ma. Tym bardziej

0: kierowca samochodu i kierowca roweru, czy tam pieszy. Po prostu no, pewne zasady obowiązują, tak, wiadomo. Praca kijków na szczęście jest tylko w tył, a nie na boki, więc no, nie grozi tutaj, że kogoś można niechcący uszkodzić. I jeżeli po prostu idzie się tą prawą stroną, tak, wiadomo, że no, puszczają nas na starcie też właśnie z biegaczami, ale nigdy nie słyszałam, żeby zdarzyła się jakaś sytuacja, że nam biegacz, nie wiem, tam zabieg, podbieg, czy coś tam na złość robi, ani kijkarz. Z rowerzystami nam się zdarzyło kiedyś właśnie na zawodach na Kozłowie, ponieważ no, jest taka dziwna tendencja jeżdżenia rowerami na przykład 4, 5, nawet 6 osób koło siebie. I wówczas nawet w tym Kozłowie, gdzie jest autostrada do chodzenia, po prostu oni zajmują całą szerokość tego traktu. No tak to wygląda, tak? I gdzieś tam trzeba prawie po rowie iść, ale na szczęście to są jednostki i nie ma co się denerwować takimi rzeczami. Po prostu wchodzimy też na tych zawodach, nie ma tam sędziów jeszcze, bo tak normalnie na zawodach Nordic Walking są sędziowie, pilnują techniki, można dostać kartki, żółtą, czy czerwoną, dyskwalifikację, wszystko to jest naprawdę, trzeba się pilnować. Więc tutaj wiadomo, że no, można kilki, można zejść na chwilę, można stanąć po prostu i przepuścić, ale na szczęście nie zdarza się, jest kultura biegacze, kikarze, nie wchodzimy sobie w drogę, znamy się, wspieramy, kibicujemy, bo to jest tak, że jak my na przykład kończymy nasz kilometraż kijkowy, to dwa razy tyle zazwyczaj biegacze ci najlepsi kończą, więc my jeszcze, jak ja już kończę swój destacjon, swój dwa razy tyle, no to jeszcze tam się kibicuje nieraz, dawaj, że jak tam widzimy, czy z naszego klubu, czy jakiś nowy zawodnik na przykład wypłynie, także myślę, że fajna jest atmosfera i podoba mi się tam. Mhm.
1: Tu powiedz mi jeszcze, tutaj wspomniała Pani o tych zawodach stricte Nordic Walking, bo tutaj w Radomiu i okolicach, jak organizuje Stowarzyszenie Biegiem Radom, to ten Nordic Walking jest takim dodatkową trasą. A czy właśnie jak wygląda taki stricte dedykowane zawody Nordic Walking? Z czym się różnią?
0: Tak, są dwie takie duże organizacje w Polsce, które organizują zawody rangi nawet Mistrzostw Europy czy świata, jeżeli nawet się nie mylę, w którymś tam roku. I we wrześniu Jedlin zorganizował Mistrzostwa Europy na lotnisku w Piastowie. I brałam udział w tych zawodach. Właśnie tam na potrasie byli ustawieni sędziowie. Dystans najmniejszy był 5 km, największy był maraton. Więc ja dyszkę wtedy chodziłam. No niestety dostałam jedną żółtą kartkę za to, że właśnie ta ręka do tyłu za mało była wyrzucania. Teren był trudny, ponieważ tam była trawa, lotnisko, samolot to ma duże takie koła, a ta trawa była tylko nie przyszerzona, tylko taka położona i ona się do kijków przyczepiała i do butów. Po prostu i ciężki teren był, bardzo się wtedy, to były takie jedne z cięższych zawodów względem terenu. Teren był nierówny, miękki, ale właśnie bardzo wymagający i był upał. Więc są też takie zawody, można sobie wejść po prostu w internet, sprawdzić. Są zawody Grand Prix, gdzie się zbiera normalnie punkt, taka złota liga jakby dla nordikowców. Jeździ się po całym świecie, gdzieś tam do Maroka, w Stanach też organizowane są, w Skandynawii skąd pochodzi, także ludzie jeżdżą, no wiadomo, że to wtedy jest koszt, prawda, więc nie każdego na to stać, ale w Polsce jest tak dużo różnych zawodów, które właśnie można jakby do rankingu być wciągniętym i się porównywać tak z innymi zawodnikami z Europy, że naprawdę każdy coś wybiera, że jeżeli chciałby iść właśnie w tym kierunku już takiego zawodowego uprawiania tego Nordic Walking, no to są takie możliwości, jest bardzo dużo tych zawodów. Na Mazowszu może mniej, ale im bardziej na zachód Polski, tym coraz więcej tych zawodów jest.
1: Doczekamy się kiedyś takich zawodów w Radomiu?
0: Ja myślę, że tak, tak, że jak najbardziej, tym bardziej, że Jedliński przetarł te szlaki i ja sama byłam zaskoczona, jak czytałam, że taka wielka impreza i udała się i naprawdę tam z wielu krajów zawodnicy, nie chcę teraz skłamać, po prostu z kilkunastu krajów europejskich i mistrzowie Europy byli, można było podpatrzeć sobie, prawda, jak oni chodzą, jak to wygląda, porównać do siebie, tak, sobie czy kawałek nagrać. Zresztą w ogóle bardzo otwarci ludzie poradzą, podpowiedzą, także nie ma, że ja o to tak chodzę i zachowam dla siebie, bo to jest tam, nie, moja tajemnica jakaś. Także wszyscy otwarci zawsze i po prostu tacy pomocni.
1: To na koniec powiedzmy, Nordic Walking, dlaczego warto trenować? Zachęćmy słuchaczy do tego, żeby się wzięli, kupili kijki i zaczęli maszerować.
0: Warto trenować Nordic Walking, ponieważ to jest najprostsza forma ruchu, która wspaniale oddziaływuje na organizm, na całe ciało, wzmacnia mięśnie, wzmacnia głowę i bardzo dobrze na układ krążenia i oddechowy wpływa, a teraz po tych covidach, po tych różnych takich historiach, no jesteśmy troszkę osłabieni, więc to jest sport dla wszystkich, niezależnie od wieku, od wagi ciała i od płci. Dla każdego polecam.
2: Słuchajcie magazynu sportowego we Vox FM Radom.
1: To nie tylko zmaganie się z dystansem, ale również z przeciwnościami i własnymi słabościami. To wychodzenie poza strefę komfortu. Radomianin Mariusz Olszewski trenuje ultrakolarstwo. Brał udział w maratonie Północ-Południe, gdzie przez ponad 2 doby przejechał 1000 kilometrów.
3: Ultrakolarstwo to taka dyscyplina kolarstwa, gdzie pokonujemy dystanse dłuższe niż doba, tak naprawdę to tak jest przyjęte, ale tak naprawdę ultrakolarstwo, każdy ma swój odcinek ultra. Dla jednego ultra to będzie 300, dla drugiego 500, dla trzeciego 1000, czy 3000, czy 5000. Każdy ma, zmienia swój ultra dystans. Chodzi o to, żeby przesuwać granice, swoje granice. Kolejne.
1: Skąd wzięła się ta pasja jazdy na rowerze na takich długich dystansach?
3: Mój przyjaciel mnie długo namawiał, żebym zaczął się ruszać, jak trochę za dużo ważyłem. Bardzo długo. No i udało się kupić jakiś pierwszy rower. Całkiem przypadkowo. Pamiętam, jak przejechałem pierwsze 20 i dla mnie to był... Ja przejechałem 20 km jak od domu do babci. Mówię, niemożliwe. Samochodem się tyle jeździł. No i tak powoli, 20, 30, 50, 60. Jak zrobiłem pierwsze 50, powiedziałem sobie, że chyba dałbym radę stówkę zrobić. No ale duży byłem. Znaczy ciężki. No zrobiłem tą stówę po kilku miesiącach. Jak zrobiłem stówę, to zacząłem szukać imprezy, jakiegoś takiego wspólnego wyjazdu, gdzie można zrobić 200. I są takie organizowane w Polsce brewety, takie amatorskie, trochę przygotowane amatorskie wyjazdy. Jest trasa określona, jest trak określony, pojedzie się po traku i są co 50-60 km są przygotowane jakieś kanapki, napoje, takie miejsca, pit stopy, gdzie można sobie bidony uzupełnić. Część osób tam też jeździ na czas, ale to są takie bardziej takie luźne przejazdy. I pierwszy to był 200 km. O Jezu, jakie przygotowania były, bo jadę na 200 km. Jak przyjechałem 200, stwierdziłem, że przyjadę 300, ale już w planach już lampka się zaświeciła do imprezy Pucharu Polski. No i tam są imprezy 500-1000, tak? No ale to było jeszcze za wcześnie. Przejechałem pierwsze 200, później przejechałem 300. Żona rzuciła takie drobne wyzwanie, w żartach zupełnie. Była konferencja w Toruniu graficzna. No i co, im pewnie rowerem powiedział, chciał pojechać. W ogóle to nie myślałem. Tak tylko powiedziałem, czemu nie? No i było pierwsze 300, no i po tym 300 było 500. No i się 500 zaczęło. Sky no limit, już wtedy był koniec. No, to już wtedy było tylko myślenie o 1000. Myślenie o 1000 i nie było, trzeba było zrobić. Pokonałem pierwszy 1000, to było w 2020 roku Bałtyk Bieszczady, bo to było tak jakby, jest cykl imprez Pucharu Polski, tam wchodzą, wtedy wchodziły 4 imprezy, 500, 500, 750, 630 albo i 1000, albo 750, to jest tak jakby zamienię co 2 lata. I dopiero później kolejny sezon jeżdżenia w Pucharze Polski, trzeci sezon jeżdżenia w Pucharze Polski, dopiero teraz. Czy Puchar Polski to jest też jest amatorska impreza tak naprawdę, tylko tak się nazywa Puchar Polski Ultramaratony. I dopiero ta impreza, o której teraz rozmawiamy, to była impreza, jedna z tak dość trudna impreza. Nie, no nie jest ona, to nie jest najtrudniejsza jeszcze tego typu impreza, ale dość trudna. Jest dość sporo przewyższeń i fajnie jest trasa ułożona. Ale ona była taka, że samowystarczalność jest tam potrzebna. Tak jak w Pucharze Polski mamy co 80 km, 130, w zależności jak tam się układa, są miejsca, gdzie mamy bufety i nie musimy tego dbać o posiłki sami. Tak, tu na tej imprezie dbaliśmy, jest start, jest meta, jest podany track i robicie co chcecie, tak? Jecie gdzie chcecie, nie ma jakichś tam odcinków, wszystko samo trzeba sobie ułożyć, wziąć ze sobą. A w Pucharze Polski są na przykład przepaki, że można mieć na 1000 dwa przepaki i można mieć ciuchy zapasowe, jakieś ubrania, kurtki, buty. Ten przepak to nie jest walizka, to jest po prostu mały plecak, mała torba taka, ale jest opcja, tak? A tutaj wszystko musieliśmy ze sobą. Fajnie, fajnie.
1: Mowa o maratonie północ-południe. Może przybliżmy, na czym ta impreza polegała.
3: Startujemy z Helu, spod latarni morskich Helu i lądujemy na Głodówce w Tatrach. Piękne miejsce.
1: Udało się panu pokonać w ponad dwie doby. Jak do takiego maratonu się przygotować?
3: Codzienna ciężka praca. Niemalże codzienne treningi różne, odżywianie odpowiednie, cośrodowe spotkania na IC Radom, gdzie jeździmy z chłopakami, tak zwane szybkie treningi. Codzienna ciężka praca, nie tylko moja, bo i całego domu, tak, cała rodzina jest zaangażowana w trenowanie albo przygotowywanie się może bardziej do kolejnych imprez. Każdy jedzie swoim tempem, każdy ma zupełnie inaczej podchodzi do przejechania. Niektórzy jadą pierwszy raz taki dystans, niektórzy jadą trochę tam już któryś kolejny i mają inne, inaczej są przygotowani do imprezy. Przede wszystkim to jest planowanie odcinków i planowanie jedzenia, bo to są jedzenie i picie, to są najważniejsze rzeczy, które trzeba zaplanować, bo bez nich się nie przejedzie. Znaczy, tak jakby trzeba się regularnie jeść i nie doprowadzić do odwodnienia. No i robić i nie spać. No, tak naprawdę to nie spać. Spać tylko wtedy, kiedy rzeczywiście trzeba, tak? Kiedy się robi niebezpiecznie i robi sobie odpoczynki co 50-100 km krótkie. I tak się jak człowiek chce odpocząć, to śpi na przystanku albo gdzieś na jakiejś stacji. Ludzie są życzliwi, więc nie ma naprawdę. Nie jest niebezpieczny, tak?
1: A jak to wyglądało w pana przypadku, jeżeli chodzi właśnie o ten sen?
3: Tak, to były krótkie takie, jeżeli chodzi o sen, to spałem bardzo takie 15-20-minutowe drzemki co jakiś czas. Co prawda dużo czasu na tym straciłem ze względu na kontuzję, którą miałem, przez to musiałem częściej stawać, ale mimo tej kontuzji udało się dojechać.
1: A jaki rower jest potrzebny, żeby taką trasę pokonać? Czy trzeba mieć jakiś specjalny rower, czy wystarczy taki przykładowy góral? Jak to wygląda?
3: W przypadku imprez ultramaratonów szosowych dobrze jest mieć rower szosowy, ewentualnie gravelowy. Jeżdżą również niektórzy na trekkingach, czyli na takim zwykłym rowerze, nie z kierownicą, tak zwanym barankiem zakrzywioną, tylko z prostą kierownicą, bo na takim naprawdę nie ma problemu, żeby jechać, natomiast on się musi lekko toczyć. Nie może to być rower typu jakiegoś przełajowego, czy dojeżdżenia w terenie, bo będzie to, no, ciężej po prostu się jedzie, tak? Dużo siły się traci na to, energii na to, żeby ten rower utrzymać w danej prędkości. Szosa się po prostu lekko toczy i się jeździ szosą, żeby jak najmniej sił tracić, żeby to przejechać, tak?
1: A powiedzmy, czy taki rower trzeba przed taką imprezą jakoś specjalnie przygotować?
3: Nie. Ten rower musi być przygotowany niemalże w każdym kawałeczku. Wszystko może, jeśli można powiedzieć o wszystko w rowerze, może się popsuć. Patrząc na rower, to przecież tam jest mało elementów. Ale każda rzecz, która tam się popsuje, począwszy od prycha, linka hamulcowa do zmiany przerzutek, przełożeń też mamy, jest problem, bo nie zrobimy przełożeń, jedziemy pod górę i co, możemy tylko go wprowadzić ten rower. Także tam się naprawdę, już nie mówię o kołach, tak, gdzie mam dętka, na część rzeczy jesteśmy przygotowani na trasie, natomiast rower trzeba przygotować od A do Z. Rower jest prawie niemalże cały rozebrany, składany na nowo, czyszczone jest wszystko. To musi być idealnie przygotowany rower na podróż, jeżeli technicznie. Natomiast to, co, jakie on ma wyposażenie, sakwy i ilość tych sakw, to każdy już tak jakby do swoich tak jakby dopasowuje do swoich potrzeb. Nie jest to potrzebne. Niektórzy mają dużo, niektórzy mają mało. Każdy zna siebie, wie, jak reaguje na zimno, na gorąco, co mu jest potrzebne w daną trasę, w daną pogodę. To się analizuje. Analizujemy pogodę przed, jaka może być, i do tego dopasowujemy tak jakby całość roweru.
1: Jaka była pogoda na tej trasie?
3: Każda. Poza śniegiem. Gdzieś niewiele brakło. Na początku było zimno, wilgotno i chłodno. Później było mokro i zimno. Zaczęło padać od godziny 12 po starcie. Skończyło padać o godzinie 2 kolejnego dnia. Czyli pół dnia, całą noc jechaliśmy w deszczu mniejszym, większym, po mokrym asfalcie. Później było już dość sympatycznie, naprawdę. Pogoda się poprawiła i było całkiem nieźle. No i cóż, sam finisz, ostatnie 100 km, to pogoda nie miała znaczenia, jaka by nie była. To było tak ładnie i tak trudno, że tam...
1: Powiedzmy, czy jakiś kryzys na trasie był, że powiedział pan sobie, nie, stop, już nie dam rady?
3: Tak, przy susze. Nie przez to, że blisko domu, bo to zawsze jest obawa. Nie, no już jestem tak blisko, przecież mogę skończyć. Później przez Zakopanego wrócić. Tak jest łatwiej. Ale przez kontuzję, która była tu przy susze, to była już taka któraś próba, że dobra, jeszcze postaram się kolejne 50 zrobić, zobaczę, co będzie. No jakoś zrobiłem kolejne 50, po tych 50 jakoś tak już byłem blisko Kielc, mówię, tu jedziemy na górę, no a to jeszcze tylko tą górkę podjadę i zobaczę, co dalej, bo ciągle bolało i tak ciągle bolało i głodówka była. Byliśmy na głodówce, skończyłem na głodówce, więc w schronisku, więc w Tatrach udało się dojechać mimo kryzysu, który tak jakby przesuwałem, bo to był kolejny cel, kolejny kawałek do przejechania.
1: Powiedz, ma coś miłego, coś fajnego, co na trasie się przydarzyło, czy tylko same trudności?
3: Cała trasa była fajna. Tam ludzie na stacji, znaczy obsługa ta, która się za każdym razem pyta i puka się w głowę, dalej, co wy robicie, ale po co wy idziecie? Po innych uczestników maratonu, po atmosferę na mecie, przede wszystkim po sam finisz, bo cały maraton jest o tyle trudny, że przejeżdża się pierwsze 900, tam 850 km, 900 przewyższeń jest tam 2000-2500, a na ostatnich 100 km, 150 jest pozostałe 6. I to naprawdę są dość tak zwane sztajfy, czyli górki o dość dużym procencie nachylenia. Ciężko się wchodzi pod nie.
1: No a jak to sprawdzić, że na przykład ktoś ma zamiłowanie, lubi jeździć na rowerze, ale nigdy nie myślał, że aż tyle kilometrów mógłby przejechać. Na przykład nas teraz słyszy, to jakieś rady, jak mu dać wskazówki, żeby zaczął, spróbował, od czego zacząć?
3: Przede wszystkim, żeby jeździć, trzeba jeździć i przesuwać swoje granice. Jak ktoś zrobi 20, to zrobi 40, może nie w tym tempie, ale zrobi. Jak zrobić 40, to zrobi 60, 80 i 100, i 120. Trzeba mieć, wtedy się trzeba bardziej, inaczej się trzeba do tego przygotować, trzeba wziąć jakieś rzeczy na wszelki wypadek. Ale jak zacznie jeździć 100, no to zaraz będzie 100. Może, a czemu nie 120? No, też wewnętrzną, trzeba mieć wewnętrzną potrzebę pokonywania pewnych przełamywania albo rzucania sobie wyzwania i realizowania go, tak? Bo to chyba wokół tego się dokręci, że w sumie to zrobię te 200. Przesuwając swoje granice, człowiek dochodzi do tego, do tych 500 tysiąca. Wiem, że to jest morderczy, wydaje się być morderczym wysiłkiem i jest. Natomiast no, po przejechaniu tysiąca myśli nie ustają, żeby nie jechać dalej.
1: A powiedzmy, czy tutaj w regionie radomskim, na Mazowszu są takie imprezy na takim długim dystansie, żeby przejechać?
3: Była się impreza gravelowa, to było chyba 250 i 300, nie pamiętam, mazowiecki gravel, tak mi się kojarzy. I przeważnie to są przez Radom, Bałtyk, Bieszczady przejeżdżało co dwa lata w okolicach Radomia. I tak naprawdę my jesteśmy płaskim rejonem Polski. Ma swoje plusy, minusy. Lublin ma imprezę, Warszawa ma imprezę. Kielce też tak mają trochę imprez, ale nie takich długich. Generalnie małe jest tutaj nazwane takich imprez.
1: Taka najlepsza w Polsce, to jak?
3: Najlepsza, najdłuższa jest Race Around Poland, 3600 dookoła Polski. W tym roku dobra mistrzostwa świata w ultramaratonach. MRDP, to jest też dookoła Polski, bez przygotowania, bez wsparcia. Jest, mówię o tych dłuższych, jest True Poland, bardzo trudna impreza bez przygotowania, do przejechania odcinki. Odbywa się w maju, po górach. I pogoda jest tam, jest skrajna, od temperatur minusowych nawet, do temperatur plusowych. I trzeba być przygotowany na wszystko, na całe spektrum pogody. No, to jest trudne. Jak się jedzie, zjeżdża się z górki w minusową temperaturę albo chociażby no, w zerze. Tak, nie przeżyłem tego, znaczy przeżyłem to w innych górach, natomiast na rejestru Poland jest, no, jest na liście.
1: I to wszystko na dziś. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.
2: Vox FM Radom. Rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym 2 sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Castorama!
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
15: Hello, my friend! What's your price? Best rabat for you!
4: Panie, po taki rabat nie muszę jechać aż do Maroka. Już wynegocjowałem świetną cenę u nas na miejscu. W salonie drzwi Radom Pel Róg Cuk do końca lata mają 15% rabatu na wszystkie panele laminowane i winylowe oraz drzwi wewnętrzne. A jeśli wcześniej kupiłeś podłogę, dają dodatkowe 5% zniżki na drzwi wewnętrzne marek DRE i Ercato. Drzwi Radom Pel Róg Cuk. Radom 1905 roku 9.
15: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
16: Gotowy na kolejny etap życia? Dom na Mariackiej 4. To może być dobry adres. Po pracy chill. Weekend? Twoja przestrzeń. A na co dzień? Po prostu dobrze mieszkać. Dom na Mariackiej 4. Twoje miejsce. Twój klimat. Twój adres. Dom na Mariackiej 4. Więcej niż mieszkanie. To miejsce, do którego chce się wracać. Przyjdź, zobacz, wybierz gotowe mieszkanie. Wojaz Development.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
20: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
19: Z PSB zawsze się da.

0: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kola za 6,99 czeka na ciebie.
2: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Dwulitrowa Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru, Fanta, Sprite, Sprite zero cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
1: Spotkajmy się w Biedrze.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: Trwa rekrutacja uzupełniająca na bezpłatne studia stacjonarne oraz na studia niestacjonarne. Dołącz do grona studentów Uniwersytetu Radomskiego. Zapisy do 20 września. Dostępne kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: Marzysz o nowym standardzie życia? Odkryj dom na Mariackiej 4. Gotowe do odbioru nowoczesne mieszkania i luksusowe apartamenty w sercu Radomia. Zapierające dech, widoki na miasto, wyposażona strefa fitness oraz pokój malucha. To wszystko oraz wybór promocji wrześniowych czeka na ciebie. Ceny już od 7700 zł za metr kwadratowy. Dom na Mariackiej 4 w Radomiu. Więcej na wojazdevelopment.pl.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Być doskonałym kierowcą i jeździć przepisowo.
14: Przysięgamy!
13: Być fachowym instruktorem i szkolić na mistrzów kierownicy.
14: Przysięgamy!
13: Armia Delty. Od lat super szkoleni kierowcy i instruktorzy. Na kursach prawa jazdy we wszystkich kategoriach. Na kursach kwalifikacji wstępnej, szkoleniach okresowych i kursach na instruktorów. Ośrodek Delta. Kieruj się profesjonalizmem. Radom Traugutta 52. Sprawdź na delta.radom.pl.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: Reklama.
19: Lubelszczyzna będzie miała więcej syren alarmowych po ostatnich incydentach z rosyjskimi dronami. Region stawia na bezpieczeństwo. Zerwana sieć trakcyjna na Dolnym Śląsku, pociągi łapią ogromne opóźnienia. Z Orlika na stadion młodzi piłkarze walczą w eliminacjach do wielkiego finału. Minęła 13. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Do końca roku w województwie lubelskim będzie ponad 1000 automatycznych syren alarmowych, zapowiedział to dziś szef MSWiA Marcin Kierwiński. Obecnie tych syren jest około 350. Powstaje też aplikacja na telefon, która ma ulepszyć przepływ informacji oraz działania służb w przypadku zagrożenia.
20: Docelowo na koniec tego roku Straż Pożarna w ramach tej aplikacji alarmowej dla każdego z Polaków będzie też moduł SOIA, automatycznego zarządzania syrenami alarmowymi. Będą one mogły być uruchamiane i z poziomu RCB, i z poziomu Komendy Głównej Straży Pożarnej, ale też i z poziomu wojewódzkiego i z poziomu powiatowego.
19: Zapowiadał w Lublinie Marcin Kierwiński. To reakcja na wydarzenia z czwartku, gdy Rosja uderzyła w Ukrainę w pobliżu polskiej granicy. Alarm na Lubelszczyźnie został ogłoszony w 120 budynkach, a w wielu urzędach i szkołach przeprowadzono ewakuację. Dzisiaj na terenie Lubelszczyzny i Podkarpacia odbywa się specjalny trening reagowania na ostrzeżenia i sygnały alarmowe, organizowane przez MSWiA wraz z Państwową Strażą Pożarną, ochotniczymi strażami pożarnymi i samorządami. Nawet godzina opóźnienia i odwołane pociągi to przez zerwaną sieć trakcyjną w okolicy Brzegu Dolnego na Dolnym Śląsku. Jeden z maszynistów przed 11 zauważył obniżenie linii. Ruch pociągów jest wstrzymany.
18: Pociągi regionalne kolei dolnośląskich zastępowane są komunikacją autobusową, natomiast pociągi dalekobieżne jadą objazdem przez Lubin.
19: Mówi nam Piotr Hamarnik z PKP PLK. Na miejscu pracują ekipy techniczne i energetyka. Nie wiadomo, jak długo potrwa usuwanie awarii. W wiadomościach decyzja Kielc o końcu współpracy partnerskiej z izraelskim miastem Ramla. Decyzja radnych ma być wyrazem sprzeciwu wobec działań w Strefie Gazy oraz gestem solidarności z Palestyńczykami.
21: Po pierwsze, tej aktywności między miastami nie było. Po drugie, zweryfikowałem te informacje na temat tego więzienia, które tam funkcjonuje, w którym rzeczywiście są torturowane są osoby z Palestyny. Są one po prostu prawa człowieka i myślę, że jakąś taką cegiełkę do tego apelu światowego, czyli wolna Palestyna, warto tutaj dołożyć i sprzeciwić się chociaż symbolicznie.
19: Mówił Michał Piasecki, radny Koalicji Obywatelskiej. Za projektem byli też Kielczanie. Podpisało go 1150 mieszkańców. Krakowskie boiska tętnią sportowymi emocjami. To za sprawą kolejnej edycji ogólnopolskiego turnieju z Orlika na stadion. Jego celem jest odkrywanie piłkarskich talentów. Teraz młodzi zawodnicy walczą w eliminacjach o przepustkę do wielkiego finału na murawie stadionu w Gdańsku.
22: Sprawia mi to przyjemność. Uważam, że gra w piłkę jest bardzo fajna. No i fajnie by było, jakbyśmy awansowali.
23: Motywuje mnie przede wszystkim pasja do tego, bo po prostu od dzieciństwa uwielbiam ten sport. Jest to dla mnie sama przyjemność. Po prostu jak to robię, to aż przyjemnie się robi.
24: Generalnie jest tak, że wychodzi jedna drużyna, która wygra turniej. Czasami drugie miejsca również są brane pod uwagę, jak jest mniejsza ilość drużyn, ale pierwsze miejsce jest pewne, prawda? Natomiast generalnie każdy dostaje medal, czyli w zasadzie chodzi o to, żeby się poruszać, żeby każdy tutaj przyjechał, sprawdził się w tej rywalizacji.
19: Dodawał Michał Tkaczyk z Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Eliminacje regionalne potrwają do 30 września, natomiast wielki finał 12 i 13 listopada. W ciągu dnia na południu kraju niewielkie zachmurzenie, przelotne opady deszczu możliwe na północy. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni, cieplej miejscami na Podkarpaciu i w Małopolsce, tam do 24 stopni. W nocy czeka nas już więcej chmur, na północnym zachodzie deszcz. Nad ranem uważajcie na mgły, te będą ograniczać widzialność do około 200 metrów. Temperatura minimalna od 9 stopni na południu do około 12 w centrum i 16 na północnym zachodzie.
25: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu.
26: Witam, Daria Żurowska. W tej części magazynu zapraszamy do świata przyrody. Pierwsze osobniki można zobaczyć już pod koniec lutego, a w rekordowo ciepłe lata nawet w połowie marca. Mowa o bocianach. O pochodzeniu i obyczajach tych ptaków nasz gość, doktor habilitowany Dorota Zawadzka.
27: W tej chwili dzięki badaniom genetycznym zachodzą duże zmiany w systematyce ptaków, ale pozycja bocianów się nie zmieniła. Tak naprawdę od razu wyjaśnię, że i bocian biały, i bocian czarny to są bociany biało-czarne, obydwa. Natomiast jest różna proporcja bieli i czerni. Bocian, którego znamy, znają wszyscy, którego nazywamy białym, ma czerwone nogi i dziób, wszystkie pióra białe, z wyjątkiem lotek, który ma czarne. Natomiast bocian czarny również ma czerwone nogi i dziób. Białe ma brzuch i pierś, a pozostałe pióra, część upierzenia, one z daleka wydają się czarne, ale tak naprawdę one są brunatno-czarne z metalicznym, błyszczącym połyskiem, co widać na przybliżeniach, na zdjęciach. Można sobie zobaczyć, że te bociany czarne to wcale nie są takie do końca czarne. Jeśli chodzi o Chiny i Indie, to nie, bo to jest gatunek jakby środkowej, obydwa gatunki są ze środkowych stref Europy i części Azji bardziej zachodniej, więc jakby geograficznie nam to nie pasuje. Natomiast oczywiście występowały, bociany są starsze niż nasza ludzka cywilizacja. W Afryce oczywiście w różnych miejscach można je spotkać teraz i można je było spotkać tych kilka tysięcy lat temu. I ja bym może postawiła sprawę inaczej, jak dawno bocian biały pojawił się w sąsiedztwie człowieka. Tego też oczywiście dokładnie nie wiemy, ale bocian biały uchodzi za... bo bocian czarny jest gatunkiem leśnym nadal cały czas i pierwotnym miejscem występowania bociana białego też były lasy, natomiast jest to jeden z najstarszych gatunków synantropijnych, czyli tych, które osiedlają się i żyją w sąsiedztwie człowieka. Nie potrafię powiedzieć dokładnie, nie mam na ten temat danych, ale będzie to co najmniej kilkaset, a może powyżej tysiąca lat, od kiedy bocian biały towarzyszy człowiekowi. Opuścił może nie głębokie lasy, ale może bardziej zadrzewienia, czy niewielkie lasy i stał się towarzyszem, sąsiadem człowieka. Natomiast bocian czarny jest cały czas gatunkiem leśnym, ale również jego stosunek do człowieka się zmienia. Mogę podać takie spektakularne przykłady, bo jak Państwo przejrzycie atlasy ptaków czy taką popularną literaturę ornitologiczną, to tam się znajdują informacje, że bocian czarny jest gatunkiem głębokich lasów, unika sąsiedztwa człowieka, jest płochliwy. I jakby tak generalnie do tego podchodząc, to jest prawda. Natomiast w ostatnich kilku latach czy kilkunastu obserwujemy zmiany zachowania bociana czarnego. One dotyczą zresztą nie tylko bociana czarnego, ale w ogóle ptaki się oswajają ze środowiskiem bytowania ludzi, czego najlepszym dowodem jest bocian czarny, który się gnieździ w granicach miasta Warszawa i coraz częściej można obserwować zdjęcia na różnych forach internetowych bociana czarnego żerującego tam w sadzawkach czy w oczkach wodnych, przy ogródkach przydomowych, przy willach. Także nie do końca jest takim w tej chwili bardzo płochliwym gatunkiem. Okazuje się także, że bocian czarny, który w przeciwieństwie do białego poluje głównie na ryby. Ryby stanowią od 60 do 80% ofiar czy diety, czyli zjadanych zwierząt przez bociana czarnego. Okazuje się, że w środkowej Polsce, między innymi w województwie łódzkim, duży procent tego pokarmu stanowią tak zwane złote rybki, na które bociany czarne polują również w oczkach wodnych, w osiedlach takich trochę rozproszonych, przy czym przybywają tam wtedy, kiedy właściciele jeszcze śpią błogim snem, nieświadomi gościa, który im tam opróżnia hodowlę rybek. W ekologii nie ma pojęcia pożytecznego i szkodliwego, więc tak bym nie podchodziła. Obydwa gatunki bocianów można określić jako oportunistów pokarmowych. Co to znaczy? To znaczy korzystają z takiej grupy ofiar czy dostępnego pokarmu, który jest najłatwiejszy do zdobycia. I fakt, że bociany czarne się przystosowały do polowania w oczkach wodnych, jest jakby świadectwem ich możliwości właśnie przystosowawczych, czyli pewnej plastyczności tego gatunku. Ja może jeszcze powiem, ten bocian biały wszystkim jest znany, prawda, każdy wie i często widzi. Jeżeli chodzi o liczebność, w Polsce mamy około 50 tysięcy bocianów białych, 50 tysięcy par lęgowych, bo liczebność ptaków w większości gatunków podaje się w parach lęgowych, czyli mamy około 50 tysięcy par bociana białego, niecałe 1500 par bociana czarnego. Czyli mniej więcej tak obrazowo na 50 bocianów białych mamy jednego bociana czarnego. Mniej więcej takie są proporcje, więc fakt, że ten bocian czarny się przystosowuje do przekształconego środowiska jest bardzo pozytywny, bo świadczy o tym, że ten gatunek no, nie będzie ginął, nie będzie go ubywać, a raczej te zachowania wskazują na to, że mamy nadzieję, że ta liczebność wzrośnie. Oczywiście tak, Bocian jest gatunkiem, który występuje w całym kraju, ale ze względu na tą liczebność ogólną, to on nigdzie nie jest gatunkiem bardzo częstym, tak? Jest dosyć rzadkim. Najbliżej Radomia mamy bociany w Puszczy Kozienickiej. Jest tu znanych co najmniej 10 gniazd, ale nie wszystkie są zajęte. Natomiast gnieździ się tutaj regularnie kilka par bociana czarnego. Gnieżdżą się także i w ogóle też jak w takiej nieco starszej literaturze są informacje, że tylko rozległe lasy oddalone od siedzib człowieka to są miejsca gniazdowania bociana czarnego. W tej chwili bociany czarne tu w środkowej Polsce gnieżdżą się niekiedy w niewielkich kompleksach leśnych rzędu kilkudziesięciu hektarów, aczkolwiek oczywiście wolą te większe, kiedy tych hektarów jest kilka tysięcy. Pod warunkiem, że mają dogodne żerowisko, czyli płytkie rzeki, stawy rybne, jakieś zalewy powodowane przez bobry, tak zwane tam gdzie bobry zakładają tamy i wtedy jest dosyć płytka woda, w której te ptaki żerują, ponieważ bociany zdobywają pokarm brodząc po wodzie. No, siłą rzeczy ta woda nie może przekroczyć wysokości nóg bociana, a tak naprawdę połowy tam tej długości nóg ptaka. I w takich środowiskach jakieś torfianki, w takich środowiskach bociany zdobywają pożywienie. Uchodzi za gatunek monogamiczny, to znaczy partnerzy tworzą w miarę stabilne stadło, aczkolwiek nie wiemy dokładnie, czy co roku są to te same ptaki. Na przykład wiadomo, bardzo dobrze jest pod tym względem zbadany bocian biały i wiadomo, że bocian biały jest przykładem gatunku, który dotrzymuje wierności gniazdu, a nie partnerowi. To znaczy, najczęściej jest tak, że samiec wraca na gniazdo, ten, który w zeszłym roku był w danym gnieździe. I tutaj niestety łączy się z pierwszą samicą, która się pojawi, czyli nie z tą, z którą był w zeszłym roku, powiedzmy, czy dwa lata temu. Być może z tą, ale jeżeli pierwsza przyleci inna, to z inną. Dokładnie nie wiadomo, jak to jest u bocianów czarnych, ale biorąc pod uwagę stan zbadania bociana białego, możemy przypuszczać, że jest podobnie. To pierwsza rzecz. Gniazda, no myślę, że większość z Państwa wie, jak wyglądają gniazda bociana białego. Gniazda bociana czarnego są podobne w kształcie, podobne w wysokości, czyli bardzo duże. Są budowane na drzewach. I tutaj bocian czarny ma pewien problem, ponieważ wymaga drzew o poziomych gałęziach, które są w stanie utrzymać gniazdo, które waży tonę, czasami więcej. Obydwa gatunki bocianów użytkują jedno gniazdo przez wiele lat, przy czym takie gniazdo stare, tak zwane, jest corocznie rozbudowywane przez ptaki. I o ile młode, nowe gniazdo ma około metra, nieco ponad metr średnicy, to gniazda wieloletnie mogą mieć średnicę powyżej 2 metrów i wysokość również metra, więcej. Dlatego jednym z problemów bociana czarnego jest to, że czasami gniazda ich spadają, ponieważ gałęzie, na których są umieszczone, łamią się po prostu pod ciężarem. Mamy takie przypadki straty lęgów nawet w trakcie sezonu lęgowego na skutek złamania się gałęzi, na której jest umieszczone gniazdo bociana czarnego. Bocian czarny ma rozpiętość skrzydeł powyżej 1,80 m, tak do 2 metrów. I w związku z tym nie odpowiada mu zbyt gęsty las. Potrzebuje lasu dosyć luźnego, po prostu pomiędzy gęsto rosnącymi drzewami i rozbudowanych koronach on się nie mieści. Wobec tego po pierwsze te wymagania gniazdowe i rozmiary bociana powodują, że on nie wszędzie jest w stanie zbudować sobie gniazdo, czyli nawet jeżeli ma dogodne żerowisko obfitujące w ryby bądź w mniejszym stopniu w żaby, to czasami czynnikiem ograniczającym możliwość występowania bociana jest brak odpowiednich drzew gniazdowych. Okazuje się, że bocianom czarnym najbardziej odpowiadają dęby, które mają właśnie taki pokrój o rozłożystych, prostopadłych do pnia konarach i często lokują te swoje gniazda nawet daleko od pnia, w odległości 2-3 metrów. Zdarza się, czasami są przy pniu, czasami są daleko od pnia, ale to muszą być stare dęby. Najczęściej są to stare dęby, a wiadomo, że takich drzew zbyt dużo w lasach nie ma. Najczęściej gniazda bociana czarnego znajdują się, leśnicy to określają mianem przestojów na takich, czyli to jest drzewo dużo starsze od otaczającego lasu, które kiedyś zostało zostawione z jakichś tam względów, nie zostało pozyskane, albo jest na przykład pomnik przyrody, albo jest to drzewo w rezerwacie przyrody. I na takich właśnie dębach najczęściej bociany lokują swoje gniazda. W skali kraju 50% gniazd bociana czarnego znajduje się na dębach, mimo że dąb zajmuje zaledwie kilka procent jako gatunek główny dominujący w drzewostanach w lasach polskich. Jakby to wskazuje na tą preferencję bociana. Drugim gatunkiem, który wykorzystują bociany czarne, jest sosna. Trzecim gatunkiem olsza i trafiają się oprócz tego gniazda na bardzo różnych innych gatunkach, ale jakby te trzy najważniejsze. Jeżeli chodzi o Puszczę Kozienicką, to tutaj mamy dobrze powyżej 50% gniazd na dębach. Chyba 70 czy 80% tych bocianowych gniazd znajduje się na dębach. Ale też tutaj dęby mają dogodne warunki wzrostu i jakby udział dębów, a także pozostawianie tych starych dębów przez leśników w Puszczy Kozienickiej sprzyja możliwości gniazdowania bociana czarnego. Oczywiście ptaki, generalnie wszystkie ptaki są narażone na niedogodności pogodowe, ale bociany czarne będą mniej niż bociany białe, dlatego że, tak jak mówiłam, gniazda bociana czarnego są najczęściej w dolnej części korony, są przy pniu, nie są na czubku. Tak jak na przykład gniazda rybołowa czy bielika, te ptaki są narażone tak samo jak bociany białe na to nasłonecznienie, grady i ulewy, natomiast gniazda schowane nieco w koronie, znajdujące się w dolnej części korony drzewa, są w mniejszym stopniu, na pewno nasłonecznienie im nie zagraża w takim stopniu jak bocianom białym, więc tutaj tu pod tym względem mają trochę lepiej. Z drugiej strony zwracam uwagę na tą konieczność do lotu. Okazuje się, że w ogóle część gniazd w Puszczy Kozienickiej nie jest zasiedlana, czy nie jest zajęta, dlatego że młodsze drzewa, które były kiedyś małe, a potem urosły, tak szczelnie otulają te stare dęby, na których znajdują się gniazda, że bociany nie korzystają już z tych gniazd, bo nie mogą dolecieć. Jeszcze chyba nie mówiłam o tym, że bociany czarne wykorzystują te swoje gniazda przez wiele, wiele lat. Są gniazda czynne po 20, a nawet więcej lat. Nie wiemy dokładnie, czy są one zajmowane przez cały czas przez te same ptaki, czy to są, zmieniają się ptaki. Ze względu na te pewne wymagania pod względem gniazdowym może być tak, że to są nowe ptaki, które bociany, jak wszystkie inne ptaki, charakteryzują się pewną śmiertelnością, tak? Czyli pewne jedne ptaki giną, później inne zajmują te terytoria lęgowe i jest wysoce prawdopodobne, że te gniazda czynne przez wiele lat są zajmowane przez inne ptaki niż na początku. Po prostu miejsca są tak dobre dla bocianów, tak dogodne, że wykorzystują je następne ptaki. Zdarza się poza tym, że gniazdo bociana czarnego, które przez ileś tam lat nie było zajmowane, po jakimś czasie jest zajmowane. To wtedy już na pewno przez nowe ptaki. Załóżmy, gniazdo przez 10 lat było niezajęte i nagle pojawiają się nowe ptaki, które zajmują, rozbudowują znane dawniej gniazdo.
26: A teraz o powszechnych, ale tajemniczych zwierzętach. Bobry, bo o nich mowa, żyją w lasach regionu radomskiego, ale o spotkanie z tymi wyjątkowo płochliwymi i skrytymi zwierzętami naprawdę trudno. Wiedzą na ich temat dzieli się Jacek Koba, leśnik i biolog.
0: Bóbr jest gryzoniem. Jest to największy polski gatunek gryzonia, o czym świadczą jego rozrośnięte siekacze, które na tyle mocne i silne, że jest w stanie obalić nimi całkiem spore drzewo. Tak jak powiedziałem, w Polsce występuje bóbr europejski, natomiast jego takim chyba najbliższym kuzynem i krewniakiem jest bóbr amerykański, który występuje głównie na terenie Ameryki Północnej. Natomiast był on również sprowadzany na przykład na teren Rosji i czasami były sytuacje, gdzie te oba gatunki występowały gdzieś tam obok siebie. Więc bóbr europejski, bóbr amerykański to najbliżsi krewniacy. Jacyś tacy dalsi kuzyni bobra to na przykład kapibara z Ameryki Północnej, też największy gryzoń. Jest większy od bobra, natomiast ma nieco podobny kształt głowy, więc tutaj można by znaleźć jakieś analogie. Również kapibara jest związana ze środowiskiem takim wodnym czy wodno-błotnym, podobnie jak bóbr. Bobry są ściśle związane ze środowiskiem wodnym. Żeby mogły występować, jest potrzebny zbiornik wodny czy jakiś ciek wodny na tyle duży, żeby ten bóbr mógł płynąć, żeby mógł zanurkować przede wszystkim, żeby mógł się ukryć, ponieważ bobry są wytrawnymi pływakami. Potrafią znakomicie nurkować, są w stanie przetrwać pod wodą na jednym wdechu nawet do 15 minut, więc jest to bardzo silne zwierzę, bardzo silnie związane ze środowiskiem wodnym i tej wody ono potrzebuje, żeby w ogóle przetrwać. W tej chwili bóbr zajmuje u nas już prawie wszystkie

Są gatunkami, które żyją w rodzinach. Są gatunkami monogamicznymi. Taka bobrza rodzina to jest para dorosłych osobników rozmnażających się oraz kilkoro ich dzieci z danego sezonu. Więc żeby taka rodzina mogła się utrzymać, żeby mogła się wyżywić, żeby mogła przetrwać, powiedzmy, znaleźć bezpieczne schronienie przed drapieżnikami, więc ona musi starać się zalać jak największy obszar, no i uczynić go w ten sposób niedostępnym dla innych zwierząt, zwłaszcza dla drapieżników, tak żeby one nie miały dojścia przede wszystkim do ich żeremi czy do nor, w których znajdują się gniazda bobrów. Bóbr jest gatunkiem, który odżywia się Można powiedzieć, że jest wegetarianinem, bo żywi się generalnie roślinami. Jego przysmakiem są młode pędy drzew, brzozy, osiki, takich generalnie olszy, generalnie gatunków liściastych. Oprócz tego, że bóbr odżywia się niejako na bieżąco, czyli ścina młode pędy czy nawet niewielkie drzewka, wciąga pod wodę, przyciąga do swoich nor czy żeremi i tam zjada, to bóbr też ma możliwość tworzenia spiżarni. Właśnie do tych żeremi, do tych nor bóbr wciąga całe zapasy gałęzi, drobnych pędów i na przykład w miesiącach zimowych, kiedy jest trudniej o tą karmę, czy trudniej jest wyjść na zewnątrz, wtedy właśnie rodzina odżywia się tymi zgromadzonymi zapasami. Bóbr dzięki tej swojej zapobiegliwości i tak właśnie tej umiejętności tworzenia tam, zalewania dużych obszarów, ma niewielu w sumie wrogów, ponieważ on dosyć aktywnie jest w stanie ukryć się i uciec przed drapieżnikami. Natomiast mamy obserwację, że ostatnio właściwie takim głównym wrogiem bobrów w naturze staje się wilk. Wilki nauczyły się obserwować bobry i niejako wyczekiwać na moment, kiedy bóbr znajdzie się poza wodą, kiedy wyjdzie na brzeg. I wtedy potrafią go zaatakować, skutecznie zabić. No i po prostu to jest chyba w tej chwili największe zagrożenie, jeżeli chodzi o takich naturalnych wrogów bobra. Lis raczej nie. Lis jest zbyt, no wydaje mi się, że zbyt delikatnym drapieżnikiem, jeżeli chodzi o bobra. Być może, że byłby w stanie upolować młode bobry, natomiast raczej nie odważyłby się zaatakować duże zwierzę, które jest w stanie też aktywnie się bronić. Bóbr przede wszystkim jest zwierzęciem o nocnym trybie aktywności, więc gdyby ktoś chciał faktycznie zaobserwować bobra, musiałby raczej jakby udać się nad wodę nocą czy tuż przed świtem. Wtedy jeszcze te zwierzęta są aktywne. Natomiast za dnia, za wyjątkiem jakichś szczególnych sytuacji, raczej nie spotkamy bobra. To jest zwierzę typowo nocne. Na dodatek większość czasu spędza w wodzie. Bardzo szybko, błyskawicznie wręcz nurkuje. Dlatego faktycznie obserwowanie bobrów to nie lada wyzwanie dla każdego przyrodnika. W tej chwili mamy prawie wszędzie bobry. Właściwie tam, gdzie są cieki wodne czy zbiorniki wodne, gdzie zwierzę to jest w stanie pływać, jest w stanie zanurkować, tam mamy bobry. Powiedziałbym, że populacje bobrów zasiedliły wszystkie dostępne im siedliska. No na pewno można by tutaj wyróżnić Puszczę Kozienicką, raczej obrzeża puszczy, tam gdzie może nie są to jakieś tereny wewnątrz puszczy, ale na pewno Puszcza Kozienicka będzie taką ostoją. Lasy Jurzeckie, okolice Zwolenia, to na pewno. Natomiast nie wyróżniłbym jakoś szczególnie któregoś z obszarów, bo bobry w tej chwili naprawdę są dosyć powszechnymi u nas zwierzętami. Późna jesień i zima to jest okres, kiedy bobry wchodzą do tych żeremi, chowają się w norach i w zasadzie cały ten czas zimowy jest u nich takim okresem życia w ukryciu. Właśnie w tych
tych ich siedzibach to jest często rozbudowany system podziemnych korytarzy, gdzie one dosyć bezpiecznie i spokojnie spędzają zimę. Bobry nie śpią na zimę, nie należą do zwierząt, które zapadają w sen zimowy. Bobry no właśnie mają te bardzo rozbudowane swoje siedziby, czyli żeremia lub nory, gdzie są zapasy pokarmu i gdzie one w sposób aktywny, taki może w pewnej spowolnionej aktywności,

0: Niemniej jednak są aktywne przez całą zimę, nie zasypiają. Ta bóbr w zasadzie od kiedy tylko jakby historia ludzka to opisuje, zawsze był bardzo pożądanym obiektem łowów. Ceniono skóry bobrów, ale używano też mięsa bobrów i używano również takiej specyficznej substancji, którą nazywano strojem bobrowym, a jest to wydzielina gruczołów płciowych bobra, której przypisywano przez wiele wieków jakieś specjalne właściwości lecznicze. Z tego też powodu ta populacja bobrów była poddana olbrzymiej presji łowieckiej. Ona się zaczęła zmniejszać i zauważono to już dosyć, właściwie bardzo dawno, bo na terenach Polski już Bolesław Chrobry w XI wieku wprowadził pierwsze przepisy, które jakby nakazywały, wymuszały ochronę bobra w dobrach królewskich. I w tych dobrach królewskich właśnie już Bolesław Chrobry powołał funkcję, która nazywała się bobrowniczy albo bobrownik. Był to taki strażnik, taka osoba, która miała czuwać nad, jakbyśmy to powiedzieli we współczesnym języku, dobrostanem bobrów, czyli miała pilnować żeremii, miała zabezpieczać tamy bobrowe, a chyba przede wszystkim miała czuwać nad tym, żeby nie dochodziło do aktów kłusownictwa wobec bobrów. I tu można powiedzieć, że ta funkcja bobrowniczego przetrwała bardzo długo, bo jeszcze do XVI-XVII wieku tacy ludzie, którzy właśnie pilnowali w różnych dobrach królewskich czy magnackich tych siedzib bobrowych, jeszcze tacy ludzie funkcjonowali. Można powiedzieć, że byli oni protoplastami współczesnych strażników leśnych czy strażników łowieckich. Na bobry polowano bardzo intensywnie tak do, wydaje mi się, że co najmniej do XIX wieku, ponieważ już w XIX wieku właściwie występowanie bobra na terenach ziem polskich miało charakter wyspowy, czyli nie wszędzie, a tylko w wybranych, najbardziej niedostępnych siedliskach ten bóbr mógł się utrzymać. I tutaj trzeba by było powiedzieć, że już w 1868 roku tak zwany Sejm Krajowy we Lwowie wydał pierwsze ustawy, które nakazywały m.in. ochronę bobra. Były to pierwsze akty prawne, które na naszych ziemiach brały pod ochronę jakiś gatunek ze względu na to, że on jest zagrożony wyginięciem. To był początek jego ochrony, natomiast nie oznaczało to, że na bobra przestano polować, bo te polowania trwały dalej. W zasadzie można powiedzieć, że tak do końca II wojny światowej, czyli do roku 1945, bóbr niemalże zupełnie wyginął na terenie ziem polskich. Taka pierwsza, powiedzmy sobie, inwentaryzacja z roku 1945 w zasadzie podawała, że kilka rodzin bobrzych występowało na terenie Puszczy Augustowskiej i to było prawdopodobnie wszystko. Na pozostałym obszarze Polski nie notowano wtedy występowania bobra. To zwierzę wyginęło. Tak, bóbr rzeczywiście jest pod ochroną, ale trzeba by od razu sobie to powiedzieć, że ze względu na to, że jest to gatunek w tej chwili już u nas dosyć częsty, ta ochrona bobra nie ma charakteru ochrony ścisłej. Bóbr w tej chwili w polskim prawie jest objęty ochroną częściową, która dopuszcza w okresie od października do połowy marca również jakieś pozyskanie części osobników, które na przykład czynią szkody chociażby w stawach hodowlanych. Więc jest on poddany ochronie częściowej w polskim prawodawstwie, ale z drugiej strony bób jest również gatunkiem, który jest chroniony na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej. Jest tak zwanym gatunkiem naturowym. Jest on chroniony na podstawie zapisów tak zwanej dyrektywy siedliskowej, czyli wszędzie tam, gdzie bóbr występuje i gdzie załóżmy mamy utworzone obszary Natura 2000, on podlega tam pewnym szczególnym przepisom ochronnym. Zdarzają się niestety dosyć w tej chwili coraz częściej sytuacje, kiedy bóbr wchodzi w konflikt z gospodarką człowieka i ma to miejsce przede wszystkim na terenach stawów. Jest tutaj pewna możliwość jakby wpływania na populację bobra, to jest, tak jak tu wcześniej wspomnieliśmy, albo odstrzał, czy odłów, ale również możemy niszczyć, czy modyfikować jego na przykład tamy, z tym, że nie możemy robić tego samowolnie. Nad wszystkim czuwa tutaj specjalny urząd, który nazywa się Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i w przypadku, gdy mamy taką sytuację, gdy zachodzi podejrzenie czy obawa, że bóbr może okazać się tym szkodnikiem, wtedy musimy wystąpić ze specjalnym wnioskiem do Regionalnej Dyrekcji i ewentualnie uzyskać takie pozwolenie na wykonanie pewnych działań.
1: I to wszystko w tej części magazynu. Wracamy po krótkiej przerwie.
2: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
5: Tango Delta 1056. Over.
6: Gdyby ośrodek szkolenia kierowców i instruktorów Delta szkolił także pilotów, byliby mistrzami przestworzy. Delta. Kursy prawa jazdy wszystkich kategorii. Kursy kwalifikacji wstępnej, szkolenia okresowe i kursy na instruktorów oraz operatorów maszyn budowlanych. Wybierz Deltę. I kurs na instruktorów nauki jazdy. Radom Traugutta 52. Dzwoń 48 331 64 60.
7: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Hello, my friend! What's your price? Best rabat for you!
10: Panie, po taki rabat nie muszę jechać aż do Maroka. Już wynegocjowałem świetną cenę u nas na miejscu. W salonie drzwi Radom PL Róg Cuk do końca lata mają 15% rabatu na wszystkie panele laminowane i winylowe oraz drzwi wewnętrzne. A jeśli wcześniej kupiłeś podłogę, dają dodatkowe 5% zniżki na drzwi wewnętrzne marek DRE i Ercato. Drzwi Radom PL Róg Cuk. Radom 1905 roku 9.
11: Blisko centrum, blisko znajomych, blisko tego, co kochasz. Dom na Mariackiej 4 to gotowe, nowoczesne mieszkania, duże balkony i prywatne ogródki, a także wyjątkowe penthouse'y z przestronnymi tarasami i panoramą miasta. Czekają na ciebie zielone ogrody, strefa fitness, klub malucha i przestrzeń rekreacyjna dla całej rodziny. Dom na Mariackiej 4. Tu znajdziesz swoje miejsce. Zadzwoń 600 620 202. Voyas Development.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witka Cego 2B, telefon 600 600 048.
15: waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: Reklama.
19: Edukacja we Vox FM Radom.
20: A teraz edukacyjne zwiedzanie i lekcja historii w plenerze. Tym razem z Woleń i Czarnolas. Czy Jan Kochanowski był jedynym poetą w tym rodzie? O tym profesor Dariusz Kupisz, historyk, badacz między innymi dziejów regionu radomskiego.
21: Znany jest rysunek rekonstrukcji tegoż dworu Piotra Kochanowskiego w Sycynie. No, on przypominał budynek na planie kwadratu piętrowy. Rzeczywiście w całości mógł wyglądać jak wieża. No, murowany też było to niezwykłe, świadczyło, było to wizytówką zamożności Piotra Kochanowskiego. Wystarczy tu wspomnieć, że wzniesienie murowanego dworu kosztowało 10-krotnie więcej niż wybudowanie drewnianej siedziby powszechnej w tamtych czasach przecież. No oczywiście wszyscy, którzy badali dotąd dzieje rodziny Kochanowskich, skupiali się przede wszystkim na biografii Jana Kochanowskiego, jego ojca, dziada, no, czasami poruszając też kwestie związane z rodzeństwem, z braćmi. Mniej badano inne gałęzie tej rodziny, nie wywodzące się właśnie od tych osób, które, o których tutaj mówię. No cóż, no, bracia Jana Kochanowskiego, każdy z nich dał początek jakiejś linii gałęzi Kochanowskich. No. Stąd mamy linię Kochanowskich z Policzny, linię młodszą z Czarnolasu, linię z Sycyny, z Konar, z Baryczy. Wszystkie one zostały zapoczątkowane przez braci Jana Kochanowskiego. Z Anny Białaczowskiej Piotr Kochanowski doczekał się 5 synów, z których właśnie 4 było założycielami tych linii, które tutaj wspomniałem. Wiadomo z literatury, na podstawie literatury historycy przypuszczają, że Urszulka tragicznie zmarła w młodym wieku, ten talent odziedziczyła, no ale chociażby zamiłowanie do sztuki na pewno, no Zofia Owadowska przecież wzniosła piękną kaplicę przy kościele zwoleńskim naprzeciwko kaplicy Kochanowskich. Jego zrodzeni synowie Wołódzkiej, jednej z córek także, no, próbowali wprawiać się w twórczości literackiej. Także tutaj no, można powiedzieć, że bardzo, bardzo wielu Kochanowskich parało się tąż także twórczością, nie tylko Jan. Dbali także o spuściznę Jana, bo trzeba tu przypomnieć, że bratankowie poety w 1611 roku zyskali od króla Zygmunta III specjalny przywilej, w którym zagwarantowali sobie, dziś moglibyśmy powiedzieć, prawa autorskie. Prawa do zgody na drukowanie dzieł wszystkich poety. Możemy odnaleźć ponad 20 Kochanowskich, którzy w jakiś sposób próbowali swoich sił na polu literatury, nie zawsze poezji oczywiście. No chyba największe, można powiedzieć, największe zdolności na tym polu wykazał jeden z bratanków Jana Kochanowskiego, a mianowicie Piotr Kochanowski z Sycyny, syn Mikołaja, który tłumaczył dzieła literatury zachodnioeuropejskiej poezją. Zajmowali się także bracia stryjeczni tegoż Piotra. No więc nawet ci, którzy tworzyli, można powiedzieć, czy zajmowali się wojaczką, bo no, mamy tu przykład Sebastiana Kochanowskiego z Krzyszkowic, który w 1649 roku brał udział w słynnej obronie Zbaraża oblężonego przez wojska kozackie i zostawił mało znany wierszowany utwór poświęcony tejże obronie i swojemu udziałowi w niej. On do dziś pozostaje w rękopisie, no ale jest znany badaczom, historykom literatury. Mamy wreszcie żołnierza, poetę Mikołaja Kochanowskiego z Baryczy, który też i walczył z Turkami, chociażby uczestniczył w obronie Chocimia w 1621 roku i podobno parał się poezją. No, co najmniej kilku, można wręcz powiedzieć, że 7 Kochanowskich osiągnęło urzędy senatorskie. Urzędy senatorskie mówię, ponieważ w tamtych czasach prawo do zasiadania w Senacie dawał konkretny piastowany wyższy urząd albo hierarchii ziemskiej, albo centralny. W tym przypadku Kochanowscy osiągali urzędy kasztelanów. No, to były, można powiedzieć, te godności trochę niższe niż wojewodów czy urzędników państwowych, dziś byśmy powiedzieli szczebla ministerialnego, no, ale dla Kochanowskich chyba były szczytem możliwości, bo nie oszukujmy się, w tamtych czasach te najwyższe urzędy zarezerwowane były dla magnaterii, tej elity, prawda, majątkowo-politycznej. Ale tutaj mamy 7 senatorów i kilkunastu posłów, 13-14 posłów z rodziny Kochanowskich, przy czym niektórzy z nich po kilkakrotnie posłowali z ramienia swoich sejmików. Przede wszystkim z sejmiku województwa sandomierskiego, bo tu były ich główne dobra, z województwa krakowskiego, ale mamy też Olbrychta z Baryczy, który zmarł w 1642 roku, jednego z bratanków Jana Kochanowskiego. Ten przeniósł się daleko na Ukrainę, do województwa bracławskiego i tam kilkakrotnie wybierano go na posła. No, możemy tutaj mówić o Piotrze Kochanowskim z Policzny, który osiągnął także i urząd starosty radomskiego, zajmował się tutaj miejscowym zamkiem. Ten był rzeczywiście bardzo aktywnym posłem, posłował na kilka sejmów, ale przede wszystkim był aktywnym uczestnikiem walki politycznej w czasach Michała Korybuta Wiśniowieckiego pomiędzy obozami politycznymi, no może nie wnikajmy tu jakimi, w każdym razie zasłynął jednym. Powiedział coś nieopatrznie przy prymasie ówczesnym Prażmowskim, za co został publicznie skrytykowany, wdał się w publiczną polemikę z prymasem. Po kraju krążyły pisma, w których prymas zarzucał Kochanowskiemu wręcz nie szlacheckie pochodzenie, a starosta radomski odwdzięczał się prymasowi posądzaniem go o skandale obyczajowe i niemoralne prowadzenie się, no nawet trudno pewne słowa powtórzyć. Dzisiaj wydają nam się wręcz niemożliwe. Dzisiaj czasami narzekamy na dyskusje polityczne, że one są dość brutalne. Dzisiaj chyba żaden poseł, żaden polityk w stosunku do prymasa nie odważyłby się na takie słowa, jakie pisał i kolportowano po kraju Piotr Kochanowski. Za Kochanowskim ujął się sejmik województwa sandomierskiego, czyli szlachta całego województwa, uznając, że no prymas go szkaluje. Ostatecznie w sumie to Kochanowski przeprosił głowę polskiego kościoła i spór został załagodzony.
20: Czy Kochanowscy pozostali w regionie radomskim?
21: Tak, praktycznie rzecz biorąc gdzieś do połowy XIX wieku, tu wybiegam już w teren, że tak powiem, czasowy, chronologiczny, którego książka nie dotyczy, ale można mówić, że ten region radomski to była kolebka ich posiadłości. One się koncentrowały wokół Kochanowa, Konar z jednej strony, drugiej Policzny i Sycyny, a więc można powiedzieć i na wschód, i na zachód od Radomia. Później przejęli także Przytyk, Zakrzew, Wolę Zakrzewską. Można powiedzieć, że w ziemi radomskiej no, jest bardzo dużo miejscowości, które w jakiś sposób przeszły przez ręce Kochanowskich albo jako ich własność dziedziczna, kupowana, odsprzedawana, albo dzierżawiona. Mieli też dobra szerzej w całym województwie sandomierskim, między innymi w rejonie Gierczyc, Nowej Rudy. także pod Krakowem, gdzie założyli nawet Kochanów, miasteczko Kochanów, próbowali od nazwiska założyć. Istnieje do dzisiaj, ale jest wioską. No i na Mazowszu, tu najtrudniej te ich dobra wyśledzić ze względu na brak konkretnych źródeł. I tak jak mówiłem, na Wołyniu, nawet pod Lwowem, no i najdalej niemal nad Dnieprem, Bracławszczyźnie, tam wspomniany już przeze mnie Olbrycht posiadał spore majątki objęte z racji małżeństwa. Tam też założył Kochan gród zniszczony w czasie powstania chmielnickiego przez kozaków. W przypadkach, gdy kochanowscy byli, można powiedzieć, dzisiaj szeregowymi żołnierzami, to oczywiście niewiele wiemy, ale bardzo często osiągali stanowiska dowódcze, rotmistrzów, najczęściej kapitanów czy chorążych. I mamy kilka przykładów. Mówiłem tu już o Mikołaju z Baryczy, niemal zawodowym żołnierzu, rotmistrzu. Zaczynał jako rotmistrz piechoty wybranieckiej, walcząc w dalekich inflantach ze Szwedami. W czasach Dymitriad walczył z Rosją. Jego stryjeczny brat Olbrycht nawet zajmował z Żółkiewskim Moskwę, pozostawał na załodze w Moskwie przez jakiś czas. Wiemy, że udało mu się wrócić, wiemy o jego przygodach, że został obrabowany po drodze wracając z tejże Moskwy. Mikołaj z Baryczy potem broni Chocimia przeciwko Turkom, 1621 rok. Potem trafił nawet z tej racji na karty poematu Wojna Chocimska Wacława Potockiego. I no tak moglibyśmy wymieniać jeszcze wielu, aż do, można powiedzieć, czasów powstania kościuszkowskiego, gdzie niektórzy dziedzice właśnie Krzyszkowic, Kieszkowa czy Zakrzewa i Przytyka walczyli. Poszukiwanie korzeni w przypadku kochanowskich no naprawdę jest mrówczą pracą. Trzeba przyznać zresztą, że potomkowie tej rodziny podjęli takie badania w latach 60., 70., tworzyli genealogię, nawet takież, prawda, kilkunastostronicowe wykazy genealogiczne przekazali, no, z Wolenia, parafii zwoleńskiej, funkcjonującej tam Izbie Pamięci, która jest dzisiaj takim centrum przy nekropolii Jana Kochanowskiego, ale opierali się głównie na herbarzach, stąd no, nie dotarli do wszystkich informacji, nie ujęli w swych opracowaniach wszystkich kochanowskich żyjących w tych czasach. A jak mówiłem, było to kilka linii i dość duża grupa kochanowskich, których się nie da powiązać z żadną z linii. To była naprawdę rozrodzona rodzina na olbrzymią skalę. No nie wiem na przykład, czy mieszkańcy Radomia zdają sobie sprawę, że jedna z linii kochanowskich pisała się z Kieszkowa. Mówimy o kochanowskich z Kieszkowa. Mówimy też o kochanowskich linii z Krzyszkowic, linii z Woli Brudnowskiej, linii z Dąbrowy, z Opatek i Gródka, z Szydłowca, dwóch liniach z Czarnolasu. Także w sumie to naprawdę było grubo ponad 500 nazwisk przedstawicieli tej rodziny. A więc łamigłówka wymagająca lat pracy i chyba nie dla amatora genealoga. Pozwolę sobie na taką może troszeczkę niegrzeczną uwagę, ale sam też bym sobie nie poradził, gdyby nie pomoc współautora książki, który mnie tutaj wspierał.
20: A co wiecie o patronie Radomia, czyli Kazimierzu Jagiellończyku, wnuku Władysława Jagieły? Czy wiecie, kiedy był w Radomiu i co tutaj robił? O tym również profesor Dariusz Kupisz.
0: Z pewnością bywał tutaj także wcześniej, chociaż trudno nam ustalić ilość takich wizyt. Możemy sobie wyobrazić, że przebywał z rodziną królewską, chociaż z drugiej strony wiemy, że przebywał w szkole Jana Długosza, uczył się przede wszystkim w Tyńcu lub Krakowie. Są dwa udokumentowane fakty jego pobytu w Radomiu, a mianowicie w grudniu roku 1474, kiedy tu był z całą rodziną królewską i można powiedzieć był świadkiem zaręczenia wręczyn starszej siostry Jadwigi Jagiellonki z następcą tronu Bawarii, księciem Jerzym Wittelsbachem, a następnie wraz z ojcem opuścił Radom, jak zaświadcza Długosz, i udał się na Litwę. Był już wówczas przygotowywany do rządów w państwie. Następna dość ciekawa wizyta królewicza Kazimierza to rok 1477, kiedy wiemy, że ojciec pozostawił całą rodzinę w Radomiu, a także młodszych braci Kazimierza, natomiast jego zabrał ze sobą na Sejm do Piotrkowa właśnie z Radomia. No i oczywiście ten najdłuższy pobyt królewicza Kazimierza w Radomiu od wiosny 1481 roku do wczesnej wiosny 1483 roku, kiedy to pełnił funkcję namiestnika Królestwa Polskiego. Muszę chyba stonować pewne głosy, jakie pojawiają się czasami w Radomiu, w historiografii lokalnej. Z całą pewnością o najważniejszych sprawach państwa decydował ojciec i uzgadniano je drogą korespondencji. Królewicz Kazimierz miał już co prawda 23 lata w momencie przyjazdu do Radomia, ale wiemy, że towarzyszyli mu doradcy, najwybitniejsi politycy królestwa i no niestety dysponujemy bardzo niewieloma źródłami działalności politycznej i decyzji, jakie podejmował królewicz rezydując w Radomiu. Jest to dosłownie kilka dokumentów, między innymi udogodnienia dotyczące handlu gdańskiego, dyspozycje dotyczące zwalczania rozbójnictwa na pograniczu śląskim, dyspozycje dotyczące opłacania wojska ochraniającego południowo-wschodnie granice Królestwa Polskiego. Nie znamy dokładnych danych statystycznych, ale z nieco późniejszych XVI-wiecznych źródeł możemy wyobrazić sobie zrekonstruować Radom w latach 70. XV wieku. Podejrzewam, że liczył nie więcej niż 150-160 domostw, zarówno w obrębie murów, jak i na przedmieściach, najwyżej 1000 mieszkańców, więc można powiedzieć, że było to miasto średniej wielkości, natomiast jego znaczenie wynikało po prostu z położenia. Na szlaku wiodącym z Krakowa do Wilna, a więc dwóch stolic monarchii Jagiellonów, królowie tu przebywali bardzo często, szczególnie Kazimierz Jagiellończyk zatrzymywał się tutaj bardzo często z rodziną na święta, stąd udawał się na sejmy do Piotrkowa lub do Krakowa. Tutaj przecież także organizowano zjazdy określane mianem sejmów jeszcze przed sławnym sejmem 1505 roku. Natomiast sprzeciwiałbym się pojawiającym się często w publicystyce określeniom, iż Radom pełnił wówczas rolę stolicy Królestwa Polskiego. Nawet w czasach rezydowania tu Kazimierza Jagiellończyka takiej roli nie pełnił, ponieważ stolica była tylko jedna. Stolicą był Kraków.
2: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu. Vox FM Radom. Vox FM Radom. W Radomiu na 96,9.

0: imprezę. Do samochodu. I na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Hayes. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Z głową w chmurach czy po planetach Układu Słonecznego? Gdzie tym razem będzie spacerować twoje dziecko? Zapraszamy na zajęcia edukacyjne prowadzone przez animatorów. Do wyboru Młodzi Lotnicy, Spacer po Planetach oraz inne lekcje pełne eksperymentów, ekscytujących poszukiwań, kreatywnego budowania, testów i odkrywania tajemnic nauki przy interaktywnych stanowiskach. Zaplanuj wartościową wycieczkę zgodną z podstawą programową na flyport.pl/lekcje.
9: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: 5931.
12: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
14: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
15: No co wy, spawane z profili będą git.
16: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
14: Siadek.
16: No co?
17: A ja koniec dylematów, bo w TechPark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. TechPark. Ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
18: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą ci złożyć wniosek o dotację w twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
19: Hello my friend, what's your price? Best rabat for you!
20: Panie, po taki rabat nie muszę jechać aż do Maroka. Już wynegocjowałem świetną cenę u nas na miejscu. W salonie drzwi Radom Peleruk Cuk do końca lata mają 15% rabatu na wszystkie panele laminowane i winylowe oraz drzwi wewnętrzne. A jeśli wcześniej kupiłeś podłogę, dają dodatkowe 5% zniżki na drzwi wewnętrzne marek DR i Erkato. Drzwi Radom Peleruk Cuk. Radom 1905 roku 9.

0: Kiełbasa morlińska z szynki morliny 500 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego z kartą Moja Biedronka krem do smarowania Nutella 350 gramów. 11,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Reklama. Europejscy przywódcy ostrzegają przed rosyjskimi atakami. Putin dąży do eskalacji wojny. Czekają na decyzję sądu. Prokuratura chce aresztu dla mężczyzn odpowiedzialnych za uszkodzenie trakcji kolejowej w Katowicach. Szkółki ginących zawodów zostają w regionie sądeckim. Samorząd wyłożył pieniądze. Minęła 14. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Europejscy przywódcy coraz głośniej ostrzegają przed zagrożeniem ze strony Rosji. Francja i Estonia przygotowują się na najgorsze scenariusze. Po wystąpieniu Donalda Tuska w Sejmie podobne ostrzeżenia płyną z Paryża i Tallina. Europejskie władze wzmacniają ochronę infrastruktury i analizują możliwość bezpośredniego ataku. Mateusz Gołębiewski.
2: Donald Tusk ostrzegał, że późna jesień i zima mogą być najbardziej krytycznym momentem wojny, a Rosja może przeprowadzać ataki hybrydowe na państwa wspierające Ukrainę. Francuski rząd również dysponuje informacjami wywiadowczymi o zagrożeniu ze strony Rosji, dlatego Emmanuel Macron polecił rządowi wypracowanie konkretnych rozwiązań. W ostatnich tygodniach nasiliło się rosyjskie zagrożenie hybrydowe, w związku z tym wzywam rząd do opracowania planu obrony naszej infrastruktury krytycznej przed atakami dronowymi i cyberatakami. Jeszcze dalej idzie minister obrony Estonii Martin Herem, który zapowiada możliwość natychmiastowego zamknięcia granicy z Rosją i rozmawia z Francją o współpracy w zakresie odstraszania nuklearnego.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Jest wniosek o areszt dla dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież i uszkodzenie infrastruktury kolejowej w Katowicach. Ich działania doprowadziły do środowego paraliżu na kolei. Doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem i poważnych utrudnień dla pasażerów. Ze szczegółami Natalia Czarnuch.
3: Prokuratura Rejonowa Katowice Południe skierowała do sądu wniosek o 3-miesięczny areszt dla dwóch mężczyzn w wieku 50 i 55 lat. Podejrzani mieli spowodować awarię urządzeń sterowania ruchem pociągów, uszkodzić 4 kable odpowiedzialne za sterowanie ruchem kolejowym, a następnie ukraść ich elementy. Przyznali się do zarzutów i, jak twierdzą, kierowała nimi chęć osiągnięcia zysku. W wyniku awarii ruch na stacji Katowice był przez 2 godziny całkowicie wstrzymany, a później odbywał się z dużymi ograniczeniami. Podejrzani byli już wcześniej karani. Prokuratura podkreśla, że nie był to akt dywersji.
1: O czym informowała Natalia Czarnuch. Eksmisja Mazurskiej Służby Ratowniczej z działki w Okartowie wstrzymana. Ratownicy mają wynieść sprzęt i opuścić bazę w ciągu 14 dni. O szczegółach nasz reporter Andrzej Brzozowski.
4: W czwartek po godzinie 10 komornik sądowy wkroczył do bazy Mazurskiej Służby Ratowniczej nad jeziorem Śniardwy, działając na zlecenie burmistrza Pisza. Sprawa dotyczy wieloletniego sporu o działkę, którą ratownicy zajmowali przez 48 lat. Z tego miejsca prowadzone były działania ratownicze na mazurskich akwenach. Po negocjacjach egzekucja komornicza została odroczona o 2 tygodnie, a ratownicy liczą, że uda im się wypracować rozwiązanie pozwalające im nadal pełnić służbę w tym rejonie.
1: Na Wielkich Jeziorach Mazurskich działają 2 organizacje niosące pomoc żeglarzom. Mazurska Służba Ratownicza w Okartowie nad Śniardwami oraz Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z bazą w Giżycku. Szkółki ginących zawodów nadal w regionie sądeckim. To dzięki kolejnym pieniądzom, które wyłożył samorząd powiatu. Umowy z instruktorami są podpisane, a to oznacza, że zajęcia też mogą ruszać, mówi jej Krzysztof Szewczyk, szef Powiatowego Domu Kultury w Starym Sączu.
5: 114 szkółek, które będą prowadzone przez 74 instruktorów. Przeważają szkółki muzykowania ludowego, ale oprócz tego są to szkółki bibułkarstwa, haftu, rysunku na szkle, ceramiki, plastyki. Z naszej oferty korzysta ponad 1000 osób.
6: Uczę na skrzypcach i na kontrabasie. Pamiętam czasy, kiedy powstawały te szkółki, no to sam grałem chyba w 3 czy 4 zespołach, bo nie było skrzypków. Teraz mi się wydaje, że tych skrzypków już nie brakuje.
7: Szkółka ikonopisarska pracuje akurat z dorosłymi i panie są bardzo utalentowane. Mam chyba 2 albo 3 panie, które zaczynają przewyższać mistrza, także to jest radość.
1: Dodają instruktorzy, którzy prowadzą zajęcia. Szkółki ginących zawodów w regionie sądeckim działają od 26 lat. Na dzisiaj do końca dnia pogodnie, ale na zachodzie i północy kraju możliwe zachmurzenie. Nad samym morzem pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 19 do 24 stopni Celsjusza. Jutro będzie jeszcze więcej chmur, możliwe opady deszczu. Tylko na południowym wschodzie czekają nas większe przejaśnienia bez opadów. Termometry pokażą od 18 stopni na północy przez 20 w centrum kraju do maksymalnie 25 na Podkarpaciu.
8: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.
9: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Dla jednych jest to spełnienie marzeń dziecięcych, dla innych podtrzymaniem rodzinnych tradycji. W Radomiu nie brakuje osób, które chcą związać swoje losy z polską armią. O tym, jak zostać żołnierzem, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z podpułkownikiem Sławomirem Głowińskim z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Radomiu.
10: Panie podpułkowniku, jak zostać żołnierzem Wojska Polskiego?
11: Przede wszystkim trzeba chcieć. A mówiąc trochę językiem urzędowym, to trzeba mieć ukończone 18 lat, trzeba mieć orzeczoną zdolność do zawodowej służby wojskowej, nieposzlakowaną opinię i oczywiście odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby. No i co nie jest mniej ważne, żaden żołnierz nie może być karany za przestępstwa umyślne. Jest jeszcze jeden warunek, czyli odpowiednie wykształcenie. W przypadku korpusu szeregowych to oczywiście wystarczy dawne wykształcenie gimnazjalne. W przypadku oficerów niestety trzeba ukończyć studia magisterskie, aby być oficerem w wojsku. Do szkoły podoficerskiej oczywiście wystarczy tylko szkoła średnia. Niekoniecznie musi być zdana matura.
10: Co musi zrobić ktoś, kto chce zostać żołnierzem? Pierwsze kroki, które musi zrobić, jak się do tego przygotować?
11: Jak w każdym przypadku, najpierw zjawić się w Wojskowym Centrum Rekrutacji, wyrazić takową chęć. Wojskowe Centrum Rekrutacji posiada bazy danych, gdzie potrzebni są ludzie o określonych specjalnościach, o określonych zdolnościach. Wtedy udaje się na taką rozmowę. W przypadku szeregowych to jest od razu kwalifikowany przez Wojskowe Centrum Rekrutacji. W przypadku korpusu podoficerów i oficerów udaje się na rozmowę kwalifikacyjną do danego dowódcy jednostki wojskowej, który chciałby sobie porozmawiać i zobaczyć, czy dana osoba spełnia jego możliwości, spełnia jego kwalifikacje. I po tym z odpowiednim zaświadczeniem kierujemy go na badania lekarskie i oczywiście jest powołany do danej formy służby wojskowej.
10: Rozumiem, że dodatkowe umiejętności takie jak prawo jazdy, jak ukończone kursy wspinaczki, nurkowania, rozumiem, że to jest mile widziane.
11: Jest wiele kursów niezwykle przydatnych w wojsku. Między innymi wspomniane przez pana redaktora takowe kursy. Oczywiście, że prawo jazdy jest bardzo ważne. Chociaż w tej chwili może mniejszą rolę przywiązujemy do prawa jazdy kategorii B, bardziej kategoria C, C plus E, D. To jest bardzo ważne, ale są również inne kursy, kursy BHP, kursy nurków, kursy operatorów maszyn budowlanych. Nigdy takich specjalistów w wojsku nie za dużo.
10: Mamy różne rodzaje służby, bo to może być też dobrowolna służba wojskowa, może być terytorialna służba wojskowa. Czym to się różni?
11: Wojsko posiada szeroką ofertę służby wojskowej. Pan redaktor wspomniał o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej. To taki elementarz służby. Pierwsze 27 dni to szkolenie podstawowe. W żargonie się to nazywa rozpoznawanie żołnierza od kolejarza, żebyśmy wiedzieli, na czym taki minimum z minimum żołnierki polega. Po 27 dniach, po złożonej przysiędze wojskowej, dane osoby są kierowane zgodnie z ich życzeniem do odpowiednich jednostek wojskowych na szkolenie specjalistyczne. I tam uczą się innych przydatnych wiadomości zgodnie z posiadanymi zdolnościami, uprawnieniami albo możliwościami. Tam stają się operatorami, strzelcami wyborowymi, operatorami maszyn. Jest to już szkolenie specjalistyczne, które może trwać do 11 miesięcy. Ale jeżeli dany kandydat będzie zainteresowany wcześniejszym przejściem do zawodowej służby wojskowej, w każdym momencie może wystąpić z wnioskiem do dowódcy jednostki o powołanie do zawodowej służby wojskowej na stanowisku, w którym obecnie pełni tą służbę jako dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. Kolejną formą pełnienia służby wojskowej jest to terytorialna służba wojskowa. Służbę terytorialną pełni się w Wojskach Obrony Terytorialnej, szeroko nazwanych WOT-ie. Oczywiście, że największą jednostką na południu Mazowsza to 6. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej, której dowództwo mieści się w Radomiu.
12: ale również znajduje się 61 i 62 Batalion Lekkiej Piechoty, w szeregi których mogą wstąpić również wszyscy. I ci, którzy byli wcześniej w wojsku, bez względu na stopień wojskowy, i ci, którzy chcą pierwszy kontakt z wojskiem poznać, czyli szeregowi, również zapraszamy ich na szkolenie podstawowe trwające 16 dni. Kto może się tam ubiegać? Oczywiście, że wszyscy. Na czym polega ta służba? Ta służba to nieco inna forma. Czyli od poniedziałku do piątku generalnie każdy zajmuje się tym, czym się zajmuje zawodowo do tej pory. A to takie szkolenie na okresie weekendów, dni wolnych, które służy dodatkowe uzupełnienie i dodatkowy swój rozwój.
10: Żołnierze te dane służby wojskowe podejmują działania głównie w tym regionie, w którym mieszkają.
12: Tak, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej mają swoje strefy odpowiedzialności, tak to się mądrze nazywa. I oczywiście, że 6. Mazowiecka Brygada, taką strefą jest południe Mazowsza. Zgodnie ze swoimi zadaniami, które im stawia oczywiście ich przełożony.
9: Nie trzeba jechać daleko, by choć na chwilę złapać oddech. Na wycieczkę do radomskiego skansenu, a także Kozienic i Jorońska wyruszamy z Krzysztofem Linardem z Centrum Informacji Turystycznej w Radomiu.
13: Ja osobiście, to jest może moja taka subiektywna już uwaga, uważam, że nasz skansen Muzeum Wsi Radomskiej jest jednym z piękniejszych skansenów w Polsce, przede wszystkim na pewno jednym z większych, bo mamy tutaj obszar ponad 30 hektarów. Obiektów architektury ludowej jest, myślę, że w tej chwili już około 80. Poza etnografią, tak jak pani mówiła, przyroda. Piękny teren, stawy, dolina rzeki Kosówki, dwa lasy, pola, czego chcieć więcej. Skansen posiada, przynajmniej według tego, co ja obserwuję, a objeździłem wiele polskich skansenów, chyba największą kolekcję wiatraków. Na ogół symbolicznie mamy jeden wiatrak, natomiast my mamy w naszym skansenie aż 5 wiatraków drewnianych. Jedźmy dalej w kierunku południowo-zachodnim. Zaledwie 15 km od centrum Radomia znajduje się Orońsko, wieś, w której część swojego życia spędził słynny malarz, batalista Józef Brandt. Brandt nie pochodził z Radomia, urodził się w Szczebrzeszynie, wychowywał w Warszawie, natomiast trafił do Orońska za sprawą swojej żony Heleny Pruszakowej. Tutaj osiadł i tak naprawdę w parku w Orońsku spędzał lata. Zimy spędzał w Monachium, gdzie prowadził taką wolną akademię malarską. Jednym z jego uczniów i największych przyjaciół był Kossak, więc nie byle jakie nazwiska, a Monachium było wówczas na przełomie XIX i XX wieku jednym z takich najważniejszych obok Paryża centrów sztuki, centrów przede wszystkim malarstwa w Europie. Park piękny, no nie jest tak duży jak skansen radomski, natomiast jest tam kilkanaście hektarów. Na terenie parku znajduje się przede wszystkim, niektórzy mówią pałac, inni mówią dworek. Tak naprawdę jest to coś pomiędzy, ponieważ wielkością, no pałac jest raczej czymś większym, na przykład w Puławach mamy pałac Czartoryskich. Tu mamy coś wielkości dworu, ale architektura jest zdecydowanie pałacowa. Historycy sztuki fachowo nazywają ten rodzaj budynku willą włoską, czyli coś pomiędzy pałacem a polskim dworem. I taką willę włoską możemy właśnie zobaczyć, stylizowaną na posiadłości renesansowe Italii, Toskanii, właśnie w Orońsku. Tuż obok niej znajduje się oranżeria. W tej chwili dawniej używana nie tyle jako taka parkowa szklarnia, palmiarnia, pełniła funkcję malarni, pracowni Józefa Brandta, natomiast obecnie jest to jedna z galerii sztuk. Na terenie parku znajduje się również kaplica, stylizowana na antyczne greckie świątynie z czterema kolumnami. Jest to najstarszy obiekt na terenie tego parku, pochodzi z 1841 roku. No i przede wszystkim park, taki ogród rzeźb, centrum rzeźby polskiej, więc najważniejszy ośrodek rzeźbiarski w naszym kraju. Nazwa może mylić, ponieważ centrum rzeźby polskiej, ale przyjeżdżają tam artyści ze Szwecji, z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, praktycznie z całego świata, więc polecam również Orońsko. Natomiast polecę miejsce, które jest troszeczkę bardziej oddalone od Radomia, ale również położone zaledwie 30 kilka kilometrów. Kozienice. Kozienice to niewielkie miasto położone pomiędzy Puszczą Kozienicką a Doliną Wisły. W Kozienicach znajduje się również przepiękny park. Park jest również duży, to dawniej był Park Stanisławowski, należał do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zresztą mamy do dzisiaj pozostałości pałacu, który się tam znajduje. Właściwie sam główny korpus pałacu to już jest budynek, który stoi w miejscu tego pierwotnego pałacu, ponieważ pałac został zburzony w czasie II wojny światowej. Natomiast jedna z oficyn, w której mieści się Muzeum Regionalne, no też tymczasowo niedostępne wewnątrz, to jest oryginalna oficyna, która była kilkakrotnie przebudowywana, ale tego pierwotnego pałacu. Tuż za pałacem piękny wielohektarowy park, przez który przepływa rzeka Zagożdżonka. To jest taka najważniejsza rzeka Puszczy Kozienickiej. Ona, nad Zagożdżonką położone są m.in. Pionki, no i Kozienice. Skarpa nad tą Zagożdżonką. Troszeczkę dalej staw z wyspami. I nad brzegiem stawu znajduje się coś, co kojarzy nam się już z zupełnie inną epoką niż ta epoka stanisławowska. Pomnik, replika mostu pontonowo-łyżwowego, który został wybudowany w przededniu bitwy pod Grunwaldem z drzew ściętych w Puszczy Kozienickiej. One zostały następnie przetransportowane nad Wisłę. Wisła przepływa raptem 6 km od Kozienic. Stamtąd zostały spławione pod Czerwińsk i w Czerwińsku nad Wisłą Wojsko Polskie przeszło przez ten most pontonowo-łyżwowy pod Grunwald, gdzie połączyło się z wojskami litewskimi i wspólnie walczyło przeciwko państwu krzyżackiemu. Także kolejna atrakcja. Nieco powyżej, również w parku, na niewielkiej skarpie znajduje się cmentarz rodziny Denów. Iwan Den, no, nazwisko brzmi niemiecko, tak? Natomiast był Rosjaninem, budowniczym wielkiej twierdzy w Dęblinie. Dęblin znajduje się bardzo blisko Kozienic. Dlaczego akurat tam? Dlatego, że Iwan Den mieszkał w Kozienicach przez ten czas. No i cmentarz jego i jego rodziny, to była wówczas ważna persona w ówczesnym zaborze rosyjskim, znajduje się właśnie tam. No ale pamiątki po Denach też mamy, mimo że był związany mocno z zaborcą, to taką pamiątką jest właśnie ten cmentarz i pobliska twierdza w Dęblinie. Także myślę, że park w Kozienicach jest również fajnym miejscem na spacery. A blisko stamtąd również nad Jezioro Kozienickie jest to starorzecze Wisły, która się troszeczkę przesunęła. Jeżeli jesteśmy zmotoryzowani albo jesteśmy na rowerach pełni werwy, można pojechać troszeczkę dalej do Piotrkowic i tam zatrzymać się nad brzegiem Wisły. To już będziemy od Radomia około 40 km. W Piotrkowicach Wisła jest ogromną rzeką. Brzegi są płaskie, więc nie ma tam takich skarp jak na przykład w Kazimierzu. Natomiast Wisła jest tam bardzo szeroko rozlaną rzeką. Właściwie możemy tam zobaczyć największą dziką rzekę Europy, bo jest kilka większych rzek, jak na przykład Dunaj czy Wołga w Europie, ale one są już uregulowane. Wisła jest niemal dziewiczą rzeką. Przy odrobinie szczęścia zobaczymy również kormorany, bo miałem taką okazję, więc może się uda i Państwu.
9: Był jednym z najsłynniejszych fotografów w Radomiu w latach 50. ubiegłego wieku. Swój zakład otworzył we własnym mieszkaniu w kamienicy przy placu Konstytucji 3 Maja. Mowa o Jerzym Sztompkę, który od 1951 roku fotografował mieszkańców Radomia. Jak mieszkanie w studiu fotograficznym wspomina jego córka Dorota Sztompkę-Góralska?
14: Pani Doroto, jak pani wspomina mieszkanie w studiu fotograficznym?
15: To były raczej ciężkie czasy, bo od dziecka zakład tu istnieje chyba od 51 roku. Ja się urodziłam w 52, więc praktycznie od niemowlęctwa zawsze życie było podporządkowane zakładowi. Nie można było biegać, nie można było krzyczeć, nie można było się bawić, no bo klienci. Więc nie było to łatwe życie.
14: Nie było to łatwe życie, ale jednak dobrze pani wspomina dzieciństwo.
15: No jasne, że dobrze. Wprawdzie z domu wyfrunęłam mając 15 lat, ale jakoś było ciasno, ale jakoś wszystko dobrze szło.
14: A niech pani coś powie więcej o samym zakładzie fotograficznym, o tych maszynach, o tym, czym dokładnie zajmował się pani tata.
15: No, czym się zajmował tata? Tata się zajmował fotografią od 1948 roku. I najpierw to była czarno-biała fotografia, no bo wiadomo, że to była czarno-biała. A w 1975 roku weszliśmy w fotografię barwną. I to był cały nowy rozdział i rewolucja, że tak powiem, w fotografii. No i Przede wszystkim była to fotografia studyjna. Przez 30 lat robiliśmy zdjęcia również na ceremoniach ślubnych w Urzędzie Stanu Cywilnego. A tu się robiło zwykle chrzty, śluby, komunie. I na tym polega. No i oczywiście wszelkie zdjęcia do dokumentów. Ojciec przyjaźnił się, właściwie rodzice przyjaźnili się z państwem niedolistkami, bo oni wtedy nazywali się niedolistek. I w 1948 roku założyli razem zakład na Żeromskiego 4, tam gdzie był sklep spożywczy, bo to był lokal mojego dziadka w tym czasie. Tam był taki skład biurowy i dziadek zlikwidował i ojciec tam zrobił zakład. No ale później przenieśli się jeszcze razem na Rwańską, tyle że jak to wiadomo w spółkach bywa, po prostu się rozstali i pan obecny Darecki został na Rwańskiej. A ojciec no, chciał zrobić sobie sam zakład. Zaproponowali mu wtedy lokale takie, które nie spełniały żadnych warunków. W związku z tym oddał największy pokój w domu na studio.
14: Czy pani rodzice od początku mieszkali tutaj w kamienicy przy Placu Konstytucji 3 Maja?
15: Kiedyś mieszkali na Witolda. A tutaj od 50, bo rodzice pobrali się w 48 roku, a tutaj mieszkali od 51.
14: Czyli od początku właściwie tutaj był zakład fotograficzny, jak się pani urodziła. I do kiedy zakład działał?
15: No ja zlikwidowałam zakład w 2003 roku. Ojciec zmarł w 1996, a jeszcze prowadziłam 7 lat. Ten zakład, no ale to się dopłacało do tego biznesu, w związku z tym w 2003 zamknęłam, bo ja też jestem fotografem.
14: Pani też jest fotografem, no to w takim razie dopytam więcej o to, jak to się stało. Czy to właśnie za sprawą taty pani została fotografem?
15: To znaczy, ja z początku nie bawiła mnie fotografia, tylko miałam wtedy może 12-13 lat, kiedy przyjechali fotografowie z Warszawy robić zdjęcia kuchenek w blaszance do reklamy. Nie mieli warunków do robienia tego w fabryce i przywieźli te kuchenki do nas. Oczywiście konsultowali to z ojcem. A ja wtedy asystowałam cały czas tym fotografom. Oni, bo tam włączałam światło, tam były specjalne wyłączniki, przełączniki, a ja to znałam. No i wtedy ten pan jeden powiedział, że skoro się interesuje, to powinnam pójść do szkoły fotograficznej. I on mi powiedział o istnieniu technikum fototechnicznego w Warszawie. To była wtedy jedyna szkoła fotograficzna w Polsce. I mając 15 lat, poszłam do tego technikum.
14: Czyli mając 15 lat, w tak stosunkowo młodym wieku, pani już wyfrunęła z gniazda prosto do Warszawy. Jak się żyło w wielkim mieście, mając 15 lat?
15: No to w pierwszym roku mieszkałam u takich przyjaciół moich rodziców pochodzących z Radomia, ale w bo to szkoła nie miała internatu, więc musiałam od razu podpisać, że nie będę się starała o internat. A w następnych latach wynajmowali mi rodzice pokój gdzieś tam u kogoś. I to były dla mnie, to były wesołe czasy, ale dla moich rodziców chyba nie za bardzo.
14: No tak, mieć córkę tak daleko to jednak jest problem, ale pani często przyjeżdżała tutaj w czasach szkoły?
15: Tak, przyjeżdżałam co tydzień wtedy do Radomia. Zresztą załatwiałam wielokrotnie jakieś materiały fotograficzne ojcu, bo się, no już wtedy się trochę na tym znałam i łatwiej to było dostępne w Warszawie niż w Radomiu, gdzie była jedna jedyna fotooptyka.
14: Była sytuacja, gdzie u państwa w

0: pewno nie było.
1: Czyli kolejki były w słusznej sprawie, dzisiaj troszeczkę inaczej te automaty wyglądają, bo jednak wrzuca się pieniążek i niemal od razu dostaje się fotografię, ale wtedy, w którym roku to było właściwie?
0: No ja mam takie swoje zdjęcia z automatu, jak tam mam 6 lat, no to gdzieś tak koniec lat 50., 60. To wtedy było najwięcej już, no jeszcze i 70. lata to było tej młodzieży sporo do tych zdjęć. Dopóki nie powstały aparaty kompaktowe, dopóki nie zaczęli ludzie sobie, jak ja to mówię, robić aparatami dla małpy zdjęcia, to tutaj było tego, tej młodzieży i zainteresowanie, no ale po pewnym czasie to wszystko wygasło, tak jak wygasło całe Śródmieście Radomia.
1: No właśnie, skupmy się teraz na samej kamienicy, bo jednak mało jest o niej w historii, ciężko znaleźć jakieś informacje na temat tej kamienicy. Jak pani wspomina tą kamienicę? Co tu kiedyś się mieściło?
0: No ja pamiętam jeszcze tę kamienicę, kiedy na schodach leżał taki dywan, gdzie schody były pastowane i całe te podesty, to wszystko było pięknie utrzymane. To była taka, że tak powiem, elitarna kamienica, bo tutaj mieszkali doktorostwo Wagowie. Obok mieszkał doktor Zachorski i tam mieszkali jeszcze państwo Matyszkiewiczowie, taki inżynier z żoną. Na dole mieszkał doktor Bilski. Na dole mieszkali państwo Borkowscy jeszcze, także to była taka kamienica naprawdę elitarna, a moja mama opowiadała mi, że tutaj to był portier jeszcze.
1: Był tutaj portier. Czy to ma jakiś związek z tym, z tą drugą klatką schodową?
0: To znaczy, ta druga klatka schodowa to była dla służby. Bo te mieszkania, tak jak teraz to było podzielone, to na piętrze były dwa mieszkania tylko. To było całe wielkie mieszkanie i tu od podwórka i od ulicy. I to samo było po tej drugiej stronie. Także to było, wejścia tymi krętymi schodami, to były do kuchni w tych mieszkaniach.
1: Czyli w ten sposób tak było rozplanowane tutaj, czyli państwo mieli ogromne też mieszkanie, prawda?
0: To znaczy myśmy nie mieli takiego ogromnego, bo to władza podzieliła te mieszkania, kwaterunek podzielił to na większą ilość lokatorów. I myśmy mieli tylko tą część od ulicy, a państwo Kubisiakowie mieli od podwórka i mieliśmy wspólny korytarz.
1: Czyli tak to w tym czasie wyglądało. Co się teraz dzieje w lokalu, gdzie państwo mieszkaliście, gdzie był zakład?
0: Nie mam pojęcia, jestem tu pierwszy raz od 9 lat, od śmierci mojej mamy.
1: Czy pani mama mieszkała tutaj do końca?
0: Tak, mieszkała tutaj do końca i to wszystko zostało zlikwidowane po śmierci mamy, bo zakład zlikwidowany został w 2003, a mama mieszkała do 2012.
1: Czy do końca jakby funkcjonowania zakładu tutaj nadal były takie spore kolejki jak we wcześniejszych latach?
0: No nie, już jak zakład, jak w ogóle zmieniła się fotografia, to tutaj po prostu zakład umarł. Mówię, zaczęło się dopłacać do tego zakładu, ja otwierałam ten zakład, znaczy właściwie mama otwierała, bo to było jej życie, a dopłacało się do tego biznesu i tylko ze względu na nią to było jeszcze trzymane, bo ona miała wtedy obowiązek, musiała wstać, ubrać się, otworzyć i czy klient przyszedł, czy nie, no ale musiała być, nie oklapła całkiem.
1: A czy spotyka się teraz pani w codziennym życiu z ludźmi, którzy pamiętają fotografię pani taty?
0: No tak, nie wiem czy w Radomiu są tacy ludzie, którzy kiedyś przynajmniej jeden raz w życiu nie mieli robionych u nas zdjęć, bo ogromna ilość dzieci i zdjęć komunijnych z obecnej katedry, z kościoła ze Struga, z kościoła z Katowickiej, to wszystko było robione u nas. Większość tych dzieciaków to wszystko było u nas robione. To wtedy przychodziło tutaj, jak przychodziła niedziela, to tutaj setki osób stały pod zakładem, bo to się robiło zdjęcia grupowe. Taka była tradycja. Później to wszystko umarło, bo to już nawet ludziom było wygodniej robić zdjęcia grupowe, czy one były gorsze technicznie, ale pod kościołem po co było iść pod zakład i stać i czekać, żeby zrobić zdjęcia.
1: Czy pani chętnie była fotografowana przez swojego tatę?
0: No tak, ja i siostra, zresztą kiedyś lubiłam się fotografować sama, bo no tak jak się jest młodym, to się to lubi.
1: To prawda, czyli

0: Teraz są tak zwane selfie zdjęcia, czyli w tamtych latach też były, tylko nieco inaczej wyglądały.
1: Tak, inaczej wyglądały, bo ja sobie robiłam zdjęcia w automacie. Mam masę takich zdjęć swoich właśnie z takich wczenięcych lat, bo tam były różne rekwizyty, jakieś tam peruki, jakieś tam... To lubiłam sobie robić takie zdjęcia, teraz już sobie nie robię.
2: Nowy Dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
7: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Trwa rekrutacja uzupełniająca na bezpłatne studia stacjonarne oraz na studia niestacjonarne. Dołącz do grona studentów Uniwersytetu Radomskiego. Zapisy do 20 września. Dostępne kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
7: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu 48 362 90 22.
8: 5, 9, 31.
9: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
11: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg. 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na konto.
12: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o twojej przyszłości.
13: Reklama.

0: to promocja.
1: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
0: Vox FM robi dzień dobry!
1: Rano, w pracy, w drodze do domu.
2: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla Ciebie.
1: Napisz na voxfm.pl, co robi Ci dzień.
2: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
1: Bo Vox FM robi dzień dobry!
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
14: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
15: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
16: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
17: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
18: Jak sobota to...
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
21: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
22: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
20: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Poważny wypadek na lotnisku w Monachium. Samochód uderzył w samolot. Cywile uczą się, jak reagować w sytuacjach kryzysowych. To w ramach programów gotowości. Walczą o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze rozpoczynają właśnie mecz z Łotwą. Minęła 15. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Na początek Niemcy. Wypadek na lotnisku w Monachium. Samochód uderzył tam w samolot. Na płycie lotniska pojazd firmy sprzątającej uderzył najpierw w silnik, a później w schody wejściowe dla pasażerów. Kierowca został ciężko ranny i trafił do szpitala na pokładzie śmigłowca. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że przyczyną mogły być problemy zdrowotne mężczyzny. Wypadek nie miał wpływu na ruch lotniczy. Cywile uczą się, jak reagować w sytuacjach kryzysowych. W 18. Stołecznej Brygadzie Obrony Terytorialnej odbyło się szkolenie w ramach programów gotowości. Uczestnicy zdobywali praktyczne umiejętności, które mają zwiększyć ich bezpieczeństwo oraz odporność całego społeczeństwa.
1: Wiem, że wiele osób mówi o tym, że sytuacje kryzysowe pewnie nie będą mnie dotyczyć, po co mam się przygotować. Pamiętajcie, drodzy Państwo, że sytuacja kryzysowa to jest także pożar, to jest także powódź. To nie tylko są zdarzenia mające związek z konfliktem zbrojnym.
0: Mówiła wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Podczas szkolenia uczestnicy uczą się m.in. udzielania pierwszej pomocy, zasad przetrwania, reagowania w sytuacjach zagrożenia oraz bezpiecznego działania w sieci. Program jest przeznaczony także dla osób, które wcześniej nie miały kontaktu z wojskiem. Do udziału mogą zgłaszać się obywatele Polski od 13 roku życia. Jak dzisiaj radzili sobie kursanci, sprawdził to nasz reporter.
2: Na tej pierwszej części szkolenia ja sobie też uświadomiłam, że właściwie nie jestem przygotowana zupełnie. Dlatego, że nie mam w domu tego, nie mam w domu tego, nie mam w domu tego. Więc teraz myślę, dobrze, mam jeszcze ten czas i mogę się w to zaopatrzyć.
3: I przekładamy, tak, zarzepiamy całą opaskę.
4: Sprawdzamy. Mhm.
3: Super. Tak, natomiast najpierw skupiamy się na zakręceniu krępulca. Tym się będziemy zaraz bawić, zabezpieczać, tak?
2: Każdego bym namawiała na takie szkolenie i przygotowanie. I nawet powtarzanie tego.
0: Z danych Ministerstwa Obrony Narodowej wynika, że dotychczas w szkoleniach wzięło udział około 20 tysięcy osób w całym kraju. Toruń chce połączyć 3 placówki medyczne. Chodzi o szpital miejski, miejską przychodnię oraz zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. Na ten cel miasto może otrzymać nawet 70 milionów złotych na zakup sprzętu i infrastrukturę. O powodach tej decyzji mówi Marcin Centkowski, rzecznik prezydenta Torunia.
5: Chcemy stworzyć spójny system opieki, który skutecznie odpowie na wyzwania demograficzne, między innymi na postępujące starzenie się społeczeństwa oraz potrzebę zwiększania liczby miejsc w opiece długoterminowej, na którą już dziś w Toruniu czeka ponad 300 osób.
0: Połączenie 3 toruńskich placówek będzie omawiane w przyszłym tygodniu na sesji Rady Miasta. Początek walki o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze rozpoczęli właśnie mecz z Łotwą. O nastroje wśród kibiców przed tym spotkaniem pytał nasz reporter Rafał Różycki.
6: Nie ma co się bać, Łotwy?
7: Nie ma.
8: Będzie dla nas kolejny, spokojny, bezpieczny mecz, uważam, że tutaj chyba nie ma się co denerwować i nasi po prostu następny mecz wygrają 3-0.
0: Lepszy z tej pary zagra w ćwierćfinale z Niemcami lub Bułgarią. W nocy sporo chmur. Na północnym zachodzie pojawią się przelotne opady deszczu. Rano kierowcy będą musieli uważać na gęste mgły. Temperatura wyniesie od 9 do 16 stopni. Z kolei jutro pod koniec dnia może pojawić się nieco więcej deszczu, a także burze. Najwięcej chmur na niebie zobaczą mieszkańcy północnej części Polski. Na termometrach od 17 do 25 kresek. Najcieplej na Podkarpaciu. Ochłodzenie przyjdzie w poniedziałek. Wtedy najwyższe wartości sięgną 18 stopni.
9: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
10: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Budować czy nie budować? Dyskusja nad przyszłością Centralnego Portu Komunikacyjnego trwa. Czy budowa tak dużego lotniska może wpłynąć na funkcjonowanie cywilnego portu w Radomiu? O tym Wojciech Wójcikowski rozmawiał ze swoim gościem.
11: Witam Państwa bardzo serdecznie, a dziś Łukasz Zaborowski, Radomskie Towarzystwo Naukowe, ekspert Instytutu Sobieskiego. Witam Cię bardzo serdecznie, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
12: Dziękuję za zaproszenie, witam Państwa, witam Pana.
11: W przestrzeni publicznej, w internecie toczy się dyskusja na temat, co zrobić z Centralnym Portem Komunikacyjnym, zmiana władzy, pytanie, czy kontynuować ten projekt. Ja chciałem ująć to w takim regionalnym kontekście. Co Centralny Port Komunikacyjny oznacza dla Radomia i regionu radomskiego, biorąc pod uwagę, że u nas jest lotnisko pasażerskie? Czy to może oddziaływać jakoś na tą naszą inwestycję?
12: No, na pewno będzie to miało jakiś związek, ale zacząłbym od tego, że CPK jest projektem krajowym, a nawet zakrojonym szerzej niż projekt na jeden kraj, ponieważ ma to być taki duży hub przesiadkowy, czyli po prostu taki węzeł, lotniczy węzeł przesiadkowy, którego dotychczas w Polsce nie ma. Tymczasem jesteśmy dużym krajem w skali Europy. Jesteśmy krajem liczącym się w skali świata, ponieważ choćby dlatego, że przez ostatnie lata doświadczamy wzrostu gospodarczego, no jesteśmy tutaj dosłownie w czołówce światowej, więc mamy wzrost gospodarczy. Spodziewamy się też wzrostu ruchu lotniczego, dlatego że ogólnie w przeliczeniu na pasażera w Polsce cały czas lata się jeszcze mało, więc nie ma żadnego powodu, dla którego bogacące się społeczeństwo nie miałoby chcieć latać jeszcze więcej. No i teraz sytuacja jest taka, że jeśli chodzi o takie loty jakieś dalekie, które się wiążą z przesiadkami właśnie w tak zwanych hubach, to my po prostu dajemy zarabiać Niemcom albo innym państwom, gdzie takie huby są, a w Polsce nie ma. I to jest po prostu oczywisty brak infrastrukturalny i jakby w tym kontekście ten projekt CPK jest taki, powiedziałbym, jeśli chodzi o część lotniskową, przynajmniej dość oczywisty, że słuszne jest dążenie do tego, żeby taki element infrastruktury w Polsce był. I to jest po prostu korzystne dla kraju. Jeśli jest korzystne dla kraju, no to pytanie, dlaczego miałoby być niekorzystne dla regionu radomskiego? Zwłaszcza, że region radomski jest położony, powiedzmy, że stosunkowo blisko, no w skali kraju stosunkowo blisko do tego planowanego miejsca, tego przedsięwzięcia. No i teraz, jaki to może mieć wpływ na radomskie lotnisko? No przede wszystkim trzeba wiedzieć, że w tym zamyśle w ogóle projektu CPK zawsze takie duże lotnisko musi posiadać lotnisko zapasowe. Czyli takie, gdzie ląduje się, czy startuje w przypadku, kiedy warunki pogodowe, co się zdarza zawsze, warunki pogodowe, czy jakieś inne zdarzenia nie pozwalają korzystać z tego portu zasadniczego. I w zamyśle właśnie twórców projektu CPK, takim lotniskiem zapasowym w stosunku do CPK ma być lotnisko w Radomiu. Więc to jest bezwzględnie korzystne dla nas, bo w takim kontekście lotnisko w Radomiu będzie utrzymywane nawet w przypadku, kiedy na przykład nie byłoby z niego zbyt wiele lotów regularnych, tak? Bo to lotnisko zapasowe tak czy inaczej jest potrzebne. Drugi jakby taki sposób patrzenia na to jest taki, że no w tej chwili najbliższym dużym portem lotniczym w stosunku do lotniska radomskiego jest Warszawa Okęcie, który to port jest położony jeszcze bliżej Radomia niż CPK. Więc w przypadku, kiedy rzeczywiście dojdzie do uruchomienia CPK i zapowiadanego w tym przypadku zamknięcia lotniska w Warszawie na Okęciu, no to ten najbliższy duży port będzie nawet nieco dalej od Radomia, co jeśli chodzi o ewentualną atrakcyjność, czyli jakiś tam, powiedzmy, zasięg, z którego potencjalnie nasz port może ściągać pasażerów, jest no raczej korzystny niż niekorzystny. W każdym razie no tutaj ta sytuacja się bardzo nie zmieni, tak? Bo tak czy inaczej nasz port jest położony, no tak przynajmniej w skali kraju, w pobliżu tego albo obecnego, albo przyszłego portu centralnego.
11: Budowa hubu to jest jakby część tego zamysłu, bo drugą częścią ma być kolej szybkich prędkości, która ma takie szprychy, które mają dochodzić do tego portu komunikacyjnego. I jedna z tych szprych jest w planach, jeżeli chodzi o to południowe Mazowsze, tutaj z Grójca do Radomia i dalej do Ostrowca. Pytanie, czy to może powstać i czy to też może być dla nas korzystne?
12: No, każda nowa linia kolejowa, która będzie przebiegać przez Radom, zwłaszcza ważna linia wysokiej klasy technicznej i jeszcze łącząca ważne ośrodki, ponieważ ta linia ma się kierować w stronę Rzeszowa, to jest oczywiście korzystne dla naszego regionu i powinniśmy zabiegać o to, żeby ta linia przynajmniej na odcinku Radom-Ostrowiec, co było zresztą projektowane już przed wojną, żeby przynajmniej na tym odcinku powstała, ponieważ no, jest to dla nas połączenie z częścią regionu. Proszę zwrócić uwagę na to, że obecny układ linii kolejowych wychodzących z węzła radomskiego, one niby wychodzą w czterech kierunkach, ale tak naprawdę kierunek południowo-wschodni jest najmniej jakby doceniony tutaj, tak? I ta odległość między linią dęblińską a linią skarżyską jest bardzo duża i nie mamy kolei właśnie w tamtym kierunku, co no, szkoda, tak? Bo dobrze jest, kiedy ośrodek regionalny ma linie kolejowe wychodzące we wszystkich kierunkach i nawet z punktu widzenia takiej obsługi po prostu regionalnej powstanie tej linii Radom i Łuża-Ostrowiec byłoby bardzo korzystne. A inna sprawa, że ta linia to właśnie ma być relacja CPK Rzeszów, ewentualnie Warszawa Rzeszów, więc no bardzo ważna, ponieważ łącząca Polskę południowo-wschodnią najkrótszą drogą z centrum kraju. Dlatego no, zwłaszcza ten odcinek Radom-Ostrowiec jest dla nas ważny. Odcinek Warka-Grójec CPK mniej ważny. Także powinniśmy zabiegać przede wszystkim właśnie o powstanie tego odcinka na południe od Radomia. Nawet niezależnie od tego, czy cały projekt CPK kolejowy będzie realizowany w tej obecnej zakładanej postaci, czy może zostanie jakoś zweryfikowany, to tak czy inaczej ta linia Radom i Łuża-Ostrowiec jest sensowna i bardzo dobrze, że już trwają konsultacje co do szczegółowych jej przebiegów.
11: Bardzo serdecznie dziękuję. Łukasz Zaborowski, prezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego, ekspert Instytutu Sobieskiego, był dzisiaj naszym gościem. Rozmawialiśmy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Bardzo serdecznie dziękuję.
12: Dziękuję bardzo.
10: Kupują stare domy i mieszkania, remontują i sprzedają z zyskiem. Mowa o fliperach, których coraz częściej widać na radomskim rynku nieruchomości, zwłaszcza na blokowiskach. Więcej o tej formie działalności gospodarczej w rozmowie z dr Małgorzatą Pracką, współpracującą z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu.
6: Tak, to prawda, pani redaktor, że również na rynku radomskim to zjawisko od pewnego czasu funkcjonuje i ma się bardzo dobrze, rozwija się. House flipping to z angielskiego obrót domami, zatem to zjawisko flippingu, tak jak powiedziałam, ma swoje 5 minut nie tylko w całym kraju, ale także i w Radomiu. Na czym polega to zjawisko? Ano przede wszystkim na tym, że nabywa się lokale mieszkalne do remontu, czyli po jakiejś takiej atrakcyjnej, obniżonej cenie. Następnie po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych, prac remontowych, takie mieszkanie sprzedaje się z zyskiem i ta różnica to jest to, na czym fliper zarabia. I nawiązując tutaj znowu do uruchomienia naszego radomskiego lotniska, no niewątpliwie to też będzie pozytywnie oddziaływało na rozwój tego flippingu w naszym mieście, bo flipping to nie tylko sprzedaż, ale także tutaj można to powiązać z rynkiem najmu lokali mieszkalnych, a skoro wzrośnie tutaj też ruch w naszym mieście, no to ta baza lokali najmu też będzie tutaj wykorzystywana niewątpliwie w kontekście przylotów i odlotów z naszego lotniska. Fliperzy wyszukują lokali takich zdegradowanych, czyli takich do generalnego remontu, a skoro lokal nie nadaje się do zamieszkania, no to ta cena niewątpliwie jest powiązana z jego stanem technicznym, więc fliper generalnie wyszukuje takich okazji na rynku mieszkaniowym, kupując taki lokal, no kupuje go z myślą taką, że po zainwestowaniu w odnowienie takiego lokalu nie będzie w nim mieszkał, tylko po prostu przeznaczy go do dalszej sprzedaży, ewentualnie do najmu. Natomiast jeżeli chodzi o agencje pośredniczące w zakresie zbycia lokalu, no to ich rola jest taka, że one jedynie, no tak jak powiedziałam, pośredniczą pomiędzy kupującym a sprzedającym w kontekście wyszukania odpowiednich osób i dokonania transakcji na rynku lokali mieszkalnych. Oczywiście kwestia informowania o tym, jak ja mam zamiary przy nabywaniu lokalu, nie jest tutaj w żaden sposób prawnie zdefiniowana, więc jeżeli pani redaktor pyta, czy ja mam obowiązek informowania, obowiązku nie ma. Natomiast no, jest jakaś taka przyzwoitość w zakresie podchodzenia do transakcji tego rodzaju i w mojej ocenie no, takie działania fliperów, które nastawione są tylko i wyłącznie na to, aby wszelkimi możliwymi sposobami kupić lokal mieszkalny, na którym zarobią, są oczywiście nieuprawnione. Także pod tym względem no, polecam taką daleko idącą powściągliwość i wstrzemięźliwość, zanim zdecydujemy się na tego rodzaju transakcje. Więc oczywiście rynek nieruchomościowy często ma swoje gdzieś tam poważne problemy prawne i w mojej ocenie pośpiech nie jest tutaj wskazany. Więc jeśli nawet rzeczywiście ktoś taki zgłosi się do nas, to wydaje mi się, że tutaj najpierw jakiś taki spokojny, logiczny sposób trzeba do tego podejść, zanim takiej transakcji dokonamy.
10: Dobrze zbilansowana dieta to klucz do zdrowia i remedium na infekcje, informują dietetycy. To, co ląduje na naszym talerzu, może wesprzeć nasz organizm. Największe zło w diecie to nadmiar cukru, stwierdza Ewa Kołtun, dietetyk z Radomia.
7: Przede wszystkim należy zrezygnować z cukrów. To jest podstawa. Ja nie mówię o węglowodanach złożonych, takich jak kasze, jak pieczywo pełnoziarniste na zakwasie, bo to też jest nam potrzebne. Ale cukry proste jak najbardziej, bo to sprzyja jednak i kandydozie, czyli przerostowi grzyba w naszych jelitach, w całym organizmie. Wspaniałe to są warunki takie dla rozwoju pasożytów najróżniejszych, patogenów. Także z cukru należy zrezygnować, z produktów przetworzonych też jak najbardziej, no a wspierać się kiszonkami, tak, teraz jak będzie taki bardziej okres właśnie ten jesienno-zimowy, to kiszonki, chociaż wiem, że dzieci, no może niekoniecznie, dzieciom można podawać, tak suplementować tran z wątroby dorsza, o jakimś nawet smaku malinowym, tylko też znowu trzeba patrzeć, żeby tam nie było cukrów zbyt dużo. Witaminka D3. No i to są takie podstawy tak naprawdę, jeżeli chodzi o jelita. No cała praktycznie odporność jest w jelitach, więc trzeba zadbać maksymalnie o jelita. Surowe warzywa i owoce mają enzymy trawienne, tak? Mają witaminy, mają mikromakroelementy. Jeżeli będziemy to zbyt długo podgrzewać, no to stracimy to wszystko, tak? Także oczywiście ciepłe pożywienie z kolei bardzo sprzyja pozbywaniu się śluzu z organizmu, który też bardzo często nam zalega i blokuje nasz układ limfatyczny, który musi oczyszczać nas z toksyn. Także to wszystko zależy, to trzeba zrównoważyć. Enzymy trawienne, witaminy, minerały są nam bardzo potrzebne. W obróbce termicznej to tracimy w dużych ilościach. Ciepłe posiłki jak najbardziej. Także trzeba zrównoważyć i to, żeby się znalazło w diecie. No i kiszonki oczywiście. Jeżeli ktoś nie ma problemów ze spożywaniem nabiału, to jak najbardziej kefiry, maślanki, jogurty naturalne. To też bardzo wspomaga nasz mikrobiom. I trzeba zadbać o dokwaszenie żołądka. To jest bardzo kluczowe. Często to całkowicie pomijamy, a trzeba zwrócić uwagę na wszelkie takie patologiczne stany, gdzie na przykład mamy zgagę, jakieś refluksy, gdzie nam się odbija, gdzie czujemy pieczenie w tym żołądku. To już jest naprawdę znak, żeby nawet pójść na tą gastroskopię i się przekonać, co w tym żołądku się dzieje, bo jeżeli mamy stan zapalny w żołądku, nie daj Boże jakieś wrzody, to my nie będziemy dobrze trawić pokarmu, nie będziemy dobrze trawić białek i to wszystko, zamiast nam się rozpaść do aminokwasów, to po prostu to wszystko, tym się zajmą bakterie gnilne. Później przerost tych bakterii gnilnych doprowadza nas do jakichś dysbakterioz w jelitach. To są patologiczne już stany. Wtedy się robią stany zapalne w jelitach, jakieś jelito drażliwe, czy wrzodziejące zapalenie jelita. To jest naprawdę bardzo istotne, w jakiej kondycji mamy żołądek.
10: Dietetycy zachęcają również, by napoje gazowane zmieniać na wodę. Choć na razie nie ma ich w mieście zbyt wiele, to z upływem czasu będą się pojawiać. Dzikie zwierzęta coraz śmielej podejmują migrację do miasta. Jak się należy zachować, widząc łosia, dzika lub jelenia? O tym nasz reporter Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Grzegorzem Samborem z Radomskiej Straży Miejskiej.
13: My zajmujemy tereny, które należały kiedyś do zwierząt dzikich. Teraz znajdują się tam domostwa. Te zwierzęta również przychodzą i kusi ich bardzo łatwa możliwość zdobycia pokarmu. Choć wiemy doskonale, że wszystkie zwierzęta dzikie będą do nas przychodzić. Musimy naprawdę zachować się bardzo ostrożnie. To nie jest takie zwierzę domowe typu pies, kot. Musimy z respektem do tego zwierzęcia podchodzić. Czy to będzie dzik, chociażby tak jakby na ośrodku Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji na Borkach. Tam bardzo często pojawiają się dziki na bulwarach. Nad Mleczną pojawiają nam się dziki. Rozmawiamy ze służbami miejskimi, między innymi z Zakładem Usług Komunalnych, o tym, żeby w takich miejscach rozkładać pułapki, odstraszacze zapachowe. Myślę, że to jest jedyna na obecną chwilę dość skuteczna metoda. Odstrzału nie można prowadzić na terenie miejskim. Wiemy z jakich przyczyn. Ogólnie samo użycie broni palnej w terenie zabudowanym jest zabronione. Ale my ze swojej strony musimy też na te wszystkie aspekty, o których mówię, zwracać uwagę. Nie zostawiać jedzenia, tak żeby te zwierzęta mogły mieć łatwość zdobywania tego pokarmu. No i przede wszystkim nie robimy tak jak przy ostatnim przypadku na ośrodku Mosir, że widząc stado dzików, ludzie robili sobie z nimi selfie i tak dalej, i tak dalej. No, generalnie dzik jest bardzo groźnym zwierzęciem. W przypadku szarży, gdy jest zdenerwowany, potrafi zrobić ogromne szkody, łącznie z uszczerbkiem na zdrowiu, a nierzadko kończy się to także śmiercią osoby, która zostaje zaatakowana przez dzika. Owszem, wygląda to fajnie, wyglądają zwierzęta dzikie w mieście. Oczywiście można to zaakceptować i można do tego podchodzić w miarę naturalnie, ale musimy my ze swojej strony zachować bardzo dużą ostrożność. Wracając do łosia, oczywiście łoś jest również mało płochliwy, tak? Natomiast jak już zdenerwuje go coś, to wtedy po prostu to tak jak ślepa furia. Nie patrzy, w którą stronę biegnie, podnosi bardzo mocno wtedy swoje przednie łapy i jest gotowy nawet zabić, tak? Po to, żeby odstraszyć to swoje potencjalne zagrożenie. Kolejne zwierzęta? Lisy. Kolejne zwierzęta? Sarny. Kolejne zwierzęta? Dzikie ptaki. I myślę, że to środowisko naturalne dzikich zwierząt będzie stopniowo wkraczało do miasta.
11: Panie komendancie, co więc należy robić, kiedy zobaczymy dzika, jelenia, łosia? Jak powinniśmy się zachować? Na pewno nie powinniśmy gonić tego zwierzęcia na własną rękę.
13: No zdecydowanie zalecam ogromną ostrożność, choć zwierzę może wydawać nam się spokojne, choć zwierzę będzie pozwalało do siebie na pewną odległość podchodzić, nie róbmy tego. Zostawmy to zwierzę w spokoju, ono przejdzie, zajmie się swoimi, powiem kolokwialnie, sprawami, bo zazwyczaj jest to poszukiwanie pokarmu. Możemy poinformować również służby, w przypadku służb, tak jak naszą służbę, tak, czy lekarza weterynarii. My nie odławiamy zwierząt dzikich, to żeby była jasność. Nie odławiamy zwierząt dzikich chociażby z tego powodu, że nie mamy aż tak dobrego przeszkolenia jak w przypadku innych zwierząt. Staramy się takie zwierzęta płoszyć, takie zwierzęta przepłaszać w takie miejsca, żeby nie zagrażały one mieszkańców. Profilaktyka i jeszcze raz profilaktyka i ostrożność, i to zalecam w kontaktach ze zwierzętami dzikimi, każdym zwierzęciem dzikim, jaki tylko napotkamy.
10: Pierwsze partie już zasiliły małe rzeki i strumienie w Puszczy Kozienickiej. Teraz czas na kolejne pokolenia. Raki wracają na swoje dawne siedliska w regionie radomskim. O kontynuacji ekologicznego programu opowiada Jacek Koba, biolog i leśnik.
14: Tak, będą kontynuacją i również pewnym rozszerzeniem tamtych prac, ponieważ jak się okazało, prawdopodobnie mamy więcej miejsc, gdzie rak szlachetny jeszcze w naszych lasach występuje i chcielibyśmy to również zbadać w ramach tego projektu. My jako tutaj służba regionalnej dyrekcji otrzymujemy często zgłoszenia od naszych nadleśnictw, że gdzieś raki były widziane, że gdzieś one występują, ale oczywiście nie ma pewności, czy to jest nasz rodzimy rak szlachetny, czy może są to gatunki obce. Chcielibyśmy właśnie to wyjaśnić i przynajmniej kilka takich miejsc, co do których na terenie Puszczy Kozienickiej, ale też innych lasów regionu radomskiego, kilka takich miejsc zbadać, żebyśmy tą wiedzę poszerzyli i jeżeli się uda, również w tych miejscach, gdzie rak szlachetny przetrwał, również zasilić jego populację. No właśnie ten projekt jako

0: Że nauk przyrodniczych, ale wszedł trochę do kultury, do jakichś do tradycji na przykład kulinarnej i tak dalej, natomiast rzeczywiście sama obserwacja tego gatunku w naturze wymaga pewnej wiedzy, wymaga pewnego doświadczenia, ponieważ jest to, po pierwsze jest to zwierzę wodne, potrafi się bardzo sprawnie ukrywać, występuje najczęściej w obszarze porośniętym jakąś roślinnością, w miejscach, gdzie mamy jakieś nagromadzenie korzeni, tam gdzie on po prostu czuje się bezpiecznie i to są miejsca trudne do penetracji, trudne do obserwacji i generalnie no można powiedzieć, że nie każdy jest w stanie tego raka w przyrodzie zobaczyć. Tak naprawdę niewielu ludzi widziało żywe raki w naturze. To jest z reguły jakieś wydarzenie, kiedy uda się nam raka zaobserwować. Raków rzeczywiście było w Polsce bardzo dużo. Polska słynęła z raków. Na przykład polska kuchnia miała różne potrawy oparte na mięsie raka. Niegdyś w Polsce było bardzo intensywne pozyskanie raków. Trudno aż w to uwierzyć, ale to pozyskanie liczyło się na setki, a może nawet tysiące ton w ciągu roku tych niewielkich zwierząt. Więc to jest jedna sprawa. Natomiast oczywiście podstawowa rzecz to jest stan środowiska, czyli stan naszych wód. Niestety raki są zwierzętami bardzo czułymi na czystość wody, na zanieczyszczenia. One wycofują się, rak szlachetny wycofuje się z wód zanieczyszczonych. I trzecia rzecz, niestety do naszego kraju również przedostały się, z różnych przyczyn się przedostały, obce gatunki raków, na przykład pochodzące z Ameryki Południowej, gatunki, które wypierają naszego raka, są bardziej konkurencyjne, czasami są jakby sprawniejsze w zasiedlaniu danego terenu, w pozyskiwaniu pokarmu, ale też przenoszą różne rodzaje chorób, na które nasz rak nie jest odporny. No i stąd ta populacja raka szlachetnego niestety bardzo nam się skurczyła. Większość naszych wód, głównie tych takich wód, jakby większych rzek, czy takich bardziej dostępnych akwenów jest już zasiedlona przez te gatunki obce i tam na pewno byłoby nam trudno prowadzić taki projekt. Natomiast w przypadku chociażby Puszczy Kozienickiej, gdzie jest to jednak pewien obszar jakoś wyodrębniony z tego tytułu, że tam jest tylko las, w zasadzie nie ma jakiejś większej ingerencji z zewnątrz. Również te cieki wodne, czy te strumienie, one są w jakimś sensie przez ten las, przez cały ten ekosystem leśny chronione. No, mamy nadzieję, że tutaj ta naturalność została w jakimś mierze jeszcze zachowana i będziemy próbowali, żeby w takich warunkach właśnie temu rakowi pomóc, żeby tą jego populację przynajmniej zasilić, jeżeli nie odbudować.
1: Ludzi przybywa w szybkim tempie. Główny Urząd Statystyczny przewiduje, że liczba ludności Radomia może spaść nawet do 160 tysięcy. Według statystyk coraz więcej osób wybiera życie na wsi lub innych miastach. Zapytaliśmy mieszkańców naszego miasta, co mogłoby ich powstrzymać przed wyjazdem.
2: To przede wszystkim więcej miejsc, aby młodzież mogła się rozwijać i więcej miejsc bardziej płatnych.
3: Przede wszystkim więcej informacji dostępnych dla wszystkich. Dużo imprez jest organizowanych i nigdzie nie jest to nagłaśniane. I więcej ofert takich skierowanych typowo dla młodzieży, żeby ich zachęcać. Jakichś, nie wiem, spędów fajnych, jakichś takich organizowanych imprez dla młodzieży, uczących ich, wskazującym im drogę. Coś takiego, żeby ich zachęcić. Ja ze swoich czasów nie pamiętam takich rzeczy. Szczerze mówiąc, chętnie bym stąd wyjechała, a młodzież też nie jest informowana, jak mogliby pokierować swoim życiem.
1: Przez ostatnie ćwierćwiecze Radom zmniejszył się o 35 tysięcy osób.
4: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy.

0: Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
1: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
2: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B. Telefon 600 600 048.
12: Trwa rekrutacja uzupełniająca na bezpłatne studia stacjonarne oraz na studia niestacjonarne. Dołącz do grona studentów Uniwersytetu Radomskiego. Zapisy do 20 września. Dostępne kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play.
9: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
10: Nowy sezon Pasama Energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: O nie! Gdzie moja kasa?
11: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
13: Hello my friend, what's your price? Best rabat for you!
14: Panie, po taki rabat nie muszę jechać aż do Maroka. Już wynegocjowałem świetną cenę u nas na miejscu. W salonie drzwi Radompel Rukcuk do końca lata mają 15% rabatu na wszystkie panele laminowane i winylowe oraz drzwi wewnętrzne. A jeśli wcześniej kupiłeś podłogę, dają dodatkowe 5% zniżki na drzwi wewnętrzne marek DRE i Ercato. Drzwi Radompel Rukcuk. Radom 1905 roku 9.
15: Marzysz o nowym standardzie życia? Odkryj dom na Mariackiej 4. Gotowe do odbioru nowoczesne mieszkania i luksusowe apartamenty w sercu Radomia. Zapierające dech, widoki na miasto, wyposażona strefa fitness oraz pokój malucha. To wszystko oraz wybór promocji wrześniowych czeka na Ciebie. Ceny już od 7700 zł za metr kwadratowy. Dom na Mariackiej 4 w Radomiu. Więcej na wojazddevelopment.pl.
16: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
17: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
18: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
19: No co wy, spawane z profili będą git.
20: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
18: Siadek.
20: No co?
17: A ja... Koniec dylematów, bo w TechPark są wszystkie. Ogrodzenia domów i firm, szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. TechPark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
0: Reklama.
21: Tragedia w zachodniopomorskim. Nie żyje motocyklista, zderzył się z osobówką. Polska stawia na system ostrzegania. W tym roku specjalna aplikacja przedstawia 8-letnią sanitariuszkę w Bukowinie Tatrzańskiej. Powstaje wyjątkowy mural. Minęła 16. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. I na początek tragedia w zachodniopomorskim. W wypadku w Kobylance pod Stargardem zginął motocyklista. Zdarzył się z samochodem osobowym.
22: Pomimo podjętej reanimacji, kierujący motocyklem zmarł. Na miejscu prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratora.
21: Mówiła Ewa Majdzińska ze stargardzkiej policji. Droga jest całkowicie zablokowana. Kierowcy muszą korzystać z objazdów. Po niebezpiecznych incydentach i eskalacji konfliktu ze strony Rosji Polska wzmacnia system ostrzegania. Pod koniec roku ma być dostępna specjalna aplikacja, która powiadomi o zagrożeniach. Nowe rozwiązania techniczne mają usprawnić cały system, co dziś w Lublinie zapowiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. To właśnie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu przeprowadzono treningi reagowania. Ze szczegółami nasz reporter Zbigniew Sapiński.
0: Szef MSWiA zapewnił, że rząd pracuje nad zmianami, jeśli chodzi o system alarmowania społeczeństwa. Przypomnijmy, obecnie jest to system oparty na alertach RCB i syrenach alarmowych, ale jeszcze w tym roku ma pojawić się nowa techniczna możliwość ostrzegania przed niebezpieczeństwem.
2: Docelowo jeszcze na koniec tego roku chcemy uruchomić specjalną aplikację w cel broadcastingu, tą funkcję cel broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
0: Oprócz nowej aplikacji minister zapowiedział, że służby nadal będą prowadziły szkolenia na temat tego, jak zachować się po usłyszeniu alarmu.
21: Minister zapowiedział również, że na Lubelszczyźnie do końca roku zwiększona zostanie liczba syren alarmowych z 350 do 1000. Nie godzą się z wyrokiem sądu, który skazał kierowcę na 15 lat więzienia, a pasażerce dał 3000 zł grzywny. Dziś ulicami Ostrowa Wielkopolskiego przeszedł marsz milczenia dla Anity. Kobieta zginęła w wypadku w sylwestrową noc. Po potrąceniu kierowca i jego pasażerka uciekli z miejsca zdarzenia.
8: Żeby było mniej pijanych kierowców na ulicy, idziemy też ze względu na moją córkę, która została zamordowana na chodniku przez pijanego kierowcę.
23: Kara dla pasażerki jest absolutnie nie do przyjęcia.
24: Da się wybaczyć to wszystko?
25: Na razie na pewno nie da się wybaczyć. Myślę, że dla kierowcy ten wyrok jest do przyjęcia przez nas, ale to, co sąd zrobił z pasażerką, to jest jakiś jeden wielki żart.
21: Od wyroku odwołały się wszystkie strony. Termin apelacji Sąd Okręgowy w Kaliszu jeszcze nie wyznaczył.
26: To są wiadomości Vox FM.
21: Polscy siatkarze coraz bliżej ćwierćfinału Mistrzostw Europy wygrywają. Z Łotwą już 2-0. Pierwszego seta wygrali 25-17, drugiego do 16. Przypomnijmy, wygrany z tej pary o półfinał zagra z Niemcami lub Bułgarią. Wyjątkowy mural powstaje w Bukowinie Tatrzańskiej i przedstawia 8-letnią Różę Goździewską, sanitariuszkę z Powstania Warszawskiego. Pracuje nad nim aż 700 osób. Mieszkańcy i turyści stawiają tysiące kropek i kółeczek.
27: Na muralu jest najmłodsza sanitariuszka, dziewczynka, pomimo właśnie dramatycznej sytuacji, niesie uśmiech.
28: Kropka odwagi. Odwagą jest namalować i podejść do ściany, co się wydaje proste, ale też takim przypomnieniem właśnie o odwadze, że i najmniejszy, i duży może się wykazać czymś fajnym.
21: Mural powstaje na ścianie miejscowej szkoły, a jego autorami są Mariusz Brodowski i Sylwester Krawczyk. W nocy sporo chmur, na północnym zachodzie pojawią się przelotne opady deszczu. Rano kierowcy będą musieli uważać na gęste mgły. Temperatura wyniesie od 9 do 16 stopni. Z kolei jutro, pod koniec dnia, może pojawić się nieco więcej deszczu, a także burze. Najwięcej chmur na niebie zobaczą mieszkańcy północnej części Polski. Na termometrach od 17 do 25 kresek. Najcieplej będzie na Podkarpaciu. Ochłodzenie przyjdzie za to w poniedziałek, wtedy najwyższe wartości sięgną 18 stopni.
29: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.
30: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Telefon, internet, gry, alkohol czy substancje psychoaktywne to uzależnienia, jakie występują wśród młodzieży. Bardzo duży wpływ na tego typu zachowania ma dostępność bądź aktualnie panująca moda. Skala problemu jest duża, mówi Marian Łakomski, pedagog uzależnień z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Radomiu.
31: Uzależnienie jest to utrata wolności od powstrzymywania się. Czyli utrata wolności, przestaje być wolny od powstrzymywania się, od picia, grania, brania narkotyków. Tak najogólniej, w każdym uzależnieniu można wymienić takie cechy, czy to będzie uzależnienie behawioralne, czy to od substancji psychoaktywnych, to można wyróżnić takie cechy, czyli pozytywne, a potem negatywne doznania towarzyszące danej czynności, odciąganie od zajęć obowiązkowych danej osoby, nawyk i ostatnia cecha – przymus.
32: Bo jest taka dosyć cienka granica pomiędzy nadużywaniem czegoś, czyli że substancji daną po prostu albo rzecz robimy czegoś zbyt dużo, a w momencie, kiedy już jesteśmy od tego uzależnieni. Bo przecież można grać w gry komputerowe chociażby i można grać zbyt dużo, ale jeszcze to nie jest wtedy uzależnienie. Jak to odróżnić od tego, kiedy po prostu przekraczamy pewne normy, a kiedy to już jest no niestety uzależnienie?
31: Tak jak pan powiedział, rzeczywiście jest to cienka granica i trudno powiedzieć jednym słowem, kiedy już jest uzależnienie, a kiedy jeszcze nie. Ja powiem w ten sposób, jeżeli chodzi o substancje psychoaktywne, a nawet i zachowania behawioralne, to mówimy o uzależnieniu wtedy, kiedy jest utrata kontroli nad swoim życiem. Czyli już nie kontroluje. Osoba może nadużywać, ale kontroluje. To jest też szkodliwe dla zdrowia, ale jeszcze ma kontrolę. A osoba, która już nie kontroluje, czyli traci kontrolę nad swoim życiem, traci kontrolę nad swoim zachowaniem, no to wtedy mówimy o uzależnieniu. Ja może taki przykład powiem. Jak jedna studentka uzależniła się, bo to nie chodzi o lata od ciągłego uzależnienia, od alkoholu, pijąc codziennie jedno piwo wieczorem w ciągu 3 miesięcy. A kiedy poznała, że ma problem, że to już jest uzależnienie, zawsze miała to jedno piwo w lodówce na wieczór i przyszła któregoś dnia, patrzy i nie ma tego piwa. I co zrobiła? W deszczu ubrała się i poszła 3 kilometry na stację benzynową po piwo. Osoba nieuzależniona przecież nie poszłaby, a uzależniona to traci kontrolę. Wtedy staje się ta substancja już celem samym sobie. Już wtedy nie, wszystko jest podporządkowane. Ja może powiem od razu tak, że mamy, tak jak Amerykanie mówili, uczeni amerykańscy, że mamy około 2,5 tysiąca różnych uzależnień. Skala bardzo duża, przy czym większość to są te uzależnienia behawioralne. Natomiast od substancji psychoaktywnych, ja powiem tak, w Polsce mamy około od 2 milionów osób zdiagnozowanych uzależnionych od alkoholu. Pijących ryzykownie, czyli będących na drodze do uzależnienia, około 5 milionów. To już jest 5-6 milionów razem, to jest 8 milionów. Jeżeli statystycznie weźmiemy, że w rodzinie 4 osoby, to są osoby współuzależnione, pomnożymy przez 8 milionów 32 miliony, czyli cała Polska potrzebuje terapii. Natomiast 1 milion, mamy około 1 miliona uzależnionych od narkotyków, około 300 tysięcy, mówię o Polsce, uzależnionych od gier patologicznego hazardu. No i skala zakupoholizm to jest w mniejszym stopniu, ale też on występuje. To samo co piąte nawet dziecko w wieku od 12 do 18 lat wchodzi na strony pornograficzne raz w tygodniu. Jeżeli chodzi o młodzież i dzieci, to najczęstsze te uzależnienia to są przede wszystkim uzależnienia od alkoholu, w tym wypadku od piwa przede wszystkim. Po drugie od narkotyków, ale tutaj jest marihuana szczególnie. Przy czym marihuana to jest taki, według Światowej Organizacji Zdrowia, to jest trzeci narkotyk, który pod względem szkodliwości, i ktoś nawet jeżeli nie systematycznie pali, to potem przechodzi do brania narkotyków typu kokaina, heroina, LSD. U nas w Polsce dużo młodzieży bierze ostatnio, co w ośrodku widać, po diagnozie mefedron. No jest to tani, prawda, dosyć tani i łatwo dostępne. W ogóle bardzo łatwo dostać narkotyki. I jeżeli dyrektor któryś mówi, że u niego w szkole nie ma, to albo nie zna problemu, albo po prostu nie chce wiedzieć. W każdej szkole. I to są te najczęstsze. No jeżeli chodzi o behawioralnych, to gry komputerowe, ale również Facebook, prawda, czy te portale społecznościowe, to są najczęstsze. Ja przytoczę, że około 40% młodzieży ma tak zwane kolegów wirtualnych, gdzie można po prostu nie mieć kompleksów, wszystko mówić. Wiele czynników jest, ale pierwszym i najważniejszym moim zdaniem i również zdaniem takiego profilaktyka Hawkinsa amerykańskiego, jak i też Gabor Mate, o którym mówi, to jest rodzina. I wręcz zaburzone relacje, więzi w rodzinie powodują, że dzieci zaczynają wchodzić w zachowania ryzykowne i dojrzałe relacje i więzi w rodzinie chronią przed uzależnieniem. Jeżeli z danym dzieckiem od urodzenia, a nawet w okresie prenatalnym, mówimy do tego dziecka, rozmawiamy z tym dzieckiem, komunikujemy się, mówimy o swoich uczuciach, o potrzebach, słuchamy, jakie mają dzieci uczucia, co przeżywają, jakie potrzeby, a nie na zasadzie, prawda, nakazów, rozkazów, to takie dzieci, mówią, prawda, psychologowie, psychoterapeuci, nie będą miały problemów w życiu dorosłym. 95% osób uzależnionych w naszym ośrodku, ale też podają to również psychoterapeuci w innych, to są osoby, które po prostu zaczynały brać i pić w okresie dorastania. Ja powiem tak, są takie cztery etapy wchodzenia w uzależnienie młodych. Pierwszy etap, i to jest pierwszy etap, to jest, nazywa się tak inkubacja. To jest taki termin medyczny, czyli jest wirus w nas, a nie ma jeszcze objawów. W przełożeniu na uzależnienia chodzi tam, gdzie biorą, gdzie piją, ale sam nie bierze i mówi: mamo, ale ja nie piję, nie piję, ale on tam jest. I drugi etap to jest inicjacja, kiedy po prostu źle się poczuł, pokłócił się z kolegami, nie poszła mu klasówka, tak, z rodzicami, i jest w dole psychicznym, w dołku, to mówię: weź sobie, napij się. Ale nie, nie piję. Ale jutro nie musisz, dzisiaj spróbuj, poczujesz się lepiej. Spróbował. I rzeczywiście na chwilę poczuł się lepiej. I potem trzeci etap to jest adaptacja, przystosowanie, czyli już nie proszą go. Jak jest w złym nastroju, zaczyna sam prosić. I zaczyna się czwarty etap, degradacja, czyli całkowite uzależnienie. Takie zachowania przede wszystkim to, jeżeli rodzice dobrymi są obserwatorami i zależy im nie tylko na tej funkcji opiekuńczej, gdzie dają jeść i pić, ale nie wychowują, tylko rzeczywiście wypełniają tą funkcję wychowawczą, to jeżeli dziecko zaczyna zmieniać swoich kolegów, zaniedbuje swoją higienę osobistą, zaczyna zmieniać swój ustrój, jeżeli zaczyna rozmawiać w innym pokoju, korzysta z telefonu nie przy rodzicach, tylko gdzieś wychodzi, gdzieś są krótkie rozmowy, na chwilę wychodzi, ale potem nie wraca na czas, jeżeli nie wagaruje, jeżeli nie odrabia lekcji, jeżeli ciągle przybywa jakieś kadzidełka, jakieś wietrzenie pokoju, jakieś nakłucia na skórze, to po prostu jakieś strzykawki, jakieś torebki, jakieś inne rzeczy, to powinny po prostu zaniepokoić rodziców, bo często rodzice, nawet scyzoryk zwykły, może być elementem, gdzie tam można przygotowywać narkotyk do brania. I często rodzice powinni korzystać właśnie, jeżeli takie dzieci mają niepokoją pewne zachowania, nie czekać, ale po prostu nie krzyczeć, dlaczego to robisz, tylko po prostu, co takiego się stało, co takiego nie jest u nas w relacjach więzi, że zaczynasz izolować się, o izolacji, jeżeli się izoluje od rodzeństwa, od rodziców, zamyka się emocjonalnie, to jest na pewno duże, powinno zaniepokoić w dużym stopniu rodziców.
30: Jeśli zaobserwujemy niepokojące zachowania u dziecka, pomocy można szukać w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień przy ulicy 1905 roku w Radomiu, bądź w Karanie przy ulicy Pułaskiego 9. Puszcza Kozienicka, pięknie położone Orońsko czy Jedlnia Letnisko. Urokliwych miejsc w regionie radomskim nie brakuje. Wiele osób chce zwiedzać nasz region na dwóch kółkach. Z myślą o nich na stronie Bractwa Rowerowego przygotowano opisy tras rowerowych wokół Radomia. Świetnym miejscem na rowerowe wycieczki jest Iłża, mówi Łukasz Zaborowski, prezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego.
1: Jednym z takich miejsc jest na przykład Iłża, historyczne miasto, jedno z czterech w Małopolsce, ponieważ jesteśmy w Małopolsce, to trzeba przypomnieć. Jedno z czterech miast będących własnością kiedyś biskupów krakowskich, tutejszych biskupów zresztą, w którym to mieście, którym to miasto było ośrodkiem takiego klucza dóbr. Biskupi wybudowali w średniowieczu, w XIV wieku zamek z miejscowego wapienia, z takiego białego wapienia charakterystycznego, podobnego do tego wapienia, z jakiego są zbudowane zamki na Jurze krakowsko-częstochowskiej. Bo trzeba wiedzieć, że Jurza w ogóle ma takie położenie strategiczne. Dlatego została wybrana właśnie na lokalizację takiego zamku obronnego, ponieważ w Iłży właśnie rzeka Iłżanka przełamuje się przez tak zwane Przedgórze Jurzeckie, czyli pas wapieni jurajskich ciągnących się tam od okolic Wierzbicy, Szydłowca, aż w stronę dalej Kamiennej i Bałtowa. W Bałtowie, który jest nam też przecież znany, też mamy przełom Kamiennej właśnie przez Przedgórze Jurzeckie. Jest to przełom przez te same skały, jaki jest przełom Iłżanki w Iłży. No w związku z tym, że Iłża leży w przełomie rzecznym, no to położenie jest takie dość widowiskowe, ponieważ jest to głęboko wcięta dolina, flankowana z dwóch stron wysokimi wzgórzami. Na jednym z nich stoi właśnie zamek, po drugiej stronie też mamy takie wzgórze. We wzgórzach, które są zasadniczo zbudowane z tychże wapieni jurajskich, oprócz tego, że no, w podłożu mamy wapienie, to one jeszcze są pokryte lesem. I dzięki temu właśnie za tym wzgórzem zamkowym mamy z kolei wąwozy lesowe, którymi możemy na przykład sobie podejść od tyłu na zamek. W wapieniach jurzeckich, co ciekawe, mają też miejsce zjawiska krasowe. No jak to w wapieniach oczywiście, prawda? Więc na przykład jezioro w Iłży, ponieważ w tym właśnie przełomie na Iłżance jest jezioro, co ciekawe, nie jest to jezioro, przynajmniej jeśli chodzi o jego pochodzenie, nie jest to jezioro zaporowe, lecz jest to jezioro krasowe, które powstało przez wypełnienie lejów krasowych, czyli takich zapadlisk krasowych, które tam się tworzyły. O tym, że mamy kras w okolicach Iłży świadczą również na przykład nazwy miejscowe, które tam mamy, nazwy wsi. Taką charakterystyczną nazwą jest Wodąca. Ta nazwa oznacza miejsce, gdzie giną wody pod ziemią, właśnie w tych pustkach krasowych. Ciekawostką jest to, że w nieopodal Iłży jest takie miasto Sienno i tam płynie taka rzeczka niewielka, która w Siennie jeszcze płynie, a za jakieś kilka kilometrów za Siennem, która płynie właśnie tam w stronę Bałtowa, ona ginie i zostaje tylko dolina, która uchodzi właśnie w okolicach Bałtowa do Kamiennej, taka duża dolina, sucha, ponieważ ta rzeka płynie już jakimiś podziemnymi pustkami. Ale wracając do Iłży. No, Iłża to nie tylko biskupi krakowscy, tenże zamek, oczywiście fara też bardzo zacna, z pewnymi zabytkami, które zostały tam relokowane z katedry wawelskiej, z naszej dawnej katedry, no bo ponieważ Iłża była miastem biskupim, no to co tam w katedrze już nie było potrzebne, to się wypchnęło do jakichś tam innych miast biskupich, więc możemy tam też oglądać ciekawe zabytki właśnie w tym kościele. No ale Iłża też jest znana z garncarstwa. Był to bodaj najsławniejszy ośrodek, jeśli chodzi o garncarstwo, wyroby ceramiczne, jeszcze w czasach I Rzeczypospolitej. No i w miejscowym muzeum, które się mieści właśnie też pod Górą Zamkową, możemy oglądać między innymi właśnie te przykłady właśnie ceramiki takiej historycznej jurzeckiej.
30: Nie chcą pomocy, ale spokoju. Mowa o niedawno urodzonych sarnach, zającach czy ptakach leśnych, znajdowanych przez spacerowiczów w leśnych trawach. Nie zbliżajmy się do nich, nie bądźmy nachalni, fotografując z bliska, apeluje Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
3: Dla dzikich zwierząt maj, czerwiec to okres intensywnego rozrodu. W lesie i terenach przyleśnych jest bardzo dużo młodych zwierząt i to nie tylko tych dużych, takich jak młode sarny, jeleni czy łosi, czy młode dziki, które już bardzo wcześnie w lesie się pojawiają, nawet w marcu można było je spotkać, ale jest też dużo małych zwierząt i też jest dużo na przykład ptaków, tak zwane podloty ptaków. Nie próbujmy im pomóc, nieświadomie skazując ich na przykład na dalsze życie w niewoli. Starajmy się zrozumieć naturę i zrozumieć zachodzące w niej procesy. Nie zawsze zwierzęta potrzebują pomocy. Musimy spróbować nauczyć się tej oceny sytuacji. Jest to dosyć trudne zagadnienie, bo wszyscy troszkę odrealniliśmy się od natury. Nie każdy interesuje się zagadnieniami przyrodniczymi i zbiegły w tej ocenie. Tak więc jeżeli na spacerze spotkamy jakieś zwierzę młode, któremu chcielibyśmy pomóc, bo wydaje nam się, że jest zostawione przez matkę, to poświęćmy chwilę na nawet takie bieżące zebranie wiedzy na ten temat, której mnóstwo jest w różnych źródłach, również internetowych, ona jest różnej jakości, ale możemy spróbować poszukać. Możemy też zawsze zadzwonić do znajomego przyrodnika, do jakiegoś stowarzyszenia, których jest również w internecie bardzo dużo, są numery telefonów. Możemy również zadzwonić do leśnika i zapytać, czy rzeczywiście zwierzę młode potrzebuje pomocy. Często też zdarza się, że wydaje nam się, że ta pomoc jest niezbędna, ale w rzeczywistości są to naturalne procesy. Zwierzęta nie zawsze są ze swoimi mamami. To jest troszkę inaczej niż nauczyliśmy się w świecie ludzi, gdzie ta opieka jest praktycznie w tej chwili stuprocentowa. Zawsze staramy się być z naszymi dziećmi. U zwierząt jest to troszkę inaczej i postaram się Państwu dzisiaj troszkę o tym opowiedzieć, jak próbując pomóc, możemy jednak zmarnować to istnienie jakiegoś zwierzęcia, przeszkodzić mu w naturalnym bytowaniu w jego środowisku. Bardzo dużo takich przypadków, gdzie ludzie znajdują młode zwierzęta i dzwonią na przykład do przyrodników czy do leśników, że znalazłem w lesie podczas spaceru młodą porzuconą sarenkę, zajączka, młodą sowę i mówią nam, że ewidentnie wyglądała na to, że sobie nie radziła, że opadały jej skrzydła. No młode ptaki, kiedy uczą się latać, mogą wyglądać dosyć nieporadnie i możemy mieć błędne przekonanie, że potrzebują pomocy. Czasami zdarza się, że pies przyniesie na przykład jeża i stara się go zamęczyć, wtedy musimy interweniować, ale nie każdy jeż wymaga pomocy czy przenoszenia. Pamiętajmy, że człowiek wydziela zapach, może my go na co dzień nie czujemy, jeżeli chodzi o innych ludzi, natomiast czują ten zapach ludzki zwierzęta i często sam zapach pozostawiony, czy to zwierzęcy, czy to właśnie na przykład psi, jeżeli jesteśmy ze swoim pupilem na spacerze i on obwąchuje jakąś młodą sarenkę czy ptaka, to też może już to być przeszkoda i może takie zwierzę młode być odrzucone przez swoją matkę na przykład. Dlatego oprócz tego, że my sami powinniśmy być bardzo ostrożni, jeżeli udzielamy pomocy, musi to być ewidentny przypadek taki, że widzimy, że zwierzę jest ranne, jakieś szczególnie wychudzone. Nie każdy przypadek jest ewidentny, dlatego polecamy te telefony i trzymajmy swoje psy na smyczy. Jest to obowiązek w lesie, aby pies był na smyczy. Przestrzegajmy tego, bo nie chodzi nawet tylko o to, że on biega i może pogonić jakieś zwierzę. Dla zwierząt każda styczność z takim naszym pupilem, z pieskiem, który dla nas jest jakimś łatkiem, przyjaznym zwierzęciem. Dla dzikich zwierząt sam zapach takiego psa jest odstraszający, jest stres,

0: bezpieczne dla zwierząt. Właśnie my, pozostawiając swój zapach, stwarzamy zagrożenie dla tych zwierząt, więc troszkę trzeba nabywać tej wiedzy o przyrodzie i ją wykorzystywać. Nie wszystko, co nam się wydaje zagrożeniem dla zwierząt, dla nich jest zagrożeniem. Samice do absolutnego minimum ograniczają wspólne przebywanie z młodymi w okresie, gdy są one jeszcze nie gotowe do ucieczki, ale też nie bądźmy, mówiąc kolokwialnie, namolni i nie obserwujmy, nie próbujmy za wszelką cenę zrobić zdjęć młodym, czy to są sarny, czy to są ptaki, dlatego że straszymy te zwierzęta, narażamy je. No, w przypadku piskun to one mogą być przez dłuższy czas bez pokarmu, przez to, że staramy się im zrobić zdjęcie. Obowiązuje coś takiego jak etyka fotografii przyrody. I nieważne, czy to jest fotografia z specjalistycznym sprzętem, czy zwykłym telefonem komórkowym. Pamiętajmy o tym, nie za wszelką cenę. Dla nas chodzi o rozrywkę, o przyjemność, natomiast dla zwierząt jest to kwestia życia i śmierci. Tak więc bądźmy uważni.
1: Rok 2026 będzie rokiem robotniczego protestu czerwca 76, zdecydował Senat RP, podejmując jednogłośnie uchwałę w tej sprawie. Inicjatorem uczczenia wydarzeń sprzed 49 lat był senator Wojciech Skurkiewicz i senatorowie Prawa i Sprawiedliwości.
2: Rok 2026 jest rokiem 50. rocznicy wydarzeń radomskiego czerwca. Jest rokiem, kiedy tu w Radomiu będą obchodzone uroczystości, ale chcemy, aby te uroczystości miały wymiar nie tylko radomski, nie tylko lokalny, ale wymiar ogólnopolski. Procedura senacka przewiduje, że stosownie wcześniej należy złożyć projekty uchwał, projekty harmonogramów obchodów tego roku i my to właśnie uczyniliśmy. W tej uchwale oddajemy cześć i hołd wszystkim tym, którzy w czerwcu 76 roku walczyli z reżimem komunistycznym. Wszystkim tym, którzy przechodzili ścieżki zdrowia, ale oddajemy cześć i hołd wszystkim mieszkańcom Radomia i ziemi radomskiej, bo przecież ta ziemia przez komunistów była upodlona, była uciemiężona przez kolejne dziesięciolecia. I chcemy, aby ten rok 2026 był nie tylko rokiem symbolicznym, ale takim także rokiem, kiedy będziemy przypominać o tych wydarzeniach, kiedy będziemy mówić o tym, że gdyby nie wydarzenia w czerwcu 76 roku, nie byłoby Solidarności, nie byłoby 89 roku, nie byłoby wolności i demokratycznej Rzeczpospolitej.
1: Przypomnijmy, 25 czerwca 76 roku w wielu zakładach pracy w Polsce wybuchły strajki i demonstracje wywołane zapowiedzianą dzień wcześniej przez rząd drastyczną podwyżką cen żywności. Do największych wystąpień robotniczych doszło właśnie w Radomiu, ale także w Ursusie i Płocku. Społeczne protesty brutalnie stłumiła milicja i Służba Bezpieczeństwa. W całym kraju aresztowano około 2,5 tysiąca osób.
3: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM. Vox FM Radom. Vox FM Radom.
4: Letnie hitu.
3: W Grójcu na 106,4.
5: Reklama.
6: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max.

0: Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
5: W tę sobotę tylko z aplikacją. Łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Limit 5 kg na konto. A kiełbasa morlińska z szynki morliny 500 gramów 9,99 za każdą

0: trwa rekrutacja uzupełniająca na bezpłatne studia stacjonarne oraz na studia niestacjonarne. Dołącz do grona studentów Uniwersytetu Radomskiego. Zapisy do 20 września. Dostępne kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: 5931. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Gotowy na kolejny etap życia? Dom na Mariackiej 4. To może być dobry adres. Po pracy chill. Weekend? Twoja przestrzeń. A na co dzień? Po prostu dobrze mieszkać. Dom na Mariackiej 4. Twoje miejsce. Twój klimat. Twój adres. Dom na Mariackiej 4. Więcej niż mieszkanie. To miejsce, do którego chce się wracać. Przyjdź, zobacz, wybierz gotowe mieszkanie. Wojaz Development.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
9: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: 5931.
16: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Z głową w chmurach? Czy po planetach Układu Słonecznego? Gdzie tym razem będzie spacerować twoje dziecko? Zapraszamy na zajęcia edukacyjne prowadzone przez animatorów. Do wyboru Młodzi Lotnicy, Spacer po Planetach oraz inne lekcje pełne eksperymentów, ekscytujących poszukiwań, kreatywnego budowania, testów i odkrywania tajemnic nauki przy interaktywnych stanowiskach. Zadbaj o to, by twoje dziecko sięgało dalej niż do podręcznika. flyport.pl/lekcje.
0: Reklama.
18: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
19: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. 23 mandaty za spalanie śmieci w piecach wystawiła Radomska Straż Miejska w tym sezonie grzewczym. Funkcjonariusze przeprowadzili 250 kontroli, a więc o 100 mniej niż w poprzednim sezonie. Straż Miejska do kontroli wykorzystuje drona i może wchodzić do domów i sprawdzić, co ląduje w piecach. Jak mówi Grzegorz Sambor z Radomskiej Straży Miejskiej, głównie spalane są resztki mebli.
6: Tak jak Państwo wiecie, Straż Miejska regularnie z nastaniem sezonu grzewczego i nie tylko kontroluje nasze domy, nasze mieszkania, ogólnie stan powietrza na terenie naszego miasta pod kątem spalania niewłaściwych paliw i rzeczywiście w sezonie 2023-2024, mimo tego, że on się nie skończył, wiadomo, jest koniec marca, już ta pogoda jest coraz bardziej wiosenna, ale liczymy, że jeszcze kilka dni mroźnych się trafi, szczególnie rankiem i na pewno mieszkańcy będą opalać. Tych kontroli do Straży Miejskiej w tym sezonie wpłynęło niewiele ponad 250. Jest to około 100 kontroli mniej niż w zeszłym roku, ale chyba jest to spowodowane tym, że rzeczywiście ta zima tego roku jest łagodniejsza i dużo cieplej niż w zeszłym roku było. Niemniej jednak ujawniono szereg nieprawidłowości podczas takich kontroli, które zakończyły się albo wnioskami do sądu, albo też w postępowaniu mandatowym. Zauważalna jest zdecydowana poprawa jakości powietrza, zdecydowanie mniej nieprawidłowości porównując lata ubiegłe, czy 2021-2022, czy nawet 2023 jak do siebie porównamy, to rzeczywiście te wyniki w 2023 nie wychodzą tak źle w tym sezonie naszym grzewczym. 23 mandaty i dużo i mało, pewnie, że chcielibyśmy, żeby tych mandatów w ogóle nie było, natomiast gdzieś jeszcze nieprawidłowości się trafiają, najczęściej spalane są to elementy drewniane, lakieropochodne, elementy starych mebli. Gdzieś ktoś robił remont w domu, nie wiedział, co ze zużytymi meblami zrobić, nie chciał oddać na PSZOK, co powinien zrobić. Gdzieś te elementy znalazły się w piecach, ale marginalnym było to, że były to mieszkania prywatne. W większości te postępowania mandatowe zakończone przez strażników miejskich dotyczyły firm i tutaj nie chcę wymieniać, bo to nie na tym rzecz polega, aczkolwiek każdy będzie chciał wiedzieć, kto był tym trucicielem, ale zdarza się, że firmy opalają niewłaściwym opałem. Oprócz tego właściwego znajdują się również elementy drewniane, lakierowane, oprócz tego znajdują się jakieś resztki z odpadów drewnianych przede wszystkim.
12: Najwyższy mandat, jaki możecie Państwo nałożyć, to
6: 500 zł. Tylko i wyłącznie. No niestety ustawodawca nie przewidział innych kar. No oczywiście może to być wniosek do sądu, ale tutaj nie mamy pewności, czekamy na niektóre rozstrzygnięcia i nie mamy pewności, że sąd będzie bardziej surowy. Z doświadczeń, które mamy do tej pory, oczywiście sąd jest niezawisły, on ocenia każdą sytuację indywidualnie, tak jak zresztą i strażnicy, no i te kary nie były wyższe niż to, co my nakładaliśmy.
19: Wiosna z kolei to okres, kiedy Straż Miejska kontroluje stan czystości na posesjach.
6: To jest bardzo trudny temat i to jest temat, który zaprząta naszą głowę od wielu, wielu lat. No niestety wśród nas są jeszcze, kolokwialnie mówiąc, śmieciarze, którzy za nic mają to, jak wygląda teren wokół nas, że żyjemy wspólnie w tym bałaganie. Oczywiście są tacy, którzy są nawet zbyt pedantycznie czyści, ale tutaj złoty środek by był najlepszy. Nie wyrzucamy śmieci w miejsca niedozwolone, a to się jeszcze zdarza, stąd wszystkie fotopułapki, które posiadamy, są zainstalowane w takich miejscach, gdzie przypuszczalnie podejrzewamy, że w tych miejscach mogą być wyrzucane odpady. Mieszkańcy doskonale o tym wiedzą, więc te miejsca jak do tej pory są czyste i całe szczęście, tak? Po jakimś czasie na pewno te pułapki będą przenoszone w kolejne następne miejsca, ale inny problem, który nam się pojawił na terenie miasta i to właściwie bardziej dotyczy spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, to jest to, że inne osoby niezamieszkałe w naszej wspólnocie, w naszej spółdzielni podrzucają do naszych kontenerów odpady. My za to wszystko musimy płacić. Mówię o mieszkańcach spółdzielni. Wiem, że spółdzielni montują sobie kamery też. Do nas zgłaszane są takie sytuacje, ustne zawiadomienia lub pisemne zawiadomienia o popełnionym wykroczeniu z jednoczesnym żądaniem ścigania. My przyjmujemy takie zgłoszenia, prowadzimy postępowania i dyscyplinujemy osoby, które to robiły. Bardzo często odbywa się to z samochodów. Są przywożone wory ze śmieciami, są przywożone opony. Musimy wiedzieć, że wszystkie takie elementy, jeśli ktoś jest mieszkańcem Radomia, może spokojnie oddać na PSZOK. Szok jest, z tego co wiem, czynny od godziny 10. Jeśli jest kolejka, to ona w miarę sprawnie się porusza, ale mamy wtedy czyste sumienie i satysfakcję z tego, że nie wyrzuciliśmy tego do kontenerów, nie wyrzuciliśmy tego obok śmietników, tylko oddaliśmy profesjonalnej firmie do utylizacji. Ta świadomość musi w nas za każdym razem wzrastać, bo widzimy, że dzieje się w dobrą stronę. Natomiast gdzieś jeszcze w tym naszym społeczeństwie żyją takie osoby, które nie zwracają na to żadnej uwagi.
19: Jak pomóc osobie poszkodowanej w wypadku? Co zrobić w przypadku zakrztuszenia? O pierwszej pomocy przedmedycznej mówi radomski ratownik Mariusz Wielocha.
15: Tutaj chodzi nam o to, by w tym pierwszym kontakcie z tą osobą poszkodowaną po prostu zachować się jak najbardziej właściwie. Czyli musimy pamiętać o kilku takich kardynalnych sprawach, jak chociażby wykręcenie odpowiedniego numeru alarmowego, o tym, by sprawdzić, czy ta osoba jest osobą przytomną, czy oddycha, czy nie oddycha. Musimy to wszystko wiedzieć, zanim przystąpimy do jakichkolwiek czynności, żeby móc później zaalarmować odpowiednie służby i móc w miarę taki rzetelny sposób przekazać to, co się podziało z tą osobą. Kiedy mamy w ogóle brać udział w udzielaniu tej pomocy tej drugiej osobie, musimy pamiętać przede wszystkim o bezpieczeństwie własnym, bo musimy o tym pamiętać, że nasze bezpieczeństwo jest tym priorytetem. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nam coś się stanie, to mało tego, że my nie zaczniemy udzielać tej pomocy, to jeszcze za chwilę to my będziemy tej pomocy sami potrzebować. Jeśli chodzi o te takie wypadki komunikacyjne, kolizje, trzeba pamiętać, że jak już jesteśmy pewni, że jesteśmy bezpieczni, należy wyłączyć kluczyk ze stacyjki, by zminimalizować ewentualny jakiś tam samozapłon. Musimy też pamiętać o tym, by w odpowiedni sposób podchodzić do poszkodowanego, że nie należy podchodzić do niego chociażby z boku samochodu, dlatego że ponad 90% urazów komunikacyjnych są to urazy dotyczące górnego odcinka kręgosłupa. I wiadomo, że ta osoba mimo woli odwróci tą głowę w naszą stronę i w ten sposób może pogłębić powstały już wcześniej uraz. Dlatego musimy pamiętać, że należy podejść od czoła samochodu, głośno, wyraźnie powiedzieć, że ta osoba ma siedzieć tak jak siedzi, nie poruszać się i wtedy możemy spokojnie podejść i dalej zacząć udzielać tej pomocy.
20: Czyli najpierw sprawdzamy, czy osoba poszkodowana jest przytomna?
15: Dokładnie, sprawdzamy, czy jest przytomna. No wiadomo, że jeśli jest to osoba, która mówi do nas, która z nami rozmawia i jest osobą przytomną. Jeżeli nie ma, że tak powiem, takich oznak, jest to osoba, która jest nieprzytomną osobą, ale widzimy, że oddycha, to też nasze postępowanie będzie troszeczkę inne. Doszło do nagłego zatrzymania krążenia, no to będziemy musieli tutaj wdrożyć całą procedurę związaną z resuscytacją krążeniowo-oddechową. Robimy to w ten sposób, że wykonujemy 30 uciśnięć klatki piersiowej na głębokość co najmniej 5 cm, nie więcej jak 6 cm i z częstotliwością co najmniej 100 uciśnięć, nie więcej jak 100 uciśnięć na minutę. Jeżeli mamy opory co do kontaktu z takiego fizycznego z tą osobą poszkodowaną, czyli nie chcemy mieć kontaktu z plwociną czy z wydzieliną jakąś krwawą, możemy wtedy odstąpić od wykonania tych dwóch wdechów ratowniczych, ale musimy pamiętać o tym, że musimy zapewnić cały czas właściwą perfuzję krwi, czyli musimy bez przerwy wtedy tą klatkę piersiową ugniatać.
20: Wiele osób boi się udzielać pierwszej pomocy, myśląc, że może zrobić krzywdę. Czy słusznie?
15: Absolutnie nie powinniśmy się tego bać. Musimy pamiętać o tym, że osoba będąca w takim stanie, czyli osoba, której nagle przestaje bić serce, już nic gorszego nie może jej spotkać. To od nas wtedy zależy, czy w ogóle zwiększymy szansę na powrót do zdrowia i po prostu przeżycie tej osoby. To my w tym momencie w naszych rękach jest ta szansa tej drugiej osoby. Dlatego nie powinniśmy się bać i naprawdę to jest nic strasznego. A poza tym powinniśmy zawsze mieć gdzieś z tyłu głowy taką, że tak powiem, informację, że tak naprawdę i kogoś z naszych bliskich, tak samo i nas może taka sytuacja spotkać i zadać sobie pytanie, czy chcielibyśmy, żeby ktokolwiek nam pomógł. Znaczy właśnie ten strach i ta obawa, myślę, że bierze się zawsze z tego, że uszkodzimy tą osobę, że zrobimy coś nie tak, ale jeszcze raz powtarzam, nic gorszego tej osobie nie może się stać. Dlatego my musimy podejmować akcję ratunkową w takim wypadku, dlatego że no, naprawdę zwiększamy szansę na dojście do zdrowia, a być może nawet walczymy o życie tej osoby. Dlatego zawsze musimy, no, że tak powiem, brać ten ciężar odpowiedzialności na siebie i nie możemy się bać, nie możemy stać z boku, bo po prostu, no tak jak mówiłem, my też możemy kiedyś znaleźć się w takiej sytuacji. Ja myślę, że teraz jest coraz większa świadomość naszego społeczeństwa i coraz więcej ludzi ma to pojęcie o udzielaniu tej pierwszej pomocy, wie jak się zachować. Fajnie, że też masa dzieciaków do tego się garnie. Myślę, że to coraz lepiej wygląda i naprawdę nie ma się czego obawiać. Trzeba po prostu za każdym razem zatrzymywać się, pytać przede wszystkim, czy ktoś potrzebuje pomocy, po to, by móc po prostu oddzielić osoby, które potrzebują faktycznie tej pomocy, a które tej pomocy tak naprawdę nie zawsze potrzebują.
20: W stresie wiele osób zapomina wielu rzeczy podczas wzywania pogotowia do osoby poszkodowanej. O czym trzeba pamiętać, dzwoniąc pod numer alarmowy?
15: Bardzo prosto, tak, bardzo prosto. No musimy zacząć od tego, że musimy wybrać ten numer. Wiadomo, że na nami będą targały emocje, ale musimy pamiętać o tym, że musimy przekazać, gdzie doszło do zdarzenia, co się stało, ile osób jest poszkodowanych, bo od tego zależy, czy dyspozytor zadysponuje jeden zespół ratownictwa medycznego, czy dwa zespoły, może więcej. I poza tym musimy pamiętać o bardzo ważnej rzeczy. Nie możemy jako pierwsi odkładać słuchawki. To dyspozytor medyczny będzie decydował o tym, czy kończy z nami rozmowę, czy nie, bo on w każdej chwili służy nam swoim doświadczeniem i swoimi radami. Tak naprawdę musimy pamiętać o tym, że bez znaczenia, czy to dotyczy jakieś nagłe zdarzenie nas samych, czy kogoś z naszych bliskich, musimy zawsze mieć tą tak zwaną zimną głowę. Musimy wyciągnąć ten telefon, zadzwonić, zacząć udzielać tej pomocy. Musimy starać się robić wszystko krok po kroku, systematycznie, po to, by przyczynić się w jak najlepszym i największym takim procencie do skutecznego wyeliminowania tego, co spowodowało tą niedyspozycję u drugiej osoby.
19: Kilka dodatkowych kilogramów, a zamiast kaloryfera oponka, to najczęstsze pozostałości po zimie. Jak zdrowo wrócić do formy przed zbliżającym się latem, radzi dietetyk i trener personalny z Radomia Igor Mieńkowski.
1: Może zastanówmy się, co mamy wokół siebie. Każdy ma buty, każdy gdzieś wychodzi, prawda? Wystarczy założyć te buty, wystarczy iść sobie gdzieś tam, prawda, pobiegać. Może to nie jest do końca dobra metoda dla osób, które już mają dużą otyłość, bo troszkę obciąża stawy, ale no wyjść po prostu na jakiś szybszy spacer i to również będzie fantastycznie ten metabolizm przyspieszało. Dzięki temu możemy jakoś zacząć cały ten proces, bo kopiowanie diet celebrytek nie jest dobrym pomysłem. Może po prostu czas wrócić do korzeni i troszkę ten proces uprościć. Przede wszystkim musimy sobie uzmysłowić no, kilka rzeczy, że istnieje coś takiego jak somatotypy. Tutaj pan Sheldon jakiś czas temu wynalazł taki pionierski system zwany somatypowaniem i on polega na tym, że możemy ludzi podzielić na trzy typy. Ektomorfików, takich drobnokościstych, wysokich, którzy mają bardzo szybki, fajny metabolizm. Na endomorfików, ich takie przeciwieństwa, takie krępe, zwaliste sylwetki z buzią taką typu a la chomik, to są endomorficy. No u takich raczej staramy się nie dawać dużych ilości węglowodanów, bo niestety te osoby z reguły, z zasady są już spowolnione metabolicznie. No i oczywiście tacy jeszcze w czepku urodzeni, czyli mezomorficy, no oni tak naprawdę mogą mieć wszystko i cały czas ta krata na brzuchu jest, prawda, widoczna. Więc jeśli już określimy somatotyp, to również później zwracamy uwagę na to, żeby dopasować ilość odpowiednich makroskładników do naszego trybu życia. No bo jeśli na przykład ja prowadzę jakiegoś sportowca, załóżmy, który jest bardzo aktywny fizycznie i no ma tych treningów kilka dziennie, no to wiadomo, że dla takiej osoby ilość węglowodanów będzie potrzebna. Duża, dlatego że no te treningi jakoś trzeba zasilić. Tak samo z samochodem, prawda? Jeśli wylewamy paliwo, jeśli tracimy je w czasie jazdy, to później możemy go dolewać. No tak samo jest z ludźmi, tak? Ale jeśli leżymy cały czas na kanapie, cały dzień, w ogóle się nie ruszamy, no to no ten glikogen niestety nie może się przepalić. I wtedy u takich osób dobrze jest dać większej ilości tłuszczów i białek niż węglowodanów. Ktoś stara się naprawdę tą dietę trzymać i nie zasypuje się jakimś różnego rodzaju syfem, jakimiś słodyczami, jakimś napojami gazowanymi, słodzonymi dodatkowo i stara się tylko na jakichś bazować prostych takich produktach, gdzie jest w stanie po prostu ogarnąć wszystkie te procesy technologiczne, całą tą obróbkę i wie, co je po prostu, no to wiadomo, że ten proces przebiega sprawnie. Jeśli taka osoba jakby od jednego jakiegoś super sposobu idzie do drugiego, tu nie działa, to za chwilę spróbuje czegoś innego, no to wiadomo, że u takich osób no to odchudzanie może naprawdę przebiegać bardzo długo, a czasami wręcz no, jest niezbędne udać się do fachowca, który dla tej osoby dobierze już takie skuteczne rozwiązanie i będzie w stanie ten proces zdecydowanie przyspieszyć. Najbardziej popularnym mitem odnośnie odchudzania, no może nie najbardziej, ale takim jednym z jest to, że głodówki w jakiś tam magiczny sposób powodują, że my chudniemy. Głodówki mają to do siebie, że my bardzo ten metabolizm spowalniamy, bo warto tutaj rozróżnić, że głodówka głodówce nierówna i są też głodówki, które są tak zwanym czasowym postem. I tutaj czasowy post polega na tym, że po prostu od czasu do czasu robimy sobie taką dłuższą przerwę od jedzenia, ale nie dłuższą niż dobę, dlatego że jeśli to trwa dłużej niż dobę, metabolizm człowieka bardzo, bardzo zwalnia. I później mamy ten tak zwany efekt jojo. Niestety kobiety często właśnie wpadają w takie błędne koło. Co schudną, no to znowu za chwilkę im to wróci. A tak naprawdę wystarczyłaby dobrze dobrana, zbilansowana dieta, nie jakaś tam super restrykcyjna, ale żeby wszystkie tam potrzeby organizmu były zabezpieczone. I wcale taka głodówka nie jest tutaj w żaden sposób potrzebna. I dodatkowo jeszcze no, my się lepiej czujemy zdecydowanie na takiej głodówce, to ciągle ktoś chodzi wkurzony i ciągle ma jakieś problemy, więc można tu połączyć przyjemne z pożytecznym.
19: W Łodzi mają ulicę Piotrowską, w Kielcach Henryka Sienkiewicza, a w Radomiu Żeromskiego. To tam mieści się klasztor ojców Bernardynów, Radomska Łaźnia czy pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Kopernika. A skąd wzięła się nazwa tej ulicy i jaka jest jej historia? O tym Krzysztof Ninart z Centrum Informacji Turystycznej w Radomiu.
2: Ulica została wytyczona w miejscu traktu lubelskiego, czyli drogi, która prowadziła z Radomia w kierunku Lublina. I pierwotna jej nazwa, później jak stała się już ulicą miejską, to była Lubelska. Żeromskiego nie było jeszcze na świecie, a tą ulicę już mieliśmy, więc nie mogła się nazywać Żeromskiego. Ta nazwa obowiązuje dopiero od 1925 roku, kiedy decyzją Rady Miejskiej, to było niedługo po śmierci pisarza Stefana Żeromskiego, który był wybitnym polskim pisarzem, i po prostu Rada Miejska postanowiła nadać imię tej ulicy, no i zmienić tą historyczną nazwę Lubelska na nazwę Żeromskiego. Przy ulicy Żeromskiego znajduje się wiele kamieniczek, one pochodzą głównie i kamienic z XIX wieku. Natomiast taką ciekawostką jest fakt, że ta ulica praktycznie była słabo zabudowana, były tam jakieś niewielkie domki. Pierwszym takim ważnym obiektem, który przy niej stanął poza klasztorem Bernardynów, który funkcjonował w średniowieczu poza murami miejskimi, to jest może jeszcze na chwilę o tym klasztorze, bo jest to najcenniejszy zabytek Radomia, praktycznie nieprzebudowywany od początku XVI wieku. Tam były niewielkie dobudowy na początku XX wieku, ale architekt, który się tym zajmował, to był Stefan Schiller, zrobił to tak sprytnie, że praktycznie no, oko laika, a nieraz może i nie tylko laika, nie zauważy tych dobudówek, które naśladują tą architekturę późnego średniowiecza, późnego gotyku. Kościół był również ważnym ośrodkiem spiskowym i takim patriotycznym, religijnym oczywiście też w czasie powstania styczniowego, czyli już dużo później niż w tym XV-XVI wieku. Tutaj bywał m.in. Marian Langiewicz, no i Dionizy Czechowski, który był tutaj zasłużony dla naszej ziemi i można powiedzieć, że jego kult wciąż jest żywy. Przy ulicy Żeromskiego takim pierwszym, ważniejszym obiektem, który powstał w XIX wieku, był gmach Komisji Województwa Sandomierskiego, czyli to, co dzisiaj nazywamy Urzędem Miejskim. Władze wojewódzkie zostały w pewnym momencie przeniesione, ponieważ Radom dawniej znajdował się w województwie sandomierskim i władze zostały przeniesione z Sandomierza, który się no, w tamtym czasie już mniej rozwijał, był troszeczkę tak na uboczu, Radom był położony bardziej centralnie, bliżej Warszawy. No nie leżał nad dużą rzeką, bo dawniej te główne ośrodki jednak najczęściej leżały nad dużymi rzekami, tak? Stąd tyle mamy starych miast nad Wisłą czy nad Odrą. Natomiast po przeniesieniu władze wojewódzkie potrzebowały, prawda, gmachu, tak jak mamy dzisiaj urzędy wojewódzkie, w związku z czym powstał ten budynek. Część z nas kojarzy nazwę Plac Koraciego. Kto to był Koracji? To był polski architekt włoskiego pochodzenia, który mieszkał w Warszawie. On zaprojektował wiele gmachów, szczególnie w Warszawie, ale nie tylko, bo na terenie całego Królestwa Polskiego, i chyba jednym z najbardziej znanych jego dzieł jest Teatr Wielki w Warszawie, w związku z czym my mamy też powód do dumy, bo mamy gmach tego architekta w naszym mieście i ta najstarsza jego część tego budynku znajduje się od strony ulicy Żeromskiego. To jest ta oryginalna budowla, powstała w 1827 roku i to jest dzieło Antonio Corazziego. Jeśli chodzi o zabudowę Żeromskiego, ten budynek stanął między innymi w tym celu, aby właśnie w tym kierunku, bo to był plan regulacyjny ustanowiony w 1822 roku, i wedle niego zakładano, że miasto będzie rozwijało się właśnie w tą stronę, przy trakcie Lubelskim, przy ulicy Lubelskiej. W związku z czym to miało zachęcać mieszkańców, inwestorów, ale również administrację do tego, żeby lokować swoje budynki, kamienice czy gmachy użyteczności publicznej właśnie przy tej ulicy, nowo powstającej ulicy Lubelskiej. Czyli został zabudowany ten obszar między miastem kazimierzowskim, czyli dzisiejszym tutaj Placem Kazimierza, a dzisiejszym Urzędem Miejskim. I powstało przy nim bardzo wiele gmachów. Tak było aż do początku XX wieku. Większość z nich zachowała się i praktycznie, jak zobaczymy zdjęcia Radomia z czasów przedwojennych, dosłownie poza kilkoma budynkami w rejonie tego ścisłego centrum, szczególnie ulicy Żeromskiego, zobaczymy, że niewiele się zmieniło, tak? Więc mamy doskonale zachowaną tą zabudowę radomskiego Śródmieścia z czasów z XIX i początku XX wieku.
19: Radom piwem płynął, a i pachniał dymem papierosowym. Pod koniec XIX wieku w naszym mieście powstał zakład piwowarski, zwany jako Browar Saskich. Obecnie obiekt znajduje się przy ulicy Limanowskiego, nie pełni roli browaru. A o szczegółach tego miejsca mówi Paweł Puton, współautor Retropedii Radomia i pracownik Radomskiej Resursy.
3: Oczywiście tradycja piwowarska na pewno sięga jeszcze średniowiecza, a wiadomo, że w tym mieście średniowiecznym, obwiedzionym murami, też, no w zasadzie za jego murami, działał browar miejski, ale te czasy nowożytne to oczywiście już inna bajka. Początek XIX wieku, dokładnie 1812 rok, Aleksander Kłosowski zakłada początkowo niewielki browar przy Nowym Świecie, czyli przy dzisiejszej ulicy Limanowskiego. Po latach browar ten wskutek jakby koneksji rodzinnych przechodzi w ręce Saskich i staje się jednym ze słynniejszych przedsiębiorstw w mieście i zarazem jednym z najbardziej znanych i poważanych browarów, myślę, że w całej Polsce. Co tak naprawdę dziś zostało z tego przemysłu browarniczego? Mamy kompleks zabudowy dawnego browaru, pochodzący z końca tak naprawdę XIX wieku. No i okazały pałacyk, willę Saskich, stojącą praktycznie w pierzei ulicy Limanowskiego. Dziś niestety obiekty te nie wyglądają może za dobrze, ale na szczęście kilka lat temu, po wielu, wielu latach stania jako opuszczone obiekty, znalazły nowego właściciela i mieliśmy tam okazję zresztą z Resursy być na jednym z retrospotkań i oglądać te wnętrza. I mam nadzieję, że sukcesywnie te obiekty będą przywracane do świetności. Nowy właściciel jakby wskrzesił tą działalność browarniczą w tym obiekcie, dodał nowe funkcje i to jest bardzo pocieszające, ponieważ obiekt posiada ciekawą architekturę, oczywiście przez lata zaniedbań i też pewnych oszpeceń z okresu działania tutaj spółki, jednej ze spółek browarniczych, już tych współczesnych, no, zatraciło to swoją świetność i ten okazały wygląd. Ale na pewno jest to kompleks, jeden z ciekawszych, jeżeli chodzi o architekturę industrialną w naszym mieście. Warto go zachować, odtworzyć, przywrócić mu świetność.
18: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom, w rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
0: Reklama.
21: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
22: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko

0: To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
12: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
11: Znaczy Frosta kupiłeś?
12: Proszę, się nie da.
13: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
14: Reklama.
15: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
16: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Między 180 a 200 osób bezdomnych może przebywać w Radomiu. Liczba jest płynna ze względu na porę roku i możliwość prac sezonowych. Radomska Caritas podsumowała ogólnopolską akcję liczenia osób bezdomnych, jaka miała miejsce w tym roku. Jak mówi ksiądz Damian Drabikowski, dyrektor radomskiej Caritas, policzono osoby, które znajdują się w różnych miejscach.
17: Nasi street workerzy cały czas pracują. Można powiedzieć, że widzimy ich bardzo często na terenach takich, na które nie zapuszczają się inne osoby. Charakterystyczny czerwony polar z napisem Caritas Diecezji Radomskiej, street worker. I nasi street workerzy idą i poszukują osób bezdomnych. Stworzyliśmy mapę interaktywną, którą posiadają właśnie oni i dzięki temu łatwiej im jest dotrzeć w pewne miejsca. Udostępniają też te miejsca patrolom chociażby Straży Miejskiej czy Policji. I udało nam się też policzyć te osoby bezdomne na terenie Radomia. Są to osoby bezdomne, które są w różnego rodzaju pustostanach, przebywają w schronisku, w noclegowni, jak również możemy spotkać się na dworcu, ale cały czas ta pomoc dla tych osób jest i cały czas ta pomoc dociera. I tutaj bardzo chciałbym serdecznie podziękować Straży Miejskiej za to, że udaje nam się razem wspólnie patrolować miasto, udaje nam się razem wspólnie docierać do tych osób i strażnikom miejskim, którzy mają przeszkolenie, są ratownikami medycznymi i którzy pomagają właśnie osobom bezdomnym. Jeśli chodzi o osoby bezdomne przebywające na terenie Radomia, to liczba ich waha się między 180 a 220. Mówimy 180 a 220, czasami jest ich nawet prawie 300, dlatego że jest to liczba bardzo płynna. Pamiętajmy o tym, że te osoby przyjeżdżają na teren Radomia, będą przez jakiś okres i potem wyjeżdżają i już ich tutaj nie mamy. To badanie odbyło się w połowie lutego, więc też w okresie zimowym, gdzie już było ciepło i gdzie

0: rozpoczynały się też już pewne prace sezonowe, chociażby w sadownictwie, bo wiem, że jeżeli jest tylko pogoda temu sprzyja, to w sadownictwie też już pewne prace ruszają i te osoby po prostu wyjeżdżają tam do tych prac, wyjeżdżają z naszego miasta, ale to, co powiedziałem, trzeba pamiętać o tym, że te osoby cały czas tutaj są. No, mamy streetworkerów, którzy cały czas pomagają i wyszukują te osoby i spieszą im z pomocą. Nie tylko woda, bo pamiętajmy też, że takie osoby mogą skorzystać z łaźni, z łazienki, skorzystać z ubrania w naszej noclegowni. Ale to jest nie tylko woda, bo latem też mówimy o batonach energetycznych, o jakichś słodkich rzeczach też zimą, o gorącej herbacie, kawie mówimy w okresie zimowym, w tych chłodów, więc te osoby staramy się cały czas zaopatrzyć i pamiętajmy, że to są ludzie, to jest człowiek, który potrzebuje naszej pomocy, który często pogubił się w życiu i nie patrzmy na bezdomnego jak na osobę jakąś gorszą. Nie, to jest osoba, która jest przy mnie, która pogubiła się w życiu, która pragnie miłości, pragnie szacunku, ale przede wszystkim pragnie tego, żebyśmy na nią spojrzeli jak na człowieka, jak na normalnego, na każdego innego, który jest obok nas.
1: Tu zechwalimy, a swego nie znamy. Warto spędzić trochę czasu i prześledzić historię miasta i regionu, a idąc na spacer zwrócić uwagę na detale, na które na co dzień brakuje nam czasu. Jak mówi Łukasz Zaborowski z Radomskiego Towarzystwa Naukowego, warto zwrócić uwagę, jak wyglądają radomskie ulice i jak zostały zaprojektowane.
2: Myślę, że takim bardzo ciekawym jakby specyfiką historyczno-kulturową Radomia jest jego układ przestrzenny, urbanistyk. Ja bym na to zwrócił uwagę. Radom jest uznawany za tak zwany modelowy przykład rozwoju przestrzennego miast polskich, ponieważ na podstawie planu miasta, który cały czas jest, nie było tutaj żadnych takich rewolucji urbanistycznych, możemy prześledzić właśnie, w jaki sposób polskie miasta się rozwijały. No i to jest po prostu takie ciekawe, natomiast czy to jest fajne z wyglądu? No też bywa fajne z wyglądu, dlatego że pewne założenia urbanistyczne, które mamy w Radomiu, takie jak na przykład założenie ulicy Żeromskiej, tak, z wieżą Farnowosi, czy założenie ulicy Piłsudskiego, też konstrukcja taka osiowa, no to są rzeczy, które można powiedzieć są wyróżniające się, przynajmniej w naszej części kraju. Dlatego, że uważam, że urbanistyka Radomia powinna zostać doceniona tutaj pod tym względem i warto po prostu popatrzeć na Radom od strony takich uroków przestrzeni. Tego, jak jest zaprojektowany, albo jak się wyrodził, bo tutaj mamy zawsze, jeśli chodzi o rozwój przestrzenny, to pewną taką, powiedzmy, zespole. Tak, z jednej strony to jest to, co jest zaplanowane, z drugiej strony to, co mogło powstać spontanicznie. Przecież to na przykład, że przy ulicy Żeromskiego w dolnym odcinku, jak sobie zobaczymy, jaki mają kształt nieruchomości, czyli że one są takie bardzo długie, no to zobaczymy tam średniowieczne działki rolne. Więc nie wszystko jest zaplanowane i właśnie te rzeczy, które są niezaplanowane, też bywają ciekawe. No to jest urbanistyka, ale możemy też powiedzieć coś o architekturze Radomia, która ma pewne wyjątki. Dodatkowe cechy, detal architektoniczny, który jest bardzo dobrze zachowany w Radomiu, ze względu właśnie na to, że mamy to szczęście, że nie mieliśmy jakichś takich wielkich zniszczeń wojennych. No i to jest zupełnie unikatowa sprawa w Radomiu, to jest żeliwo. Żeliwo, czyli konstrukcje żeliwne. Mamy tutaj w naszym regionie Zagłębie Staropolskie, tak, to jest i czasy staropolskie, i XIX wiek. No teraz mówimy raczej o tej architekturze głównie XIX-wiecznej, więc ta bliskość Zagłębia Staropolskiego, które należało do guberni radomskiej, sprawia, że po prostu mamy w Radomiu wyjątkowo dużo konstrukcji żeliwnych. My na to jako radomianie czasami nie zwracamy uwagi, bo wydaje nam się, że to jest takie po prostu oczywiste i że tak jest wszędzie. Ale tak nie jest wszędzie. To, że w Radomiu mamy 200 klatek schodowych zrobionych właśnie o konstrukcji żeliwnej, 200, które już są zinwentaryzowane, a może mamy więcej, to jest wyjątkowe w skali kraju. W takich miastach, jak wielkich miastach, jak Warszawa czy Wrocław, no, które co prawda doświadczyły zniszczeń wojennych, tak, no, ale zasób jest zasobem. Tam jest po kilkadziesiąt takich konstrukcji zachowanych. W Radomiu 200. W Kielcach, odwołując się do naszego regionu, w Kielcach jest zaledwie kilkanaście. Więc to jest w Radomiu unikatowe. Klatki schodowe, no, które czasami teraz niestety są zamknięte i nie można ich zwiedzać, ale na zewnątrz są balkony. I to też jest, no toż właśnie żeliwne balkony, których w Radomiu mamy kilkaset, które posiadają różne wzory, jeśli chodzi o zdobienie, tak, to jest też jakby samo w sobie byłoby ciekawe stworzenie takiego katalogu wzorców. No i właśnie te balkony, tak, które są po prostu w Radomiu czymś wyjątkowym. Może kiedyś powstanie nawet taki szlak, na przykład szlak zwiedzania właśnie Radomia po balkonach, które no, nie zostaną zamknięte tak jak klatki schodowe, bo je widać z zewnątrz.
1: Chcą promować wiedzę o przyrodzie i turystykę lokalną. W Grójcu powstaje 10-letni plan zagospodarowania lasu i nowe programy edukacji leśnej. O szczegółach tego przedsięwzięcia opowiada Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
3: Nadleśnictwo Grójec będzie miało wkrótce nowy plan urządzania lasu. W tej chwili ten projekt planu będzie omawiany na specjalnej naradzie. W ramach konsultacji społecznych będzie można również składać uwagi i wnioski. I równocześnie z tym 10-letnim planem urządzania lasu opracowujemy plany dla edukacji leśnej. Niedawno spotkaliśmy się w Nadleśnictwie Grójec z partnerami w edukacji dla zrównoważonego rozwoju, bo edukacja leśna w lasach właśnie taki ma kierunek. Chcemy mówić o tym, że różne funkcje lasów trzeba realizować i że trzeba korzystać w sposób zrównoważony z zasobów leśnych. Spotkaliśmy się z przedstawicielami szkół, stacji sanitarno-epidemiologicznej w Grójcu, ośrodka szkolno-wychowawczego w Jurkach, strefy przyjaznego rozwoju, jak również z harcerzami z Chówca w Jaktorowie i rozmawialiśmy o tym, jak realizować tą edukację również w połączeniu z turystyką, z komunikacją, bo o tym nie należy zapominać, że te wszystkie zagadnienia się łączą. Nadleśnictwo Grójec jest o tyle specyficzne, że przeciętną ma powierzchnię, ale składa się z aż 759 kompleksów leśnych. To jest nietypowe, a 6 z nich tylko liczy ponad 500 hektarów. Więc te lasy są bardzo rozdrobnione, ale są bardzo piękne i mają kilkanaście rezerwatów przyrody. Bardzo dużo z nich chroni obszary wodno-błotne. Jest tam obszar nad Pilicą, również Zanocuj w lesie. Chcemy o tym mówić i to propagować. Rozmawialiśmy o tym, że dobrze by było na wzór Nadleśnictwa Kozienice mieć jakieś wspólne wydarzenie, gdzie społeczność lokalna mogłaby działać na rzecz lasów i realizować, rozmawiać przede wszystkim i spotkać się, żeby czy to podczas jakiegoś rajdu, czy wydarzenia plenerowego, pikniku, spotkać się, aby rozmawiać o lasach, o tym, jak możemy w zrównoważony sposób właśnie z nich korzystać. Dlatego na tym spotkaniu byli też przedstawiciele kół gospodyń wiejskich. I zgodziliśmy się co do tego, że by rozwijać tą zrównoważoną turystykę, będziemy chcieli opracować jakąś mapę pewnie całego nadleśnictwa ze względu na to rozdrobnienie kompleksów leśnych położonych wśród oczywiście sadów, bo to jest Grójec i okolice. Będziemy rozwijać ten kierunek opracowania mapy. Zaczniemy prawdopodobnie od obszaru Zanocuj w lesie, żeby propagować tą formę rekreacji przyjazną przyrodzie związaną z bushcraftem, ze spaniem w lesie po prostu takim bez szkody dla przyrody w hamaku na przykład lub niewielkim namiocie. Nie wszyscy się na to kiedyś w życiu zdecydowali, a warto spróbować. Oprócz tego będziemy chcieli integrować społeczność lokalną. Niedawno mieliśmy również spotkanie w Nadleśnictwie Grójec, już kolejne. Mówiliśmy o tym, jak powinien być zagospodarowany według leśników, a jak według społeczności lokalnej taki kompleks leśny Skuły Zachód. To jest kompleks leśny, gdzie ludzie chcieliby, żeby ta funkcja społeczna właśnie przeważała w tym lesie i widzą również wielkie znaczenie tego lasu dla ochrony przyrody. My również leśnicy to dostrzegamy, ale chcielibyśmy realizować pewne działania gospodarcze w trosce o to, aby ten las trwale cieszył nie tylko to pokolenie, ale i następne, żeby jednak odnowienie lasu też tam się odbywało i żeby lokalni mieszkańcy też mogli kupić drewno. Dlatego w szerokim gronie takie spotkanie z przedstawicielami strony społecznej w Nadleśnictwie Grójec się odbyło.
1: ma być bardziej ekologicznie. Miejska spółka Radpec planuje zbudowanie bloku kogeneracyjnego na alternatywne paliwa. Będzie to obiekt na terenie Ciepłowni Południe produkujący ciepło i prąd. Instalacja ma do tego wykorzystywać odpady z miasta, co pozwoli zredukować zużycie węgla, a także opłaty za emisję dwutlenku węgla. Dla mieszkańców blok oznacza także stabilność cen ciepła. Więcej o działaniu bloku, jak i o zapewnianych przez niego korzyściach, mówi Tomasz Nita, prezes spółki Radpec.
4: Inwestycja, która jest pierwszą też z szeregu inwestycji odchodzenia stopniowego od węgla, czyli wykonanie bloku kogeneracyjnego wykorzystującego paliwo alternatywne o mocy 18 MW cieplnej i mocy 5 MW elektrycznej. Czyli pierwszy raz w historii naszej firmy już nie będziemy musieli po tej inwestycji mówić, że jesteśmy ciepłownią zwykłą. Będziemy już elektrociepłownią, bo będziemy oprócz tego, że będziemy dostarczać ciepło dla Radomian, będziemy również dostarczać energię elektryczną. Na własne potrzeby zużywać ją część, ale też dostarczać dla mieszkańców Radomia również prąd wykorzystywany w życiu codziennym. Także ten blok kogeneracyjny będzie realizowany na Ciepłowni Południe. Tam jest przygotowany już teren. Cała inwestycja jest przygotowana, jeżeli chodzi o infrastrukturę dookoła. Tylko wybór wykonawców i możemy rozpocząć działania. Ten pierwszy krok to też jest krok do uzyskania statusu efektywnego systemu ciepłowniczego, który też jest w wymogach unijnych. Musimy takim systemem być, żeby móc później pozyskiwać też pieniądze na infrastrukturę sieciową, która oprócz tego, że jesteśmy posiadaczami źródeł ciepła, jesteśmy też posiadaczami 400 kilometrów rur, które stanowią system ciepłowniczy w naszym mieście. Dla zobrazowania dzisiaj sprawdzałem, ile to jest 400 kilometrów, to jakbyśmy tak rurę pociągnęli od Radomia, to byśmy dojechali do morza, za Gdańsk nawet. Więc generalnie tym wszystkim gospodarujemy i to wszystko też wymaga co jakiś czas modernizacji, rozwoju, a będzie to możliwe, jeżeli ten status efektywnego systemu ciepłowniczego uzyskamy. Żeby rozwinąć tutaj, co to znaczy paliwo alternatywne, bo na pewno jest to termin nie wszystkim znany. Tutaj możemy pochwalić się, że nie tylko będą to efekty dla naszego przedsiębiorstwa, dla ciepłowni, ale również efekt będzie odczuwalny też, jeżeli chodzi o gospodarkę komunalną, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami komunalnymi. To paliwo jest produkowane na bazie frakcji tych odpadów, które są zbierane w Radkomie, które już nie mogą podlegać recyklingowi, nie mogą podlegać jakiemukolwiek przetworzeniu, ale też według dzisiaj obowiązujących przepisów i w przyszłości obowiązujących przepisów nie mogą też być składowane. Z tej właśnie frakcji, z tej części, która nie może być zagospodarowana w żaden inny sposób, będzie wykonywane paliwo alternatywne, którego instalacje zresztą Radkom już posiada. W tej chwili Radkom jest gotowy do produkcji takiego paliwa, które my będziemy wykorzystywać do spalania i do produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej dla naszych mieszkańców. Będzie to instalacja, która będzie pracowała 11 miesięcy w roku, w tym momencie zapewniając ciepło, wodę w kranach. Czyli ciepłą wodę użytkową będziemy produkowali na bazie właśnie tego nowego paliwa. Już nie będzie to produkcja opierana o węgiel, czyli dzięki temu zredukujemy o 1/4 zużycie węgla i też zredukujemy częściowo opłaty za emisję dwutlenku węgla do atmosfery, które jak Państwo wiecie, no, często teraz dosyć pokaźny koszt stanowią dla naszego przedsiębiorstwa i też pokaźny koszt odzwierciedlony później w cenie ciepła. Projekt ten, bo mimo to, że wykorzystuje to właśnie paliwo, o którym mówię, jest bardzo ekologiczny. Ma oczyszczanie spalin, które będą powstawały w wyniku spalania paliwa, jest jeszcze bardziej rygorystyczny niż przy spalaniu węgla. Także ta instalacja nie tylko będzie wyposażona w kocioł, który będzie to paliwo spalał i turbinę, która będzie produkowała energię elektryczną, ale cały system oczyszczania spalin, który później wyłapie wszystkie niezbędne związki i powiem szczerze, że jest to bardziej rygorystyczne przepisami obwarowane unijnymi niż nawet te instalacje, które żeśmy do tej pory zrobili, gdzie paliwem jest węgiel. Jakie korzyści? Stabilne ceny dla mieszkańców. Ceny stabilne, jeżeli chodzi o ceny i ciepła, ale też stabilność cen, jeżeli chodzi o zagospodarowanie odpadów. Jest to jedyne paliwo, jeżeli chodzi o paliwo alternatywne, które miasto samo wytwarza. Samo je cały czas produkuje, codziennie wszyscy mieszkańcy, my tutaj siedzący, produkujemy to paliwo, więc mamy stabilność i wpływ na jego kształtowanie, na jego cenę i tak samo będziemy poprzez jego zagospodarowanie mogli mówić o stabilności kosztów związanych z utrzymaniem wysypiska i opłatami, które wiążą się ze składowaniem na wysypisku tych odpadów. Następnie ekologiczne ogrzewanie. To tak jak już powiedziałem wcześniej, redukcja zużycia węgla o 1/4, redukcja też szkodliwych substancji wynikających właśnie ze spalania węgla, które będziemy dostarczać do atmosfery. Zwiększenie niezależności energetycznej, ponieważ mamy to własne paliwo, możemy nim zarządzać, możemy w zależności od sytuacji naszej tu wewnętrznej zużywać go więcej lub mniej, natomiast nie musimy być tak jak do tej pory zależni od sytuacji międzynarodowej. Ostatni czynnik, pewnie też najważniejszy w ostatnim okresie, dużo się mówi o ochronie środowiska i to jest na pewno ważne. Oprócz odejścia od węgla, czyli od redukcji użycia paliw kopalnych w naszej ciepłowni, również ten efekt będzie widoczny w przyszłości, jeżeli chodzi właśnie o odpady. Według wytycznych unijnych do 2035 roku powinniśmy, jeżeli chodzi o odpady, 65% odpadów podlegać ma recyklingowi. 10% tylko i wyłącznie może być składowane na wysypisku. Także jest to bardzo mała część. 25% wynikające z tej różnicy musi być zagospodarowane w inny sposób niż odkładanie lub recykling. I to jest właśnie ta frakcja, którą my będziemy mogli zużytkować w produkcji energii elektrycznej. Więc nawet przepisy unijne, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami, no, wymagają od nas podjęcia próby zagospodarowania tej frakcji, a najlepszym zagospodarowaniem jest wykorzystanie jej do produkcji ciepła i energii. Nie jest to pomysł jakiś nowy, nowatorski. W tej chwili 500 już podobnych instalacji w całej Europie działa. Podobnych, dlatego że wykorzystują one może bardziej mniej przetworzoną frakcję niż my będziemy to wykorzystywać. Nie paliwo LDRF, a po prostu odpady. My już będziemy wykorzystywać nowoczesne paliwo powstałe na bazie śmieci. Tutaj w tych instalacjach, które są i w Polsce ich już 9, jest to Gdańsk, Kraków, Warszawa, Rzeszów, Bydgoszcz, Poznań, takie instalacje już ma, więc myślę, że Radom za te 4 lata dołączy do tych miast również, które będą wykorzystywały własne paliwo produkowane, ekologiczne paliwo. Na pewno będzie to instalacja dużo nowocześniejsza od tych wszystkich, o których tu mówimy, bo te instalacje już mają po 2-3 więcej lat, natomiast my będziemy bazować na najnowszych technologiach, które w tej chwili są dostępne, a cały czas rozwój w tej dziedzinie postępuje.
1: Każdy moment jest dobry na zmianę swojego trybu życia. Stowarzyszenie Biegiem Radom zachęca do aktywności fizycznej, na przykład do biegania. Do tego nie potrzeba wiele, wystarczą wygodne buty i dres. A jak powinny wyglądać pierwsze treningi? O tym Tadeusz Kraska, prezes Stowarzyszenia Biegiem Radom.
5: Parę rzeczy trzeba przestrzegać, takich podstawowych, to nic nowego, po prostu logika powinna podpowiadać, że nie można nic na siłę, bo forsowanie zbytniego szybkiego tempa lub dużego kilometrażu, czyli dużo objętości jednostek takich pierwszych treningowych, w prostej drodze prowadzą do kontuzji bądź do zniechęcenia, więc tu trzeba uważać na takie pułapki, takie grzechy młodości, takiego pierwszego szczęśliwego okresu, takiej radości, happy, no biegam, fajnie, już się dzieje, co tydzień szybciej, nie, no to się okazuje, że 3 tygodnie, 4, moje kolana wysiadają, z mojej nadwagi nic się nie dzieje, bo to nie działa to w ten sposób, że te kilogramy ubywają z każdym kilometrem, jeśli zakładamy, że motywacją główną to jest zrzucenie wagi, więc tu trzeba spokoju, pokory, cierpliwości, a efekty przyjdą z pewnością. I te endorfiny też się pojawią. One się nie pojawią tak szybko. Trzeba tą godzinkę niestety na tej trasie być, ale to wszystko jest przed takim początkującym biegaczem. Tylko mówię, zdrowy rozum i rozsądek i ubiór. Przede wszystkim nie należy się przegrzewać. To jest taki błąd, który ja widzę często właśnie początkujące osoby w takich kurtkach ocieplonych, kurczę, wychodzą, no to szkoda mi, no nie chcę zniechęcać i nie zwracam uwagi, bo mogę kogoś, że tak powiem, skrzywdzić, może ktoś się obrazić, ale warto. Ubieram się zawsze o stopień, że tak powiem, niżej niż gdybym się ubierał, gdybym wyszedł bez takiej aktywności fizycznej. Na cały ubiór należy zwracać uwagę, tylko oczywiście bez przesady. Zbytnie, jeśli chodzi o obuwie, to początkujący biegacze nie mogą sięgać po obuwie z najwyższych półek, bo to jest też taka pułapka. Buty nie biegają. Biegamy my, a buty są potrzebne i jest ważne. Kupujemy zawsze, oczywiście teraz w sklepach już w dzisiejszych czasach sprzedawcy są z reguły przeszkoleni, więc wiedzą, jak doradzić, jaki rodzaj obuwia. Więc tutaj jest ważne, że ono musi być nieco większe niż taki rozmiar, który nosimy codziennie, gdyż ta nasza nóżka w czasie biegu, ona się tam płaszczy, wydłuża, lekko puchnie, więc tutaj zawsze musi być bucik większy, ten palec powinien nam się z tyłu tam przypięcie zmieścić między naszą piętę a obcas tutaj, a buta, więc to, natomiast no, butów jest cała masa, więc tutaj do treningów takich początkujących to te średniej klasy, nazwałbym je tak zwane uniwersalne, czyli nie warto kupować butów jakichś startowych, bo one są bardzo leciutkie, przyjemne i tak dalej, ale nie do takich treningów crossowych, szczególnie zalecanych w początkowej fazie. Zresztą zawsze zalecanych, miękkie podłoże jest najzdrowsze, więc tutaj takie buciki uniwersalne są wystarczające. Poziom cenowy też, bo marki mamy przeróżne, ale to tak jak z każdym wyrobem, podobny poziom cenowy odpowiada podobnej klasie tego bucika. To jest poziom cenowy dla takich bucików, dla początkującego biegacza. A oczywiście ci, którzy biegają dłużej, no, to zawsze posiadamy kilka par obuwia, które ja stosuję taką zasadę, że obuwie, które troszkę ma już więcej przebiegu, to biorę na krótsze treningi i tak dalej, więc na ewentualne treningi na asfalcie biorę buty z lepszą amortyzacją, więc zawsze parę butów, te buty tak jak i my, również powinny odpoczywać. Zawsze po treningu tą wkładkę należy wyjąć, należy rozsznurować, żeby to obuwie oddychało. No nie należy prać w jakichś takich detergentach, pralkach i jeszcze w wyższych temperaturach, gdyż wtedy tracimy właściwości tego obuwia. A tak biegając w okresie jesienno-zimowym, to mamy też buciki odpowiednie dla takich warunków crossowych, nieco bardziej agresywne, czy wyrzeźbione, może żebyśmy unikali poślizgów, obuwie z odpowiednimi oczywiście podeszwami, więc to już jest taka półka wyższa, ale myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, średniej klasy uniwersalne obuwie w zupełności wystarcza. Nie warto się podniecać wszelkimi systemami amortyzacji i tak dalej, bo to nie ma sensu. Jedynie jeśli mamy stwierdzone, a warto sobie sprawdzić, jaką mamy stopę, czyli czy jesteśmy supinatorem, czy pronatorem, czy neutralną mamy nóżkę, no to warto wiedzieć, bo są obuwia, które są oczywiście też kształtowane dla odpowiednich stóp, ale myślę, że jeśli nie zauważamy i nie stwierdzamy, że posiadamy to płaskostopie, czy tam odwrotną sytuację, to te neutralne obuwie w zupełności wystarcza w tej początkowej fazie, a później to życie zweryfikuje, doświadczenie się szybko łapie od kolegów, internet jest pełny, zapchany reklamami i podpowiedziami na wielu forach, jak sobie dobierać obuwie.
6: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. Hitu w Radomiu na 96,9.

0: Wieczorem na imprezę do samochodu i na dobry wieczór. Tak miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
6: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: W tym domu nigdy nie zwalnia.
9: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem Cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
11: Reklama.
12: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.
13: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Są na dworcach, w pociągach, urzędach, a nawet kinach. W wielu miejscach w przestrzeni miejskiej można zobaczyć defibrylatory AED. W przypadku zatrzymania akcji serca to urządzenie może uratować życie. Trzeba jedynie stosować się do instrukcji. O tym, jak działają urządzenia, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Małgorzatą Kędzierską Abidi z radomskiej stacji pogotowia ratunkowego.
14: Na jakiej zasadzie działa to urządzenie?
15: Nie tylko to urządzenie skupia się na samym wyzwoleniu energii elektrycznej, ale także instruuje co do dalszego postępowania do czasu przybycia specjalistycznych służb medycznych.
14: Mamy takie sytuacje, że doszło do zatrzymania pracy serca, idziemy gdzieś przy ścianie, bo zazwyczaj tam są te urządzenia, bierzemy takie urządzenie. Jak to może pomóc temu człowiekowi, który właśnie ma problem, ma to zatrzymanie akcji serca?
15: Wiadomą rzeczą jest, że im wcześniej zostanie takie to urządzenie użyte, tym szanse na przeżycie takiego pacjenta wzrastają. Od czasu zatrzymania pracy serca, więc to jest niezwykle wielka rola świadków zdarzenia. Im wcześniej takie urządzenie zostanie użyte, tym też te szanse na przeżycie tego pacjenta wzrastają. Urządzenie to pozwala, czy też samo analizuje mechanizm pracy serca, w którym doszło do zatrzymania i decyduje o tym, czy to zastosowanie tej energii elektrycznej jest potrzebne, czy też nie.
14: Czy obsługa tego urządzenia jest skomplikowana?
15: Jest bardzo prosta, jest tak przewidziana, że każdy, kto będzie jej używać, nie będzie mieć najmniejszych problemów. Instrukcje są wydawane w języku polskim, więc przez każdego obywatela naszego kraju nie będzie stanowić to żadnego kłopotu zastosowanie takiego urządzenia.
14: Pani tutaj na potrzeby naszej rozmowy przygotowała taki treningowy defibrylator. Czy moglibyśmy go włączyć i zobaczyć, jak on, gdybyśmy mogli zrobić taki trening, to jakby to właśnie wyglądało? Powiedzmy, że jesteśmy w takiej sytuacji, bierzemy defibrylator ze ściany i co dalej?
15: No, trzeba otworzyć tą skrzyneczkę, w której się znajduje. Następnie, tak jak tutaj widać, są ponumerowane odpowiednie kolejno kroki, które trzeba podjąć. Pierwszym krokiem jest włączenie urządzenia.
11: Przyklej elektrody na odsłoniętą klatkę piersiową pacjenta.
15: I tak jak słyszymy,
11: podłącz wtyczkę elektrod obok migającego światła.
15: I tak jak słyszymy, urządzenie instruuje nas o tym, co mamy dalej zrobić. W zestawie znajdują się dwie elektrody.
11: Trwa analiza. Nie dotykaj pacjenta. Defibrylacja zalecana. Ładowanie. Odsuń wszystkich od poszkodowanego. Wykonaj defibrylację. Naciśnij pomarańczowy przycisk. Defibrylację wykonano. Przerwano. Rozpocznij resuscytację.
14: Tutaj jeszcze mamy elektrody. Te elektrody też są opisane, w jaki sposób należy je, w którym miejscu ciała mamy je przykleić. Tak.
15: Tak.
14: To jest ważne, żeby to było konkretne miejsce, tak?
15: Tak. Czyli oprócz tych instrukcji głosowych, tutaj mamy też instrukcję wzrokową. Są dwie elektrody, które należy przykleić w odpowiednim miejscu, to znaczy prawa okolica podobojczykowa i lewa okolica boku klatki piersiowej. Pamiętać też trzeba o zasadach bezpieczeństwa, czyli w trakcie defibrylacji nie może nikt dotykać się, ani sama osoba, która obsługuje to urządzenie, nie może dotykać się do osoby poszkodowanej, do tego pacjenta. Zadbać o to, żeby miejsce, w którym się znajduje osoba poszkodowana, było suche, nie było gdzieś w obecności w okolicach wody, tak żeby nie doszło do przypadkowego porażenia osób znajdujących się w okolicach. I w zasadzie tyle. I czekać na przybycie służb specjalistycznych, wykwalifikowanych.
13: Suczka Beza odwiedza małych pacjentów w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym. Lecznica kontynuuje program dogoterapii dla pacjentów z oddziałów dziecięcych. Kontakt ze specjalnie wyszkolonym psem ma zmniejszyć stres. Jak mówi Katarzyna Safin, dogoterapeutka, takie wizyty mogą przynieść ulgę pacjentom.
16: Ja zawsze mówię dzieciom, że podczas kontaktu z psem w naszym organizmie, w naszym mózgu wytwarza się ten sam hormon, który się wytwarza jak jemy czekoladę, więc to hormon szczęścia, prawda? Także no chyba nie ma lepszego skojarzenia dla dzieci, prawda? Więc dlatego terapia jak najbardziej ma pozytywny wpływ i na dochodzenie do zdrowia wśród takich dzieci, które są na oddziałach, ale też myślę, że sprzyja takiemu ogólnemu, takiej ogólnej poprawie samopoczucia. My robimy to od 7 lat już. Beza jest suczką rasy Golden Retriever, ma 8 lat. Jest najstarszym psem, który jest w moim stadzie, także powoli będzie się pewnie też kierowała już na emeryturę. Natomiast jest takim psem, który absolutnie nadaje się do wszelkiego rodzaju zajęć. Można z nią pojechać na zajęcia do każdej placówki. Czuję się, jak widzicie, wszędzie świetnie i mam nadzieję, że ci też da z siebie wszystko. Pewno na początku, jak już tam wejdziemy do tych dzieci, to pierwszym takim krokiem będzie poznanie zasad bezpiecznego kontaktu z psem, żeby to nie było tak, że te dzieci nagle dobiegną do tego psa, wszystkie będą się chciały z nimi witać, bo jednak oprócz tego, że bardzo na zajęciach dbam o komfort uczestników, to też bardzo, bardzo ważny jest dla mnie komfort psa, no żeby ten pies chciał drugi raz na te zajęcia tutaj przyjechać, więc na pewno poznają zasady bezpiecznego kontaktu z psem, na pewno będą miały jakieś zadania, podczas których ten pies będzie motywatorem do jej wykonania. No i na pewno będą mogły podejść, będą mogły pogłaskać, będą mogły bezpośrednio z tym samobcować.
13: Dogoterapia jest prowadzona we współpracy z Fundacją Dr. Clown. Naszym celem jest sprawienie, by na twarzach dzieci zagościł uśmiech, mówi Anna Suchoń-Jasik, przedstawiciel Fundacji w Radomiu.
17: Się bardzo cieszę, że teraz, od dzisiaj w Radomiu też te zajęcia zaistnieją. Bardzo jest mi miło, że Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu przyjął nasze zaproszenie i skorzysta z tego programu, bo to nie są jednorazowe, proszę Państwa, zajęcia. Te zajęcia będą tutaj cyklicznie się odbywały. Dwa razy w miesiącu będziemy na oddziałach szpitala tutaj w Radomiu i mam nadzieję, że jak już od tylu lat jest realizowana i w każdym roku dochodzą kolejne placówki medyczne i jeszcze więcej małych pacjentów korzysta z tej dogoterapii, więc jesteśmy bardzo szczęśliwi. łatwo, wiele szpitali odmawia. I ta dogoterapia mogłaby się odbywać w większej ilości jeszcze miejsc, ale nie każdy szpital ma taką gotowość i chęć. Więc jakby no, na pewno teraz jest już troszkę łatwiej, bo my te 6 lat już działamy, więc już można zobaczyć, jak to wygląda i my też bierzemy udział w różnych konferencjach na ten temat, żeby trochę przekonywać też ludzi do tego, że to jest jednak szpital to jest miejsce dla pieska, ale no, nie jest to jeszcze tak popularne i nie wszędzie to jest jeszcze dostępne dla nas. Tak, raczej myślę, że po pierwszych zajęciach już wszyscy ten entuzjazm łapią, bo widzą, że to jest naprawdę wspaniały rodzaj terapii. No my w Fundacji Dr. Clown od 24 lat prowadzimy terapię śmiechem i zabawą. Tutaj w szpitalu, w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu jesteśmy już od kilku dobrych lat. I jakby naszym celem jest właśnie minimalizowanie tego stresu, robienie wszystkiego, żeby te dzieciaki się uśmiechnęły, żeby miały takie pozytywne wspomnienie z tego szpitala. Jednak to nie jest takie miejsce przyjemne dla dzieci, jakby się też nasz personel nie starał, prawda? Bo na pewno oni też sprawiają, żeby jak najmilej tutaj te dzieci przeszły tą hospitalizację. Ale taka forma, czy terapia śmiechem, czy teraz dogoterapia, to wszystko ma sprawiać, jak już zresztą powiedział pan doktor, żeby obniżyć ten poziom stresu u dzieci. Myślę, że każdy, kto zobaczy, jak działa to na dzieci, my dzisiaj też państwo będą mogli to zobaczyć z nami, to myślę, że się przekonuje do tego, że to jest jak najbardziej miejsce dla pieska. Pieski są przygotowane do tego, to nie są pieski z ulicy. Pieski są, tak jak zresztą pani Kasia powiedziała, ma pieska 7 lat, on pracuje z dziećmi, on jest czyściutki, zadbany, przygotowany, wyszkolony do tego, żeby pracować z dziećmi. To są miłe, dobre, wyszkolone psy. My też dopilnowujemy wszystkich organizacyjnych, technicznych kwestii, one muszą mieć wszelkie badania, wszystko musi być jak należy, żeby ten piesek wkroczył do szpitala. To nie są pieski, pani nie jest tu w przypadku, tylko to są wyszkoleni ludzie, którzy mają wyszkolone psy i wchodzą do szpitali.
13: To trzecia tego typu placówka w Radomiu. Przy ulicy Różanej powstał dom usamodzielnienia dla dzieci. Placówka opiekuńczo-wychowawcza przeznaczona jest dla młodych, którzy są pozbawieni opieki rodzicielskiej. W tym miejscu nauczą się nawyków i umiejętności, które przydają się w dorosłym życiu, mówi Marta Michalska-Wilk, wiceprezydent Radomia.
18: Placówka opiekuńczo-wychowawcza, dom dla dzieci przy ulicy Różanej. To obok domu usamodzielnienia przy ulicy Wydmowej i przy ulicy Rywańskiej trzecie takie miejsce w naszym mieście. To będzie dom dla 14 dzieci. Dzieci, które z różnych powodów od siebie absolutnie niezależnych, nie mogą dorastać, rozwijać się, wychowywać w rodzinie, wśród swoich bliskich, przy swoich rodzicach. Z doświadczenia i z obserwacji wiemy, że taka forma opieki jest dużo lepsza, dlatego że dzieciaki dużo lepiej przystosowują się do mniejszego miejsca, utożsamiają się właśnie z tym miejscem. Nad ich nauką, nad ich rozwojem, nad tym przystosowaniem do dorosłego życia oczywiście będą czuwali wychowawcy. Ten dom jako miasto zakupiliśmy w 2021 roku, potem go wyremontowaliśmy. Cały koszt to blisko 1 900 000. Ten dom jest wyposażony w nowe meble, w sprzęt RTV, AGD, jest przystosowany do IPPOŚ i wymogów sanepidu, więc jestem przekonana o tym, że to będzie miejsce, w którym oni przede wszystkim będą się dobrze czuli, gdzie będą to miejsce traktowali jako swój dom, a wychodząc z tego domu będą przede wszystkim przystosowani do dorosłego życia i będą to miejsce bardzo dobrze wspominać i wyjdą stąd jako po prostu dobrzy ludzie. Więc ja bardzo dziękuję wszystkim, którzy w tym projekcie uczestniczyli, abyśmy dzisiaj mogli to miejsce otworzyć. Dziękuję panu prezydentowi, dziękuję panu wojewodzie, dziękuję radnym, bo każdy miał swoją cegiełkę przy stworzeniu tego miejsca. Oczywiście bardzo dziękuję pani dyrektor Drelewski, która będzie trzymała pieczę nad tym miejscem, jak nad pozostałymi na ulicy Wydmowej i ulicy Rymańskiej. My co najmniej chcemy jeszcze uruchomić dwie takie placówki po to, aby całkowicie dzieciaki wyprowadziły się z Dzierzkowskiej, dlatego że te mniejsze domy absolutnie inaczej spełniają swoją funkcję, więc na pewno przed nami kolejne tego typu inwestycje w Radomiu i tutaj razem wspólnie z panią dyrektor wiemy, jak bardzo to jest ważne, bo to jest bardzo duży problem, dlatego że nawet rotacja wychowawców na Dzierzkowskiej jest dużo większa i to też ma bardzo duży wpływ. Dzieciaki w takich mniejszych placówkach się przyzwyczajają i do wychowawców, i do siebie, i do pewnych zachowań i utożsamiają się z tym miejscem i przede wszystkim właśnie w takich miejscach o to chodzi. Dziękuję bardzo.
19: Ewa Drelewska, dyrektor Słonecznego Domu. W Taróżanej jest to miejsce dla dzieci, opieka całodobowa, 14 dzieciaków, od 10 roku życia do 25 zgodnie z ustawą, z tym, że akurat tu będą i młodsze, ponieważ trafiają tu rodzeństwa, więc będzie najmłodsze miało 9 lat, najstarsze w tej chwili mieszkające tutaj będzie miało 17. Mogą zostać do 25, jak się uczą. Dzieci będą pod opieką koordynatora, 6 wychowawców, psychologa i opiekuna. Będzie to opieka całodobowa, cały czas bez przerwy. No i cóż, dzieci się będą tutaj uczyć mieszkać w takim w miarę normalnym domu. Będą się uczyć gotować, sprzątać, dbać o swój dobytek. Mam nadzieję, że będą się tutaj czuć dobrze. Będą chodzić do szkół po całym Radomiu. To nie tak, że w jednej szkole, tylko nie przenosimy ich. Będą dzieci zaprowadzane, dowożone. Starsze będą same jeździły na kartę miejską. Tak jak w normalnym domu w zasadzie będziemy starali się zrobić aurę, żeby to pokazać im, że można wychować się w domu, gdzie są tradycje, gdzie są zasady, gdzie są granice wyznaczone między dziećmi, a dorosłymi i można fajnie swoją przyszłość zaplanować. W domu dziecka takim tradycyjnym, instytucjonalnym, takim dużym, jak to się mówi, molochu, nie da się tego zrobić. Tam są osoby współpomagające, jest sprzątaczka, jest konserwator, jest wszystko podane pod nos, jak to się mówi, tak, jest pobudka na zawołanie, jak w wojsku. Ja staram się, żeby nasze w Radomiu placówki opiekuńczo-wychowawcze miały raczej w formie takiej domowego ogniska, w formie rodzinnej, dlatego też dążymy tutaj razem z władzami do utworzenia jak największej ilości, jeżeli już trzeba, że tworzyć to właśnie domy takie 14-osobowe, 10-osobowe, w zależności od możliwości metrażowych danego domu i właśnie na zasadach takiego domowego miru. Nie, pierwszy dom utworzyłam w 2008 roku, był to dom usamodzielnienia, byłam wtedy pionierem w Radomiu. Bardzo się cieszę, że to się udało, bo przyniosło to naprawdę oczekiwane efekty. W tej chwili z tego domu wyszło kilkanaścioro dzieciaków, które mają normalne rodziny, mają normalny zawód, pokazują swoim dzieciom, że można normalnie mieszkać i nie wchodzić w styczność z prawem, łamać prawo, więc jest to jak najbardziej potrzebne i mądre posunięcie. Jest dom taki również na Rywańskiej w Kamienicy, w mieszkaniu połączonym dla 10 osób i mamy jeszcze tutaj w tym Naróżanej. No i liczę na to, że z Dzierzkowskiej też się wyprowadzimy do takiego domu.
13: Jestem przekonany, że ta grupa 14 młodych Radomian znajdzie tu dobrą opiekę, mówi Radosław Witkowski, prezydent miasta.
20: Przypominam sobie, jak 2 lata temu, 1 czerwca 2023 roku spotkaliśmy się w tym miejscu i snuliśmy wyobrażenie, jak ta placówka będzie wyglądała, jakie będzie pełniła funkcje, przede wszystkim jak pomoże nam w rozwoju naszych młodych Radomian. I wtedy też przyjęliśmy takie mocne zobowiązanie, że postaramy się jak najszybciej uruchomić tę placówkę i cieszę się, że to już jest trzecia taka placówka w Radomiu i dlatego w tym miejscu chciałbym także serdecznie podziękować pani prezydent Marcie Michalskiej-Wilk za takie osobiste zaangażowanie w rozwój tego miejsca i mam nadzieję, że wszyscy razem będziemy mogli korzystać też na tym, że grupa 14 młodych Radomian będzie dobrze zaopiekowana, przede wszystkim ta placówka będzie takim pierwszym momentem, pierwszym etapem w wdrażaniu się w dorosłe życie. Mam świadomość tego, o czym mówiła pani prezydent Michalska na początku, że dziś snując wizję rozwoju miasta nie możemy tracić z pola widzenia właśnie takich funkcji opiekuńczych w stosunku do młodych Radomian, bo oprócz wielkich projektów infrastrukturalnych musimy szczególnie zwracać uwagę właśnie na potrzeby młodych Radomian, takich, którzy są w trudniejszej sytuacji niż wynikałoby to z życia ich rówieśników. Tu musi wkraczać samorząd i cieszę się, że pieniądze samorządowe właśnie są są inwestowane w takie przedsięwzięcie jak ta placówka opiekuńcza przy ulicy Różanej. Kończąc swoją wypowiedź, pani dyrektor, bardzo serdecznie dziękuję. Naprawdę, pani dyrektor, ja obserwowałem pani zaangażowanie, może nie codziennie, bo tutaj oczywiście nie zabrzmiałoby to zbyt szczerze, naturalnie, a przede wszystkim prawdziwie, ale raz na jakiś czas mieliśmy okazję rozmawiać o tym i pani dyrektor gratuluję, ale przede wszystkim życzę także, żeby w tej pani pasji możliwości realizowania tych funkcji właśnie placówka przy ulicy Różanej była bardzo ważnym ogniwem i bardzo ważnym elementem. Naprawdę, bardzo serdecznie pani dyrektor.
0: Dziękuję za wyznanie.
13: Utworzenie placówki kosztowało prawie 2 miliony złotych. Najważniejsza jest zarówno profilaktyka, jak i styl życia. Lekarze kardiolodzy przypominają, że choroby serca nie dają żadnych wczesnych objawów. Zdaniem specjalistów pojawiają się one dopiero w momencie uszkodzenia serca, na przykład przy niewydolności tego organu. Ważne jest to, żeby zachować aktywność fizyczną, mówi Jarosław Kosior, kardiolog z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.
21: Tak naprawdę około 60% tego, w jaki sposób przebiega nasze życie, stanowią o tym nasze geny. I tego oczywiście nie możemy zmienić. Natomiast jest te 40%, na które mamy wpływ. I oczywiście możemy zapobiegać i spowalniać choroby serca, jak również proces w ogóle starzenia się. I tak naprawdę mamy kilka rzeczy, które każdy człowiek dbający i ceniący sobie swoje życie powinien zrobić. Pierwszą rzeczą jest to, że nie powinniśmy palić papierosów. To jest absolutnie fundamentalna rzecz. Drugą niezwykle ważną rzeczą, absolutnie fundamentalną, to jest ruch. Chciałbym podzielić tutaj w ogóle naszą populację na dwie grupy pacjentów. Takich, których nazwalibyśmy zdrowymi, czyli prewencję pierwotną i prewencję wtórną, czyli takich pacjentów, którzy już przebyli jakiś incydent sercowo-naczyniowy. I każda z tych grup odnosi niebagatelne korzyści z tego, że się rusza. Ile powinniśmy się w związku z tym średnio ruszać? Standardy zarówno kardiologiczne, jak i standardy innych towarzystw mówią, że ilość ruchu powinna wynosić około 150 minut w tygodniu. Najlepiej ruszać się oczywiście codziennie. Masa ciała, czyli dieta. I tutaj na przykład Towarzystwo Diabetologiczne pacjentom z nadwagą mówi: przynajmniej obniżcie poziom masy ciała o 7% i starajcie się to później utrzymać. Kolejnym niezwykle ważnym aspektem w ogóle stanu zdrowia to jest sen. On nie jest do końca umieszczony w standardach ani kardiologicznych, ani diabetologicznych. Natomiast bardzo jest ważna higiena snu, dlatego że noc to jest ten moment, kiedy organizm musi posprzątać wszystko, co się nagromadziło złego w organizmie. To jest niezwykle ważne, żeby poza odpowiednią długością snu, ten sen był dobrej jakości. I jednym z elementem dającym dobrą jakość snu dla organizmu jest spanie w zupełnie ciemnym pomieszczeniu. Takim absolutnie ciemnym. Niezwykle ważne jest w ramach profilaktyki chorób kardiologicznych ciśnienie tętnicze. Ono musi być prawidłowe. Oczywiście te elementy, o których wspomniałem, czyli dieta może nie, ale przede wszystkim ruch trochę pozwala regulować nam ciśnienie. Ale my musimy po prostu bardzo starannie ten parametr monitorować. Jest to bardzo łatwe. Tu mówiliśmy o takich chorobach w ogóle cywilizacyjnych, tak? Czyli nadciśnienie, cukrzyca, coś, co nazywamy zespołem metabolicznym, co wiąże się bezpośrednio właśnie z tą otyłością. Ale przecież choroby układu krążenia to nie tylko choroby miażdżycowe, ale również epidemia niewydolności serca. Mamy tutaj dwie podstawowe typy niewydolności serca. To jest niewydolność serca z obniżoną tak zwaną frakcją wyrzutową, czyli sytuacja, w której komora wyrzuca za małą ilość krwi procentowo z tego, co ma w sobie. I drugi rodzaj niewydolności to jest zachowaną frakcją wyrzutową, kiedy ten procent wyrzucanej krwi jest relatywnie duży, ale jest nieadekwatny ten przyrost rzutu w czasie wysiłku. I w ostatnich latach obserwujemy bardzo duży postęp w zakresie farmakoterapii niewydolności serca z niską frakcją wyrzutową. Generalnie jedyną chorobą, która daje bóle w klatce piersiowej, to jest choroba niedokrwienna serca. W momencie, kiedy mamy niedokrwienie, jest wyzwalany ból. W typowej chorobie wieńcowej ból ma charakter wysiłkowy. Ten ból jest bólem, my w medycynie nazywamy typu trzewnego, w związku z tym on nie jest ostro scharakteryzowany. Może to być gniecenie, może to być pieczenie, może to być ściskanie, rozpieranie w klatce piersiowej. Ten ból ma również inne cechy. Promieniuje nieraz do gardła, do lewej ręki, w okolicę międzyłopatkową. I jest to typowy objaw choroby przewlekłej, stabilnej choroby wieńcowej, czyli choroby, która jest wywołana zwężeniem w tętnicy wieńcowej. I to jest jak gdyby jeden wzorzec przebiegu choroby niedokrwiennej serca. Drugi wzorzec to jest ostry zawał serca. Dotyczy to pacjentów, którzy dotychczas często byli absolutnie zdrowi. I pojawia się nagły ból, który ma te cechy, które wymieniłem. Ja je przypomnę, czyli może to być ściskanie, rozpieranie, dławienie. Może też być w przypadku często zawałów ściany dolnej serca ból zlokalizowany w nadbrzuszu. Często tym dolegliwościom bólowym, które są intensywne, towarzyszą objawy tak zwane wegetatywne, czyli nagłe pocenie się. Ci pacjenci przyjeżdżają i mówią: panie doktorze, wstałem i nagle oblałem się zimnym potem. I również to charakterystyczne promieniowanie do ręki, do gardła, w okolicę międzyłopatkową. I jeżeli występuje nagle o sporej intensywności, należy wezwać po prostu karetkę. I to są objawy typowe dla choroby niedokrwiennej serca. Zupełnie inaczej wyglądają objawy niewydolności serca. Tutaj głównym objawem jest łatwe męczenie się. Czyli pacjent mówi: panie doktorze, ja nie mogę wejść na trzecie piętro. Muszę się co piętro zatrzymywać. I teraz w którym momencie trochę winy spada na pacjenta? Mianowicie jak on kilka lat temu wchodził na to trzecie swoje piętro bez problemu, to pierwszym objawem jest to, że musi się zatrzymać na drugim. A często problemem jest to, że on przychodzi, jak już się zatrzymuje co pół piętra. Czyli jeżeli państwo zauważycie, że nagle spada wasza wydolność wysiłkowa, macie duszność, musicie na przykład w nocy wstać i chwilę poddychać, żeby zlikwidować tą duszność, to są to sygnały alarmowe, że trzeba się na spokojnie zgłosić do swojego lekarza i te wszystkie objawy przedyskutować. Takie duże badania obserwacyjne pokazują, że pacjent, który ma absolutnie prawidłowe EKG, najczęściej nie ma niewydolności serca. Ale oczywiście to jest to badanie typowo przesiewowe. Jeżeli chodzi o wykrywanie niewydolności serca, mamy możliwości badania laboratoryjnego, to jest oznaczenie peptydu natriuretycznego. I teraz jeżeli ten parametr jest podwyższony, to wskazuje na to, że duszność ma pochodzenie sercowego. Drugim badaniem, które już jest badaniem obrazowym, to jest oczywiście echokardiografia, echo serca, które pokazuje, jaka jest frakcja wyrzutowa, jakie są ściany serca, czy nie ma wady zastawkowej, czy nie ma innych problemów w strukturze serca, które mogą powodować te objawy. I teraz właśnie to badanie laboratoryjne jest takie o tyle dobre, że też jest można je traktować jako badanie przesiewowe, natomiast badanie obrazowe jest już badaniem, które pokazuje nam nie tylko, czy jest niewydolność serca, ale mniej więcej określa nam również przyczynę tej niewydolności serca, tak żeby można dalej ukierunkować dalsze badania.
12: Nowy Dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom, Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
0: Autopromocja.
1: Śpisz?
22: A, co się dzieje?
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
23: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
1: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
24: To ty się jeszcze nie obudzili.
25: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
24: Ludzkie pojęcie,
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
23: Codziennie od 6 rano we voxfm.
24: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
26: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
27: Jak sobota to?
28: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone 1,49.

0: TVP VOD.
1: Trwa rekrutacja uzupełniająca na bezpłatne studia stacjonarne oraz na studia niestacjonarne. Dołącz do grona studentów Uniwersytetu Radomskiego. Zapisy do 20 września. Dostępne kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Blisko centrum, blisko znajomych, blisko tego, co kochasz. Dom na Mariackiej 4 to gotowe, nowoczesne mieszkania, duże balkony i prywatne ogródki, a także wyjątkowe penthouse'y z przestronnymi tarasami i panoramą miasta. Czekają na Ciebie zielone ogrody, strefa fitness, klub malucha i przestrzeń rekreacyjna dla całej rodziny. Dom na Mariackiej 4. Tu znajdziesz swoje miejsce. Zadzwoń 600 620 202. Voyas Development.
4: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
5: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na Twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama.
11: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
12: Anna Wadowska, zapraszam. Dawanie pieniędzy bezdomnym lub kupowanie im jedzenia nie rozwiąże ich problemów. Streetworkerzy radomskiej Caritas apelują do mieszkańców miasta, by pomogli im w ich pracy i namówili do zmiany życia. Co zatem zrobić, jeżeli spotkamy osobę bezdomną? Mówi Hubert Kaczmarczyk, streetworker Caritas diecezji radomskiej.
13: Przekazywanie pieniędzy nawet w formie takiej bezpośredniej, czyli w formie, nie wiem, banknotu, monet albo przejście do sklepu i zakup żywności dla osoby w kryzysie bezdomności, no to jest to samo. To znaczy, to jest jasny sygnał, że stan bez stałego schronienia, przechodzenie z miejsca na miejsce, uciekanie przed służbami, przed streetworkerami ma sens, ponieważ zawsze znajdują się osoby, na których żebranie zadziała. Oczywiście odruch serca jest bardzo ważny. Najlepszym odruchem serca jest też przemyślany odruch serca, co znaczy, że aby pomóc, warto sprawdzić na komórce numer do Caritasu, do MOPS-u. Przypomnę, że jedno z naszych schronisk to jest Zagłoby 3. Warto tam zadzwonić. My też rozdajemy osobom, które spotykamy, no nie tylko osoby naszych, nie tylko naszym podopiecznym, ale też przekazujemy w sklepach, w miejscach, gdzie w pobliżu, wiemy, że osoby pracują na przykład w pobliżu takiego pustostanu, w którym są osoby, przebywają tam po prostu osoby, więc kontakt do telefonu jest. Mieliśmy kilka właśnie takich telefonów polecających, żeby przyjechać i pomóc. To działa, więc pierwszym odruchem serca powinny, najlepiej jeśli będzie telefon do specjalistów, do nas, bo zajmujemy się, program streetworkingu w Radomiu trwa ponad 14 lat, więc rok w rok oczywiście w różnych składach, ale no mamy zaplecze, żeby przekazać żywność, udostępnić łaźnie, udostępnić noclegownię, jeśli ktoś nie chce ze swoich wewnętrznych

0: powodów spędzić czasu w schronisku na Słowackiego 188. Mamy możliwości i mamy też czas przede wszystkim, bo podarować pieniądze bez chęci pomocy, troszeczkę spychanie siebie odpowiedzialności, gdzie jeśli chcemy pomóc, to podarowanie pieniędzy nie zawsze, nawet wychowawczo, nie jest najlepszym pomysłem. Ważna jest uwaga, ważny jest czas, wysłuchanie oraz pomysły na to przede wszystkim, jak wyjść z tego kryzysu bezdomności. Odwiedzamy pustostany, znajdujemy też nowe. Trzeba przypomnieć, że Radom to jednak jest 180 tysięcy mieszkańców. To jest też jakiś areał, gdzie tych budynków jest sporo, zaniedbanych. Jesteśmy tutaj na Starym Rynku, gdzie tych pustostanów jest ponad 3-4, plus są też sytuacje, gdzie ktoś mieszka po prostu w aucie, czy w dobrze schowanym miejscu wśród krzewów i drzew. No i tych miejsc odkrywamy coraz więcej. No niestety podczas kontaktu z innymi organizacjami, które prowadzą streetworking w Polsce, okazuje się, że osób w kryzysie bezdomności jest coraz więcej. Chodzimy po mieście, poszukujemy ich, odwiedzamy tych, którzy są w stałych miejscach. Wiadomo, że no, choroba alkoholowa, w której nie wszyscy oczywiście, ale jakaś część osób w kryzysie bezdomności jest, to jest sytuacja, która bardzo trudno przemóc. Bardzo trudno się przez chorobę alkoholową, alkoholizm dostać na leczenie, bo zanim osoba się wyzeruje, czyli przestanie mieć promile we krwi, to może minąć czas, a sytuacja się nie poprawia. Czy można powiedzieć, że to jest wybór? Raczej jako streetworkerzy i też cały Caritas diecezji radomskiej, głównym przyczyną jest splot niefortunnych wydarzeń, trauma, śmierć w rodzinie, to jest bardzo częsty powód, tendencje takie psychologiczne, czyli wewnętrzne, nieudana próba poradzenia sobie z tą traumą, na przykład oczywiście alkohol, tak, wejście w uzależnienie, czy no, sytuacja taka społeczna, odłączenie od rodziny, które jest progresywne. Część z naszych podopiecznych ma stały kontakt z rodzinami, ale są decyzje, które podejmowali na przestrzeni lat i my staramy się, żeby te decyzje były lepsze dla nich, ale też żeby oni decydowali, żeby oni mieli znów siłę decydować, bo wejście w kryzys bezdomności oznacza troszeczkę poddanie się pod sytuację, a wejść w kryzys bezdomności, czyli stracić mieszkanie, zwłaszcza przy dzisiejszych rosnących rachunkach, to nie jest wysiłek. Natomiast odzyskać ponownie swoje życie w społeczeństwie, w relacjach, w rodzinie i w zdrowiu, to jest naprawdę ogromny wysiłek. I poproszenie o pomoc też jest wyzwaniem.
1: W czasie II wojny światowej pełnił funkcję Domu Kultury dla Niemców. Następnie mieściły się w nim dwa kina studyjne. Budynek Resursy Obywatelskiej wybudowano około 170 lat temu. Przez cały ten czas pełnił wiele funkcji. O nich mówi radomski regionalista Paweł Puton.
2: Budynek Resursy też jest na pewno bardzo ciekawym obiektem, zarówno pod względem architektonicznym, jako obiekt budowlany, zabytek, ale też dziejów tego miejsca, co tu przez lata miało miejsce, siedzibę, co tu się działo i tak dalej. No może zaczniemy od tych wartości materialnych. Sam obiekt wzniesiony został w połowie XIX wieku, dokładnie 1851-52, to są lata, kiedy wybudowano gmach Resursy. Jej projektantem był Ludwik Radziszewski, taki też architekt działający w mieście, między innymi też twórca tego pałacyku dawnego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, czyli tego budynku przy fontannach na Placu Konstytucji 3 Maja. Ale na pewno budynek Resursy jest chyba najbardziej charakterystyczny w naszym mieście, ponieważ jego układ wywodzący się z tego, że wzniesiony został na takim rozwidleniu, na rozjeździe, powoduje, że tak jakby budynek rozsiadł się swymi ramionami, jak taki jakiś zajazd przydrożny, czy nie wiem jak to nazwać, taka karczma. Front i dwa skrzydła boczne, które znajdują się wzdłuż ulic rozchodzących się na Warszawę i na Kozienicę. czyli dzisiejsze ulice Malczewskiego i tutaj Struga z tej strony. No i oczywiście ten charakterystyczny front z tympanonem, takim trójkątnym szczytem, gdzie znajdziemy płaskorzeźbę Caritas, czyli taka personifikacja dobroczynności. No a na szczycie oczywiście trzy rzeźby Mus, Clio, Melpomene i Euterpe. Można powiedzieć, że cały czas jakby oddają charakter tego, co się dzieje w budynku, czyli tego, że on służy kulturze, sztuce, że też historia tutaj ma mocne zakorzenienie. No i oczywiście całego takiego, myślę, że bardzo specyficznego charakteru nadaje temu miejscu też rosnący przed budynkiem Dąb Wolności, już stuletnie drzewo, według mnie najokazalsze, najładniejsze w mieście, pomnikowe, przypominające właśnie odzyskanie przed 100 laty przez Radom Niepodległości. Oczywiście pierwotne wnętrze, resursy wyglądało no, zupełnie inaczej. No, budynek ma już 150 lat, przez ten okres przechodził liczne przebudowy, modernizacje. Warto pamiętać, że na początku ta duża sala, dzisiejsza sala widowiskowa, posiadała takie żeliwne jakby balkony, takie antresole podtrzymywane przez rzeźbione też właśnie w żeliwie kolumienki. No i oczywiście w tych budynkach wzdłuż ulic zaplecze gospodarcze pozwalające organizować tutaj różne imprezy. A warto nadmienić, że pierwotna funkcja właśnie resursy była związana z tym, że zakłady opiekuńcze, w zasadzie Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych Powiatu Radomskiego wzniosła ten budynek w tym celu, aby dochody tutaj osiągane mogły służyć podtrzymywaniu działalności szpitala Świętego Kazimierza, ponieważ tuż za resursą mieścił się właśnie ten szpital i ta działka pierwotnie właśnie należała do tego obiektu. Wzniesiono resursy po to, aby można było ten szpital utrzymywać, zapewniać mu dochody. Stąd też zagościła tu właśnie Resursa Obywatelska, czyli taka instytucja, taki klub miejski, który swymi korzeniami sięga jeszcze lat 20. XIX wieku, a tu w budynku Resursy, można powiedzieć, działa od 150 lat, z przerwami oczywiście na różne inne wydarzenia, o których za chwilę. Także taka funkcja takiej pierwszej, największej sali pozwalającej organizować różne bale charytatywne i inne wydarzenia tego typu, no właśnie tu się mieściła i z tego Resursa słynęła. Warto dodać też, że w okresie międzywojennym, w latach, na początku lat 20. XX wieku, to właśnie w Resursie utworzono pierwszą taką stałą salę teatralną, Teatr Rozmaitości miał tu swą siedzibę. Z kolei po wojnie Triumfy świeciły film. Tutaj znajdowało się kino, a nawet dwa kina, kino Przyjaźń i kino Pokolenie. Myślę, że znane przez wielu starszych mieszkańców miasta, działały przez praktycznie cały okres PRL. I później po latach też ta funkcja wróciła w ramach działalności już Resursy Obywatelskiej, ale oczywiście ta sala kinowa jest dzisiaj tą mniejszą salą tak naprawdę, salą kameralną, a ta główna widowiskowa służy przede wszystkim przeprowadzaniu różnych koncertów czy innych większych wydarzeń. Oczywiście okres II wojny światowej też w jakiś sposób odcisnął swe piętno na budynku Resursy. W tym czasie Niemcy urządzili tutaj taki swój niemiecki dom kultury, tak zwany Deutsches Haus, czyli instytucję mającą zapewnić rozrywkę, ale tylko Niemcom, Nur für Deutsche. Jeden z ciekawszych elementów historii to na pewno też zamach na Resursę, znany m.in. z dokumentu filmowego, który powstał już w Resursie Obywatelskiej. Był to 1943 rok. Tak naprawdę do dziś okoliczności tego zamachu nie są do końca wyjaśnione. Przez wiele lat na bocznej ścianie znajdowała się taka tablica upamiętniająca to wydarzenie, ale ostatnio w związku z tym, że no jej treść była taka dość mocno przesiąknięta duchem socjalizmu, czy może wręcz komunizmu, bym powiedział, no została zdjęta po prostu.
1: Studenci będą mogli wykorzystać wiedzę w praktyce i poznać koszarowe życie z bliska. 6. Mazowiecka Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej podpisała umowę o współpracy z jedną ze szkół wyższych w Radomiu. Zakłada ona między innymi promocję służby wojskowej. Jak mówi profesor Milena Matuszewska-Birkowska, rektor uczelni, studenci skorzystają ze współpracy.
3: Zarówno bezpieczeństwa wewnętrznego, kryminologii, ale także innych kierunków, które mogą wiele się nauczyć. Myślę, że i studenci z administracji, i studenci zarządzania – ale także studenci na przykład pedagogiki mogą również wynieść cenne informacje, a także wiedzę dzięki temu porozumieniu.
1: Jak mówi podpułkownik Witold Bubak, dowódca 6. Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, studenci będą mogli zobaczyć, czym zajmują się wojskowi na co dzień.
4: Uczelnia, teoria, my, praktyka. Strzelanie, taktyka, medycyna pola walki.
1: Podobna umowa została zawarta między innymi z Uniwersytetem Radomskim. Nie trzeba jechać daleko, by móc odpocząć i zobaczyć kawałek historii naszego regionu. W Chlewiskach koło Szydłowca można zobaczyć zachowaną do naszych czasów hutę żelaza z XIX wieku. Piec opalany był węglem drzewnym. Do dzisiaj zachowały się części urządzeń z tego okresu, mówi Łukasz Zaborowski z Radomskiego Towarzystwa Naukowego.
5: Mnie zawsze ciągnie w stronę właśnie Zagłębia Staropolskiego, bo to jest taka specyfika naszego regionu, że tutaj się zaczynają tereny wyżynne i właśnie tutaj mamy te zasoby złoża rud żelaza, ale też mamy różne zasoby skalne, typu piaskowiec szydłowiecki czy wapienie na Przedgórzu Jurzeckim. W nich tkwiące z kolei krzemienie, więc to jest taka specyfika regionu. Mamy to budownictwo takie gospodarcze, stare, tradycyjne budownictwo kamienne. No, często nie zwracamy na to uwagi, ale mamy to w regionie, to warto patrzeć, jak się na przykład jest po jakichś wsiach, żeby to dostrzec. No i właśnie Zagłębie Staropolskie. Ja na przykład polecam hutę w Chlewiskach. Huta w Chlewiskach, huta z końca XIX wieku. Ostatnia w Europie huta, która działała na węgiel drzewny, aż do roku 1940. To, że działała na węgiel drewny, to nie znaczy, że była jakaś taka zacofana, bo ciekawostką jest to, że węgiel drewny jest lepszym paliwem hutniczym niż koks na przykład, dlatego, że daje mniej zanieczyszczeń. I na przykład ta właśnie huta w Chlewiskach, prowadzona przez spółkę Eliwor, była znana z tego, że ona dostarczała stal narzędziową, czyli taką, która musi być najczystsza. Tak, no i tam to jest unikat w ogóle, bo to jest zachowana w zasadzie bez żadnych zmian, po prostu XIX-wieczna huta żelaza, tak jak została zbudowana tam pod koniec XIX wieku. Unikatowym też urządzeniem jest tak zwany gichtociąg wodny. Gichtociąg to jest urządzenie, które służy wciąganiu tych surowców, które się wrzuca do wielkiego pieca, no, na górę, żeby je tam właśnie od góry wrzucić, tego wsadu do wielkiego pieca. To jest gichtociąg wodny, który polega na takiej przeciwwadze, że są tam takie dwie jakby ogromne wanny. W jednej jedzie ta surówka czy inne tam surowce, topniki, a do drugiej nalewa się wody. No i taka przeciwwaga jest, że to jedno drugie wciąga. Nie? Dlatego jest gichtociąg wodny. I to urządzenie też jest tam zachowane w takiej wieży gichtociągowej. No to to są Chlewiska na przykład, tak? Z tą hutą, ale też no, tuż za Chlewiskami zaczyna się Garb Gielniowski, czyli właśnie to wzniesienie, zresztą widoczne z Radomia, takie dość duże wzniesienie tutaj, 100 metrów wysokości takiego uskoku tektonicznego. No i właśnie na tym Garbie Gielniowskim było wydobywane rudy żelaza. I kiedy sobie chodzimy po tych lasach Garbu Gielniowskiego, to spotykamy w bardzo wielu miejscach tak zwane doły rudne. Doły rudne, wbrew nazwie, wyglądają jak takie torty. To jest takie torciki, powiedzmy takie wzniesienia w kształcie tortu, wysokości powiedzmy tam 2 metry, szerokości średnicy no, kilku czy 10 metrów, a po środku tego jest dziurka, taki tort z dziurką. I to są te tak zwane doły rudne, czyli pozostałości właśnie wydobycia rud żelaza. Tych dołów rudnych na Garbie Gielniowskim są setki. Garb Gielniowski jest po prostu zryty dosłownie tymi kopalniami, dawnymi kopalniami rud żelaza. Ciekawostką jest też to, że Garb Gielniowski, który jest zasadniczo środowiskiem dość ubogim, jeśli chodzi o przyrodę, znaczy ubogim, jeśli chodzi o podłoże przyrodnicze, ponieważ no, to jest na skalę, tak? To tam są te piaskowce czy bułowce, więc to podłoże jest ubogie, tam są gleby takie typu górskiego, natomiast one są, jakby to górnictwo było na tyle intensywne na Garbie Gielniowskim, że one zostały wtórnie wzbogacone, te gleby, przez po prostu to, że taką skałę płoną, którą gdzieś tam wykopano z podziemi, to ją wyrzucano właśnie na zewnątrz i to środowisko jest na tyle bogate, że tam zmienił się jakby skład gatunkowy. To nie są gatunki, które zaciągnął człowiek, tylko gatunki miejscowe, ale jest większy udział właśnie czy buka, czy jodły, czy takich gatunków, które wymagają trochę lepszych gleb. To jest badane w ogóle przez geobotaników i jest taki fenomen trochę Garbu Gielniowskiego właśnie, że tamten wpływ górnictwa na właśnie ten środowisko garbu Lirnowskiego był niejako pozytywny, ponieważ on się przyczynił do zwiększenia różnorodności biologicznej, przyrodniczej, a z drugiej strony nie sprawił jakiejś synantropizacji, tak? Czyli to nie są gatunki, które tam człowiek zawlókł, tylko po prostu wzbogacił jakby miejscową przyrodę. Bo mamy też tam lasy już na garbie Gielniowskim, czy zresztą w Puszczy Kozienickiej też, co ciekawe, mamy lasy typu podgórskiego, takie wyżynne lasy właśnie, gdzie jest jodła, bóg, drzewa, które tutaj przez nasz region przebiega granica zasięgu, kontynentalnego zasięgu, tak, jodły czy buka.
1: W dzisiejszym magazynie przypominamy pierwszego Polaka, który został zgłoszony do pokojowej Nagrody Nobla. Chodzi o pochodzącego z Radomia Jana Bogumiła Blocha. Przedsiębiorca był zaangażowany w budowę linii kolejowej wiodącej przez Radom. Jego sylwetkę przedstawi historyk Adam Duszyk.
6: Gdybym miał wskazać 5 najwybitniejszych Radomian spośród wszystkich obywateli naszego miasta na przestrzeni dziejów, jacy się w tym mieście urodzili, mieszkali, chodzili tutaj do szkół czy pracowali, to w tej piątce, a nawet trójce umieściłbym Jana Bogumiła Blocha. Była to postać wybitna, jest to postać dzisiaj całkowicie zapomniana. Radomianie nie zdają sobie sprawy z tego, że tak wybitna postać mieszkała w naszym mieście. Jest to postać związana z narodzinami nowej formacji ekonomiczno-społecznej, jaką był kapitalizm w Polsce. Formacji, która rodziła się u nas w powijakach, ponieważ tak naprawdę w tej części Europy na wschód od Łaby tego kapitalizmu, prawdziwego kapitalizmu nigdy nie było, bo prawdziwy kapitalizm, jak sama nazwa wskazuje, powinien opierać się na wielkim kapitale, a wielki kapitał rodził się w tych państwach, które posiadały ogromne kolonie. Te kolonie dawały ogromne rynki zbytu, właściwie darmową siłę roboczą i bardzo tanie surowce. Dzięki temu te wielkie kraje Europy Zachodniej mogły się rozwijać. No, Europa Wschodnia zajmowała się głównie produkcją zboża. Byliśmy krajem feudalnym, rolniczym. My z epoki feudalizmu na ziemiach polskich wychodzimy dopiero w roku 1864 po powstaniu styczniowym, kiedy car Aleksander II uwłaszczył polskich chłopów. Jednak pierwsi kapitaliści pojawiali się na naszych ziemiach. Zaliczamy do nich chociażby Leopolda Kronenberga, którego znają wszyscy, jest znany z podręczników historii, natomiast drugi po Kronenbergu to był Jan Bogumił Bloch z Radomia, którego kompletnie nie znamy i tę postać chciałbym dzisiaj Państwu przybliżyć. Jan Bogumił Bloch albo Johann Gottlieb Bloch urodził się w Radomiu 24 czerwca 1836 roku w kamienicy Starościńskiej przy ulicy Grodzkiej 76. To jest pięknie odremontowana kamienica, ta, która znajduje się za kościołem Farnym. Ja żal, że nie ma tam żadnej tablicy pamiątkowej, która by o tym przypominała. Jan Bloch pochodził z rodziny żydowskiej, średnio zamożnej. Jego ojciec Szulim Bloch pochodził z Leszna. Z Leszna ta rodzina wyprowadziła się w roku 1824, przeprowadziła się do Gostynina. Nie wiemy dokładnie, kiedy przyjechali do Radomia, natomiast wiemy z akt Archiwum Państwowego w Radomiu, że już w roku 1829 władze miejskie miasta Radomia wydzierżawiły kamienicę starościńską, która znajdowała się wtedy w opłakanym stanie i wymagała gruntownego remontu Szulimowi Blochowi, który w tej kamienicy po wyremontowaniu jej założył warsztat tkacki z bardzo nowoczesną farbiarnią. Tam był produkowany też barchan, tam też dekatyzowano tkaniny. Zakład na początku bardzo dobrze się rozwijał. Już po 3 latach zatrudniał 4 czeladników. Był wyposażony w bardzo nowoczesne, jak na tamte czasy, maszyny. Jednak po kilku latach ten zakład zaczął upadać, nastąpił regres gospodarczy, nie wiem z jakich przyczyn, rodzina Blocha popadła w długi. No i Jan Bogumił Bloch po ukończeniu szkoły powszechnej w Radomiu w wieku 14 lat postanowił wyjechać do Warszawy. Był to rok 1850. I tam zatrudnił się jako pomocnik w domu bankowym Szymona Teplica. Tam zaczynał swoją karierę. Nie wiemy z jakich powodów w 1851 roku przeszedł z judaizmu na kalwinizm. Zresztą to nie była jedyna zmiana wyznania w jego życiu, ponieważ 5 lat później, w 1956 roku, przechodzi z kolei z kalwinizmu na wyznanie rzymskokatolickie. Też nie do końca wiemy, czym było to powodowane. No, ten młody, zdolny chłopak bardzo szybko robi karierę w tym domu bankowym Szymona Teplica, zdobywa środki i wyjeżdża do Petersburga, ponieważ to jest też ten okres, kiedy rozpoczyna się na szeroką skalę budowa na terenie Cesarstwa Rosyjskiego, jak i Królestwa Polskiego linii kolejowych, i Bloch zatrudnia się przy budowie linii kolejowej Warszawa-Petersburg. To był nowy biznes, nikt wtedy jeszcze nie wiedział, czy on będzie opłacalny, czy da się na tym zarobić, czy nie. Młody Bloch zaryzykował i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, zbudował na tym potężną fortunę. Nawet był inicjatorem budowy jednego z dworców kolejowych w Petersburgu. Jeden z dworców został wybudowany właśnie z jego środków i z jego inicjatywy. Tam zdobył ogromne pieniądze. No i dzięki tym doświadczeniom, jakie tam zdobył, także będzie głównym inicjatorem budowy takiej jednej z dłuższych i ważniejszych linii kolejowych na terenie Królestwa Polskiego, a mianowicie linii Dęblin-Dąbrowa-Górnicza. Była to bardzo długa linia kolejowa i towarzystwo założone przez Blocha właśnie, które miało budować tę linię kolejową, wygrało przetarg. No, chociaż tutaj też pojawia się taka niechlubna karta na biografii, rysa właściwie na biografii Jana Blocha, ponieważ niższą cenę zaproponowała firma Kronenberga i Bloch wtedy napisał list do cara, w którym przypomniał, że Kronenberg był bardzo zaangażowany w udział w powstaniu styczniowym, że wspierał powstańców, no i car mimo lepszej oferty, i to o 1 000 000 rubli, ta oferta była tańsza, no wycofał po prostu pozwolenie budowy Kronenbergowi i kontrakt dostał. Proszę sobie wyobrazić, że linię kolejową Dęblin-Dąbrowa-Górnicza, która liczyła ponad 600 km ze wszystkimi odnogami, z dworcami kolejowymi, z których większość to były dworce murowane, wybudowano w ciągu 3 lat. To wszystko było budowane z zupełnie innym rozmachem. No jak wiemy, ta linia kolejowa przechodziła także przez Radom. Blochowi bardzo zależało na tym, żeby ta linia przechodziła przez Radom. To był rok 1885, kiedy uruchomiono linię kolejową Dęblin-Dąbrowa-Górnicza. No i też Radom wtedy uzyskał swoje okno na świat i dostał nowego impulsu do rozwoju gospodarczego.
1: To tyle na dziś. Za uwagę dziękuję. Anna Badowska.
7: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.

0: reklama.
1: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
6: 15 zł.
5: Lepiej.
6: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
5: Z kuponami?
6: Cieplej.
5: W Orlen Witaj!
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
10: 5, 9, 31.
11: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Vox FM.
12: Radom. Rozrywka z Vox FM Radom.
13: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. A u nas w studiu niezwykły gość, Szymon Wydrawit.
14: Witam bardzo serdecznie Ciebie, Twoich sympatyków, wyznawców tego fantastycznego programu i tego pięknego radia. Szymon Wydra, kłaniam się bardzo nisko.
13: I tak sobie pomyślałem, że przyniosę płytę winylową i to nie jest płyta przypadkowa, bo Lady Punk, Ty chciałeś być gitarzystą Lady Punk i od tego tak naprawdę wszystko się zaczęło.
14: Dzięki za zaproszenie i dzięki za to fajne pytanie, które rzeczywiście, można powiedzieć, rozpoczyna tak fajnie naszą rozmowę, bo od tego faktycznie się zaczęło. To takie szczenięce, szczeniackie marzenie. Jak miałem 7 lat, to gdzieś zobaczyłem w telewizji, że zespół Lady Punk lansuje swój pierwszy, promuje swój pierwszy taki duży przebój. Jeszcze wtedy nie wiadomo było, że ta piosenka stanie się aż takim wielkim hitem. No i już mi się spodobało i wtedy zamarzył sobie kilkuletni Szymuś, że będzie grał właśnie w zespole Lady Punk. No i z tego powodu poszedłem do szkoły muzycznej na gitarę, zapisałem się, skończyłem edukację na gitarę klasyczną, kilkuletnią. Dostałem dyplom, mogę się pochwalić, że jestem dyplomowanym gitarzystą klasycznym. No i co? No i to marzenie doprowadziło mnie do tego, że mam teraz Carpe Diem i już bym nie zamienił swojego zespołu na żaden inny, ale z chłopakami z Lady Punk oczywiście bardzo dobrze się znamy. Pozdrawiam ich serdecznie. Gramy często wspólne koncerty, gdzieś tam się spotykamy na trasie w Polsce, więc naprawdę żyjemy w fajnej takiej muzycznej komitywie.
13: Ale zanim Carpe Diem i zanim twój zespół, to najpierw był zespół Nadzieja.
14: Tak, zawsze byłem optymistą, nie ukrywam. A wiesz co, i to nie jest bez sensu, bo lata 80. ty nie pamiętasz, bo jeszcze nie było cię na świecie. Lata 80. i tak naprawdę początek lat 90. to takie szaro-bure i ponure czasy, szczególnie w muzyce. Więc zawsze uważałem, że ta kropla, ja to tak nazywam, optymizmu na naszych ustach była, jest i mam nadzieję, że będzie na wagę złota. Szanujmy ją jak możemy. No i zawsze szukałem nadziei w każdym swoim dniu. I co? I tak postanowiłem nazwać zespół Nadzieja. Zresztą, no właśnie, ja jestem nie tylko niepoprawnym, ale wręcz chorobliwym, urodzonym optymistą, bo teraz mam zespół Carpe Diem, który też jest bardzo przecież optymistycznie nazwany.
13: Ale zespół Nadzieja to był zespół punkowy. Ja sobie myślę, że tak koniec lat 80., początek 90., to każdy chciał być w Polsce punkowcem.
14: Czy każdy? Nie wiem. No akurat to mi w duszy grało i takie kapele jak The Clash i można byłoby długo, długo wymieniać, jakby tkwiły w moim sercu bardzo głęboko. Dlatego chwyciliśmy się za bary właśnie z tą stylistyką muzyczną, jaką jest punk. No i co? No i to trwało przez jakieś dwa czy... No, powiedzmy dwa, no prawie trzy lata. Ale potem mi się kompletnie świat muzyczny odwrócił o 180 stopni, z czego jestem również bardzo zadowolony i dumny, bo zawsze kochałem język polski. I z tego też powodu postanowiłem sprawdzić, czy jakby moja muzyczna przestrzeń ma rację bytu również w tak zwanej poezji śpiewanej, czyli w tej szeroko pojętej krainie łagodności.
13: To takie dosyć spore przejście chociaż punk to też jest takie wyrażanie emocji i też takie coś chciał przekazać na temat tej rzeczywistości, ale to się jakoś łączyło, czy to był taki zwrot o 180 stopni? Jak na to patrzysz?
14: Wiesz co, nie mnie to oceniać, tak naprawdę to powinna publiczność ocenić, bo to publiczność, zawsze tak twierdziłem, jest jedynym sędzią w sprawie. Ale jeżeli ludzie przychodzili na koncerty Nadziei, jeżeli ludzie przychodzili i przychodzą na koncerty Carpe Diem, to znaczy, że chyba zarówno wtedy, jak i teraz to, co robię, jest im potrzebne i się podoba.
13: A gdzie szukałeś na początku inspiracji do Carpe Diem? Tak naprawdę, bo to poezja śpiewana, więc nie wiem, słuchałeś wolnej grupy Bukowina, jakiejś takiej, kogoś, kto właśnie śpiewał tą poezję śpiewaną w Polsce, czy jednak próbowałeś na nikim się nie wzorować, tylko stworzyć coś nowego?
14: Ciężko było się nie wzorować. Ciężko, no słychać może było wpływy zarówno wolnej grupy Bukowina, jak i Starego Dobrego Małżeństwa, czy Elżbiety Adamiak, czy Antoniny Krzysztoń, czy no nie wiem, Roberta Kasprzyckiego, mogę tak długo jeszcze wymieniać, czy ekipy pod nazwą Raz, Dwa, Trzy, bo z nimi również mieliśmy okazję grywać. Akurat dosyć szybko się rozwinęliśmy muzycznie pod tym kątem. Dosyć szybko nas zdobywa Zdobywaliśmy jakieś tam laury na różnych regionalnych festiwalach w Polsce, które właśnie zajmowały się tym gatunkiem muzycznym. No i postanowiliśmy już własne koncerty grywać i zaczęło nam to nieźle wychodzić. Także dziękuję bardzo za to, że miałem możliwość podpatrywać, podsłuchiwać mistrzów, ale nie kopiować, broń Boże, nie kopiować. Zawsze staraliśmy się robić coś na własną nutę.
13: Ja tutaj przed wywiadem powiedziałem, że takim pierwszym momentem, kiedy zobaczyłem Szymona Wydę, miałem 11 lat i to był program nie Idol, bo wszyscy pamiętają cię z Idola, o tylko to była szansa na sukces i w szansie na sukces wystąpiłeś dwa razy.
14: W szansie na sukces wystąpiłem dwa razy jako uczestnik, a dwa razy jako ten, którego utwory już śpiewali inni.
13: Jakie to było dla ciebie
14: niesamowite
13: wydarzenie? Bo to taki pierwszy program, który właśnie można było pokazać swoje umiejętności w latach 90. i na dzisiaj kultowy. Szansa na sukces wróciła do telewizji, ale w latach 90. to był pierwszy taki program, który właśnie pokazywał te młode talenty. Wiele osób przez szansę się też wybiło.
14: No dokładnie tak i całe szczęście, że ten program powstał, bo jak widać ma rację bytu z tego powodu, że nasz naród jest niezwykle umuzykalniony i abstrahuję tutaj od swojej osoby, bo ja jestem bardzo skromnym człowiekiem, ale no wystarczy spojrzeć nie tylko na szansę, ale na te wszystkie inne talent show, które później powstały i ilość tych edycji. Człowiek dzisiaj już, nawet ja, który siedzę w tym głęboko, no już szczerze nie mam pojęcia, kto z jakiej edycji jest, ile tych edycji było, które programy były, które istnieją, które przestały istnieć, które wracają i tak dalej, i tak dalej. Ale mówię, to dowodzi temu, że nasz naród lubi i przede wszystkim potrafi śpiewać i to jest fajne.
13: A w wolnej chwili oglądasz właśnie tego rodzaju programy, patrzysz jak ktoś tam coś śpiewa i myślisz sobie, a to może być ktoś, kto zrobi rewolucję na polskiej scenie muzycznej.
14: Nie znam takiego słowa jak wolna chwila.
13: Aha, czyli trudno jest wygospodarować czas, żeby usiąść.
14: Jest mi niezwykle trudno wygospodarować godzinę lub dwie tygodniowo dla siebie. Mhm. Nie mam kompletnie czasu. Zaczynam swój dzień o 5:30, a do domu wracam w okolicach 22:00, 23:00. Jestem wtedy tak padnięty, że nie mam po prostu siły na nic, ale jeżeli jadę samochodem na przykład, a muszę być w moim, taki prowadzę tryb życia, jeśli jadę samochodem, wtedy odpoczywam, mogę powiedzieć, za kółkiem. To jest taki jedyny dla mnie relaks i wówczas sobie włączam z dziką rozkoszą radio, no i wtedy dowiaduję się, co się dzieje na świecie, bo ja jestem cały czas obecny zawsze, no, właśnie ze względu na to, czym się zajmuję, ale czegoś takiego jak spokój czy wolna chwila, to już nie pamiętam, co to oznacza.
13: Dobrze, to powiedzmy teraz o twoich aktywnościach, bo dowiedziałem się, że wykładasz, uczysz też innych i to uczysz, no nie w Radomiu, tylko w jednej ze szkół na Pomorzu. Do tego dochodzą koncerty różnego rodzaju też, no twoje obowiązki jako lidera Carpe Diem, więc rozumiem, że to teraz są twoje główne, że tak powiem, obowiązki, twoje zadania, tak?
14: Moje obowiązki, moje zadania i generalnie to, co kocham robić. Przede wszystkim kocham ludzi i nie wstydzę się o tym mówić, bo od ludzi się najwięcej w życiu nauczyłem. To druga osoba tak naprawdę jest inspiracją do tego, co tworzę, do mojej zarówno muzyki, do dźwięków, które wychodzą z mojego serca, jak i do tekstów, które piszę. Nie jestem alfą i omegą, zawsze to mówiłem, nie pozjadałem rozumów i nie śmiałbym wręcz w ten sposób podchodzić do twórczości swojej i naszego zespołu, bo to byłby totalny science fiction, a to, co śpiewamy, jest czystą prawdą, bo ona jest przede wszystkim podejrzana od innych osób. Tak jak wspomniałem, inspiracją, jedyną inspiracją do tworzenia tego, co robimy, jest druga osoba. I dlatego tak bardzo z ludźmi lubię obcować. Wydra to jest zwierzę stadne, kocha ludzi. Dokładnie tak. No i tak jak wspomniałeś, mam dużo, jak to się mówi, na głowie, ale cieszę się, że jest to zainteresowanie, bo na przykład potrafię w różnych przedszkolach uczyć rytmiki i w ogóle się tego nie wstydzę, tak? I cieszę się, bo dzieci są tak inspirujące, tak spontanicznie fajne i naprawdę mogą cię jeszcze czegoś nauczyć, że nawet sobie człowiek, dorosły człowiek nie zdaje z tego sprawy. Mimo, że sam jestem też tatą 9-letniego Rysia i no 20-letniej już niemalże mojej córki Simony, których bardzo serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. Oprócz tego, wiadomo, gram koncerty, nagrywam teledyski, tak jak dzisiaj u ciebie mam zaszczyt rozmawiać, prowadzę różne rozmowy, wywiady, nazwijmy to trochę buńczucznie. Sam także jestem redaktorem radia. Oprócz tego uczę jeszcze w swoim studiu nagrań dzieci śpiewać. Oprócz tego w Domu Kultury w Białobrzegach uczę grać na gitarze. Oprócz tego w Starachowicach i w Chojnicach, bo wspomniałeś o szkole, o wyższej szkole na Pomorzu. No nie, ona ma kilka filii, jak chociażby Starachowice, Chojnice i jeszcze inne tam miejsca. Tam zajmuję się prowadzeniem zajęć z emisji głosu. Pozdrawiam wszystkich swoich studentów, pozdrawiam wszystkich, całe grono pedagogiczne. Fantastyczni ludzie, niezwykle rock'n'rollowi i tacy czujący bluesa i naprawdę wychodzący naprzeciw młodym ludziom, co bardzo też sobie jakby cenię, bo uwielbiam takich ludzi, którzy się nie alienują, tylko wręcz, no jak to się mówi, w zespole siła, prawda? No więc tego jest tak dużo, że... A jeszcze są różne jakieś wywiady telewizyjne oczywiście i tak dalej, więc nie znasz dnia, nie godziny. Ciężko mi jest się z moją córką, czy z kimkolwiek w ogóle, nie wiem, umówić do kina, prawda? Bo często jest tak, że telefon zadzwoni i Szymuś jedzie, tak? No ale to jest moja praca, ja to kocham. Gdyby nie moja muzyka, to nie miałbym też dzieci, umówmy się, swoich, tak? I nie byłbym tak blisko ludzi. Dlatego zawsze twierdziłem, że muzyka to jest moja pierwsza miłość, która do tej pory mnie nie zdradziła i jest nam ze sobą cudownie.
13: Czego się uczysz od młodych ludzi? Co od nich bierzesz? Jak się z nimi spotykasz, to rozumiem, że ty przekazujesz im wiedzę, a co bierzesz dla siebie?
14: Wiesz co, wielu rzeczy, no każdy z nas jest inny. Uczę się cieszenia się życiem, uczę się tego, że tak naprawdę nie należy się zamartwiać, nie należy się dołować, tego spontanu. Te dzieciaki wydobywają ze mnie dziecko, które gdzieś tam we mnie jeszcze jest, i całe szczęście, że przekonuję się o tym na każdym kroku, że mam w sobie tego dzieciaka. No i to jest cudowne, to jest takie napędzające, nakręcające, to jest taka sprężyna do życia, że sobie wcześniej nie zdawałem z tego sprawy, szczerze mówiąc, więc mnie w to graj.
13: Ci młodzi ludzie cię na pewno rozpoznają, kojarzą, pamiętają, albo się dowiadują w internecie, kim jesteś, no bo teraz każdy wiadomość siedzi w smartfonie. Przychodzą i pytają, co trzeba zrobić, żeby zrobić karierę muzyczną. Co im wtedy odpowiadasz?
14: Odpowiadam, że nie używamy słowa kariera. Nienawidzę tego słowa. Kariera to brzmi buńczucznie, snobistycznie i pusto. W Polsce karierowicz to jest ktoś, kto nie ma w głowie po prostu nic.
13: Ale wiesz, że to takie jest, powiedziałem to słowo też trochę z przekory i też z takim przekonaniem, bo często młodzi ludzie właśnie tak myślą, chcą być influencerami, chcą zrobić szybko karierę, szybko zarobić pieniądze, być sławni, być znani. To jest bardzo często też ich główny taki motywator. Czy też tak uważasz?
14: Ja to rozumiem i nie popieram. Szybko to można sobie, wiesz co, udławić się jedną wielką chochlą i koniec. I będzie koniec. Więc zawsze zalecam spokojnie, małymi łyżeczkami, wtedy ten sukces, jeśli on nastąpi, a nigdy na to gwarancji nie ma, będzie lepiej smakował, ale przynajmniej na stare lata nie będziemy sobie pluć w brodę, że nie próbowaliśmy. Więc nie używamy słowa kariera. Nie używamy również przy mnie słowa gwiazda. Kiedy są jakiekolwiek programy w radio, w telewizji, gdzie jestem zapraszany, to często, jeżeli jest taka możliwość, a w tych programach istnieje słowo gwiazda, nie wiem, wywiad z gwiazdą, czy gwiazdozbiór, czy coś tam, czy inne tego typu sformułowania, to ja bardzo proszę wówczas, żeby na moment, na to spotkanie, które jest ze mną, akurat wykreślić słowo gwiazda. Gwiazdy mamy na niebie. Ten, kto tak o sobie myśli, jest po prostu idiotą. albo że to jest bardzo delikatnie jeszcze powiedziane. Gwiazdy mamy na niebie, jesteśmy normalnymi wszyscy ludźmi, jesteśmy wszyscy tacy sami, jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. A jeżeli coś nas różni, to nie po to, żeby się wywyższać, żeby hierarchizować pewnych ludzi, tylko po to, żeby się od siebie czegoś móc nauczyć. Bo co by było, gdybyśmy byli, nie wiem, wszyscy piosenkarzami? To bez sensu. Co by było, gdybyśmy byli wszyscy kierowcami, nie wiem, autobusów? Bez sensu. Tak. Co by było, gdybyśmy wszyscy byli dziennikarzami, szklarzami i tak dalej? Czy ślusarzami? Mhm. Z całym szacunkiem dla tych zawodów. A jeżeli już w ogóle mamy rozpatrywać, no dobra, ten temat w kwestii gwiazd, gwiazd, to dla mnie gwiazdą jest przede wszystkim, no nie wiem, piekarz, bo gdyby nie jego chleb, to ja, muzyk, nie miałbym co do gęby włożyć, jak to się mówi, tak, i po prostu by mnie nie było. On bez mojej muzyki jakoś tam przeżyje, i ja bez jego chleba nie. Więc dlaczego jest takie hierarchizowanie, że ci są gwiazdami, a ci są, nie wiem, szarym tłumem? Nie można tak po prostu kategoryzować ludzi, uważam. Dlatego nie ma gwiazd. Każdy jest sobie nawzajem potrzebny po prostu. Więc nie ma gwiazd, nie ma kariery, tylko przecież można inaczej nazwać słowo kariera. Droga muzyczna. O ile lepiej to brzmi, o ile bardziej dojrzale i mądrze. Wtedy taka młodzież też trochę jest sprowadzana na ziemię, bo kochani, no nie dzieje się nic od razu. To nie jest telefon komórkowy, który można kliknąć i już mamy wszystko od razu w sekundę, prawda? Cały świat w ręce, w tym telefonie, tak? Nie. Tu się tak nie da. Nie da się nauczyć grać w jeden dzień, czy za jednym kliknięciem, czy w jeden miesiąc, czy w pół roku, czy nawet w rok na gitarze. Tak samo nie da się nauczyć śpiewać. Da się jedną rzecz. Da się skompromitować. A tego nikomu nie życzę. Bo to jest naprawdę tak ciężki kawałek chleba, tak trudny i tak czasami bolesny, bo żyjemy niestety w świecie hejtu, że nikomu bym tego nie życzył, a na pewno nie młodym ludziom, którzy psychicznie jeszcze nie są na to przygotowani.
13: Mm-hmm. To bardzo podpisuję się pod tym, co powiedziałeś. Powiedziałeś, myślę, bardzo ważne słowa o tym, że nie ma gwiazd i o tej karierze. I tak sobie myślę, czy twoja droga muzyczna, występ też w różnego rodzaju programu, Idol, pierwsza edycja, o której było tak głośno, czy to wszystko też nauczyło cię jakiejś takiej pokory i takiego, może nie pokory, ale takiego właśnie, żeby się w tym wszystkim nie zagubić?
14: Wojtek, powiem ci tak, pokory nie, ponieważ ja pamiętam, z czego wyrastałem. Lata 90. to mówię, to na pewno nie były dobre lata, w których można było tworzyć poezję śpiewaną. To był rozkwit kompletnie innej stylistyki, jaką jest disco polo, prawda? Który dzisiaj święci triumfy popularnościowe. No nie muszę wszystkim o tym mówić. Z całym szacunkiem dla osób, którzy...
13: Nie masz tych problemów.
14: Nie mam żadnych, no bez przesady. No, każda muzyka jest potrzebna. Może mam problem innego typu. Taki, że troszeczkę jakby ten ciężar jest jakby zbyt bardzo, ta szala przechylona jest w tamtą stronę. Troszkę ubolewam nad tym, ponieważ język polski jest tak cudownym językiem. Nasze wiersze, nasza poezja, Iwaszkiewicz, Staw, Bursa, no Osiecka i dużo można byłoby długo wymieniać, że serce boli, że trochę jest to zapomniane przez, nie ma co ukrywać, pracujemy w mediach, więc przez nas również, jakby przez polskie radia, o tak powiem. A szkoda, ponieważ ci artyści cały czas istnieją i mają się naprawdę dobrze. Na koncerty Starego Dobrego Małżeństwa, czy grupy, nie wiem, Czerwonego Tulipana, czy Pod Budą i tak dalej, czy Turnała, naprawdę walą tłumy. To są...
13: Ale te piosenki są dalej znane, one są dalej
14: oczywiście,
13: z nami, prawda?
14: Oczywiście.
13: Dlatego się nic nie zestarzały.
14: Ale dlatego szkoda, że w mediach tego nie ma. Że tak bardzo jest to się stało niszowe. Chciałbym, żeby to było komercyjne, tak jak kiedyś było, w dobrym tego słowa znaczeniu. Bo co to znaczy komercja? Komercja to nie jest kasa. komercja to jest duże grono odbiorców. Jak ktoś, i to nic innego nie znaczy, tylko duże grono odbiorców. Jak muzyk jest ambitny, no to chciałby swoją twórczość, to co mu w sercu gra, jakby tworzyć i prezentować dla 5 osób? No oczywiście tak, ale chyba wolałby 50 tysięcy osób pod sceną, prawda? Więc tego życzę akurat tym twórcom, tak samo jak twórcom muzyki rockowej, którą ja teraz wykonuję, bo Carpe Diem ewoluowało bardzo, bardzo mocno. Od poezji śpiewanej przez jazz rocka, aż nie wiem, no wcześniej jeszcze na przykład Marek Niedźwiecki w swoim flagowym programie Markomania w latach 90. zapraszając nas, kiedy jeszcze w ogóle nie mieliśmy nawet jednej płyty na koncie, bo nie mieliśmy na to funduszy. Powiedział, że jesteśmy, że jego zdaniem jest to piosenka autorska progresywna. O, taki termin stworzył.
13: Ciekawe.
14: Tak, dlatego ty pytasz mnie o pokorę. Nie, pokora już była dużo wcześniej, bo naprawdę było nam cholernie ciężko. I tylko ten optymizm wrodzony i miłość do siebie, nie ukrywam tego, ja kocham swój zespół, to nie jest grupa, tylko zespół, zawsze wkurzam się, jak ktoś mówi, że a teraz na scenie, nie wiem, grupa Carpe Diem, albo grupa Szymon Wydrent Carpe Diem, to my nie wychodzimy. Bo grupa ludzi dla mnie osobiście.
13: Grupa to jest taka przypadkowa zbiorowość.
14: No
13: tak?
14: Właśnie, zbitek ludzi, którzy mogą ze sobą coś robić, nie wiem, no, na scenie czy gdziekolwiek indziej, tak, w pracy, a poza tą robotą, poza pracą, mogą nawet ze sobą nie rozmawiać, nie dzwonić do siebie, mają się gdzieś. U nas tego nie ma. My jesteśmy rodziną. Naprawdę, mogę tak powiedzieć, więc. Ja do rodziców mojego gitarzysty Zbyszka Suskiego, czy Jarka Suskiego, znaczy do rodziców, do mamy mówię, mamusiu, tak? On do mojej mamy, oni mówią do mojej mamy, mamusiu. I tak jest, jesteśmy, można powiedzieć, taką rodziną. Więc jesteśmy zespołem. Także razem dorastaliśmy, można tak powiedzieć, pod jednym wspólnym muzycznym niebem. I chyba no, nic nie jest w stanie nas rozdzielić. No tyle lat już pod tym szyldem gramy i żaden idol, żadne inne propozycje z innych kapel, bo były przecież, ja miałem kilkukrotnie propozycje, nie wiem, z oddziału zamkniętego, żeby tam śpiewać, z całym szacunkiem dla chłopaków, bo też się bardzo dobrze znamy z Wojtkiem Pogorzelskim, który tak naprawdę ciągnie ten wózek od wielu, wielu lat pod nazwą Oddział, ale nie, no Carpe Diem to jest mój dom i muzyczny i nie wyobrażam sobie innej alternatywy na obecną chwilę. Zresztą to byłaby potwarz i brak szacunku do naszych fanów, którzy z nami są i wspierają nas przez tyle lat. Do tej pory mamy 6 albumów długogrających, teraz 7 będzie w przyszłym roku. I to jest też cudowne, że nie ścigamy się, że to nie jest fabryka śrubek, że my nie musimy udowadniać coś komuś, że bo już trzeba, bo tyle lat minęło bez płyty. No i co z tego? No i co z tego? Cały czas tworzymy, cały czas wydajemy jakieś swoje numery. Wszyscy ci, którzy liznęli temat Szymona Wydry, dobrze o tym wiedzą, że gdzie nas znaleźć, gdzie jesteśmy i sobie spokojnie robimy to, co robimy.
13: Ja chciałem wrócić do tej poezji śpiewanej. Proszę. Właśnie chciałem cię zapytać, czy ona przetrwa, na przykład biorąc pod uwagę, jak obserwujesz Sanach, która się bierze za teksty Wisławy Szymborskiej, albo jak widzisz na kilku raperów, to myślisz, że to jest trochę ewolucja tej poezji śpiewanej, ale przez to ona będzie mogła przetrwać?
14: Myślę, że jest to jakiś sposób na to. Bardzo ciekawy sposób, uważam. I tutaj Sanach zrobiła dobrą robotę, bardzo dobrą, bo przybliżyła właśnie ten język polski właśnie młodzieży. No tak. Wiesz, no w muzyce powinien być postęp, jakiś progres, tak? Ale też nie należy zapominać o korzeniach, bo z czegoś się wywodzimy. To jest tak jak na historii, no masz, uczysz się w szkole, idziesz do szkoły, to też jest przedmiot historia, żebyś wiedział, skąd jesteś i jakby dzięki komu masz szansę, masz zaszczyt dzisiaj mówić po polsku, a nie po rosyjsku czy po niemiecku. I to też trzeba wiedzieć. Polska muzyka jest, uważam, naszą tożsamością narodową i powinniśmy być z niej dumni. Nie to, że się jej nie wstydzić. Nie. Wręcz dumni z niej być. Bo ona nas wychowywała przez całe życie. Nie tylko nas, ale też naszych rodziców, dzięki którym dzisiaj też jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. I tak dalej. Więc ta muzyka jest tak naprawdę zawsze z nami każdego dnia, od zarania dziejów.

0: dźwiękami z radia, które sobie gdzieś tam sam nawet nucił. Jak nucił, to już nie powiem, ale nucił, to jest
1: no
0: ważne.
1: No nie każdy ma,
0: dlatego powiedziałem, że fajnie, że jesteśmy tak różni. Za to moja mama grała na pianinie, moja babcia, czyli mama mojej mamy, również z tego, co mi wiadomo, grała na bałałajce. Ona była w ogóle Ukrainką, bo ja w ćwierci jestem jakby Ukraińcem. Moja babcia była Ukrainką z krwi i kości. Niestety wojna tak spowodowała, że trafiła na roboty do Niemiec. No i stamtąd przeżyła na szczęście. No przeżyła horror, ale przeżyła. No i tam stamtąd jakby jej jakby drogi życiowe poprowadziły ją do Radomia. Tu się urodziła moja mama, więc już w połowie jest jakby tak, a ja w ćwierci, 25%, więc trochę wyssałem i z mlekiem matki, mogę tak powiedzieć, nie wiem, czy tego talentu, nazwijmy to jak... Nazwijcie to sobie państwo, kochani, jak chcecie, no ale właśnie tę miłość do muzyki.
1: Jak tu już jesteś z nami, to trochę chciałem na koniec od muzyki odejść, bo jak się patrzy na twoje media społecznościowe, to można odnieść wrażenie, że twoje serce jest zielone.
0: Oczywiście. Nie tylko serce, ale gdybym się skaleczył, właściwie to już tak, no dobrze, tak już doprecyzujmy, zielono-białe.
1: Zielono-białe, no tak, ja powiedziałem o tej zieleni, no tak. ale jakoś tak chciałem też poetycko trochę powiedzieć.
0: Ale jak mogłoby być inne, no zobacz, drzewa mamy, zobacz, jakie zielone, a teraz na nich śnieg jest, zielono-białe, no wszystko, no światu jest... No, wszystko jest udowodnione, prawda, że nasze życie jest no, zielono, tak? Zielono-białe. Murawa boiska też ma, jest zielona, ale linie są białe, prawda? Jak nie kochać tej kompilacji kolorów? No oczywiście, że tak. Gdybym się skaleczył, to też moja krew byłaby zielono-biała, nazwijmy to w ten sposób. Tak, zawsze kochałem zespół Radomiaka. Z tym klubem ja i w ogóle nasza kapela byliśmy w najtrudniejszych chyba momentach zespołu, kiedy jeszcze dołował gdzieś tam po jakichś już nie powiem ogórkowych ligach, bo nie chcę obrażać tutaj innych, jakby inne kluby, które też bardzo, bardzo im, jakby no dotyka ich trud tego codziennego sportowego życia, no ale taka jest prawda, no Radomiak był przecież w czwartej lidze, w trzeciej, zawsze byliśmy blisko tego klubu. Ja sam tam próbowałem coś kopać, teraz mój syn Rysio gra w Radomiaku, jest obrońcą, pomocnikiem, ale ostatnio nawet strzelił 4 bramki w jednym meczu, więc więc ja go wspieram jak mogę oczywiście, cudownie jest na to patrzeć, chodzimy razem na mecze, Simonka też czasami z nami się pojawia na meczach, chociaż ona teraz jest studentką, więc trochę jest jej trudniej, no ale zawsze wspieraliśmy klub jak mogliśmy, nawet kiedyś, któregoś dnia kupiliśmy piłkarza jako zespół Carpe Diem do Radomia.
1: To już takie poświęcenie można powiedzieć i taka, skąd w ogóle taka decyzja?
0: Z miłości, ta decyzja po prostu była z miłości do klubu, któremu było bardzo ciężko, więc nie było, pamiętam wtedy, ciepłej wody w kranie, naprawdę były kłopoty, więc trzeba się wspierać po prostu i o tym głośno mówię, nie mówię o tym dla podbicia swojej popularności, bo to w ogóle nie o to chodzi kompletnie, bo to któregoś dnia jak już to zrobiliśmy, to wyciągnęła to telewizja, ten fakt. Ja nawet o tym nic nie powiedziałem nikomu. Aż któregoś dnia wracam ze sklepu, z siatami, idę i mam tutaj wóz transmisyjny pod domem. Ja mówię, o co chodzi? No bo słyszeliśmy, doszły nas słuchy, że tak, to chyba Panorama, dziennikarze Panorama, że kupiliście piłkarza. No mówię, no tak, ale nie zrobiliśmy tego dla poklasku, tylko po prostu, no z potrzeby serca. No ale nie wiem, czy... I teraz ten dziennikarz mówi, ale nie wiem, czy wiecie, że jesteście pierwszym zespołem w Europie, uwaga, w Europie, zespołem muzycznym w Europie. Podobno tak było na tamte czasy.

0: to był chyba 2008 rok, zespołem muzycznym, który kupił piłkarza do klubu sportowego. I nieważne, że to nie był klub z ekstraklasy czy jakiejś tam najwyższej ligi danego kraju, tylko po prostu jakby soliści muzyczni kupowali wokaliści, ale zespół muzyczny akurat nie, jesteśmy pierwsi.
1: Czyli można powiedzieć, że pionierzy.
0: No tak, no przetarliśmy szlaki i teraz nie wiem, no mam nadzieję, że inne kapele już poszły.
1: No właśnie, miałem
0: nami
1: powiedzieć, że jeżeli jakieś kapele nas słuchają, to słuchajcie, wszystko przed wami, możecie spokojnie kupować piłkarzy.
0: Spokojnie, do Radomiaka.
1: Szymon, ty dużo jeździsz, spotykasz się z ludźmi. Chciałem cię też zapytać o Radom, o to też, jak postrzegasz to miasto. Sporo hejtu na to miasto się czasami wylewa, trochę niepochlebnych ocen. To się oczywiście zmienia pewnie z perspektywy czasu. Taki hejt na Radom cię po prostu wkurza?
0: Bardzo. I nie chcę się tutaj podlizywać radomianom, bo wszyscy wiedzą, że ja się nikomu nie podlizuję. W ogóle nie o to chodzi. Po prostu najwięcej hejtu wylewa się przez tych, którzy w Radomie, przepraszam, nie byli. Ja się dowiaduję, jakby przekonuję się o tym na każdym kroku, grając gdzieś tam w Polsce koncerty, tak, cały czas, bo na tym polega nasza praca. I nie mają zielonego pojęcia o Radomiu, a mówią takie głupoty, takie bzdury, że jak to się mówi rock'n'rollowo, wszystkie członki opadają. Naprawdę. Dopiero jak tutaj zapraszam i jak przyjeżdżają i faktycznie poobwąchają te nasze ulice, ten, w ogóle ten klimat radomski, zmieniają zdanie o 180 stopni. I ta przemiana jest najcudowniejsza, naprawdę, uwierz mi, wtedy jestem taki dumny, tak rosnę, że robili z siebie po prostu głupków. Bo zawsze twierdziłem, że tak naprawdę miasto to nie są budynki, bo wszędzie są piękne budynki, wszędzie są brzydkie budynki, zarówno w Radomiu, jak i w Krakowie, we Wrocławiu, w Warszawie. Tam też są, uwierzcie mi, ulice, gdzie pies z kulawą nogą nie pójdzie, bo będzie...
1: W każdym mieście są
0: dokładnie
1: takie.
0: Tak. Dokładnie tak. Ale miasto to są ludzie. To nie są budynki. Budynki się burzą, rozwalają, stawiają się nowe i tak dalej. A człowiek jest. No też oczywiście odchodzi. Ale tworzą się nowi, tak? Miasto to są ludzie, kochani, którzy są mądrzy tutaj. Którzy przeżyli naprawdę niejedno. Przeżyli ten marazm lat 80., 70., przecież 76, tak? I cały czas są. To oni nas stworzyli i miasto to są ludzie. Ktoś, kto powie, że tutaj się nic nie dzieje, jest po prostu idiotą. Jestem tego naprawdę niezłym przykładem, że coś się dzieje. Więc i że coś w tym mieście naprawdę można zrobić. Ciągle mnie pytają, gdzieś na ulicy ktoś mnie spotka: panie Szymonie, jak miło pana tutaj zobaczyć, miło, że pan nie zapomniał o Radomiu, że pan tutaj przyjeżdża. Ja mówię, ale ja nigdy stąd nie wyjechałem. Ja kocham to miasto, ja tutaj nie mieszkam, jest mi tutaj dobrze i no nie wiadomo, co nas czeka, tak? No nie jestem wróżką, jakby, jak to jakiś dziadek zaśpiewał, to chyba nawet ja byłem, co ma być, to będzie, tak? Ale póki mogę, jestem w tym mieście i nie narzekam, bo po prostu wokół są fantastyczni ludzie i serdecznie zapraszam do Radomia.
1: Jakie plany przed tobą? Rozumiem, że w przyszłym roku będzie płyta.
0: Tak. W przyszłym roku będzie płyta. Nie możemy się jej doczekać. No ale plany jeszcze są zacne i na ten rok, ponieważ 14 grudnia będzie w Resursie Obywatelskiej koncert z okazji mojego 35-lecia pracy artystycznej. Mojej pracy artystycznej. Tak jestem wzruszony, że się zapowietrzyłem teraz. Cieszę się z tego powodu i tutaj dziękuję samorządowi województwa mazowieckiego też za wsparcie przy organizacji tej dla mnie uroczystości. Więc to taki pomysł, który zakiełkował w głowach moich przyjaciół z kapeli. No i tak powolutku będzie się realizować. Przygotowujemy się do niego, więc 14 grudnia Resursa, ale wcześniej 13 grudnia gramy koncert w Grójcu, na który też oczywiście serdecznie zapraszam. To jest sobota 13 grudnia, 14 niedziela Resursa, 20 z tego co pamiętam gramy w Warszawie, a 21 grudnia to Sanok. Także mamy jakby co robić, cieszymy się z tego powodu. 3 stycznia gramy, z tego co pamiętam, Starachowice, a 6 grudnia na szczycie gdzieś tam Czarnej Góry, chyba tak się nazywa ta góra, na pograniczu Niemiec, Czech i Polski, czyli Zalądkiem Zdrój. 6 grudnia też gramy koncert, więc jest nas wszędzie pełno. A oprócz tego, tak jak wspomniałem, te moje zajęcia, którymi się zajmuję, no ja jeszcze nie powiedziałem, że bardzo często jestem zapraszany, za co też bardzo dziękuję, za zainteresowanie, do szkół podstawowych. Wtedy mam okazję takie warsztaty poprowadzić z młodzieżą, kilkugodzinne, na bazie, na zasadzie pasji. Mówimy o pasji, o marzeniach, o tym właśnie, co się dzieje w muzyce od tej drugiej strony, czego na tych Facebookach czy koncertach telewizyjnych w telewizorze nie widać. Myślę, że to też jest dosyć ciekawe.
1: Czego się życzyć? Nie zespołowi Carpe Diem, tylko osobiście Szymonowi Wydrze.
0: Ja po prostu, ja jestem, wiesz co, takim człowiekiem, że chciałbym, żebyś mi życzył tego, czego ja życzę innym. Po prostu szczęścia. A co to jest szczęście? No i tutaj można książkę napisać, tak? Ale w skrócie sobie to wymyśliłem, takie stwierdzenie, że szczęście według Szymona Wydry to brak nieszczęść. I tego wam, kochani, wszystkim życzę.
1: Tak będzie chyba najprościej i najłatwiej zakończyć naszą rozmowę. Szymon Wydra był dzisiaj gościem magazynu rozrywkowego. Dzięki, że wpadłeś.
0: Bardzo mi miło z tego powodu i żeby mi to nie było ostatni raz.
2: Nie będzie, obiecuję. No.
0: Dzięki za pamięć. Dziękujemy. Trzymajcie bardzo się, kochani. Pa, pa.
1: Pa, pa.
3: Rozrywka. Rozrywka z Vox FM Radom. Radom.
1: Dzień dobry, Wojciech Wójcikowski. Witam w naszej audycji, a dzisiaj wyjątkowi goście, mistrzowie tańca, tak mogę powiedzieć, Monika i Roman Pawelec. Dzień dobry i dziękuję
4: za... Dzień dobry, dziękujemy za przedstawienie.
1: No bo chyba tak można Państwa najprościej przedstawić.
4: No tak, nam to zgodnie przysługuje. Tak to wygląda, że jeżeli się zostało w tańcu towarzyskim mistrzem Polski, to dozgodnie już ten tytuł jest nam przyznany.
5: To było wiele razy, bo my okupowaliśmy pierwsze 3 miejsca od roku 1991 do roku 2000, także prawie przez 10 lat. Pierwsze, drugie miejsce raz w życiu.
1: To jeszcze możemy doprecyzować, że wielokrotni mistrzowie tańca w Polsce.
5: No, chciałam.
1: Ale ja bym chciał zapytać w ogóle, skąd się w waszym życiu wziął taniec? Na pewno to było dzieciństwo, jak sądzę, wczesne dzieciństwo, biorąc pod uwagę, no do jakiej perfekcji musieliście dojść, żeby właśnie zdobywać te różne laury w Polsce i nie tylko.
4: No od dzieciństwa, zdecydowanie od dziecka ja po prostu się podrygiwałam, pląsałam i zawsze do muzyki, zawsze reagowałam na tą muzykę, pokazy dawałam dla koleżanek. Także już, a u ciebie to później.
5: Inaczej, bo ja tak dziś w wieku 13-14 lat, to przypadkiem kolega mnie wciągnął, zobaczyłem dużo fajnych dziewczyn, wie, no fajny klimat, czemu nie zostać, no i tak zostałem.
1: Jak Państwo zaczynali, to nie było takich szkół tańca, takich jak Państwo teraz prowadzą, gdzie stawialiście pierwsze swoje kroki?
4: Młodzieżowy Dom Kultury, to było takie miejsce, gdzie można było tańczyć i rzeczywiście najpierw to był w zasadzie nawet taniec towarzyski, nie istniał jeszcze tak, nie był zbyt popularny i to był jakiś taniec ludowy, u mnie jak z kukiełkami sobie tańczyłam. To właśnie Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu, obecnie imienia Heleny Stadnickiej, a ja panią Helenę Stadnicką miałam przyjemność poznać, to ona mi właśnie powiedziała, że dziecko, ty masz wielki talent, pokaż mi swoje podbicie, stopę, bo ona przecież po szkołach baletowych i ona przez kryterium podbicia, więc ona, tak, ja tę kobietę pamiętam, osobiście ją znałam.
1: Czyli już na etapie Młodzieżowego Domu Kultury był ktoś, kto umiał odnaleźć talent, pokierować, pokazać drogę?
4: Tak, kiedyś było, że bardziej taniec był sponsorowany przez państwo, przez instytucje. Zresztą... W związku z tym to surowa selekcja nas dotyczyła, czyli to, żeby móc w ogóle załapać się do jakiegoś składu zespołu, pojechać na obóz taneczny, wziąć udział, to trzeba było najpierw być wybranym. Nie każdy mógł.
5: Zresztą, skąd to się wzięło? Wtedy nie było tyle takich różnych alternatyw, tak? Taniec. Akurat w Radomiu tak się złożyło, że było takie zagłębie taneczne. To się bardzo ten ruch rozwinął. Nie było co robić więcej też w tych czasach. Także to nic dziwnego, że stąd taka duża popularność, no i taka duża selekcja po prostu. Ludzie, którzy mieli jakieś predyspozycje, mieli pasję, no mogli jakby dalej to kontynuować. Znajdowali poparcie, tak? W takich właśnie środkach do kultury.
1: Młodzi ludzie zaczynają swoją przygodę z tańcem. Co to dla nich oznacza? Bo tutaj trzeba godzić różnego rodzaju obowiązki szkolne właśnie z tą pasją i to wymaga, myślę, no jakiegoś takiego organizacji, no i też dyscypliny.
4: No już poza nauką i tańcem, no nic innego nie wchodzi w grę. Tak powiem, jeżeli się chce to robić już na poważnie dalej, to trzeba rzeczywiście tak się zorganizować czasowo, żeby pogodzić te dwie rzeczy. I tyle, bo na pewno jakieś inne rozrywki to już odpadają, ale człowiek za tym nie tęskni, bo jeżeli rzeczywiście się ma w czymś pasję, to tego się nie odczuwa, nie odczuwa się braku jakichś spotkań towarzyskich, jakichś, bo człowiek cały ten czas spędza na sali jest szczęśliwy.
5: Cudownie, ludzie, jakby tak się może się męczyć, ja bym się dziwił, dlaczego nie myślę, może my się męczymy, jak to jest dla nas przyjemne po prostu.
4: Co w tym męczącego, właśnie dokładnie. To takie zupełnie...
1: Czy taniec od zawsze był dla was przyjemnością, od właśnie tych lat dziecinnych można powiedzieć?
4: Tak, sam sobie był zawsze ogromną przyjemnością i tak jest do tej pory. Natomiast sama rywalizacja, bo taniec to też w którymś momencie jak staje się bardziej profesjonalny i gdy stoją większe wyzwania, to też towarzyszy temu presja i wtedy towarzyszy temu stres, więc to nie jest przyjemne. Rywalizacja nie oznacza czegoś miłego. To jest przegrywanie i wygrywanie. To jest nieodłączny proces.
1: Więc najpierw był ten Dom Kultury, potem już zaczęło się pewnie robić poważniej, bo były jakieś obozy, zaczęły być pierwsze konkursy. Jak to właśnie wyglądało dalej? Bo z tego Domu Kultury trzeba było pójść krok dalej.
4: Tak, my znaleźliśmy się w formacji tańców latynoamerykańskich, takich państwa Barbara, Robert Jerzewski. Oni tutaj działali na terenie Radomia i działają do dziś, nie tylko są w Toruniu i oni prowadzili formację Phantom i właśnie do tego składu nas przyjęli i oni byli niesamowitymi wizjonerami. Marzyły im się wyjazdy zagraniczne, mistrzostwa świata i oni to zrealizowali, bo rzeczywiście to byli ludzie też z ogromną pasją i tutaj muszę powiedzieć, że właśnie oni tą pasją zarażali. Nie my jedni się jakby wywodzimy spod ich skrzydeł. Tutaj mają na swoim koncie więcej takich właśnie wychowanków i myślę, że to duży w tym ich udział, że właśnie na wstępie takie osoby napotkaliśmy, które tyle chciały w tym tańcu i oni byli rzeczywiście zdolni góry przenosić. Oni na przykład potrafili spowodować, że nasz zespół wziął udział w Mistrzostwach Świata, które odbywały się w Berlinie Zachodnim w okresie, w którym był to zimna wojna i mieliśmy oficjalnie zerwane stosunki dyplomatyczne z Berlinem Zachodnim. I trzeba było naprawdę specjalnych tutaj jakichś wysiłków, żeby jakiś dojść, jakiś tam od odpowiednich koneksji.
5: Dostać wizę, bo teraz ludzie nie wiedzą, że młodzież nie czuje być nawet tego, że może spokojnie pojechać.
1: Właśnie, bo to były zupełnie, zupełnie inne czasy, bo dzisiaj mówimy o Schengen, mówimy o Unii Europejskiej, człowiek nawet, nawet nie wie, że przekroczył tą granicę,
5: A wtedy to było... Tak,
4: jak i to było niesamowite. Zresztą państwo jeżdżcy nam wzięli, rzeczywiście zabrali nam paszporty, bo oni się chyba mogli obawiać, że co starsi spośród nas, to po prostu tam dadzą nogę i zostaną w tym Berlinie, bo takie były wtedy jakby standardy, że kto mógł, jak już wyjechał, to już po prostu
1: nie wracał,
4: bo jak zobaczył, zresztą sami pamiętamy też, dzięki nim, właśnie jako takie młode osoby, no bo ja miałam wtedy 14 bądź 15 lat, zobaczyłam jakiś przepiękny, kolorowy świat.
1: Inny świat, można powiedzieć.
4: Tak, ja do dziś pamiętam swoje wrażenie, to w głowie się nie mieściło mi, że może nie być tak szaro, tak zgrzebnie, tak biednie, że to wszystko po prostu jest zupełnie inne. Nagle doceniłam, no trochę to zmieniło perspektywę, myślę, i spojrzenie tak w młodym wieku. No i ile się zawdzięcza, prawda, tym pierwszym trenerom.
1: Ci pierwsi trenerzy, tacy mentorzy są ważni. Ja też o tym myślałem. Myślę sobie, że to też niesamowite, bo z jednej strony pasja, z drugiej strony rywalizacja, ale też mieli państwo w młodym wieku możliwość zobaczenia właśnie innego świata, możliwość wyjazdów, no, gdzie nie wszyscy mieli takie możliwości.
4: Nie wszyscy? To w ogóle, ja nie wiem, kto miał. Tam może gdzieś do jakiejś Czechosłowacji, może gdzieś tam ktoś krążył, bardziej były kontakty ze Związkiem Radzieckim wtedy.
1: To jednak w tą stronę.
4: Raczej w tą stronę, a Zachód był po prostu niedostępny. Niedostępny. I teraz sobie pomyśleć, że po prostu tak fajnie było wyjechać właśnie. No, oni to nam umożliwili, więc ekstra dzięki za to dla pani Barbary, pana Roberta. Niedługo się być może spotkamy z nimi nawet.
5: No właśnie,
4: sympatyczną okazję mamy, że ponieważ organizujemy tutaj w Radomiu Festiwal Tańca, Radom Freedom Dance Festival, i w najbliższy weekend, w sobotę i w niedzielę, ta hala Mosir na ulicy Narutowicza zapełni się tancerzami i my to po części jesteśmy sprawcami tego zamieszania, że będziemy mieć gości z całej Polski. Również naszych tych pierwszych trenerów zaprosiliśmy na tę imprezę. I mają być. Także takie miłe spotkanie, sentyment. I przy okazji ściągają ludzie na ten nasz turniej właśnie z tego dawnego, pierwszego składu tego Fantomu i tych kolejnych składów. Istnieją w Radomiu i poza Radomiem takie zaprzyjaźnione osoby. Wiem, że z Australii Gosia będzie. Takie historie.
5: Ale to nie tylko Fantomu, też i Akant był, i też ludzie rywalizacja, ale w tej już się przyjaźnią, jest fajnie, jest po prostu
1: trochę inaczej to wygląda, tak?
5: Tak, wygląda, jak już są ludzie dorośli, tak. To jest zupełnie inne spojrzenie.
1: A taniec was połączył. Kiedy pamiętacie państwo to pierwsze spotkanie na parkiecie i skąd w ogóle pomysł, żeby to było coś więcej niż tylko taniec?
4: To tak dawno, wie pan, że to może też nawet, ja się teraz tak nawet zastanawiam, jak pan się pyta, to ja tak myślę i wiem, że bo tak jak pan słyszał, ja miałam wtedy 14 lat, także to wychodzi takie, nie będę ukrywać, kawał czasu, ponad 40 lat temu, tak powiem.
5: Ja
4: to
5: jestem od 6 lat starszy.
4: Także my spotkaliśmy się w tańcu, właśnie w tym zespole, jako para, zestawiono nas, no i tam w trakcie się to uczucie, więź zrodziła i się scementowała później, bo jednak mieliśmy po prostu, mnóstwo czasu spędzaliśmy razem, prawda? I mieliśmy wspólny cel, bo z tego zespołu dalej wyfrunęliśmy i zaczęliśmy po prostu rywalizować jako para. Gdzieś te nasze ambicje nie skończyły się na etapie formacji, tylko zauważyliśmy, że jest jeszcze jakaś inna opcja, że można rywalizować właśnie turniejowo, i to nam się zamarzyło. Te piękne pary zobaczyliśmy na parkiecie i chcieliśmy być jedną z nich. No i właśnie wtedy te turnieje, a jak turnieje, to już wspólne wyjazdy, a jak już we dwoje się tak razem jeździ, to już się poznaje bardzo dobrze.
1: Ta cała cała rywalizacja, ten proces przygotowań to pewnie też zbliża.
5: Tak, no bo jesteśmy drużyna w tym momencie. To, ta para stanowi taką mini drużynę, w związku z tym to zacieśniają się coraz bardziej te więzy i ta wspólna walka, ten taki wspólny konto, na którym zdobywamy punkty, jeździmy, wygrywamy.
4: No ale trzeba, cele. Tak, ale trzeba powiedzieć, cele. Że to nie dotyczy wszystkich, bo jednak par tańczy mnóstwo, a nie zawsze jest po prostu ta chemia. Ja myślę, że tutaj ta chemia musi pójść, zadziałać i wtedy musi trafić twój na swego i są te pary, prawda, też w życiu. Owszem, mamy wielu znajomych, przyjaciół, którzy stanowią parę w życiu, a zaczęli przez taniec, tak jak my. No ale wiadomo, nie wszyscy.
1: Ale tutaj ja sobie myślę, że są na pewno osoby i też państwo mogą powiedzieć też z perspektywy czasu i z perspektywy osób, które prowadzą szkołę tańca, do tego też przejdziemy za chwilę, że czasami głównym właśnie powodem przyjścia do szkoły tańca jest właśnie poznanie. Kobiety chcą poznać jakichś interesujących panów i odwrotnie, tak?
4: Bardzo chcą, tak, bardzo, to prawda. I można się spotkać i przez taniec można się jakoś tak właśnie lepiej poznać, prawda? To jest, na pewno to nie jest to, co online. Jakieś takie wirtualne kontakty.
5: Poza tym, no taniec stwarza taka możliwość, że nawet załóżmy ktoś przychodzi na kurs tańca, prawda? I mówię, żeby stanęli parami, bo przychodzą solo. I w ciągu dosłownie kilku minut nagle stoję bardzo blisko drugiej osoby. To taki ten dystans interpersonalny strasznie się zmniejsza. Także no to tylko taniec stwarza takie możliwości, żeby nagle być blisko drugiej osoby.
4: Tak, no to nawet ktoś to nazwał tak chyba tak fajnie, że to jest o tangu tak powiedziano, że to jest jedyna okazja na to, żeby po prostu taki przeżyć krótki romans.
1: Nie sposób tańczyć jakikolwiek tańców, nawet bez tej bliskości, tak. Bez tego takiego naruszenia wręcz tej strefy, można powiedzieć, osobistej.
4: Tak, to jest ta legalna, jakby taki legalny romans z kimś innym.
1: Ale właśnie, bo przychodzą młodzi ludzie, ta pani powiedziała tutaj o online, widzicie, że oni czasami mają problem z właśnie z takim zbliżeniem
4: mają
1: się do siebie.
4: Teraz ogromny, ja tu miałam na kursie takiego chłopaka, który akurat po prostu właśnie nie było jakiejś partnerki i sam tańczył, ale on w trakcie tańca i kursu też trzymał jeszcze telefon i cały czas z tym telefonem coś był w tańcu.
5: Wiedzą, jak wziąć się za rękę.
4: Czy narzeczeni przed ślubem, którzy przygotowują pierwszy taniec.
5: No weź się za rękę i proszę. Staję bezradnie, jak to zrobić?
4: No ale to jak ten ślub.
5: Jak byście się poznali w ogóle?
1: No tak, no bo już jednak jak ktoś jest narzeczony, to jednak no, ten proces powinien już
4: być za nimi.
1: Tak, no bo to chciałem.
4: Też tak się by wydawało.
5: Takie przypadki, niemniej jednak być może to będzie jakiś trend, no niedobrze. Także ja mam nadzieję, że taniec towarzyski jednak nie zaginie w związku z tym rozwojem internetu i tego kontaktu online, no bo to jednak ten kontakt z żywą osobą to jest...
1: Ale przychodzą młodzi ludzie, przychodzą, zgłaszają się cały czas? Czy ten wiek, w którym ludzie przychodzą do szkół tanecznych się zmienia?
4: Znaczy... Nie, w ogóle się właśnie poszerza zakres wieku, bo ileś tam lat temu to głównie rodzice po prostu dbali o rozwój i dzieci i to oni byli zainteresowani, żeby zapisać dziecko na taniec. A teraz to właściwie osoby w każdym wieku i też w Radomiu też już sporo dorosłych, osób starszych też tańczy. Kiedyś to właśnie z tym był problem, że tak jakby trochę byliśmy niestety tutaj, brzydko powiem, trochę zacofani byliśmy w stosunku do jakichś większych ośrodków typu Warszawa i tak dalej, ale teraz to się chyba już zrównuje i też u nas to jest bardzo popularne wśród osób dorosłych.
1: Mówi się na przykład, że z językami obcymi jest tak, że osoby, które są w młodszym wieku, szybciej się uczą. Z tańcem jest podobnie?
4: Oczywiście. Tak. Wszystkiego się dzieci uczą łatwiej. Tak. To i języka, ale po prostu wszystkiego. I taniec do tego należy też.
1: Ale czy na przykład bywa tak, że zgłaszają się seniorzy, osoby, które przyszły na emeryturę i tak doszły do wniosku, że teraz to by one chciały spróbować czegoś zupełnie innego? Dlaczego nie taniec?
4: Bardzo często
5: zdarza się tak, że dzieci jako prezent, dzieci, które załóżmy już zaczynają studiować, dają rodzicom prezent kurs tańca. I ci ludzie zostają. Później zaczynają, to jest ich pierwszy kontakt z tańcem. No i potem niektórzy to potrafią latami tańczyć.
1: Ja chciałem jeszcze wrócić do tych turniejów tańca, w którym wy braliście udział. To były lata 90., szalone lata 90.
4: No i dalej jeszcze, te 2000.
1: 2000, początek lat 2000. I ja nie mogę zapytać o jakieś anegdoty. Coś nie dotarło. Coś się wydarzyło.
4: Nie dotarły
1: kostiumy.
4: Z radiem się to mi kojarzy, bo jedziemy sobie spokojnie właśnie na turniej gdzieś do Austrii czy do Szwajcarii. Samochodem podróżowaliśmy z mężem. Tak, to było jedno z takich mistrzostw Europy czy świata i słyszymy nagle na antenie jakaś dramatyczna wypowiedź kobiety i co poznaje głos mojej mamy, która mówi, że ona prosi właśnie o nagłośnienie tego, że tancerze jadą, mistrzowie Polski, na Mistrzostwa Świata i zapomnieli swoich kostiumów, bo ona widzi, że te kostiumy zostały w domu i ratunku i po prostu i radio jej pomagało i puszczało ten komunikat, ale my nerwowo oglądamy się i z tyłu wiszą te nasze kostiumy, jak najbardziej są. I wtedy ja dzwonię, mamo, są te stroje, o co ci chodzi? Co ty w tym radiu tam wygadujesz? A ona, ojej, no bo widziałam, że tak wisiały jakieś sukienki, ona całkiem inne, pomyliło jej się w ogóle i myślała całkiem inne stroje, że myśmy nie wzięli, a my po prostu mamy więcej tych strojów i część została, a te właściwie pojechały z nami. No i mama tak pamiętasz właśnie jeszcze, nas radiem ganiała.
5: Jak kiedyś stukaliśmy do drzwi samolotu, byliśmy zmuźnieni. Byliśmy na Mistrzostwach Świata w... To było w Miami, ale skoczyliśmy sobie do Nowego Jorku, żeby po prostu trochę pozwiedzać. Mhm. I stamtąd mieliśmy lecieć z kolei na jakieś zajęcia do Londynu. Wszystko było tak ustawione na czas. Przelecieliśmy na to ogromne lotnisko jest tam w Nowym Jorku i po prostu przejście z jednego pasa na drugi to był jakiś koszmar. My nie mieliśmy doświadczenia. I tak sobie na spokojnie szliśmy i nagle ktoś woła pasażerów i my odczytujemy nazwiska, bo to się dzieje, że gdzieś tam czy są
4: przykre,
5: tacy.
4: Przykre, tak, bo to przykre. Może być kosztowna przygoda, taka strata biletów.
5: Już dosłownie, już nie mogli się nas doczekać, zamknęli, już miało odjeżdżać i wtedy jeszcze my...
4: W tym rękawie byliśmy i normalnie stukaliśmy samolot z zewnątrz w te zamknięte drzwi samolotu pięściami i w tym rękawie, a i wtedy jeszcze otworzyła te drzwi ta stewardessa.
1: Czyli w ostatnim momencie.
4: Tak, dobijanie się do samolotu.
1: Ale widzicie Państwo, no wystarczyło zapukać po prostu i się drzwi otworzyły.
4: Myślę, że więcej takich historii było, ale bo to kawał czasu, prawda? Więc tych przygód tam bez liku.
1: Monika i Roman Pawelec byli gośćmi w studiu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
4: Dziękujemy również.

0: FM.
1: W rytmie hitów.
0: W Radomiu na 96,9.
1: Vox FM Radom.
2: Vox FM Radom.
1: Rozrywka z Vox FM Radom.
3: A dzisiaj w studiu Radia Vox FM Radom w naszych rozrywkowych rozmowach gość Karol Pako.
4: Cześć, witam cię serdecznie, Sandro.
3: Karol jest komentatorem e-sportowym. I dzisiaj właśnie o tym będziemy rozmawiać, o tym, czym jest e-sport, jak zaczęła się przygoda Karola z e-sportem i może kilka porad, jak zacząć, jak być e-sportowcem. To zacznijmy, Karolu, od początku. Czym w ogóle jest e-sport? Co to za dziedzina?
4: To ta literka E jest niedodana bez powodu, bo to bierze się między innymi tego, że to są tak zwane elektroniczne rozgrywki, które no, w zasadzie rozgrywają się w grach. Jeżeli na przykład na olimpiadzie mamy dyscypliny sportowe, prawda, rzut w dal, oszczepem, biegi, to tutaj takimi właśnie konkurencjami są w zasadzie konkretne gry, które stworzyli różni wydawcy. I to właśnie w nich różni zawodnicy rywalizują w turniejach, ligach, rozgrywkach. Dosyć zbliżenie jak choćby do piłki nożnej. Jest to rozgrywane niejednokrotnie na bardzo profesjonalnych poziomach. Każdy z takich tytułów, który właśnie jest bardziej pod tak zwany competitive, czyli pod rozgrywki takie zawodowe, posiadają właśnie swoje mistrzostwa, choćby właśnie europejskie, też są mistrzostwa świata. Choćby w tytule, którym ja się zajmuję, czyli Rainbow Six Siege, tutaj na przykład raz do roku mamy tak zwany Six Invitational. To jest turniej, na którym bierze udział 16 najlepszych drużyn z 4 różnych regionów świata, bo tak po prostu...
3: Świata, całego świata.
4: Całego świata, dokładnie. Tam właśnie oni się spotykają i walczą o wielkie trofeum i zostanie czempionem, najlepszą drużyną w Rainbow Six Siege na dany rok. I tutaj pytanie, ciekawostka, bo zazwyczaj kiedy mamy puchary, to one są takie charakterystyczne, złote, prawda, okrąglutkie. Tutaj nie. Tutaj jest trofeum, jest w postaci młota burzącego. Oczywiście nie jest on prawdziwy.
3: I to jest pewnie związane z tą grą.
4: Tak, bo jedna z postaci posiada taką umiejętność, że posiada taki młot, który pozwala mu przechodzić przez pewne słabsze ściany.
3: Czyli wychodzi na to, że tak jak wielu rodziców na przykład odgania dzieciaki od gier komputerowych, okazuje się, że w tych grach też można zostać mistrzem.
4: Tak, można zostać mistrzem jak najbardziej. Ludzie czasem poświęcają temu bardzo wiele czasu. To są oczywiście na zasadzie treningu, bo te drużyny, które biorą udział w tych rozgrywkach, najzwyczajniej w świecie mają swoje treningi, mają swoich często trenerów, mają też skautów, którzy wyszukują kolejnych zawodników do drużyny. Mhm. Wiem, że są też...
3: Ale czy to wszystko dzieje się w przestrzeni właśnie online?
4: Różnie, bo niektóre drużyny na przykład mają tak, że pewne ligi mogą rozgrywać najzwyczajniej w świecie od siebie z domowego zacisza, ale na przykład niektóre drużyny, jak są zakontraktowani właśnie w tych drużynach zawodnicy, na przykład są proszeni o to, żeby przyjeżdżać do tak zwanego gaming house'u. To jest specjalne miejsce, które na przykład często jest wynajmowane albo posiada jakaś konkretna organizacja sportowa. Organizacje sportowe to są po prostu drużyny. Tak jak na przykład mamy Real Madryt, to możemy mieć właśnie organizację sportową, która na przykład nazywa się Face Clan, prawda? To takie drużyny mają swój własny, można powiedzieć, taki gaming house. Tam biorą właśnie zawodników i razem oni po prostu zacieśniają swoje więzi i regularnie trenują. Także jest trening i online, jak i również można powiedzieć, że offline. Mhm.
3: Ale mówimy tutaj o drużynach. A czy takie występy indywidualne też w e-sporcie są, zdarzają się?
4: Tak, jak najbardziej, bo to wszystko zależy od tytułu. Bo z jednej strony mamy na przykład League of Legends. Tutaj mamy oczywiście drużyny 5-osobowe, ale na przykład mamy też przykładowo kolekcjonerską grę karcianą Hearthstone, elektroniczną i tutaj zawodnicy występują najczęściej pojedynczo. Po prostu się zgłaszają i biorą udział. Mhm.
3: Karolu, to może zacznijmy od początku. Jak u ciebie zaczęła się przygoda z e-sportem? Skąd się w ogóle to wzięło?
4: Początki łączą się z tym, że no, poza tym, że jestem komentatorem, jestem też streamerem. Może powiem tylko właśnie tutaj, żeby poprowadzić dalej, o co chodzi w streamingu. Streaming to po prostu jest mniej więcej to, jak kiedyś przychodziło się za mało lata do swojego kolegi, pytałeś go, hej, co robisz? Gram. Mogę popatrzeć?
3: Będę grał w grę.
4: Tak, dokładnie. Może właśnie jedną z tych, może taka jak z tego mema, a może jakąś inną. No i właśnie pytałeś go, co grasz? No w to mogę popatrzeć? Mogę. No i siedziałeś z nimi, popatrzyłeś sobie, jak on gra i sobie rozmawiali. oczywiście. No i w zasadzie w praktyce ja to robię. Po prostu transmituję swoją rozgrywkę, jak gram w jakąś grę i ludzie przychodzą sobie popatrzeć, rozmawiają ze mną. Ludzie bardzo lubią taki właśnie rodzaj rozrywki, kontentu, ze względu na to, że po prostu mają tutaj dużą interakcję. Mogą porozmawiać z osobą, którą oglądają, prawda? Co na przykład w przypadku telewizji, no nie zawsze.
3: Nie ma możliwości. Sportu takiego jak piłka nożna, w trakcie gry piłkarz nie rozmawia ze swoimi fanami, tak?
4: W sporcie jest troszeczkę tutaj inaczej, jeżeli chodzi właśnie o bycie komentatorem, ale zaczęło się u mnie od streamingu. Zacząłem być streamerem mniej więcej na przełomie 2016-2017 roku, mniej więcej kiedy byłem na końcówce czwartego roku studiów. U mnie to wynikało z tego, że po prostu bardzo chciałem poznawać ludzi. Wiedziałem, że te streamy pozwolą mi właśnie poznawać ludzi, no i tak było, poznawałem.
3: Od początku była to jedna gra?
4: Nie, to była inna gra, ona się nazywała Paladins, ale w pewnym momencie czułem, że tam właśnie nie będę musiał rozwijać jako komentator e-sportowy. Ale pewien mój znajomy zaproponował mi to, że czy nie chciałbym jakiegoś turnieju właśnie w tą grę skomentować, spróbować się. Początki były dosyć specyficzne, bo pierwszy raz to robiłem. Był stres, była niepewność, nie do końca wiedziałem, jak to robić. Czułem też, miałem takie też takie wrażenie, że w niektórych momentach brakuje mi wiedzy, bo jako komentator jednak tą wiedzę musisz posiadać,
3: żeby móc znać tą grę od podszewki, tak?
4: W pewien sposób tak i musisz po prostu pokazać, bo jest to wymagane, prawda? To ty pokazujesz tą rozgrywkę widzom. Poszło jak poszło, w miarę średnio. Tak naprawdę.
3: Samokrytyka jest ważna.
4: Ale w końcu byłem z siebie dumny, bo dałem z siebie 100% i wiem, że robiłem co mogłem, żeby wyszło jak najlepiej. Kolejny komentarz stawał się coraz lepszy, prawda? Bo najzwyczajniej w świecie polepszałem wiedzę, miałem już powoli warsztat, nabierałem, ale tak jak mówię, tam czułem, po prostu to było takie moje odczucie i moja opinia, że w tym tytule jako komentator komentujący po polsku nie miałem szansy się rozwijać. Taką szansę zauważyłem w grze Rainbow Six Siege. Tutaj popróbowałem, zaczynałem od tak zwanych turniejów społeczności, które były organizowane, tam się trochę pokazałem, no i zobaczyli mnie przedstawiciele firmy, która stworzyła tę grę i zaproponowali mi już bardziej konkretne rozrywki.
3: No i... Czyli jednak tutaj taka zwykła gra, zwykła przyjemność zaczęła się rozwijać gdzieś w jakieś tam biznesy i interesy.
4: W sposób tak, bo no nie powiem, na początku...
3: A skąd ta firma? Jeszcze tak zakątek świata?
4: Francja,
3: czyli Polaka grającego w grę, komentującego, streamującego, gdzieś francuska firma zauważyła.
4: Tak, bo no...
3: To duże wyróżnienie.
4: Tak, no to akurat na plus jest to, że akurat, jak dobrze pamiętam, to byli polscy przedstawiciele, czyli po prostu z polskiego oddziału bo oczywiście firma jest duża, ma przedstawicieli w różnych częściach kraju, no i tutaj miała też polski tak jakby oddział. No i ten polski oddział mnie zauważył, że tutaj jest możliwość i zaproponowali mi komentowanie rozgrywek już wyższego poziomu, tak zwany, to był, jak dobrze pamiętam, Major, Six Major Paris to się nazywało. Major to jest taki rodzaj bardzo dużego turnieju we sporcie, występują w różnych rozgrywkach, jeżeli właśnie w różnych tytułach i zazwyczaj jest to dosyć prestiżowa impreza, jest to zazwyczaj bardzo topowe drużyny tam występują, walczą o konkretny puchar.
3: Ale to są dalej drużyny z całego świata?
4: Na Majorach zazwyczaj tak. Tutaj nie mamy takich bardziej regionalnych, tu mamy międzynarodowe rozgrywki i miałem właśnie przyjemność komentować tutaj moim takim drugim współkomentatorem Kuseliusem. To też był właśnie też taki jedna z okazji, gdzie miałem przyjemność komentować w duecie. Nie robiłem tego już pierwszy raz, ale tutaj miałem wrażenie, że jest to taki komentarz... Nie chciałbym po prostu nikomu się narazić, bo szanuję przez moich współkomentatorów, ale po prostu poczułem magię komentowania w duecie właśnie z tą osobą, no on miał pseudonim Husarius, tutaj nawiązanie oczywiście do Husarii, bo on akurat, jak dobrze pamiętam, był bardzo patriotą, chyba jest dalej, bo nie mamy ze sobą kontaktu. I powiem tak, magia się zadziałała. Też było trochę stresu, bo to w zasadzie było pierwszy tak poważny turniej, jak można by... Znaczy wcześniej...
3: Ja chciałam zapytać, wy komentujecie w języku polskim, tak? Dla całego świata? Czy w konkretnych zakątkach świata, państwach są inni komentatorzy, które dane rozgrywki też komentują?
4: Zgadza się. Zazwyczaj jest tak zwany główny cast. On jest oczywiście po języku, w języku angielskim. Na głównym kanale takie transmisje najczęściej prowadzone są, choć nie zawsze oczywiście, tylko no, dosyć popularnym miejscem do ich prowadzenia, jeżeli chodzi o rozgrywki sportowe, jest platforma Twitch. I na taki background widzisz, na przykład masz parę różnych kanałów i jeden jest właśnie po angielsku, drugi po hiszpańsku, włosku, bo są na przykład też włoscy, hiszpańscy komentatorzy, no i też byli polscy. No i my po prostu tam mieliśmy swoje pierwsze kroki, jeżeli chodzi właśnie o tak prestiżowy turniej, choć muszę pomknąć, że miałem jeszcze jeden taki wcześniej epizod przy Paladin, gdzie był komentowałem, ale to bardzo krótko, ja tutaj praktycznie go nie pamiętam, choć był to fajny epizod, to jednak, no mówię, największa magia z, tak, z takim dużym prestiżem turnieju zadziała się właśnie jednak już przy Rainbow Six Siege, bo turniej takiego poziomu był dla mnie czymś wręcz niesamowitym, trochę spełnieniem marzeń, bo ja przyglądałem się na przykład komentatorom z innej gry i marzyło mi się po prostu najzwyczajniej w świecie też, żeby zakosztować takiego tłumaczenia gry, przekazywania swoich emocji widzom, bo to też jest część pracy komentatora, nie tylko tłumaczenie.
3: Ja jako rodzic gdzieś tam oglądam moje dziecko siedzące na telefonie, oglądające te filmiki, nie wiem, komentują jeden dzieciak z drugim jakąś grę, to jest właśnie ten streaming, tak? Oni grają i komentują sobie w międzyczasie, co robią, tak? I od czegoś takiego mogą już zacząć dzieciaki?
4: Powiem tak, droga, to akurat no, nie do końca tutaj jest to właśnie takie komentowanie. Tutaj jest raczej podejrzewam, że to jest jakiś filmik z gameplayem, gdzie po prostu opisują. To też jest rodzaj jakiegoś kontentu, ale tutaj mówimy właśnie o samym takim stricte sportowym. To znaczy się jest dwóch komentatorów, siada, chwilę przed nimi są jeszcze osoby od analizy, bo przy większych turniejach na przykład ma się jeszcze analiz desk tak zwany. Tutaj mamy też właśnie jakichś zawodowców, którzy no, układają na czynniki pierwsze obie drużyny i zbliżające się spotkanie.
3: Tak, jaka strategia i tak, tak dalej,
4: co mogą się spodziewać, jak mogą tutaj podejść, czy były ostatnio miały drużyny gorsze, lepsze momenty, co może wpływać na ich rozgrywkę, na kondycję zawodników na różne sposoby. No i potem kasterzy wchodzą, zaczynają się właśnie komentowanie, mówią runda po rundzie właśnie co się dzieje, nadają tempo, wręcz powiedziałbym swoim głosem, bo o to chodzi w pracy komentarza, żeby nadać tempo, dać tym tempem swoim właśnie głosem, radością.
3: Emocje.
4: Tak jest, dokładnie. Dajesz te emocje ludziom i one się, powiedziałbym, udzielają. Co przekłada się oczywiście na to, co jest najważniejsze, bo to wszystko sprowadza się do tego, żeby dać rozrywkę. Mhm. I właśnie tym jest komentator, żeby dać dużo zabawy, dużo radości, a jednocześnie czasem czegoś pouczyć.
3: Mhm. Jeszcze chciałam cię zapytać o ten komentarz do tych gier. Tak jak powiedziałeś, to są konkretne rozgrywki, które dzieją się na arenie całego świata. Wy komentujecie tu w Polsce, ale to nie jest taki komentarz w domu przed komputerem. To już są takie profesjonalne studia komentatorskie i nawet, z tego co wiem, programy telewizyjne.
4: Tak, bo takie rozgrywki też są transmitowane w telewizjach, przy czym niektóre rozgrywki, na przykład niższej rangi, są komentowane z domowego zacisza, bo na przykład komentator jest w stanie przygotować sobie swoje własne przytulne gniazdko w postaci takiego własnego studia, prawda? Za nim jest green screen, który właśnie, no powiedzmy, wtedy nie widać na transmisji, na kamerce mebli w postaci na przykład krzesła dodatkowego albo kota, który śpi na łóżku, to jego wtedy nie widać, za tobą jest po prostu grafika, no i jesteście na tych kamerkach, komentujecie. Ale są też właśnie turnieje, tak jak na przykład były Mistrzostwa Polski w Rainbow Six Siege, gdzie przyjeżdża się do profesjonalnego studia telewizyjnego i miałem przyjemność właśnie też je komentować z takiego dużego studia. Tutaj też już trochę inaczej wygląda ta praca.
3: No właśnie, jak to wygląda, bo to jest na pewno zupełnie co innego, tak? Tu jesteś sam sobie, tu jest was dwóch komentatorów, plus jeszcze błysk fleszy. Jak wyglądacie te rozgrywki? Macie jakiś specjalny telebim?
4: Tak, jest... Tak jak my mieliśmy, to było najczęściej tak, że my mieliśmy właśnie to swoje studyjko, a zaraz przed nim oczywiście telewizor, na którym wszystko widzieliśmy. Ewentualnie jeszcze mieliśmy też tak troszeczkę niżej. To już zależy po prostu, jak tam to wyglądało, jakie rozgrywki, prawda? I po prostu widzieliśmy i po prostu opisywaliśmy to, co się raz za razem działo. Kiedy zawodnicy przygotowywali właśnie tutaj swoją obronę, drudzy jak przygotowywali atak, bo te rozgrywki zakomentowałem właśnie to polegają, że jedni się bronią, drudzy atakują. I na zmianę, osiągając rundę za rundą, aż któryś zdobędzie więcej rund do pewnego pułapu i wygrywa spotkanie na danej mapie. Bo to jeszcze co warto zwrócić, to niektóre rozgrywki na przykład nie są tylko, że jest jedna mapa rozegrana i koniec, tylko na przykład trzeba wygrać dwie z trzech map, czyli tak zwane best of trzy trzeba zagrać. A finały często są z dużych rozgrywek na pięć map rozgrywane, czyli trzeba wygrać trzy z pięciu map.
3: Mhm. Tak jak powiedziałeś, zainteresowanie tym sportem jest ogromne, bo są to zawodnicy z całego świata. Tak naprawdę będąc w Polsce możemy grać z zawodnikiem z Chin, możemy grać z zawodnikiem ze Stanów Zjednoczonych. Powiedz mi, Karol, z twojej perspektywy, jako osoby, która po pierwsze gra, jest streamerem, jest komentatorem e-sportowym, gdzie kryje się sekret sukcesu e-sportowego?
4: Myślę, że to jest to, jest ten podobny sekret, jaki kryje się za piłką nożną, koszykówką czy narciarstwem. Tu chodzi o ten element dreszczyku emocji, rywalizacji pomiędzy ludźmi. Bo ludzie lubią rywalizować się, sprawdzać się. To jest też takie sprawdzenie
3: swoich... To jest coś, co nas napędza.
4: Tak, sprawdzenie swoich umiejętności, sprawdzenie po prostu tego, gdzie jest teraz twój poziom, czy jesteś już na dosyć wysokim, czy może jeszcze trzeba trenować. Choć oczywiście droga sukcesu jest zawsze w budowie i zawsze trzeba ćwiczyć, jakby nie patrzeć. No ale to właśnie to, myślę, że ludzi napędza. A z drugiej strony, ludzie kochają oglądać tych, którzy rywalizują. Porównywać to właśnie, której drużynie leci i idzie dobrze, któremu zawodnikowi, co zrobił dobrze, co zrobił źle. I daje to też właśnie dużo zabawy. To jest też rodzaj rozrywki, prawda? No, mamy przyjemność oglądać, tak jak już mówiłem, piłkę nożną w telewizji, więc też możemy jak najbardziej rozgrywki.
3: Wiesz, mnie fascynuje bardzo to, co powiedziałeś, że e-sport, tak? Że jest to właśnie tak podobny sport do piłki nożnej, skoków narciarskich i tu też trzeba trenować. Więc chciałam się ciebie zapytać, kiedy ty znajdujesz czas na treningi między życiem prywatnym, między pracą codzienną, plus jeszcze treningi gry, komentowanie. Kiedy na to wszystko znaleźć czas? Jak często trzeba trenować, grać, żeby osiągać sukcesy w tym e-sporcie?
4: No tak, no ja sam akurat jako zawodnik e-sportowy za często nie występuję. To jest sporadycznie, na przykład, bo mnie zaproszą jako streamera właśnie na jakiś turniej streamerów, to wtedy może właśnie wezmę udział, ale w kwestii przygotowywania się do komentowania, tutaj...
3: No ale tak, no komentujesz, ale żeby komentować, to też musisz zagrać tą grę, prawda? Tak. Przygotować się.
4: To wtedy właśnie mam te streamy, to właśnie na nich grywam zazwyczaj. Powiem tak, ja najczęściej w gry grywam, kiedy właśnie są streamy, ponieważ kiedy nie ma streamu, to poświęcam to na inne właśnie elementy swojego czasu. Czasem trzeba tutaj trochę żonglować swoim kalendarzem, żeby ze wszystkim się zmieścić. Jest to do zrobienia i jest to jednocześnie bardzo wymagające dla mnie. Od lat jakoś daję radę. Ostatnio mam oczywiście nieco więcej czasu ze względu na to właśnie, że no, nie mam już tylu rozgrywek do komentowania co kiedyś, ale za czasów, kiedy właśnie miałem sporo tego, to czasem no, było tutaj właśnie taka żonglowanie tym, żeby właśnie tutaj się wyrobić, tu się wyrobić, żeby nikogo nie zawieść, bo zależy ci na tym, żeby każdy był zadowolony z twojej pracy, więc starasz się, wydajesz siebie wszystko. Myślę, że do tej pory mi się udawało i mam nadzieję, że dalej będzie tak samo.
3: Kiedy jesteś sportowcem, to ważne są treningi, ale ważny jest też często sprzęt, zaplecze do tych treningów. Podejrzewam, że tu w e-sporcie też zwykły komputer niekoniecznie wystarczy.
4: Znaczy, tu jest tak podobnie jak za dzieciństwa, że od czego... Znaczy,
3: wiesz, za dzieciaka to była gra Pegasus, nie mylić oczywiście z ostatnią aferą podsłuchową, tak, bo to nie o tego Pegasusa chodzi, ale to ja pamiętam, był Pegasus, były kartridże, joysticki, jedna gra najsławniejsza, to pamiętam, były, nie wiem, chyba czołgi, oczywiście Mario Bros, legendarna gra i po prostu, no, w to się gdzieś tam cięło, tak? A tutaj tych gier, tych firm już produkujących te gry jest cała masa, więc podejrzewam, że samo odpalenie tej gry nie zawsze pójdzie, że tak powiem, na zwykłym komputerze.
4: Zależy, bo oczywiście są gry, które są tak zwane, określone jako no, przygotowane już akurat, że mają najnowocześniejszą grafikę, ale często akurat w przypadku tytułów, które są pod e-sport, ta grafika jest zazwyczaj na tyle przystępna, że można odpalić ją na starszych komputerach. Są tytuły, które operują na silnikach dosyć starszych i się nie zmienia, bo nie ma po co ich zmieniać, bo to jest taka w myśl zasady, co po co zmieniać coś, co jest dobre, tak? Więc zazwyczaj pewne tytuły możesz odpalić nawet na starszych sprzętach i to właśnie chciałem powiedzieć, że to jest tak jak właśnie z piłką nożną. Swoją przygodę z pierwszej strzały do bramki na osiedlowym podwórku zaczynasz od czego? Od jakiejś taniej piłki kupionej w markecie. Tutaj tak samo, nie możesz zacząć od naprawdę dosyć taniego sprzętu i nie ma tej potrzeby. Z czasem może uznasz, że jednak potrzebujesz, powiedzmy, lepszych słuchawek jakościowo.
3: To wtedy... No właśnie, co to jest najważniejsze? Słuchawki? Monitor?
4: własne umiejętności, tak po prawdzie.
3: Własne umiejętności, wiara w siebie i chęć chyba,
4: bo sprzęt,
3: nie?
4: Sprzęt może być fajnym wsparciem, jakiś taki lepszy, ale przede wszystkim to, jak ty się wytrenujesz w takich rozgrywkach, jest czołowe. Zawodnicy, każdy z nich zaczynał właśnie na jakichś z pewnością starszych sprzętach, nie jeden, a dopiero z czasem gdzieś tam może właśnie otrzymał jakiś lepszy, kupił sobie, a może otrzymał od oczywiście organizacje sportowe, bo te czasy też zapewniają konkretne, bo nieraz mają umowę właśnie takie organizacje z jakimś firmą właśnie, że ona dostarcza, oni mają w ten sposób z drugiej strony promocję, więc tutaj też takie kwestie biznesowe, no ale tak, można zacząć jak spokojnie od starszych sprzętów przy wielu tytułach, bo te nie są aż tak wymagające.
3: Karolu, powiedziałeś 2016 rok, zacząłeś mniej więcej swoją przygodę z e-sportem, czyli za chwileczkę będzie już bez mała 10 lat, mamy 8 lat, tak? Powiedz mi, jak z perspektywy czasu ten e-sport, ta dyscyplina nowa, bo to jest coś nowego, zmieniła się na przestrzeni tych lat, gdzie ty już w tym siedzisz i to dosyć mocno?
4: Powiem ci tak, e-sport trochę lat jest, ale dla mnie też 8 lat, powiedzmy, gdzieś tam, znaczy komentować to zacząłem troszeczkę później niż zacząłem streamować, tak, bo już 16 to był ten, ale potem już tak mniej więcej 17, już tak około, no to powiedzmy te 7 lat jestem w tym e-sporcie, prawie że 8, no nawet bym powiedział, tak jak mówiłaś. Tyle, że dla mnie ten czas to jest cudowny czas, bo szczerze mówiąc spełniłem swoje marzenie, bo chciałem być jak jeden z komentatorów, chciałem znaleźć swój sposób na spędzenie wolnego czasu, mieć pasję i zajawkę, która da mi po prostu coś, można powiedzieć, nie tyle wypełnienie czasu, co najzwyczajniej w świecie spełnienie. Ja to spełnienie czułem przy komentowaniu rozgrywek niejednokrotnie i właśnie ta radość. To było coś, czego mega potrzebowałem i znalazłem to. To mnie mega cieszy. No i też, co jest jeszcze piękne, że ja w pewnym momencie już mogłem to połączyć, nie dość, że pasję z radością, działania względem gry, której uwielbiam, to jednocześnie mogłem też na tym zarabiać. Miałem po prostu możliwość zarobienia na tym, po prostu za dobrą pracę dotrzymywać.
3: Czyli w myśl zasady rób w życiu to, co kochasz.
4: Tak, w myśl tego. Chciałem tak, właśnie temu, jakby nie patrzeć, hołdowałem i myślę, że mi się udało.
3: Porównujemy tutaj e-sport w naszej rozmowie do tradycyjnego sportu i też można powiedzieć, że ten e-sport przynosi wiele korzyści, nie tylko tak jak powiedziałeś o sobie graczowi, tak, korzyści finansowe, płynące z przyjemności i tak dalej, bo rozgrywki e-sportowe, streamingi cieszą się też popularnością, jeśli chodzi na przykład o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i ty byłeś jedną z takich osób, która zorganizowała właśnie takie widowisko i udało się wesprzeć Wielką Orkiestrę. To powiedzmy, kiedy to było, ile udało się zebrać pieniędzy?
4: Oczywiście to było już na parę dni przed tą słynną akurat taką Wielką Orkiestrą, światełkiem.
3: Przed finałem.
4: Przed finałem, o tym właśnie to chciałem powiedzieć, że przed tym światełkiem do nieba po prostu razem z grupą muzyczną Crossroad zorganizowaliśmy u mnie taki stream. My akurat tutaj sobie luźno graliśmy w taką, powiedzmy, gierkę trochę horrorową i było tak, że były pułapy cenowe, że za pewną kwotę można było coś my na przykład robić. A to zrobiliśmy 5 pompeczek, a to 30 brzuszków mniej więcej.
3: Takie wyzwania wam rzucali oglądające.
4: Tak. A z drugiej strony był też pułap, gdzie powyżej 700 zł goliłem głowę na łyso. No i na następnej dzień do reakcji przyszedłem właśnie już
3: tak,
4: bez mojego warkocza.
3: Dokładnie. Czyli jednak ludzie oglądają, ludzie wspierają. Karolu, ale ja jeszcze chciałam zapytać, bo wiem też, że poza graniem, poza tymi streamingami, komentarzami, zacząłeś też malować figurki z gier. To powiedz dokładnie, jaka gra i skąd tutaj taka pasja, bo to wszystko jest gdzieś ze sobą połączone.
4: Znaczy, to akurat ta gra, o której tutaj mówimy, to akurat ona z tego, co nie wiem, pierwotnie to jest po prostu gra taka bitewna, figurkowa, na której się na stole gra. Komputerowa ona nie jest, ale na podstawie tej licencji, tej gry, tworzone są gry komputerowe, różne, które można też zagrać. Figurki z kolei, które zacząłem malować, to był taki element potrzeby znalezienia sobie sposobu też na wyciszenie się po wieczorach. Bo wydawało mi się, że w pewnym czasie brakowało mi tego. Czułem się ciągle tak jakby napięty. Nie wiem, czy to będzie słowo zelektryzowany, powiedziałbym, po prostu będąc w domu pod wieczór. Chciałem to zmienić i koledzy moi, którzy już tam troszeczkę w tym siedzieli, powiedzieli, a spróbuj, pomaluj sobie figurkę. No i pomalowałem się i okazało się to świetny sposób, bo złapanie się za pędzel i nadanie kolorów szarej figurce sprawia, że masz taką chwilę dla siebie z własnymi myślami na spokój, patrzysz. No i też to jest to, co lubię, doskonalenie się, bo tutaj z czasem stajesz się coraz lepszym malarzem tych figurek. Początkowo będziesz się mylił, będziesz niejednokrotnie może właśnie jakoś źle korzystał z farb, bo też się może tak zdarzyć, a z drugiej strony właśnie będziesz potem po czasie stało się coraz lepszy, korzystając z różnych technik, na przykład właśnie nadawania światła figurce, albo właśnie w jakiś ciekawy sposób cienie. Od tego na przykład są też różne farby. No i to jest fajne, że jest to dodatkowe hobby, które daje mi nie tylko możliwości właśnie odpoczynku, ale kto wie, może z czasem, jeżeli stanę się naprawdę dobry, to też będzie dla mnie możliwość zarobku, bo wiem, że są ludzie, którzy zawodowo dla innych malują takie figurki. Mhm.
3: Czy to jest fascynujące, że od gier komputerowych poprzez komentarz, sukcesy komentatorskie na tym polu, jeszcze można odnaleźć pasję i okazuje się, że można fantastycznie malować. Powoli kończąc naszą rozmowę, chciałabym, żebyś doradził rodzicom, bo ja wiem, że dzisiaj rodzice są przerażeni, sama jestem matką i kiedy widzę swoje dzieci, swoje córki gdzieś tam w telefonach naparzające w te gierki albo właśnie siedzące ze słuchawkami przed komputerem, tak się człowiek złości, tak przestań, wyłącz ten komputer, nie graj już tyle, a tu się okazuje, że a może właśnie tu gdzieś jest sekret i przyszły sukces twojego dziecka.
4: Ja oczywiście jak najbardziej rozumiem rodziców, bo no, rodzice to jest ich dziecko i chcą jak najbardziej o nie zadbać, żeby wszystko było jak należy, prawda? No to jest nasza latorość, jak to się mówi. Ale trzeba też pamiętać o tym, że no, w zasadzie to jest jedna. Wszystko w swojej umiarze.
3: Kontrolować gdzieś, w jakie gry grają?
4: Tak, to jest bardzo łatwo do zrobienia u nas, bo posiadamy coś takiego jak system TEGI w Europie. To jest taki system oceniania gier, jaka zawartość jest na jaką kategorię wiekową. Czyli na przykład pewna gra otrzyma PEGI 3, czyli właśnie tutaj już rzeczy od 3 lat, ale gra może też zostać na przykład PEGI 16, bo na przykład pojawiają się rzeczy, które dopiero które są na przykład dopiero właściwe do prezentowania starszym nastolatkom, prawda? Bo chyba już o 16-latkach mówimy, możemy mówić jako nastolatkowie,
3: tak,
4: czy nie?
3: Tak, tak, tak, ja myślę, że tak.
4: Okej. Okay. A z drugiej strony właśnie też może pojawić się gra, która na przykład ma dosyć dorosły content i która jest od na przykład 18 lat i to jest gra typowo dla dorosłych. Przy czym trzeba pamiętać rzeczy. PEGI nie jest systemem zakazów i nakazów, na podstawie której na przykład ktoś po prostu... Inaczej. To jest system zakazów, to nie jest system zakazów i zakazów, a system informacyjny dla rodziców.
3: Okay.
4: On jest przygotowany po to, żeby rodzic wiedział, w co gra jego dziecko. I... tak jak mówię, umiar we wszystkim, bo dziecko twoje może na przykład mieć na zwyczajnym świecie fajną zajawkę, nową pasję w postaci e-sportu. Zostać takim zawodowym zawodnikiem jakiejś czołowej drużyny, myślę,

0: wystarczy po prostu trochę chęci, zajawki i wiary w siebie.
1: Zgadza się. I trzeba po prostu spełniać swoje marzenia.
0: Super. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również.
2: Rozrywka. Rozrywka z Vox FM Radom.
3: Dzień dobry, Kinga Purch. Moimi Państwa gościem jest Magdalena i Cezary Sygodcy, czyli liderzy zespołu Non-Stop, radomskiego zespołu. I od razu chcę zapytać, jak to się stało, że śpiewacie?
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witamy serdecznie na początku. Można powiedzieć tak, że całe życie to Magda śpiewała.
4: No zawsze tak było, tak.
5: Ja nigdy nie byłem jakby...
4: Zamieniliśmy się trochę rolami.
5: Znaczy nie, nikt nigdy nie myślał, że ja coś tam mogę śpiewać. Ale była taka sytuacja, kiedy ja skończyłem studia, zacząłem pracę i pracowałem częściowo w Radomiu, częściowo w Warszawie. Musiałem kursować, trasa Warszawa, Radom, Radom, Warszawa. No i że zawsze towarzyszyły jakieś takie mocniejsze rytmy, niekoniecznie w klimacie disco dance podczas podróży. No to kiedyś jak tak głośno słuchałem swojej muzyki, złapałem kapcia. No i tak nie za bardzo wiedziałem, że to się stało. Do momentu aż felga się trochę tam nie poharatała. No i od tego...
3: To musiała być długa trasa, biedna felga.
5: No tak wyszło.
4: Trzeba było nie jechać 200 po mieście.
5: Właśnie. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że tak można.
3: Że tak nie można.
5: W każdym bądź razie od tamtej pory przestałem słuchać muzyki podczas jazdy. No i dziwnym trafem coś do głowy zaczęło jakieś tam pojedyncze dźwięki docierać. No i tak powstała ona wyjątkowa, czyli nasza ta debiutancka piosenka. Przekonałem siostrę, że warto dołączyć do mojego teamu, teamu Non-Stop. No i...
4: To tak bardzo naturalnie przyszło, nie?
5: Nie, no to tak nie... Bez żadnej presji, tak, bez żadnego ciśnienia.
4: Wiesz, i takiego jakiegoś wielkiego planu na to wszystko.
5: To była po prostu jakaś taka, nie wiem, dziecięca czy szczenięca potrzeba czegoś swojego.
3: A to ile mieliście lat?
5: Ja już miałem 20... Ojejku, zaraz wyjdzie, ile teraz mam?
4: Ja zaczynałam studia, tak? Ja zaczynałam studia. To było w 15 roku. Pod koniec.
5: To było w 15 roku. Natomiast debiut był 28 stycznia 16 roku. O, to dokładnie pamiętam, nie? Ale mówię, my nie mieliśmy nastawienia, że my będziemy kiedyś tam jakiś koncert grać, że my będziemy gdzieś tam
4: w radio,
5: w telewizji, coś. Nie było takiego nastawienia. To było coś takiego, zróbmy coś fajnego, bo jest pomysł jakiś tam i dopiero tak czas to wszystko jakoś tam gdzieś tam weryfikowało.
4: Tak, ja pamiętam, jak jechaliśmy samochodem i pamiętasz, jak mówiłeś, że ty, Magda, a czujesz, jak piosenka ona wyjątkowa poleciała w radiu, pamiętasz?
5: Tak było, no i w końcu poleciała.
4: Poleciała, no.
3: I ty, jakie to było uczucie, jak pierwszy raz usłyszeliście swoją piosenkę?
4: No, ekscytacja była.
5: Dla osoby, która totalnie nigdy nie myślała, że takie coś będzie też w swoim życiu robić, no to było ci takie uczucie lekkiego może wzruszenia, bo ja to taki miękki jestem, bolek do takich emocjonalnych rzeczy, więc no jakieś tam wzruszenie, no jakieś takie zadowolenie i jakieś takie spełnienie, można powiedzieć, nie? Także no coś... Teraz to ciężko opisać, bo to już stare dzieje były, nie?
3: No nie takie
5: już,
3: stare.
5: Już człowieka tak wszystko nie cieszy jak kiedyś, bo no, kiedyś to człowieka łatwo było zadowolić, no jakoś tak emocjonalnie i w ogóle w każdy inny możliwy sposób, a teraz jakoś tak, kurczę, człowiek chce więcej i więcej, no.
3: I tak już to nie, już nie jest takie wyczekiwanie, takie emocje, takie...
5: No to tylko kwestia tego, no, czy się ludziom spodoba, czy się nie spodoba, tak? No jeżeli się nie spodoba, no to jakby... No wiemy, że musimy znaleźć inny pomysł, że musimy starać się bardziej, że musimy jakoś inaczej ugryźć podejście do muzyki. Jak się spodoba, no to się cieszymy. A wtedy to było tak, że my w ogóle nie interesowało nas za bardzo to, czy to się bardzo spodoba, bo my nie mieliśmy jakby pojęcia, na jaką skalę gdzieś to się może wszystko rozejść, nie?
4: Też nie było takiej presji, że musi się udać, że muszą być jakieś wyświetlenia. Po prostu robiliśmy to dla takiego fanu, tak? Zobacz też, jak nas to też tak zjednoczyło jako rodzeństwo, bardzo. Bo w życiu się mijaliśmy. Ja w liceum, Czarek na studiach. Ja poszłam na studia, Czarek już kończył. Ja w Krakowie, Czarek w Warszawie. A potem to już praca była, tak? A zobacz, jednak dzięki tej muzyce musieliśmy znaleźć czas na weekendzie chociażby, żeby pojechać na koncert. Były rozmowy i kłótnie, i godzenie się, wszystko było, ale relacja

0: No właśnie, powiedzieliśmy o tym, że Czarek jest weterynarzem, a ty, Magda, czym się zajmujesz?
1: Czy ja się nie zajmuję aktualnie?
2: Magda jest mistrzynią wielu profesji.
1: Tak.
0: Murasz, tęgasz, akrobata.
1: Tak, dokładnie.
2: A jak trzeba, to i wesele się zorganizuje. No. Tak, wiesz.
1: Ale Kinga już chyba po.
0: Ja już jestem po.
2: Oj, tam
1: a może
2: cicho.
1: Chrzciny, może tak. Coś?
2: Siódme chrzciny u Magdy gratis. No.
1: Zajmuję się głównie imprezami, organizujemy imprezy.
0: Ileż to by było 800 plus?
2: No, jakby tak przeliczyć, to...
1: Ciekawe, czy byś w razie pracowała jeszcze.
0: Tak. Żeby to się w ogóle opłacało, prawda?
1: Tak. Spełniam się bardzo w pracy. Mam pracę taką bardzo z ludźmi, co bardzo mi odpowiada. Lubię taką odpowiedzialność, na przykład organizując czyjeś wesele. Jestem szczęśliwa, że jestem częścią jakiegoś takiego dużego wydarzenia. I fajnie jest tak opiekować się tym wszystkim. No też wiadomo, że jest ciężko, bo trzeba o tym wszystkim myśleć, tak? O każdej szczególe. Ale jak na razie wychodzi to dobrze.
0: No dobra, no to jak to się zaczęło w takim sensie, czy wy od dziecka czuliście już gdzieś tą muzykę, w domu śpiewaliście sobie, podśpiewywaliście gdzieś w przedszkolu, nie wiem, w szkole i tak dalej? Czy...
1: Tak było, tak.
2: Tutaj to w sumie to trzeba tacie podziękować, bo już tata poświęcił mało ma wolnego czasu, bardzo mało, a poświęcił go, można powiedzieć, tam, bo popołudniami... Chodził nas na lekcje, ja na przykład na akordeonie się uczyłem, siostra na gitarze, siostra też śpiewała od małego, ja trochę później zaczęłam śpiewać, ale można powiedzieć, że te trzy razy w tygodniu tata, przecież my nie mieszkaliśmy w Radomiu, tylko jesteśmy z Jastrzębi, z gminy Jastrzębia, no to u nas nie było tak, że autobusikiem 5 minut jesteśmy na lekcjach, tylko tata musiał nas zawieźć, musiał siedzieć, czekać po półtorej, dwie godziny. Często miał wtedy okazję, żeby sobie złapać, że powiem, małą drzemkę, ale no nie zazdroszczę nikomu, czekając na swoje dzieci dwie godziny pod jakimś tam ogniskiem muzycznym, bądź szkołą muzyczną, czekać i nie mieć co robić. Natomiast on się poświęcił i nas tak woził. No i można powiedzieć, że to on w nas tak zaszczepił to takie coś, taką tą ciągotę do muzyki.
0: A rodzice śpiewali? Czy
1: mama,
0: cokolwiek
1: mama
0: z muzyką?
1: Tata lubi śpiewać, bardzo lubi śpiewać. Lepiej gorzej, ale lubi, a mama śpiewała, bardzo ładnie śpiewa mama, śpiewa w chórze, w kościele.
2: Ja myślę, że to można powiedzieć, że to było takim, tak jak ja czuję po tylu latach, że to tata realizował w nas swoje marzenia, na które kiedyś po prostu nie było stać człowieka, nie? Takie mam po latach wnioski.
0: Ciekawi mnie w ogóle ten moment, ten pierwiastek śpiewania, że gdzieś pomiędzy trzema tak skrajnymi gdzieś branżami, kierunkami życiowymi, wy znaleźliście coś takiego wspólnego, czym jest muzyka i ta muzyka się kompletnie nie łączy z żadnym z tych trzech, po prostu.
1: Z salą weselną się łączy.
0: No dobra, z salą weselną trochę się łączy, to prawda, gdzieś tam to tak, ale no weterynarz, no tak, no właśnie, zdarza ci się śpiewać?
2: No
0: podczas
2: zabiegu? Kiciwiał.
0: Tak, no zawsze był dopłuchać kotka, tak grzecznie tak. Kotek,
1: tak. Tak. Przed operacją.
0: No tak, ale w trakcie operacji na przykład, w trakcie badania, zdarza się?
2: Nie, no teraz to już chyba nie. Kiedyś to było więcej luzu, więcej spokoju. Teraz troszeczkę, no wiadomo, więcej klientów, bo już dłuższy staż pracy, więc jakby, no nie, no już pracy to się nie da za bardzo, nie?
0: Teraz nie, ale no, dlaczego? Na przykład na rozróżnienie, na przykład kiedyś czytałam taki ciekawy artykuł o tym, że spokojna muzyka, spokojne śpiewanie, taki delikatny głos uspokaja zwierzęta, kiedy są zestresowane, więc może to jest dobry
2: punkt. To na pewno, to już nieraz zauważyliśmy taką zależność, nie? Ale nie, po prostu chodzi o to, że kiedyś na przykład, kiedy człowiek tak troszeczkę jakby no nie było tyle zabiegów, nie było tyle właśnie operacji, nie było tylu pacjentów, to gdzieś tak między pacjentami miał czas, żeby sobie właśnie posłuchać, zrelaksować i tak dalej. No teraz za poważne rzeczy w sumie się robi i jednak no dopiero po pracy można tak gdzieś tam się zagłębić w muzykę.
0: A co jest twoją taką specjalnością w dziedzinie tej weterynarii?
2: ogólnie u nas w przychodni, no to ja się zajmuję tą częścią chirurgiczną, tak? Mhm. To, co trzeba wyciąć, poprawić chirurgicznie, jak się łapka złamie, trzeba ją poskładać na śruby, gwoździe, płyty, jakieś więzadła krzyżowe, jak się porwą, też trzeba je otworzyć.
0: Tak, poprawić. U zwierząt też się przeprowadza takie operacje poważne, jak u ludzi, tak.
2: Tak, więc wszystko, co skalpel, cięcie, to ja.
1: No to... Ale też i stomatologia, tak?
2: Znaczy, jak aktualnie to mamy koleżankę, która się u nas stomatologią zajmuje, więc wszystkie zębowe sprawy już są z mojej głowy jakby zrzucone na koleżankę.
1: Ja na przykład byłam zdumiona, że pies ma, jakby jest taka specjalizacja stomatologia zwierzęca, tak?
2: Czy coś... No aktualnie, znaczy... Można powiedzieć, że w weterynarii, ku zdziwieniu większości osób, są bardzo podobne specjalizacje jak wśród ludzi, więc jakby pole manewru, jakby stopień i skala rozwoju medycyny weterynaryjnej, no jest, no, jak dla mnie, no niesamowita. Bardzo proszę. Tak? Są specjaliści z rozrodu zwierząt, także...
1: O, wspaniale.
0: Ginekolog zwierzęcy, to też brzmi ciekawie, prawda? Raczej, tak się, raczej się nie zdarza, ale bo to też się tak przyjęło, że jak człowieka coś boli, albo nie wiem, ma ból kręgosłupa, to idzie gdzieś tam do ewentualnie do neurologa, do fizjoterapeuty, tak? Jeżeli złamie rękę, idzie do chirurga, jeżeli ma problemy z dietą, idzie do dietetyka i tak dalej, a u zwierząt to się tak przyjęło, że jest problem ze zwierzęciem do weterynarza i po prostu weterynarz to jest takie ogólne pojęcie w ogóle wszystkich lekarzy świata.
2: Tak, magik.
0: Tak, magik, po prostu weterynarz
1: i koniec.
0: Tak, to jest taki weterynarz i to po prostu brzmi jak po prostu wyrocznia dotycząca zwierząt, po prostu absolutnie.
2: Tak, widzimy coś takiego, prawda, ale no od tego właśnie są lekarze interniści, żeby na przykład gdzieś ten problem dotyczący zwierzęcia, jeżeli nie są w stanie właśnie sami sobie z tym poradzić, żeby do odpowiedniego specjalisty przekierować. Czy jakby, prawda, no ja to widzę już od kilku lat, że ludzie wiedzą, że jest ktoś taki jak ortopeda dla zwierząt, stomatolog, onkolog. No ludzie to rozróżniają już, ale jeżeli powiedzmy, no myślą, że na przykład no, jedna osoba, jeden weterynarz jest od wszystkiego, no to idą do niego i on ich kieruje. To tu, to proszę bardzo. No ja sobie z tym problemem nie poradzę, bo od tego jest ktoś, no ale na przykład z tym sobie poradzę, zapraszam, nie? Więc to od tego jest internista, żeby przekierować do odpowiedniego specjalisty.
0: No też się na przykład ja osobiście spotykam, bo ja na przykład jestem fanatyczką kotów i to w takim tym, jak to mój mąż mówi, gorszym znaczeniu, bo ja to po prostu aż, wiecie, troszeczkę fiksuję czasem na tym punkcie, to gdzieś tam się obracam w środowisku kociarzy, którzy po prostu na słowo weterynarz to jest po prostu, to jest wyrocznia, absolutnie, w ogóle nie ma dyskusji, bo weterynarz tak powiedział, na przykład weterynarz powiedział, że nie trzeba zrobić prześwietlenia złamanej łapy, bo ta łapa nie jest złamana, ale to weterynarz powiedział. To jest takie przekonanie wśród ludzi, tak samo jak na wsiach jest przekonanie wśród ludzi, że po co kastracja, tak, sterylizacja, to jest takie niepotrzebne.
1: Czyli słowo weterynarza jest święte.
0: Tak, tak.
1: Czyli to lepiej niż ksiądz masz.
2: Ale jeszcze jest jedna grupa, to, że przychodzą i mówią, że weterynarz to nie lekarz, czyli że to wiesz.
0: A to jeszcze zdarzają się też tacy
1: w drugą stronę.
2: Także czyli... tutaj to, nie no, pełen dystans do takich sformułowań, także luzik.
0: No dobra, a jak to się stało, że zostałeś weterynarzem? Co od początku, od dziecka gdzieś tam lubiłeś zwierzątka i wnętrzności, jakkolwiek to brzmi?
2: Nie, no ogólnie to w liceum byłem właśnie w drugim liceum w Konopnickiej. No i po liceum, ja byłem w tym profilu biologia, chemia, czy tam biologiczno-chemiczne. No i później tak myślałem, co ze sobą zrobić, ale czułem takie... taką ciągotę do właśnie takich manualnych rzeczy, do jakichś takich, no można powiedzieć, wtedy nie wiedziałem, że chirurgicznych, ale no, tak mnie coś tu ciągnęło w tą stronę. No i tak przekalkulowałem, że jak skończę medycynę dla ludzi, no to gdzieś do jakichś zabiegów poważniejszych to mnie ktoś dopuści, jak będę miał 40 parę lat pewnie, albo 30 ileś tam. No a weterynaria ma taki plus, że po prostu kończy się studia i na dobrą sprawę, jeżeli człowiek czuje się na siłach, może robić wszystko, co związane z medycyną weterynaryjną. No wiadomo, człowiek jeździ po różnych kursach, robi pewne staże, praktyki w różnych lecznicach, uczy się od profesorów i tak dalej. Natomiast tutaj jest wszystko szybciej. Człowiek czuje się na siłach, wie, że umie to zrobić i ma prawo to robić, nie? U ludzi może troszeczkę byłby ten proces dłuższy, dlatego chciałem to szybko robić.
0: No to tak, ale czyli nie wykluczałeś możliwości pójścia na medycynę ludzką?
2: Nie, nie, ja nawet... Już nie pamiętam, gdzie ja te papiery składałem swoje, ale na pewno złożyłem papiery po maturze na stomatologię i chyba się dostałem na stomatologię do Lublina.
1: A nie do Gdańska wtedy coś takiego?
2: A może do Gdańska?
1: Ja kojarzę właśnie coś mi się z morzem kojarzy.
2: I złożyłem też chyba na medycynę, tylko tak, do Warszawy nie, bo ja fizyki nie zdawałem na maturze, tylko biologię, chemię, więc tam nie było możliwości, ale chyba do Poznania się dostałem na medycynę tą, no, ludzką, że tak to nazwę. No, a na weterynarię to do Warszawy się dostałem, no i tam w sumie taka była ostateczna decyzja. Miałem do wyboru albo właśnie stomatologia, albo medycyna weterynaryjna, no i tak jakoś zostało na
0: zostało na weterynarze. Magda, a powiedz mi, ty podzielałaś gdzieś tam te zamiłowania swojego brata do medycyny, takiej szeroko pojętej?
1: Ale tej weterynaryjnej?
0: Ogólnie.
1: Ogólnie? Podzielam jedynie tylko to, że lubię zwierzęta. To tylko tyle by się zgadzało. Nie, to jest dla mnie po prostu czarna magia. Ja pamiętam, nie wiem, czy mogę to opowiedzieć, jak Czarek studiował i mieliśmy królika na obiad. Pamiętasz to? No i oczywiście Czarek taka, swoją tak. część rozłożył na osobne wszystkie tam kosteczki i tak dalej.
0: Ale
1: tam...
0: to był już królik po przyrządzeniu, tak?
1: Tak, w sensie ugotowany już na talerzu, tak.
2: Każdy dostał pewną porcję mięsa i ja wydobywałem te kosteczki i mówiłem, która kość jest gdzie
1: i jeszcze po łacinie jeszcze każdą kosteczkę nazywałeś, więc to było takie naprawdę zamiłowanie chyba od początku.
2: No, ale to tak właśnie, to był chyba pierwszy rok studiów, bo wtedy jest właśnie anatomia, to całe nazewnictwo po polsku, po łacinie, jeszcze po grecku musieliśmy to wszystko znać. Teraz to nie wiem, czy coś tam... No pamiętam pojedyncze słowa po łacinie, ale to już, kurczę, człowiek tego nie pielęgnuje i tak...
0: No tak,
2: gdzieś ucieka, nie?
0: No bo z drugiej strony przychodzi do ciebie pacjent i mówisz do niego po łacinie.
2: Tak, proszę, tak.
0: Na ciebie spojrzy, powie, no o czym panie mówisz? Ja nie wiem. Więc to się nie używa i zanika. Czyli mówisz, Magda, że ty w dzieciństwie gdzieś tam nie ciągnęło cię do takich rzeczy jak medycyna w ogóle. A w takim razie kim chciałaś zostać?
1: No myślałaś
0: o tym, że zostaniesz
1: problem.
0: Piosenkarką?
1: Nie.
2: Strażakiem.
1: O! Nie, no co ty mówisz?
0: No nie!
2: Nie, no żartuję.
1: Nie, ja miałam długo problem z tym, co bym chciała robić w życiu. I wydaje mi się, że mając te 20, nie wiem ile się ma, jak się idzie na studia. 20?
2: 19?
1: 19. To wydaje mi się, że to jest za wcześnie, żeby tak decydować o tym, w którym kierunku się idzie. Więc ja się nie dziwię na przykład osobom, które, nie wiem, po 2-3 latach rezygnują ze studiów i idą na inny kierunek. Ja czuję, że tak teraz bym mogła decydować, wiem co chcę robić w życiu, co czuję i co jest zgodne gdzieś tam z moją osobą, z moimi predyspozycjami, więc cieszę się, że jest ta branża weselna, że mam taką pracę właśnie z ludźmi, mimo że jestem technologiem żywności, chociaż to też się przydaje w pracy, no bo to wiadomo, też głównie też jedzenie, tak?
0: No tak.
1: Więc to mi się też bardzo przydaje. No i fajnie, że mogę tą otwartość do ludzi wykorzystać. I to, że lubi się ludzi, tak? Fajnie to wykorzystuję.
0: Co to dokładnie znaczy technolog żywności?
1: To jest też bardzo obszerny temat, bo to też i diety, i projektowanie linii technologicznych, więc tak samo jak i weterynarz, że to jest tak bardzo, bardzo ogólne, ale to też są takie odłamy, tak? Zależy, w którym kierunku się pójdzie, czy to na przykład mięso, owoce, mleczarstwo, czy właśnie tak technicznie, czyli te całe procesy, linie produkcyjne. Więc to technologia żywności to bardzo obszerny.
0: Czyli można śmiało powiedzieć, że Czarek bada zwierzęta, a ty bada, z wykształcenia badasz żywność.
1: No, można tak powiedzieć, gdybym tak stricte poszła w tym kierunku, no to pewnie by coś
0: ale tak
1: takiego
0: z wykształcenia.
1: Tak, no tak, można tak powiedzieć.
2: Właśnie, tak jak Magda powiedziała, że dziwi się, że niektórzy na przykład zmieniają kierunek po jakichś tam latach albo nie wiedzą, co chcą robić, to tylko jeszcze tak powiem jako ciekawostkę, mieliśmy u siebie na studiach takiego Wiesia. w sumie pana Wiesia albo dziadzia Wiesia, nie wiem jak to nazwać, ale bardzo...
0: Był studentem.
2: Bardzo ciekawy chłopak, bardzo ciekawa postać.
1: Ale student?
2: I w wieku 57 lat stwierdził, że on znalazł powołanie weterynarii. W wieku 57 lat.
0: To jest ciekawe.
2: Poszedł
0: też
2: na studia weterynaryjne. Okazało się chyba, że on musi tą maturę jeszcze raz ogarniać, bo te jego papiery już były dawno, nie wiem jak to dokładnie było,
0: nieaktualne,
2: bo z Wiesiem się poznałem trochę później, bo jakby tak, wiadomo, no, na początku łapiesz kontakt z rówieśnikami, a ja nie wiedziałem kto to jest na początku, więc złapaliśmy kontakt
0: jakiś
2: trochę
0: jakiś wykładowca
2: później.
0: Próbuje się może.
2: I Wiesio skończył medycynę dla ludzi, normalną medycynę. No i tak jak potem mi tłumaczył, tam się dusił. Nie mógł znaleźć swojej przestrzeni, nie mógł znaleźć swojej pasji. I w wieku 57 lat rozpoczął studia na kierunku medycyna weterynaryjna. No i Wiesiu był najpilniejszym studentem na roku. Nie było lepszego niż Wiesiu. Wiesiu przychodził na wykład.
0: Rewelacja.
2: I jak profesor się przejęzyczył, to Wiesiu podnosił rękę i mówił: panie profesorze, ja przepraszam najmocniej, ale tam pan się pomylił. No i żeby było ciekawiej, Wiesiu skończył studia z wynikiem ze średnią 5-0, także on z każdego przedmiotu miał piąteczki.
0: Rewelacja.
2: Nie było lepszego studenta od Wiesia, także wiek nie jest wyznacznikiem.
0: A czy ty wiesz, co się u niego dzieje teraz?
2: Nie, no nie mam kontaktu
0: Szkoda.
2: Z Wiesiem.
0: Ciekawe, czy poszedł pod...
1: Jest wykładowcą na uczelni.
0: A mówię.
2: Nie wiem tylko, czy Wiesiu jest praktykiem, bo on raczej do praktycznych rzeczy nie miał takich
1: smykałki.
2: Wydaje mi się, że on do wiedzy, do teorii, to być może teraz jest profesorem, nie wiem, nie mam pojęcia. Natomiast chcę tylko powiedzieć do wszystkich tutaj słuchaczy, że wiek nie jest wyznacznikiem waszych jakby takich, nie wiem, granic,
0: ambicji.
2: Możliwości, ambicji. Także każdy może,
1: trzeba tego chcieć,
2: biorąc tak. przykład z Wiesia, każdy może odnaleźć swoją pasję no, w różnym wieku.
0: Tak, można zostać weterynarzem w różnym wieku, to absolutnie nie ma, nie trzeba iść na studia zaraz po maturze, prawda?
2: No, chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że lekarzy weterynarii w Polsce brakuje. I bardzo serdecznie polecam iść na studia.
0: Czy to też jest tak, że bardziej ogólnie weterynaria szuka internistów, czy generalnie tych takich specjalistów?
2: Tak jak ja zauważyłem, najlepiej jest, jak ktoś ma ogólne właśnie pojęcie internistyczne, jest w stanie samodzielnie pracować, powiedzmy samodzielnie, przy pomocy asystenta na przykład, tak, ale poradzi sobie na takim indywidualnym dyżurze internistycznym i fajnie jest, jak on ten dyżur może wykonać, ale gdzieś tam wąską dziedzinę tej weterynarii ma jeszcze taką swoje dodatkowe zainteresowanie. Czyli na przykład robi internę, ale gdzieś interesuje się dermatologią albo okulistyką. No gdzieś miło jest, bo wtedy ten lekarz też więcej rzeczy może zrobić, ale też jest bardziej wartościowy dla danej placówki, prawda? Przynosi jakąś tam specjalizację w wąskiej dziedzinie, czyli no gdzieś ten pacjent no to docenia. Ludzie lubią, jak idą w jedno miejsce i mają wszystko załatwione, nie? No, no to tak. Każdy to lubi, prawda?
0: Wracamy do muzyki, do zespołu Non Stop. Jak to... skąd pomysł na nazwę zespołu Non Stop akurat?
1: Nazwa to była inna zupełnie na początku.
2: Ja już nie pamiętam, jak to było.
1: No, wymyśliliśmy taką ciężką nazwę do wymówienia.
2: Myśmy szukali nazwy, nie wiedzieliśmy w sumie, jak to ma być. No nie wiedzieliśmy, jak to ma być, no bo to takie było dziwne, znaleźć sobie nazwę. No tutaj znaleźć sobie nazwę,
1: tak,
2: nie?
1: Tak.
2: No i jakoś tak było, że w sumie to...
1: Nie, ty wymyślisz tą nazwę, nie?
2: Jakoś przyszedłem i powiedziałem, że będziemy się nazywać Non Stop.
1: Że będziemy tak, że grać.
2: A jak ktoś nas zapyta, dlaczego taka nazwa, to zawsze odpowiemy, że...
1: Chcemy grać non-stop.
2: Że chcemy być dla naszych słuchaczy Non Stop.
1: Tak to było, prawda? Tak.
0: I to właściwie jest dobry powód.
2: Tak.
0: To jest właściwie dobry powód.
2: I tak zostało.
0: Dobra, ile macie już piosenek na koncie? Jesteście w stanie policzyć?
2: Matko. Ja nie policzę.
1: Nie no, dużo, no z 14 to na pewno, nie?
2: To jest chyba 15 albo 16.
1: Coś takiego będzie.
2: To jest 15.
1: Bo jest dużo
2: albo
1: takich też zapomnianych, jak nie szukam żony, pamiętasz?
2: No tak,
1: albo
2: tak.
1: Jak ogień, czy.
0: Ale widzę obrączkę na palcu u Czarka, więc chyba piosenka nieaktualna.
2: Tak.
1: Nie, już nieaktualna.
2: Piosenka aktualna, bo sytuacja nie. Nie no, z 15 numerów będzie.
0: To tak, to sporo. A zdarza wam się na koncertach grać wszystkie?
2: Nie.
1: Czasowo to... nawet
0: nie. A macie jakieś takie, czasowo, których na przykład nie lubicie grać?
1: Ej, no są takie.
2: No, są takie.
1: Są takie, że na tamten czas były fajne, ale teraz już nie ma takiego fanu, jak się tu śpiewa, nie?
2: No, najlepiej to się gra zawsze te, przy których ludzie się dobrze bawią, nie? No to u nas najlepiej się ludzie chyba reagują na piosenkę 200 po mieście.
0: No właśnie chciałam zapytać o tą piosenkę 200 po mieście, bo to jest chyba taka, mimo tego, że zaczęliście swoją przygodę od piosenki Ona wyjątkowa, to gdzieś się tu przewija w tej przestrzeni, że zawsze gdzieś zespół non-stop, no to 200 po mieście, tak?
2: Tak.
0: Ewentualnie gdzieś tam Lewy Pas też mi się kojarzy, że macie taką...
1: Ale, no,
2: u nas były takie fale, że tak troszeczkę było o nas głośniej, potem cicho, potem głośno, potem cicho, bo było tak, Ona wyjątkowa, to się zrobiło takie, że ktoś taki istnieje w ogóle. Potem ze dwie piosenki nic takiego się nie działo. Potem znowu wymyśliliśmy piosenkę pod tytułem Skacz mała skacz. No to było takie, że kluby, nie kluby, tak, to naprawdę graliśmy koncertów klubowych bardzo dużo. Potem znowu było kilka takich piosenek, które się tak gdzieś nie sprawdziły, nie przebiły i tak dalej. No i potem wpadł przez przypadek pomysł na piosenkę pod tytułem 200 po mieście. No i tu się zrobiło tak najgłośniej, aczkolwiek sytuacja epidemiologiczna na świecie spowodowała, że można powiedzieć, nie wykorzystaliśmy potencjału tej piosenki, tak mi się wydaje.
0: No Polak powstała mniej więcej właśnie w 2020 roku, czy wcześniej?
1: Zaraz przed COVID-em.
2: Tak.
1: Zaraz przed COVID-em.
2: I my mieliśmy bardzo dużo zapytań koncertowych, no ale wszystko się, przecież wiemy, że rok czy dwa nie było koncertów żadnych. I to był właśnie ten czas, można powiedzieć, ala świetności tej piosenki, nie?
0: A czy zdarzało wam się w czasach COVID-u grać koncerty takie internetowe?
2: Nie, myśmy chyba akurat w tym nie brali. Czasy COVID-u to też były takie czasy, gdzie w pracy ja miałem trochę ciężko, bo no, było bardzo dużo pacjentów, nie? Więc jakby ja, można powiedzieć, rano się wychodziło, w nocy się wracało i tyle pamiętam z tych czasów, także...
1: No, a ja byłam wtedy w ciąży przecież.
2: No, a ty byłaś jeszcze w ciąży.
1: Jak nagrywaliśmy 200 po mieście.
2: No tak.
1: To ja byłam w 6 miesiącu.
0: Przez ten czas, kiedy była pandemia, wy nie stworzyliście nic nowego? Czy na przykład...
2: Nie, no, coś.
0: Bo na przykład, czy moment zamknięcia w domu był też spowodowany... Czy moment zamknięcia w domu też spowodował, że na przykład tu wena rosła... Tak dalej.
2: Nie. Ja byłem zamknięty w przychodni.
0: Właśnie,
2: a ty w domu.
1: A ja w domu.
2: Ale to było tak, że myśmy chyba mieli z rok takiego przestoju właśnie. Po 200 po mieście mieliśmy jakiś rok przestoju i potem zrobiliśmy piosenkę chyba Jedźmy przed siebie.
1: Jedźmy przed siebie właśnie.
2: Jedźmy przed siebie.
1: Tak.
2: I to też było w sumie dobrze przyjęte, fajnie mi się to podobało.
1: Tak, no bo tam był też element tego 200 po mieście, jakby takie nawiązanie, kontynuacja taka, nie?
2: Po roku nawiązanie do tej piosenki było takie, tak. Ale kurczę, ja tu albo mam słabą pamięć, albo muszę coś ze sobą zrobić, nie wiem. Już mam takie luki.
0: Nie, no myślę, że jeszcze nie jesteś stary, żebyś miał jakieś tutaj.
1: Nie, no po 30 już podobno się zaczyna, no ja w
0: nie
1: tym roku kończę 30 lat, więc
0: ja
1: czekam
0: lata.
1: Tylko. Za 2 lata? Tak. No to słuchaj, że masz 2 lata takiego.
2: Czyli najważniejsze, na ile się czujecie. Nie ile macie.
0: Ja wyglądam na 15, to mogę powiedzieć.
1: Ale mnie odgłosy się cały czas pytają. Ja mówię, Boże, nie wyglądam na 30 lat. Nie, absolutnie. Absolutnie.
0: Ale to dobrze, bo jak będziemy miały 60, to nie będziemy wyglądać na 60.
1: Oby za 20 lat też była taka tendencja, że w tą stronę,
0: właśnie,
1: nie?
0: No właśnie, ale powiem ciekawostkę, moja mama jest ode mnie równo 20 lat starsza i też ją potrafią zapytać jeszcze o dowód.
1: O matko, no. To geny.
0: No właśnie, bardzo dobrze, bardzo dobrze.
2: Teraz przechodzimy do punktu. Tak, piosenka pod tytułem Ukradłaś mi serce. Ogólnie to piosenka, która nie ma jakiegoś wielkiego przesłania. To jest, można powiedzieć, takie...
1: Wydaje mi się, że tam przesłanie jest ukryte.
2: Nie, znaczy, przesłanie jest ukryte, ale to ja nie chcę tego przesłania rozwijać.
0: Niech słuchacze sami główkują.
2: Niech każdy sobie to rozkmini po swojemu. Natomiast można powiedzieć, że piosenka mówi o tym, żeby po prostu czerpać z miłości do drugiej, z uczucia do drugiej osoby, żeby żyć taką pełnią życia w związku. Bo jeżeli się nie jest w związku, to zachęca, żeby w tym związku być, znaleźć taką osobę, z którą można to życie fajnie spędzać. A jeżeli ktoś na przykład ma jakieś kłótnie, jakieś porachunki w związku, to pokazuje, jak pielęgnować ten związek, żeby było lepiej. I czyli, to jest nasze przesłanie.
0: Czyli porady dla każdego.
2: Tak.
0: Dla samotnych i niesamotnych.
2: Dokładnie. Jeżeli jesteście w związku, szczęśliwi bądź mniej, też słuchajcie, bo to też dla was.
0: No właśnie i też...
1: Nóżka będzie chodzić na pewno. Mojej córci chodzi, to i państwu będzie chodzić.
0: Ile córcia ma lat?
1: 3 lata.
0: No tak, bo pandemia byłaś w ciąży, to już tańczy, śpiewa?
1: Tańczy, śpiewa,
0: utwory.
1: Tak, tak.
0: Czyli gdzieś tam ten gatunek muzyczny jej odpowiada?
1: Chociaż no gdzie po mieście.
2: Jej to chyba każdy gatunek odpowiada, co?
1: Tak, ona jest taka, że bardzo lubi muzykę, ale każdą. Nawet ostatnio leciała, włączyła mi się muzyka klasyczna. I tak, tak sobie kiwała głową, matko kochana, to dziecko, i mówię, i klubową muzykę, i disco polo, i klasyczną.
2: No. I muzyka nie przeszkadza.
0: Może po prostu będzie kompozytorką w przyszłości.
1: Zobaczymy.
0: Wszechstronna taka.
1: Oby tylko była szczęśliwa.
0: Muzycznie, dokładnie. Bardzo dziękuję moim i państwa gościem. Przypomnę, była Magdalena i Cezary Sygodcy z zespołu radomskiego Nonstop. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy.
3: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106.4.
4: Vox FM Radom. Vox FM Radom.
3: Rozrywka z Vox FM Radom.
5: Anka Badowska, zapraszam. Jak zacząć grać rocka? Jak wygląda życie rock'n'rollowca i skąd czerpie się inspiracje? Chcecie się dowiedzieć? To zapraszam was na rozmowę z człowiekiem, który coś na ten temat wie. Dzisiaj mam dla was ogromną niespodziankę. Ze mną w studiu prawdziwy radomski rock'n'rollowiec Michał Biernacki. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam.
5: Wokalista zespołu Renesans i o zespole dzisiaj będziemy rozmawiać i o waszej twórczości. Kiedy się to zaczęło? Co cię zainspirowało i ekipę zainspirowało do tego, że założyliście zespół?
6: Wszystko zaczęło się, jak to było kiedyś w historii na naszej stronie. Napisane wszystko zaczęło się jesienią 2000 roku. W sumie na pograniczu dzielnic Ustronia Glinic, tam skąd się wywodzimy. Wspólnie z bratem i naszym przyjacielem Kamilem Tomasikiem zaczęliśmy grać, zaczęliśmy próbować tworzyć piosenki.
5: No ale tworzycie piosenki, generalnie my to mówimy o takim rockowym brzmieniu. Skąd w ogóle inspiracja na to, że właśnie taki styl, a nie inny? Dlaczego nie disco polo?
6: Odczuwaliśmy duży niedosyt i tak jak wtedy patrzyliśmy jako nastolatkowie, odczuwaliśmy duży niedosyt tej muzyki rockowej. Mieliśmy wrażenie, że ona wtedy przeżywała taki kryzys. No i chcieliśmy coś z tym zrobić, chcieliśmy to naprawić.
5: I stąd też nazwa Renesans? Mm-hmm. A, cwaniaki, także się to sobie wymyślili. Ale kto był taką waszą inspiracją? Mówisz, że tu generalnie brakowało wam jakiejś takiej, że tak powiem, właśnie tej sceny rockowej na terenie tutaj co lokalnej i polskiej?
6: Ja myślę, że
5: wtedy była Ira też, wtedy było Illusion, tak, to już coś się działo.
6: Wtedy Ira chyba zaprzestała, przynajmniej my mieliśmy takie informacje, no bo też jeszcze nie było internetu, ciężko było. Znaczy internet nie był aż tak mocno rozpropagowany jak teraz.
5: Tak.
6: No i tak właśnie było nam trochę przykro, że kurczę, tutaj jeden zespół nie gra, któryś tam zawiesił działalność, no i kurczę, no chyba to może my spróbujemy.
5: A, że wy wyskakujecie na scenę, my teraz pokażemy, jak się gra rock, tak?
6: Może nie aż tak mocno, ale coś takiego z tyłu głowy mieliśmy.
5: A taka scena światowa generalnie? Kto was inspirował, jeśli chodzi o taką scenę światową?
6: No na pewno nasz Grześ, czyli mój brat, jest zafascynowany twórczością zespołu Metallica. Mhm. Ja oczywiście również. Cóż jeszcze? Jakie zespoły jeszcze? Iron Maiden, Megadeth, to też różnie się wymawia.
5: Tak.
6: Cóż tam? Aha, Maciek bardzo lubi Deep Purple, Black Sabbath, no i cała na pewno klasyka.
5: No, taka dosyć mocna klasyka.
6: Której nie jestem w stanie wymienić.
5: No, bo tam jest ich bardzo dużo, nie? No ja bym tu jeszcze takie grunge'owe zespoły trochę powiedziała, bo to też było takie duże tąpnięcie, jeśli chodzi o tego rocka, nie? Takie różne zmiany.
6: Nirvana chociażby
5: też swoje
6: 3 grosze, tak.
5: Czyli to ściągaliście do Radomia, takie inspiracje po prostu dosyć światowe.
6: No, ściągaliśmy, to dużo powiedziane. Mieliśmy takie wyobrażenie i chcieliśmy to wdrożyć.
5: Ile jest was osób w zespole?
6: 4.
5: 4, czyli generalnie 4 młodych chłopaków po prostu stwierdziło, że łapie za gitary i bębny.
6: W sumie 3, ale no to też pierwsze lata, no to no to są początki, musieliśmy się docierać, poznawać, tam w tych naszych szczenięcych latach, no to mieliśmy problemy z basistami, ale jak to zawsze powtarzamy w wywiadach, od 2005 roku już jesteśmy jedną szczęśliwą rodziną.
5: No to ładnie, że zespół tyle lat tak naprawdę przetrwał w takim samym składzie, bo to się też rzadko zdarza, jeśli chodzi o zespoły rockowe. Ale powiedz mi generalnie, no mamy 24 lata temu, jak zespół powstał. Mówiłeś tutaj jesienią 2000 roku. No jakieś gitarki, jakieś bębenki, jakieś basy, próby. Gdzie to robiliście? Co robiliście? Przed Klatową na Osiedlowym Parku?
6: W pierwszym roku to na poddaszu, w sumie u mnie w pokoju w starej kamienicy. Zaaranżowaliśmy, powiedzmy, że salę prób, jeśli można to tak nazwać. No i generalnie w pokoju miałem tylko łóżko, kawałek jakiejś szafki na ubrania, a reszta to był ten sprzęt, który udało nam się jakoś tam w wielkich trudach
5: skombinować.
6: A troszkę pożyczyć, troszkę uzbierać pieniążków, ale głównie na początku też sporo musieliśmy pożyczać graty, jak to się mówi, no żeby móc zorganizować próbę.
5: No i te takie pierwsze początki, pierwsze próby, jak się tak synchronizowaliście, jak odnajdywaliście takie wspólne brzmienie, no bo zespół to jest jednak wspólne granie. No to... Mieliście jakieś wykształcenie muzyczne, ktoś wam trochę pokazał, czy generalnie jesteście samouki?
6: Generalnie jesteśmy samoukami, ja troszkę tam w szkole liznałem zajęć z chóru, w późniejszych latach no to były zajęcia z emisji głosu, udzielane w resursie, gdzie teraz mam zaszczyt pracować, także z grubsza tak to wygląda. No a w późniejszych latach ogromna pomoc Szymona Wydry.
5: O, no to tutaj kłaniamy się, kolejny nasz taki tutaj też radomski wokalista, czyli to pomógł wam z emisją głosu?
6: Tak, wiele godzin poświęcił mi, pomógł mi, poświęcając czas na uświadomienie mi pewnych rzeczy, jeśli chodzi o aranżację, kompozycję, o pisanie tekstów, potem finalnie, jak już zaczęliśmy pracę, kiedy wyszliśmy do studia Carpe Diem, no to wtedy mieliśmy okazję nagrać balladę Pierwsza Miłość.
5: Czyli generalnie już jakieś takie pierwsze tam się pojawiły sukcesy. No i zatrzymajmy się właśnie przy tych utworach. Który dla ciebie ten utwór przez 24 lata, no to wiadomo, tych utworów jest bardzo dużo. Teraz wyszły też nowe aranżacje, takie radiowe aranżacje. Który z tych utworów jest dla ciebie taki najbardziej osobisty, ważny? I jak rozumiem, też te utwory wy piszecie sami. Ty jesteś też tekściarzem tej ekipy?
6: No głównie te kompozycje, które mamy, wychodzą spod mojej ręki.
5: To skąd czerpiesz takie inspiracje? Ze środka, z wnętrza, z otoczenia, tak?
6: Z tego, z moich odczuć. No i z otoczenia też, z obserwacji.
5: Łatwo się wypluwa takie teksty?
6: Nie zawsze, ale jest to tyle fajne, że czasami pomaga.

0: dzieckiem, do którego wracasz z dużym sentymentem?
1: Ej, trudno powiedzieć. Na pewno lubię naszą pierwszą miłość. Mam ogromny sentyment do tych pierwszych kompozycji, czyli taki utwór Siła Wiary, który też jest u nas na kanale. Który to jeszcze? Na pewno mocniejsze utwory takie jak Labirynt, ostatnio też bardziej melodyjny Huragan.
0: Mhm. To są takie, a dlaczego akurat te?
1: Tak po prostu czuję.
0: Aha, to jest, dobra, nie rozmijamy dalej, rozumiem, musi zostać taka tajemnica tutaj, nutka tajemnicy, tak. Generalnie, jeśli chodzi też o waszą działalność, no tutaj na terenie naszego miasta, tak lokalnie, zespół Renesans jest zespołem znanym, bo pytając się też, przygotowując się do wywiadu z tobą, tutaj sobie zrobiłam taki research wśród naszego lokalnego towarzystwa, czy rozpoznają wasze brzmienie i czy wiedzą, kim są ci ludzie za tą nazwą zespołu Renesans. Jak najbardziej tak. Uświetnialiście też różne wydarzenia tutaj w Radomiu, w tym radomskie dni Radomia.
1: Tak, no wywodziło się to stąd, że przez wiele, wiele lat, około 10 lat mieliśmy próby w radomskim amfiteatrze, co bardzo mile wspominamy. I niejednokrotnie amfiteatr był współorganizatorem na przykład Dni Radomia, no i doskonale wywiązywał się z tej funkcji promowania młodych zespołów, dawania im szans zdobycia doświadczenia na scenie, za co jesteśmy, powiem jeszcze raz, bardzo, bardzo wdzięczni.
0: A jak to wspominasz? Jak to generujesz takie wyjścia wasze na scenie? Życie rock'n'rollowca, nie wiem, czy jesteście takimi klasycznymi rock'n'rollowcami, no, jesteś Tadusiem, inni generalnie też już w zespole mają poukładane jakieś życie, ale chyba nigdy nie było takiego grubego rock'n'rolla tak naprawdę w waszej, to znaczy, w waszej ekipie.
1: Zdarzało się, że graliśmy trzy koncerty pod rząd, czyli piątek, sobota, niedziela, no ale to też nie trwało. Nie trwało bardzo, bardzo długo, ale no, mieliśmy tę namiastkę tego właśnie prężnego życia, że jutro gramy, no i no, to było takie bardzo motywujące.
0: A coś się nam tutaj zdradzisz więcej, jak się generalnie przechodzi z koncertu na koncert, jak sobie radzicie z tremą, jak rozładowujecie atmosferę? Czy jakieś takie, czy zawsze wszystko szło idealnie, tak jak chcieliście?
1: Nie, zawsze coś nie dogra, jest jakiś...
0: Coś nie pykło.
1: Coś nie pykło, albo problem z gitarą, a to coś się uszkodzi, coś nie działa. No zawsze trzeba mieć...
0: Witaj, pacha mokra? Jak sobie z tym radziliście? No, tu trzeba wyjść na scenę, tu Dni Radomia, tu prezydent i co?
1: Zawsze staraliśmy się podchodzić w miarę możliwości jak najbardziej profesjonalnie do tego, co robimy, do tych naszych wystąpień. Czyli to się wiązało z tym, że czasami dwa razy więcej sprzętu, z którego wiadomo nie wykorzystamy, no ale zawsze mieliśmy to zabezpieczenie, że czy coś się stanie z gitarą, czy coś się stanie z efektem, z jakimś zasilaczem, z naciągiem w perkusji, no to zawsze byliśmy przygotowani na to, żeby móc sobie pomóc.
0: Dla laików, wiesz, to co mówisz, to generalnie w większości to jest po prostu jakaś czarna magia, o której w tym momencie opowiadasz, rozumiesz? No, tu naciąg na perkusji, tu struna, tu coś, to są takie dosyć magiczne rzeczy, ale kontynuuj, no jak sobie z tym radziliście.
1: Dobrze, przede wszystkim jeśli wspomnę tamten czas, no to znaczy wspominając tamten czas, no to było coś wspaniałego, ponieważ człowiek wpada w taki, nie wiem, pęd tego grania, tej świadomości, że aha, jutro gram. Wiadomo, że na dłuższą metę jest to wyczerpujące, bo miałem też okazję grać troszkę inne rzeczy, bardziej rozrywkowe, powiedzmy, że tydzień w tydzień, no i to też nie ukrywam, że było bardzo wyczerpujące.
0: Ale jakoś generalnie pewnie też i satysfakcjonujące.
1: W pewnym stopniu tak.
0: Tak? No bo chyba to jest takie wspomnienie każdego muzyka, każdego
1: naprawdę,
0: gdzieś tam.
1: Tak. Ten fakt, że możemy móc na swój sposób żyć grając i samo to, że mamy możliwość systematycznego występowania, no to jest coś cudownego.
0: No to jest chyba takie duże spełnienie, nie?
1: Tak.
0: Wróćmy sobie jeszcze trochę do tych początków, o których opowiadali zespołu. Tutaj mówiłeś najpierw próby na poddaszu, później gdzieś próby w amfiteatrze.
1: No amfiteatr był później, bo potem pierwszym, chociaż nie, na początku mieliśmy krótki epizod w Domu Kultury Borki, przewinął się też Idalin, potem już Resursa, w której byliśmy troszkę dłużej, a no i po Resursie, z tego co, o ile dobrze pamiętam, to już weszliśmy we współpracę z Radomskim Amfiteatrem.
0: Mhm, czyli generalnie tak można by powiedzieć, że instytucje kultury były na was otwarte i dawały jakby wam szansę rozwoju.
1: W dużej mierze dzięki temu możemy pochwalić się tym, czym teraz jesteśmy i co osiągnęliśmy.
0: Mhm, no bo jest to naprawdę fajne i polecamy sobie trochę kawałków posłuchać. Zespół Renesans mają bogatą, że tak powiem, dyskografię, którą można sobie na ich kanale zobaczyć. Mamy te początki, to poddasze, te zmiany tych instytucji i tak dalej, no ale gdzieś musieliście się pokazać, gdzieś musieliście też wyjść, zmierzyć się z jakimiś własnymi różnymi historiami i powiedzieć, że my chcemy grać, kurde, pomóżcie nam. Jak to wyglądało wtedy? No czwórka chłopaków tak naprawdę młodych z jakąś pasją, z jakimiś marzeniami, no próbuje osiągnąć swój cel i stanąć na scenie.
1: Nawiązało się to z ogromną determinacją, z wykonywaniem wielu telefonów, wysyłaniu ogromnej ilości maili z ofertami koncertowymi, no z prośbami, bo no, tak to było i tak w sumie to też często zdarza się i dziś, że no, trzeba po prostu bardzo zabiegać o to, żeby móc stanąć na scenie. Nie zawsze jest tak fajnie, że tak jak dzisiaj zostałem tutaj zaproszony, tak samo czasami zdarza się, że zostaniemy zaproszeni gdzieś w jakieś miejsce, żeby dać koncert, no ale to no, tak to już jest.
0: Czyli co, trzeba się przebijać buchciami i pokazać, że...
1: Trochę tak, chociaż potem miłe jest to, jeżeli już pewne osoby same dzwonią i proponują nam występ.
0: No co wiadomo, no to już jest taka wisienka na torcie działalności, no nie? A czy mieliście kiedyś takie chwile zwątpienia? Czy myśleliście, że to na przykład, co robicie, nie jest czymś fajnym? Albo, wiesz, czy zawsze mieliście ten taki ogromny potencjał w sobie i taką, wiesz, wiarę w to, że my to co robimy, jest spoko i że chcemy dać tą wartość słuchaczom?
1: Myślę, że jedno i drugie.
0: Aha, czyli były takie po prostu złote i upadki.
1: Na pewno tak, no. bo nieraz zdarzało się tak, że minął rok, a my zagraliśmy jeden czy dwa koncerty. No to jest, to
0: boli.
1: To boli, tak. To nie napawa optymizmem, ale też czasami, chociaż też wyszliśmy z założenia, że chyba lepiej jest zagrać mniej koncertów, a dołożyć wszelkich starań, żeby były to koncerty lepiej zorganizowane, bardziej profesjonalnie zagrane przez nas, może po prostu większe.
0: Czyli zawsze gdzieś odnajdywaliście takie światełko w tym, co się dzieje, pomimo wszystko.
1: Tak, nie, zawsze trzeba być dobrej myśli, być tak zwanym niepoprawnym optymistą.
0: To jest najważniejsze.
1: Tak, bo inaczej można... Można po prostu, jak to się mówi, odwiesić rękawice i poddać się, ale to nie...
0: Ale to nie jest w naturze chyba rock'n'rollowca, co?
1: Ja myślę, że nie tyle nawet rock'n'rollowca, tylko każdego człowieka, który ma jakąś pasję, pomysł na siebie, chce coś zrobić, chce coś stworzyć lub żyć w taki sposób, jaki czuję.
0: No i to jest najważniejsze i to jest bardzo optymistyczne i tutaj polecamy. Czy z tych wszystkich koncertów, no bo było ich przez te 24 lata,
1: myślę,
0: dużo.
1: Że na pewno kilkaset koncertów
0: zagraliście.
1: W sumie zagraliśmy, może nie w całym kraju, ale w różnych województwach i w różnych mniejszych i większych miastach.
0: Czy jest taki koncert, który w jakiś szczególny sposób zapadł ci w pamięć?
1: Tak, i tutaj trzeba wrócić do Radomia na nasze podwórko, oczywiście.
0: Najlepsze?
1: Najlepsze, co może być.

0: chociaż pamiętam, że to było w 2010 roku, daliśmy wspaniały koncert dla wspaniałej radomskiej publiczności w radomskim Amfiteatrze.
1: No dobra, no to powiedz szerzej, no czemu to był taki wspaniały koncert? Czemu czujesz, że to było takie jedno z ważniejszych wydarzeń? Mówimy o wydarzeniu, które było 14 lat temu, tak, zapadło w pamięć.
0: Ale zapadło w pamięć. Zachęcamy, kochani, chociażby do wysłuchania utworu Mury, kiedy wystarczy wpisać w wyszukiwarce czy Renesans Mury. No i tam jest właśnie tam jest cały utwór nagrany, bo właśnie jest nagranie z tego koncertu.
1: Czyli co? Czyli generalnie co? Dynamika, ludzie, tak, krzyki, oklaski, było wesoło?
0: Takich koncertów życzylibyśmy sobie, myślę, zawsze i na co dzień. Bo, ponieważ i od strony organizacyjnej, od strony publiczności, tej ogromnej energii, którą nam wtedy dała, która jest w nas na dobrą sprawę do dzisiaj. Chociaż wtedy też jeszcze ciekawostka, graliśmy w osłabionym składzie, bo graliśmy we trzech. Była tylko perkusja, bas, no i ja z gitarą. Człowiek miał tam uraz ortopedyczny, no i nie można było.
1: Czyli był Stasik.
0: Duży.
1: A co to było za wydarzenie?
0: To było 30-lecie powstania Solidarności.
1: Czyli takie dosyć mocne wydarzenie. Tak,
0: stąd też utwór Mury w naszej interpretacji.
1: No super, super. Czy czujesz, że scena rockowa taka i tutaj nasza lokalna i w ogóle ogólna, ona się w jakiś sposób zmieniła? I czy widzisz jakieś takie też różnice, które są, jak wy startowaliście, a to, co się dzieje na przykład teraz?
0: No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że widzę troszkę mniej wiary w to, że uda się i niektóre zespoły po prostu bardzo szybko się poddają. Bardzo szybko poddają się, no i to jest troszkę przykre po prostu.
1: A czy nie jest teraz tak, że ta elektronika i inne rzeczy po prostu trochę wychodzą na piedestał
0: tak.
1: I takie jakieś klimaty troszeczkę schodzą do lamusa, takie standardowe grania?
0: Myślę, że na pewno. Czasy trochę się zmieniły, ale też na plus jest to, że dostrzegam w wielu osobach podobną iskrę, którą, jeśli mogę powiedzieć, dostrzegałem w sobie, która jeszcze we mnie jest. No i są to osoby, które chcą coś zrobić, mają pomysł na siebie i dużo energii, którą chcą przekazać po prostu też grając.
1: A do czego to pytam? Jesteś, tak jak tutaj już wspominaliśmy, oprócz tego, że grasz, jesteś też pracownikiem Resursu Obywatelskiego, czyli jednego z naszych ośrodków kultury miejskich. Tam też odbywały się takie spotkania, takie koncerty Resursa Music Day.
0: Tak, jest to...
1: Trzymałeś nad tym pieczę, nie? Tam też właśnie się prezentowały różnego rodzaju takie zespoły ze sceny radomskiej.
0: Cały czas, chociaż w ostatnim okresie troszkę, było ich troszkę mniej.
1: I zatrzymałem się przy tym, bo gdzieś współtworzysz, trzymasz pieczę tak naprawdę, jeśli chodzi o to wydarzenie w Radomskiej Resursie. Czy jako taki właśnie ten artysta, ten człowiek, który chce dać jakąś wartość muzyczną, dać coś słuchaczom i teraz zapraszasz te zespoły, gdzieś tutaj kombinujesz, żeby też im tą scenę udostępnić, dać im trochę tego namiastkę. Fajne jest to uczucie. Masz takie coś, że to doświadczenie jest ważne tutaj, żeby zachęcać.
0: Mam ogromną satysfakcję z tego, że mogę to zrobić, że mam nadzieję, trochę pojęcia o tym wszystkim, chociażby o złożeniu perkusji czy podstawowym serwisie technicznym gitary, no bo też nie zawsze można sobie samemu z tym poradzić, a czasami jest tak, że przychodzi zespół i mówi, o coś tu nie działa, pokaż. Hop, dwa, trzy ruchy i jest okej.
1: No ale zaznaczmy dalej, znowu to powiedzmy, bo jesteś samoukiem.
0: Dokładnie tak.
1: No to jest niesamowite, że generalnie ta ogromna... Znaczy po drodze, tak jak mówisz, no pojawił się też Szymon, tak, pojawiły się też inne osoby, które gdzieś tam coś pokazały, tak? Ale ten pierwszy start, co miałeś, zacięcie.
0: No tak, no pamiętam, bardzo dobrze pamiętam, jak...

0: oj, naprawdę musiałem poświęcić wiele, wiele czasu. Mhm. No teraz już wiem, że najlepiej to jest po prostu pójść do, udać się do profesjonalisty, do lutnika i on zazwyczaj poradzi sobie bez problemu z każdym problemem.
1: Teraz już to wiesz, wtedy nie. Ale zaczynałeś też, mówisz generalnie z bratem, tak? Tworzyć zespół z bratem. Czyli wy w domu co, siedzieliście zamiast komiksów w tamtych czasach?
0: Zamiast komiksów siedzieliśmy i rzeźbiliśmy na gitarach. Słuchaliśmy dużo muzyki. Próbowaliśmy składać różniste kompozycje, czy to balladowe, czy mocniejsze, tak zwane riffy. Układaliśmy ich różne
1: kompozycje?
0: Różne kompozycje, tak. Różne kompozycje, no co potem przykładało się na pierwsze utwory. Mhm.
1: Niesamowite, co rodzice na to? Nie było tak, że wstękacie znowu?
0: I rodzice, no, sąsiadom na pewno też na początku troszkę dokuczyliśmy, za co bardzo przepraszam.
1: Ale to było ważne,
0: To było ważne, no ale no, trochę hałasu też z tego było i na pewno na początku nie były to miłe dźwięki.
1: No trzeba było się nauczyć. Nie ma wyjścia. U mnie kiedyś w bloku, wiesz, ta dziewczyna grała na skrzypcach też. Też było to bardzo ciekawe doświadczenie. No, w pewnym momencie zaczęło być przyjemne. Mhm. To rozumiem sąsiadów. 24 lata tak naprawdę prowadzenia zespołu to jest szmat czasu, nie ma co ukrywać.
0: Ciężko mi w to uwierzyć, no ale no. Tak jest.
1: Tak, 18 już
0: na prawdę, bo jak tak się człowiek odwróci to ojej.
1: Kiedy to się stało, nie? Kiedy to się stało? Ale się stało. Czy przez te 24 lata, no wiadomo, ta dojrzałość artystyczna, to doświadczenie, ta wiedza, ona gdzieś idzie, wiadomo, do góry, no bo to rośnie wraz z doświadczeniem. Czy stojąc sobie jako też i wokalista zespołu, jako też mi się wydaje taki trochę lider, bo też tu najczęściej ty gdzieś tam promujesz ten zespół.
0: Na kogoś to spada.
1: Tak, i na kogoś to spada. Ty tutaj jesteś tym działem promocji w jednym. Macie wspólnie, albo ty może myślałeś o kimś takim, jakimś artyście, z którym chcielibyście zagrać?
0: Zagrać? No, może uda mi się namówić naszego przyjaciela Szymona Wydrę, chociaż też wiem, że jest bardzo, bardzo zapracowany. No ale to na pewno byłoby to ogromne, ogromnie miłe, byłoby to dla nas ogromne doświadczenie i też na pewno spełnienie marzeń. Bardzo cenię sobie wokal Artura Gadowskiego, no nie ukrywam, że też byłbym wielce zaszczycony, gdybym mógł z nim wspólnie wykonać.
1: Bardzo lokalnie, bardzo patriotycznie.
0: Tak, oczywiście, chociaż spojrzeć kawałek dalej do dużego sąsiedniego miasta, to też bardzo cenimy sobie takie zespoły jak Baim, Bracia, no dalej Budź, no to mamy Blue Cafe. Ale jest masa zespołów, które zasługują na to, żeby je doceniać.
1: A był taki zespół, był taki koncert, w którym graliście albo support, albo w jakikolwiek inny sposób wystąpiliście gdzieś w okolicach zespołu, z którym chcieliście,
0: no
1: albo
0: tak,
1: który
0: z Irą graliśmy wiele razy i no i to było zawsze fajne, tym bardziej, że publiczność też oczekiwała to znaczy może inaczej, publiczność, która przyszła na Irę, miała podobne preferencje muzyczne, to zgodne z tymi, które my też mogliśmy im zaoferować.
1: I był ogień?
0: No było fajnie, nawet też często wspominamy z kolegami z zespołu taki fakt, że bodajże chyba 3 razy bisowaliśmy na jednym z koncertów, aż i było nam po prostu głupio. Mówię, kurczę, no przecież już gwiazda powinna wejść, a tu jeszcze, że publiczność chciała i pozwalała nam też zarazem na to, żeby jeszcze zagrać.
1: Tak. Ale to musiało być miłe, co?
0: Fajne
1: uczucie?
0: Fajne, bezcenne.
1: Bezcenne. Powiedz mi, bo występowanie no też już z zespołem tak gabarytowym jak Ira, no wiadomo, to już są znani artyści, to mieliście stres, mieliście tremę, mieliście jakieś takie poczucie, że o kurde, to już jest taka gruba zabawa?
0: Przepraszam. Na początku na pewno tak, ale później no to już stało się dla nas taką oczywistą rzeczą, chociaż nie ukrywam, że no, rozpędzić się na koncercie, czyli te pierwsze 2-3 utwory nie zawsze są łatwe.
1: A co to znaczy nie zawsze są łatwe?
0: No człowiek po prostu jest coś takiego, przynajmniej w moim przypadku, że jest straszny natłok myśli w głowie. Trzeba po prostu się nastroić, tak jakby zestroić z miejscem, w którym jesteśmy, no i potem to już...
1: Poleci.
0: To już poleci.
1: Ale to brzmi tak trochę bardzo wrażliwie, wiesz, że...
0: Ale myślę, że tak powinno być, bo jeżeli byśmy wparowali na scenę tak bezmyślnie i... Chociaż ciężko powiedzieć, bo na pewno sporo osób tak robi, ale myślę, że trochę tego dystansu zawsze dobrze jest mieć.
1: Czyli co, taki szacunek do publiczności?
0: Tak.
1: Żeby się trochę
0: i do publiczności, i do miejsca... do każdego, do organizatorów, no czy trzeba po prostu mieć ten dobry smak.
1: Muzyka to jedno, wiadomo, ona jest jakimś tam innym nurtem i paliwem napędowym życia, no ale są też jakieś sytuacje ościenne. Co cię napędza w życiu? Jak odpoczywasz od muzyki? Jak też zbierasz te inspiracje do pisania tych tekstów?
0: No ostatnio to tylko dom. I też myślę, że jak będę miał chwilę czasu, to będę mógł w pewien, mam nadzieję, ciekawy sposób opowiedzieć o tych moich obecnych doznaniach, które przeżywam w życiu.
1: Czyli generalnie co, będą nowe teksty, nowe piosenki? Będzie coś jeszcze więcej?
0: Nieskromnie powiem, że mam jeszcze parę pomysłów w szufladzie. Mam też z tyłu głowy może zrobienia czegoś solo. Już od wielu lat z naszą ukochaną, wspaniałą przyjaciółką Małgosią Matracką rozmawiamy o tym, żeby coś wspólnie razem zrobić. Jakiś duet. Chociaż już pewne propozycje jej wysyłałem. No i teraz musimy po prostu znaleźć ten wspólny czas na to, żeby się spotkać i żeby to...
1: Czyli nadal muzyka. Tak, a co robisz poza muzyką? Oprócz pracy w Resursie? To muzyka, nie?
0: Muzyka.
1: Naprawdę.
0: W większości tak, chociaż teraz nie mam za wiele czasu też, żeby podjechać do naszej renesansowej
1: ekipy
0: pracowni, kanciapki, czy jak zwał. Miejsce, po prostu miejsca, w którym gramy i pracujemy, w którym też nagrywamy nasze ostatnie utwory. No to też mogę się pochwalić, że już ostatnie kompozycje, które zostały opublikowane, powstawały w naszym renesansowym zaciszu.
1: No to fajnie, to już macie jakieś takie swoje prawdziwe miejsce.
0: No tak. No jest mamy gdzie pohałasować, gdzie coś stworzyć. No i to też w sumie jest ogromna satysfakcja, że po wielu, wielu latach, gdzie na początku też trzeba było się zastanawiać, na czym zagrać, czy ten przewód jest dobry, czy tamten jest niedobry i tak dalej, no to, że już mamy taką podstawę, na której możemy pracować.
1: Jest generalnie ten pomysł na jakąś tam solową drogę, ale tutaj też mówiłeś o jakichś aranżacjach, które gdzieś powstają w waszej kanciapce. Jakieś są plany zespołu na dalsze jakieś właśnie tutaj wynurzenia, że tak powiem?
0: Na pewno. Mamy zaczęte pewne sesje nagraniowe, które musimy skończyć, potem wysłać do naszego kolegi.

0: internecie do odsłuchania, no to są też właśnie dziełem Kamila Rolofa, do którego serdecznie pozdrawiam.
1: To jest taka artystyczna strona tego wszystkiego, jak stworzyć utwórnia, bo to też nie jest takie proste tak naprawdę. Powiedz mi generalnie, no jeszcze przez pryzmat też własnego doświadczenia, przez pryzmat Resursa Music Drive, czyli tych wszystkich artystów, które gdzieś spotykasz, świeżaków, którzy dopiero gdzieś zaczynają pokazywać swoją sztukę, swoją muzykę, co byś doradził takim właśnie młodym muzykom, którzy gdzieś tam, może być może teraz nas nawet słyszą, jak rozmawiamy, być może gdzieś siedzą w kanciapie i brzdąkają po gitarce i się zastanawiają, co zrobić. Co byś im doradził, jeśli chodzi o ten początek, o ten start?
0: Przede wszystkim nie poddawać się, szukać

0: no, którego oczywiście tam mamy mniej lub więcej, ale zawsze próbujemy się dopasować i zaproponować coś ciekawego i wartościowego.
1: Czyli wspierać i nie bać się. No i tym optymistycznym akcentem postawimy sobie kropkę. Dzisiaj moim i waszym gościem był Michał Biernacki z zespołu Renesans. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: Rozrywka z Vox FM Radom.
1: A teraz zapraszam was na rozmowę z kolejną barwną postacią z Radomia. Ten człowiek to prawdziwy, kolorowy ptak. Ze mną w studiu bardzo ciekawa i charakterystyczna postać.
3: Która również lubi słodzić.
0: Nie tylko kawę.

0: Za dzieciaka chciałem być architektem. I to jest ciekawe, że puszczając piosenki w telewizorze czy na głośniku.
1: Wtedy na płytach, moi drodzy, płyty idą do lamusa, a ja jeszcze wtedy na płytach wszystkiego słuchałem.
2: Ale winylach, na winylach, tak?
0: Nie. Tych CD. I tych CD już tak. Też odchodzi od CD,
2: tak,
0: nie?
2: Tak, nie.
0: No,

0: i właśnie w tańcu, gdzie również i był pop, i było to troszeczkę związane z tym show biznesem, ale też głównie z artystycznymi kierunkami, więc tam mi było dobrze i od tego zacząłem i rozwijam to dalej.
1: Mhm, ale zaczęło się tak naprawdę od pobudzenia uczuć i emocji związanej z pierwszą miłością, o której tutaj opowiadałeś, tak?
0: Majeczką.
1: Majeczką.

0: czasami podratować i powiedzieć im parę razy, żeby jeszcze poszły i spróbowały, a nie od razu, tak jak one powiedzą, że nie chcę, to od razu ich stamtąd zabierać, bo to czasami może być trochę kaprysu i złagodnie.
1: No, mamy 17.

Europy i Mistrzostwa Radomskie również, ale nie ujmując Mistrzostwa Polski, również moi ówcześni trenerzy organizowali w Radomiu, Mistrzostwa Europy również organizowali, może nie w Radomiu, bo nie było wtedy jeszcze tak pięknej hali,

bradomska publiczność mogę ją zaliczyć do kategorii najlepsza, najbardziej otwarta, energiczna, uśmiechnięta, chcąca tego wszystkiego, głodna tych tanecznych wrażeń. Za każdym razem, jak występowałem w Radomiu,

0: wybrać. My byliśmy rzeczywiście jak jedna wielka rodzina. Nie było dla nas ani tematu tabu, ani rzeczy niemożliwych. I to jest ważne, żeby gdzieś w relacjach z tymi ludźmi również umieć się dogadać. Wiadomo, że nie każdy będzie się lubił, nie każdy będzie podzielał to samo zdanie, ale gdzieś znaleźć wspólny język, żeby dogadać się, ponieważ tworzymy jakieś dzieło, jakąś sztukę, żebyśmy zrobili to po prostu na 100%. I gdzieś nam to pokazało, że rzeczywiście, jeżeli mamy fantastyczne relacje wśród własnej grupy, to później to owocuje na tych mistrzostwach i na tych innych różnych wystawach.
1: No, można powiedzieć, że reprezentowaliście tutaj nasz region, nasze miasto na różnych międzynarodowych, jak i tutaj krajowych konkursach. Jakie osiągnęliście

Mistrzostwach Świata i Europy. I tam już zdobyliśmy na Mistrzostwach Świata 10 miejsce, tak najwyżej. To jest naprawdę bardzo wysoko, bo my byliśmy bardzo blisko już dojścia do tego finału. Więc jest to coś, czym naprawdę można się pochwalić, a zespoły były bardzo, bardzo mocne. Jeżeli mogę

odwaga, nie? Bo też, żeby wyjść na przykład w ten sposób na miasto, nie mówię tylko o naszym mieście, tylko w ogóle, no to jednak wiąże się to z tym, że niektórzy spojrzą się na ciebie krzywo, albo nawet coś powiedzą za twoimi uszami, bo żyjemy tylko i wyłącznie raz. Jeżeli macie ochotę ubrać

0: spektakle. Jak to się zadziało w twoim życiu?
1: Ja zawsze miałem bardzo ambitne pomysły, co się również wiąże z bardzo drogimi pomysłami. Jak to przedstawiałem mojemu ojcu albo mamie, na przykład pomysł o weselu, że będę miał dwa wesela, jedno będzie moje indywidualne, drugie będzie już z drugą osobą. I wtedy, jak to przedstawiłem, no to oczywiście w Michałku zacznie już sobie zbierać pieniążki. I jak gdzieś zawsze miałem takie bardzo ambitne pomysły. I również później artystyczne. I ze względu na to, że były to właśnie, tak jak mówię,

0: wiem, jest to totalnie
1: pojechana
0: akcja, ale to miało miejsce. I to, uwierzcie mi drodzy Państwo, dało mi naprawdę o wiele, wiele więcej radości ta impreza i zgromadzenie tych ludzi na tej działce i zorganizowanie tego wszystkiego razem z nimi niż ten telewizor. No.
1: Ale powiedz mi, wiesz co, powiedz, jak organizujesz tego typu, że wstrzymajesz telewizor, matki, ojca, telewizor z domu.
0: No, to był mój z komunii. Ojciec nawet nie wiedział, dowiedział się, jak go sprzedałem.
1: Kosmos po prostu totalny. Ale o co chcę zapytać? Mówiłeś też i o banerach.
0: Tak.
1: Mówiłeś o budowaniu sceny. No, to jest ogromne przedsięwzięcie. To tak.

wszystko się wyrównały. Więc wiedzą Państwo, no nie będę tutaj też tylko i wyłącznie słodził ze względu na to, że to jest życie i współpraca z ludźmi. Musi czasami coś po prostu zawalić, żeby z powrotem weszło na sam szczyt. Trzeba być na to przygotowany. I mimo wszystko wyszło to fantastycznie i współpraca z tymi artystami, którzy tam byli, była czymś naprawdę niesamowitym. Udało nam się stworzyć fantastyczny spektakl tak naprawdę, bo to był koncert Beyoncé bez Beyoncé.

0: tutaj osobiście nie ma, ale rodzą się kolejni i naprawdę trzeba ich wyłapywać z tłumu i dawać im otworzyć skrzydła, bo mnie dano i dzięki temu otworzyłem te skrzydła i mogłem pokazać to radomskiej publiczności, co odbiło się fantastycznym, szerokim echem. Drodzy Państwo, za taką list siedzących ludzie stali i oglądali show.
1: To jest chyba najlepsze dla artysty, co? Ja organizuję takie coś, że jest to zainteresowanie duże.
0: Kurczę, wiecie.
1: Słuchaj, a jak się zapinało,

Prowadziłem hedonistyczny tryb życia, jak każdy młody, praktycznie każdy człowiek. Gimnazjum, liceum, ja lubiłem imprezki, lubiłem towarzysko, z moimi znajomymi się zabawić, więc potrzebowałem po prostu tego momentu, żeby się wyszaleć. I później, jak dorosłem, no to mówię, dobra, no jak ja mam taki talent do organizacji tych eventów oraz mam jeszcze tą smykałkę artystyczną, to robimy wydarzenie publiczne, żeby inni mogli z tego skorzystać. A więc w wieku 20 lat, wymarzyłem sobie ten festiwal artystyczny, tylko że dostałem deadline, na który miałem miesiąc, zorganizowanie imprezy masowej.

To była ta ścianka zdjęciowa. Ja wymarzyłem sobie, żeby tam było dużo fotoreporterów, żeby robili te zdjęcia na tej ścianie, żeby mógł się poczuć jak ktoś o biznesie. Kurde, no marzenie zostało niesamowicie spełnione. Później wszedłem na scenę, zacząłem tańczyć razem z tymi moimi wszystkimi znajomymi artystami. To było niesamowite przedsięwzięcie, ale ogarnąć to, nie no, szok, no scena się budowała dwa dni przed. Spadł nam jeszcze w ogóle deszcz, wichura w dniu eventu.

szybko osobę, która będzie nami nadzorowała jakieś nauczyciel. No i oczywiście mistrz Kalinski, którego bardzo pozdrawiam, wychowawca w Koperniku, pozwolił na to, żebym przychodził na te próby razem ze mną i nadzorował. I mimo wszystko on rzeczywiście siedział i

że powstanie film o Polonezie, który się nazywa Polonez po prostu. Mamy już pierwsze nagrywki, ponieważ będzie to making of, czyli to, jak powstały te polonezy. Szczególnie artystyczne, bo do nich trzeba naprawdę dużego nakładu pracy, ale jak również te klasyczne. Wszystkie ujęcia do filmu były kręcone na tegorocznym polonezie Jeziora Łabędzie. No i będziemy to edytować również z poprzednimi latami. To będzie coś na pewno ciekawego i będzie, mam nadzieję, ta premiera w kinie, więc będę zapraszał Państwa bardzo serdecznie. Sky is the limit, po prostu.

dlaczego miałbym mówić o mieście, które dało mi również dużo możliwości, tak źle. Jakby jest moment w mojej karierze, który rzeczywiście już w Radomiu uważam, że zrobię naprawdę bardzo dużo. Nie chcę tutaj tego miasta ze swojego życiorysu odłączać pod względem artystycznym. Chcę dalej tutaj coś stworzyć, ale chcę również wyjść dalej, poza po prostu szereg, żeby gdzieś

0: naprawdę równolatki.
1: Kurde, nie z jednym, kurde, byłem na imprezie, a później ja patrzę, muszę go, kurde, uczyć raz, dwa, trzy.
2: Właśnie, wszyscy tańczą do jakiejś hazel DJ-e, a kurde, nagle wchodzi typ i mówi pan Tadeusz Polonez,
0: no. Lecimy z tematem.

0: Przechodząc w galerię, natknąłem się na sklep, w którym była pozytywka, łabędzia i baletnicy z brokatem.
1: I ja wtedy po prostu mówię, no mi ona musi być moja!
0: Kosztowała ponad 100 zł, drodzy państwo, ale mówię nie! Proszę pana, niech pan zejdzie chociaż 10 zł z ceny, ja ją wezmę. No,

0: jak w życiu. I ja w momencie, w którym zawsze miałem problem i nie umiałem sobie rozwiązać go albo na to pytanie odpowiedzi w danej chwili, szedłem do parku leśniczówka. Uważam, że gdyby ten park umiał mówić, to ja bym był skończony.
1: Wiedziałbym wszystko, ale myślę, że nie.

0: jest już moje i bardzo po prostu z tego powodu się cieszę, bo to naprawdę była trudna droga, żeby to zdobyć. I nie robiłem tego po to, żeby stąd uciekać na długo. Robiłem to po to, żeby to miasto i to miejsce było moją bazą, moją ostoją.
1: Jakie są twoje kolejne plany? Czy kolejne polonezy się pojawią?
0: Z tymi polonezami powiem państwu szczerze, że będzie niesamowita niespodzianka.

0: Do zobaczenia. Czuć.
1: Fox FM Radom. Brójcu na 106.4. Fox FM Radom. Fox FM Radom.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja.